0: sierpnia ustalono, że nieznany dotąd pojazd potrącił kobietę, która szła po boczem prowadząc niebieski rower. Sprawca nie udzielił 46-latce pomocy i odjechał. Policja apeluje do świadków tego wypadku.
1: Prosimy wszystkie osoby, które wczoraj trasą między miejscowościami Siekierzyńce a Oszczów poruszały się samochodami wyposażonymi w kamery o ich udostępnienie policji.
0: Mówi Beata Kieliszek z zespołu prasowego KWP w Lublinie. Informacje i materiały przekazywać należy chrubieszowskim policjantom.
2: Można się także kontaktować z numerem alarmowym 112. Mateusz Morawiecki odwiedził wrocławskie Jagodne i poczęstował jego mieszkańców pizzą. To właśnie w tej dzielnicy Wrocławia. Podczas głosowania w 2023 roku wyborcy czekali w kolejce do 3 w nocy, by oddać swój głos. Pizzę zaczęła im rozdawać pobliska pizzeria. W czasie spotkania były premier przedstawił nowe plany polityczne związane z powołaniem Stowarzyszenia Rozwój Plus. Spotkanie otworzyła poseł Mirosława Stachowiak-Różecka.
3: Dziękuję bardzo, szanowni państwo, że jesteście tutaj z nami na spotkaniu. Witamy serdecznie premiera Mateusza Morawieckiego.
4: Takiego przywitania na Jagodnie się nie spodziewałem, ale dziękuję bardzo, dziękuję.
5: No, szkoda, że się nie udało zadać pytania, ale zaskoczony jestem, że nie było jakichś tutaj wielkich burt, protestów, bo jednak teren wrogi.
6: Głosowanie do 2 w nocy mi się nie podobało, tak mi się to udało. Na plusa daję panu Morawieckiego, był dobrym gospodarzem, PO nas doprowadza do domu.
2: Usłyszał od Wrocławia nasz reporter Kasper Michalak. W spotkaniu z Morawieckim uczestniczyło około 200 osób. Poważny incydent z udziałem drona w Bułgarii. Niezidentyfikowany bezzałogowiec eksplodował przy gazociągu łączącym Turcję z Ukrainą, przekazały miejscowe władze. Obiekt przyleciał od strony Rumunii. Ze szczegółami nasz reporter Michał Skolimowski.
7: W eksplozji nikt nie ucierpiał, nie została również zniszczona infrastruktura. Do incydentu doszło na północnym wschodzie Bułgarii. Dron wybuchł około kilometra od tłoczni gazu gazociągu transbałkańskiego. Bezzałogowiec nie został wykryty przez radary, także te natowskie. Wszystko wskazuje na to, że poruszał się na bardzo niskiej wysokości. Pochodzenie obiektu wciąż jest ustalane, przekazano jednak, że nie był to dron amatorski, bo przewoził znaczny ładunek wybuchowy. To kolejny dronowy incydent w ostatnich tygodniach w rejonie Morza Czarnego. Między innymi pod koniec lipca rumuńskie siły zestrzeliły 3 rosyjskie drony bojowe.
2: Michał Skolimowski, dziękuję za te informacje. Nie żyją 3 osoby. Wśród ofiar rosyjskiego strzału obwodu kijowskiego jest 4-letnie dziecko. Jak informują lokalne władze, odłamki dronów spadły na budynki mieszkalne i samochody. W ukraińskiej stolicy ranne zostały 4 osoby. Drony i rakiety zaatakowały 2 kijowskie dzielnice. Uszkodzone zostały przedsiębiorstwa i zbiornik paliwa. Na miejscu przez wiele godzin pracowali ratownicy, mówi rzeczniczka służby ratowniczej obwodu kijowskiego Wiktoria Ruban.
8: Na żal, dziś pod nowym zaatakowany no, został rejon Brodowski pod Kijowem. Nasi strażacy pracują na kilku lokalizacjach, m.in. zniszczony został budynek prywatny, także dwie i dwa samochody na jego terenie. Najgorzej jest to, że tam zmarli ludzie, m.in. 4-letnie dziecko. Łącznie w nocy Rosjanie wystrzelili w stronę Ukrainy co najmniej 6 rakiet balistycznych i ponad 150 dronów. Żadnego z pocisków nie udało się zestrzelić. Samoloty Wojska Polskiego przeleciały nad Warszawą wzdłuż koryta Wisły. To były tylko ćwiczenia. Przelot był elementem przygotowań do defilady, która odbędzie się w stolicy 15 sierpnia. Mieszkańcy i turyści mogli podziwiać nadlatujące z północy wzdłuż Wisły F-16, a także nowy nabytek Polskich Sił Powietrznych, czyli samoloty F-35. W pokazie uczestniczyły także m.in. śmigłowce Black Hawk. W nocy na zamkniętej dla ruchu Wisłostradzie odbędą się próby jednostek lądowych. Kulminacją tych ćwiczeń będzie niedzielna próba generalna całej defilady zaplanowana na godzinę 6 rano. W związku z ćwiczeniami w Warszawie w nocy utrudnienia i zmiana w organizacji ruchu. 39-letni mężczyzna, który wulgarnie wyzywał Ukraińców w Krakowie, sam zgłosił się na komisariat policji i został zatrzymany. Do incydentu doszło w środę na ulicy Polonijnej. Mężczyzna kierował wezwiska i wulgaryzmy w stronę 19-letniej kobiety i 23-letniego mężczyzny narodowości ukraińskiej. Ci zgłosili incydenty na policję, film ze zdarzenia trafił do sieci. Za znieważenie na tle narodowościowym kodeks karny przewiduje od 3 do 3 lat więzienia. Służby ustalają przyczyny nocnego pożaru w Parku Śląskim w Chorzowie. Samochód z namiotem dachowym stanął w płomieniach, gdy spała w nim 4-osobowa rodzina z Białegostoku. Przed przyjazdem strażaków wszystko udało się ewakuować.
9: Spłonął samochód, w którym znajdowała się 4-osobowa rodzina. Rodzice z 2 dzieci w wieku 15 i 7 lat. W wyniku pożaru obrażeń doznał ojciec rodziny, który po udzieleniu pomocy medycznej został zwolniony do domu. Uszkodzona została również znajdująca się w pobliżu przyczepa.
2: Relacjonowała Magdalena Jurkowska z Policji.

0: sytuacji w Chorzowie. W sumie w akcji uczestniczyło 16 ratowników. Po wakacjach ruszę przebudowę autostrady A2 na odcinku między Łodzią a Warszawą. Na czas prowadzonych robót wprowadzony zostanie system odcinkowego pomiaru prędkości.
1: Od węzła Łódź Północ do węzła Skierniewice oraz od węzła Skierniewice do węzła Pruszków. Rozwiązanie to pojawi się na przebudowywanych odcinkach po wdrożeniu czasowej organizacji ruchu. Jednocześnie obowiązywać będzie ograniczenie do 70 km na godzinę.
0: Mówi Ewelina Szczesek z Łódzkiego Działu Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Budowa trzeciego pasa na A2 oznacza, że kierowcy muszą przygotować się na utrudnienia.
1: Przez cały okres realizacji inwestycji autostrada pozostanie przejezdna, a kierowcy będą mieli do dyspozycji po dwa pasy ruchu w każdym kierunku. Takie rozwiązania pozwolą na zapewnienie możliwie płynnego przejazdu przy zachowaniu bezpieczeństwa w rejonie prowadzonych prac.
0: Przebudowa A2 obejmie obszar 92 km. Niechlubne miejsce Polski na podium. Jesteśmy trzecim krajem w Europie pod względem liczby pożarów lasów. Wyprzedzają nas tylko Hiszpania i Portugalia. O szczegółach Aleksander Ruszkowski.
2: Do 4 sierpnia w Polsce odnotowano ponad 5400 przypadków pożarów lasów. To o 1000 więcej niż rok temu o tej samej porze. Powodów takiego stanu rzeczy jest kilka, ale największy wpływ ma klimat oraz działalność człowieka.
3: Nie rozpalajmy ognia z miejsca do tego nieprzeznaczonych. Nie używajmy otwartego ognia na terenach leśnych. Nie wyrzucajmy niedopałków papierosów i starajmy się dbać o ten dobro narodowe, jakim jest las.
2: Mówi starszy kapitan Wojciech Gralec z Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej. Jak podaje Ministerstwo Klimatu, pożary lasów w aż 9 na 10 przypadków są powodowane przez człowieka.
0: W Polsce wybucha średnio 15 pożarów dziennie, z czego co najmniej 6 stanowią świadome, celowe podpalenia. Lekarze szpitalnych oddziałów ratunkowych mieli w ostatnich dniach ręce pełne roboty. To wysoka cena, jaką wiele osób płaci za ekstremalne fale upałów, z jakimi mamy do czynienia w tym roku.
4: Są to głównie osoby starsze, osoby z chorobami przewlekłymi, z cechami odwodnienia, trudności ogólnoustrojowych związanych z wysoką temperaturą. Ci w stanie ciężkim to przegrzanie ciała przechodziło już w udar cieplny, czyli są najgorsze i najtrudniejsze do leczenia zaburzenia ogólnoustrojowe związane z wysoką temperaturą.
0: Mówił dr Tomasz Sikora, specjalista medycyny ratunkowej z Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Sosnowcu. Do udaru cieplnego dochodzi wskutek silnego przegrzania organizmu. Główny inspektorat sanitarny przestrzega przed niebezpiecznymi sinicami na Bałtyku. Z powodu ich zakwitu zamknięto popularne kąpieliska. Czerwone flagi im powiewają na plażach w Jastarni, Juracie na Półwyspie Helskim oraz w Gdyni, Redłowie i Mechelinkach w Zatoce Puckiej. Nie lekceważmy zakazu kąpieli, mówi lekarz Grzegorz Gołdynian ze sanepidu w Tychach.
5: Właśnie apeluję, żeby nie łamać, bo sinice są groźne. Mogą powodować drobne objawy dotyczące przewodu pokarmowego, czy jakieś wysypki skórne, ale przy większej ekspozycji także zaburzenia neurologiczne i także zaburzenia pracy nerek.
0: Szczególnie niebezpieczne są te miejsca, gdzie sinice są widoczne gołym okiem. Góry w wakacje przyciągają tłumy. Na szlakach pojawia się coraz więcej turystów, a to oznacza więcej niebezpiecznych sytuacji. Ci, którzy chcą spędzić swój wolny czas na aktywnym wypoczynku, powinni pamiętać o odpowiednim przygotowaniu.
6: Na pewno podstawą są wygodne i bezpieczne buty i wygodny ubiór. Kluczowe jest takie dobre planowanie, żebyśmy wiedzieli, ile potrzebujemy wody, gdzie będzie można uzupełnić wodę po drodze, bo w lecie odwodnienie i takie wycieńczenie, też przegrzanie, no to jest częsty powód problemów.
0: Mówi Michał Bogdan ze Studenckiego Stowarzyszenia Przewodników Beskidzkich. Warto pamiętać o numerach alarmowych.
6: Nie tylko kiedy jest bardzo źle, można dzwonić po GOPR. Oni czasami potrafią też w takich sytuacjach trudnych, ale jeszcze nie krytycznych poradzić, że na przykład jesteśmy tacy trochę zgubieni, jesteśmy zestresowani. Działa generalnie w górach ten numer 112 ogólnokrajowy, natomiast najlepiej, najszybciej to zrobić przez 985, czyli numer do ratownictwa górskiego.
0: Przed podróżą koniecznie trzeba też sprawdzić prognozę pogody. To były wiadomości Vox FM. Dawid Osysko, dziękuję.

kupić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz? Byłem u ziomka, trochę pocieszyć, bo po raz setny zerwali, a miałem nie pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz?

0: Mężczyzna tłumaczył, że część drogi leży na jego prywatnej działce, a spór o własność i pieniądze trwa już od 30 lat. Zachowanie mężczyzny wywołało falę oburzenia w internecie. Sprawą zajęli się policjanci z Gliwic, mówi rzeczniczka komendy Marzena Szwed.
1: Mężczyzna ten, kierując ciągnikiem rolniczym, do którego podłączony był pług, jechał wzdłuż drogi, uszkadzając ją na odcinku prawie 200 metrów. Mężczyzna ten został zatrzymany. W chwili zdarzenia był trzeźwy. Ciągnik, którym poruszał się mężczyzna, nie posiadał obowiązkowego ubezpieczenia OC.
0: Na razie nie wiadomo, jaka kara może grozić rolnikowi za zniszczenie drogi. Zarząd dróg miejskich w Gliwicach i prezydent tego miasta Katarzyna Kuczyńska-Budka wskazują, że droga należy do miasta. Potwierdziła to weryfikacja geodezyjna. Miasto wyliczyło straty na 400 tysięcy złotych. Wymuszenie pierwszeństwa to wstępna przyczyna porannego wypadku w Płankowicach na Lubelszczyźnie. Na skrzyżowaniu dróg wojewódzkich w powiecie kraśnickim zdarzyły się bus rejsowy i osobówka. Policja poinformowała o 10 osobach poszkodowanych, 8 z busa i 2 z auta.
2: Z wstępnych ustaleń wynika, że kierujący samochodem osobowym nie ustąpił pierwszeństwa przejazdu prawidłowo jadącemu busowi rejsowemu. W wyniku zderzenia bus przewrócił się na bok. Służby ratunkowe udzielają pomocy poszkodowanym i zabezpieczają miejsce zdarzenia.
0: Relacjonowała dla nas Marzena Sałata z Komendy Powiatowej Policji w Kraśniku. Potrącił idącą poboczem pieszą, nie udzielił jej pomocy i odjechał. 46-latka nie żyje. Chorobieszowska policja szuka sprawcy wypadku, do którego doszło w miejscowości Siekierzyńce na Lubelszczyźnie. A więcej na ten temat wie nasza reporterka Monika Kowalewicz.
3: Do tego tragicznego zdarzenia doszło wczoraj wieczorem. Wstępnie ustalono, że nieznany dotąd pojazd potrącił kobietę, która szła poboczem, prowadząc niebieski rower. Sprawca nie udzielił 46-latce pomocy i odjechał. Policja apeluje do świadków tego wypadku.
4: Prosimy wszystkie osoby, które wczoraj trasą między miejscowościami Siekierzyńce a Oszczów poruszały się samochodami wyposażonymi w kamery o ich udostępnienie policji.
3: Mówi Beata Kieliszek z zespołu prasowego KWP w Lublinie. Informacje i materiały przekazywać należy chrubieszowskim policjantom.
0: Można się także kontaktować z numerem alarmowym 112. Mateusz Morawiecki odwiedził wrocławskie Jagodno i poczęstował jego mieszkańców pizzą. To właśnie w tej dzielnicy Wrocławia. Podczas głosowania w 2023 roku wyborcy czekali w kolejce do 3 w nocy, by oddać swój głos. Pizzę zaczęła im rozdawać pobliska pizzeria. W czasie spotkania były premier przedstawił nowe plany polityczne związane z powołaniem Stowarzyszenia Rozwój Plus. Spotkanie otworzyła poseł Mirosława Stachowiak-Różecka.
5: Dziękuję bardzo, szanowni państwo, że jesteście tutaj z nami na spotkaniu. Witamy serdecznie premiera Mateusza Morawieckiego.
6: Takiego przywitania na Jagodnie się nie spodziewałem, ale dziękuję bardzo. Dziękuję.
7: No, szkoda, że się nie udało zadać pytania, ale zaskoczony jestem, że nie było jakichś tutaj wielkich burt, protestów, bo jednak teren wrogi.
8: Głosowanie do drugiej w nocy mi się nie podobało. Tak mi się to udało. Na plusa daję panu Morawieckiego, był dobrym gospodarzem. PO nas doprowadza do domu.
0: Usłyszał od Wrocławia nasz reporter Kasper Michalak. W spotkaniu z Morawieckim uczestniczyło około 200 osób. Poważny incydent z udziałem drona w Bułgarii. Niezidentyfikowany bezzałogowiec eksplodował przy gazociągu łączącym Turcję z Ukrainą, przekazały miejscowe władze. Obiekt przyleciał od strony Rumunii. Za szczegółami nasz reporter Michał Skolimowski.
9: W eksplozji nikt nie ucierpiał, nie została również zniszczona infrastruktura. Do incydentu doszło na północnym wschodzie Bułgarii. Dron wybuchł około kilometra od tłoczni gazu gazociągu transbałkańskiego. Bezzałogowiec nie został wykryty przez radary, także te natowskie. Wszystko wskazuje na to, że poruszał się na bardzo niskiej wysokości. Pochodzenie obiektu wciąż jest ustalane, przekazano jednak, że nie był to dron amatorski, bo przewoził znaczny ładunek wybuchowy. To kolejny dronowy incydent w ostatnich tygodniach w rejonie Morza Czarnego. Między innymi pod koniec lipca rumuńskie siły zestrzeliły 3 rosyjskie drony bojowe.
0: Michał Skolimowski, dziękuję za te informacje. Nie żyją 3 osoby. Wśród ofiar rosyjskiego strzału obwodu kijowskiego jest 4-letnie dziecko. Jak informują lokalne władze, odłamki dronów spadły na budynki mieszkalne i samochody. W ukraińskiej stolicy ranne zostały 4 osoby. Drony i rakiety zaatakowały dwie kijowskie dzielnice. Uszkodzone zostały przedsiębiorstwa i zbiornik paliwa. Na miejscu przez wiele godzin pracowali ratownicy, mówi rzeczniczka służby ratowniczej obwodu kijowskiego Wiktoria Ruban.
10: Na żal, dziś ponownie zaatakowany został rejon Browarski pod Kijowem. Nasi strażacy pracują na kilku lokalizacjach. Między innymi zniszczony został budynek prywatny, także dwie alkany, dwa samochody na jego terenie. Najgorzej, że tam zmarli ludzie, między innymi 4-letnie dziecko. Łącznie w nocy Rosjanie wystrzelili w stronę Ukrainy co najmniej 6 rakiet balistycznych i ponad

0: ponad 150 dronów. Żadnego z pocisków nie udało się zestrzelić. Samoloty Wojska Polskiego przeleciały nad Warszawą wzdłuż koryta Wisły. To były tylko ćwiczenia. Przelot był elementem przygotowań do defilady, która odbędzie się w stolicy 15 sierpnia. Mieszkańcy i turyści mogli podziwiać nadlatujące z północy wzdłuż Wisły F-16, a także nowy nabytek polskich sił powietrznych, czyli samoloty F-35. W pokazie uczestniczyły także m.in. śmigłowce Black Hawk. W nocy na zamkniętej dla ruchu Wisłostradzie odbędą się próby jednostek lądowych. Kulminacją tych ćwiczeń będzie niedzielna próba generalna całej defilady zaplanowana na godzinę 6 rano. W związku z ćwiczeniami w Warszawie w nocy utrudnienia i zmiana w organizacji ruchu. 39-letni mężczyzna, który wulgarnie wyzywał Ukraińców w Krakowie, sam zgłosił się na komisariat policji i został zatrzymany. Do incydentu doszło w środę na ulicy Polonijnej. Mężczyzna kierował wezwiska i wulgaryzmy w stronę 19-letniej kobiety i 23-letniego mężczyzny narodowości ukraińskiej. Ci zgłosili incydenty na policję, film ze zdarzenia trafił do sieci. Za znieważenie na tle narodowościowym kodeks karny przewiduje od 3 do 3 lat więzienia. Służby ustalają przyczyny nocnego pożaru w Parku Śląskim w Chorzowie. Samochód z namiotem dachowym stanął w płomieniach, gdy spała w nim 4-osobowa rodzina z Białegostoku. Przed przyjazdem strażaków wszystko udało się ewakuować.
1: Spłonął samochód, w którym znajdowała się 4-osobowa rodzina. Rodzice z dwójką dzieci w wieku 15 i 7 lat. W wyniku pożaru obrażeń doznał ojciec rodziny, który po udzieleniu pomocy medycznej został zwolniony do domu. Uszkodzona została również znajdująca się w pobliżu przyczepa.
0: Relacjonowała Magdalena Jurkowska z policji w Chorzowie. W sumie w akcji uczestniczyło 16 ratowników. Po wakacjach rusza przebudowa autostrady A2 na odcinku między Łodzią a Warszawą. Na czas prowadzonych robót wprowadzony zostanie system odcinkowego pomiaru prędkości.
2: Od węzła Łódź Północ do węzła Skierniewice oraz od węzła Skierniewice do węzła Pruszków. Rozwiązanie to pojawi się na przebudowywanych odcinkach po wdrożeniu czasowej organizacji ruchu. Jednocześnie obowiązywać będzie ograniczenie do 70 km na godzinę.
0: Mówi Ewelina Szczesek z Łódzkiego Działu Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Budowa trzeciego pasa na A2 oznacza, że kierowcy muszą przygotować się na utrudnienia.
2: Przez cały okres realizacji inwestycji autostrada pozostanie przejezdna, a kierowcy będą mieli do dyspozycji po 2 pasy ruchu w każdym kierunku. Takie rozwiązania pozwolą na zapewnienie możliwie płynnego przejazdu przy zachowaniu bezpieczeństwa w rejonie prowadzonych prac.
0: Przebudowa A2 obejmie obszar 92 km. Niechlubne miejsce Polski na podium. Jesteśmy trzecim krajem w Europie pod względem liczby pożarów lasów. Wyprzedzają nas tylko Hiszpania i Portugalia. O szczegółach Aleksander Ruszkowski.
3: Do 4 sierpnia w Polsce odnotowano ponad 5400 przypadków pożarów lasów. To o 1000 więcej niż rok temu o tej samej porze. Powodów takiego stanu rzeczy jest kilka, ale największy wpływ ma klimat oraz działalność człowieka.
4: Nie rozpalajmy ognia w miejscach do tego nieprzeznaczonych. Nie używajmy otwartego ognia na terenach leśnych. Nie wyrzucajmy niedopałków papierosów i starajmy się dbać o ten dobro narodowe, jakim jest las.
3: Mówi starszy kapitan Wojciech Gralec z Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej. Jak podaje Ministerstwo Klimatu, pożary lasów w aż 9 na 10 przypadków są powodowane przez człowieka.
0: W Polsce wybucha średnio 15 pożarów dziennie, z czego co najmniej 6 stanowią świadome, celowe podpalenia. Lekarze szpitalnych oddziałów ratunkowych mieli w ostatnich dniach ręce pełne roboty. To wysoka cena, jaką wiele osób płaci za ekstremalne fale upałów, z jakimi mamy do czynienia w tym roku.
5: Są to głównie osoby starsze, osoby z chorobami przewlekłymi, z cechami odwodnienia, trudności ogólnoustrojowych związanych z wysoką temperaturą. Ci w stanie ciężkim to przegrzanie ciała przechodziło już w udar cieplny, czyli są najgorsze i najtrudniejsze do leczenia zaburzenia ogólnoustrojowe związane z wysoką temperaturą.
0: Mówił dr Tomasz Sikora, specjalista medycyny ratunkowej z Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Sosnowcu. Do udaru cieplnego dochodzi wskutek silnego przegrzania organizmu. Główny inspektorat sanitarny przestrzega przed niebezpiecznymi sinicami na Bałtyku. Z powodu ich zakwitu zamknięto popularne kąpieliska. Czerwone flagi im powiewają na plażach w Jastarni, Juracie na Półwyspie Helskim oraz w Gdyni, Redłowie i Mechelinkach w Zatoce Puckiej. Nie lekceważmy zakazu kąpieli, mówi lekarz Grzegorz Gołdynian ze sanepidu w Tychach.
6: Właśnie apeluję, żeby nie łamać, bo sinice są groźne. Mogą powodować drobne objawy dotyczące przewodu pokarmowego, czy jakieś wysypki skórne, ale przy większej ekspozycji także zaburzenia neurologiczne i także zaburzenia pracy nerek.
0: Szczególnie niebezpieczne są te miejsca, gdzie sinice są widoczne gołym okiem. Góry w wakacje przyciągają tłumy. Na szlakach pojawia się coraz więcej turystów, a to oznacza więcej niebezpiecznych sytuacji. Ci, którzy chcą spędzić swój wolny czas na aktywnym wypoczynku, powinni pamiętać o odpowiednim przygotowaniu.
7: Na pewno podstawą są wygodne i bezpieczne buty i wygodny ubiór. Kluczowe jest takie dobre planowanie, żebyśmy wiedzieli, ile potrzebujemy wody, gdzie będzie można uzupełnić wodę po drodze, bo w lecie odwodnienie i takie wycieńczenie, też przegrzanie, no to jest częsty powód problemów.
0: Mówi Michał Bogdan ze Studenckiego Stowarzyszenia Przewodników Beskidzkich. Warto pamiętać o numerach alarmowych.
7: Nie tylko kiedy jest bardzo źle, można dzwonić po GOPR. Oni czasami potrafią też w takich sytuacjach trudnych, ale jeszcze nie krytycznych poradzić, że na przykład jesteśmy tacy trochę zgubieni, jesteśmy zestresowani. Działa generalnie w górach ten numer 112 ogólnokrajowy, natomiast najlepiej, najszybciej to zrobić przez 985, czyli numer do ratownictwa górskiego.
0: Przed podróżą koniecznie trzeba też sprawdzić prognozę pogody. To były wiadomości Vox FM. Dawid Osysko, dziękuję za uwagę.

0: Witam Państwa bardzo serdecznie w kolejną już sierpniową niedzielę. Artur Moczarski, kłaniam się nisko i zapraszam na rozmowę z arcyciekawymi gośćmi, a są to profesorowie Jan Kozłowski, filolog klasyczny, wykładowca Uniwersytetu Warszawskiego oraz nauczyciel greki i łaciny biblijnej online na Uniwersytecie Otwartym UW i profesor Piotr Kosiak z Uniwersytetu Civitas, teolog, biblista, członek Stowarzyszenia Biblistów Polskich i dyrektor Instytutu Witosa. A w naszej lekturze biblijnej jesteśmy tuż po kropce z poprzedniej niedzieli, po rozmnożeniu chleba, gdy tłum został nasycony, Jezus przynagla uczniów, żeby odpłynęli na drugi brzeg, a sam znowu usuwa się na pustkowie.
1: No i tutaj jest ten moment, żeby może powiedzieć jeszcze o tym odosobnieniu Jezusa i o, to jest cytat z Rejsu, okolicznościach przyrody, tak, które temu towarzyszą, bo ludzie już nie pamiętają, że w tych pięknych okolicznościach przyrody i niepowtarzalnych zdaje się, że to jest cytat, że to nie jest na poważnie, tak jak po pierwsze primo śpiewa Franek Kimono, ale już słyszałem, że no to po pierwsze primo to już jest traktowane jako normalny zwrot. Dobrze. To jest bardzo ciekawa sprawa, bo on kaj apolysas tus ochlus i rozpuściwszy tłumy, zostawiwszy tłumy, kazawszy im odejść, a nebe eisto oros, wszedł na górę, a są nad jeziorem, to jest bardzo ważne, nad jeziorem. Czyli tuż po prostu nad wodą to jest. Katidian, sam jeden, proseuxas tchaj, ażeby się pomodlić, a opsias de genomenes monos enekei, a kiedy nastał wieczór, on sam był tam. Czyli mamy góra, jezioro, katidian, żeby był prywatnie sam jeden i jeszcze był monos. Wielki na to nacisk jest położony. I proszę posłuchać tutaj Marka Aureliusza, to jest, prawda, w jego rozmyślaniach, meditaciones czy proschauton do samego siebie, po grecku, cesarz rzymski piszący po grecku, do siebie samego, pamiętniki takie. W ogóle na YouTubie jest fajnie, jak lektor czyta 5 godzin czy 4 godziny, można sobie jako audiobooka sobie to przesłuchać, świetnie nagrane. Marka Aureliusza sobie czytać, po prostu słuchać na słuchawkach. Świetny, świetny projekt. Uwaga.
2: Dzisiaj najczęściej czytana filozofia to jest właśnie Aureliusz.
1: No, to no właśnie, więc jest. Jest bardzo dobrze jakieś zawodowo tam jest czytane. I tam czyta o

0: fantazjuje po prostu na temat, no ale że on pewnie chciałby gdzieś na górze, na brzegu morskim usiąść, prawda, sam jeden i tam się oddać tej kontemplacji, samotności.
1: A topografia Ziemi Świętej temu sprzyja, bo Jezioro Galilejskie to jest akwen otoczony wzgórzami.
0: Tak. Jezus w ogóle to uwielbiał, bo kilka razy czytamy, że on ekathe to paratenthalassan. Po prostu siedział. Siedział nad morzem i wtedy przyszli do niego ludzie. Ale po co on siedział? No siedział sobie. Lubił to. Widać, że lubi Jezus siedzieć na jakimś wzniesieniu i patrzeć na wodę, co jest bardzo... Człowiek to uwielbia w ogóle. Każdy to uwielbia. Nie każdy, ale to bardzo wiele ludzi to lubi.
2: Nie no, większość z nas przecież jeździmy na morze, nad jeziorem.
0: Kochamy ten widok kontemplacyjny. Jest niesamowita też rozmowa, prawda, Justyna Męczennika, Justyn Męczennik, połowa drugiego wieku, dialog z Żydem Tryfonem i on mówi, że chcący się Justyn oddać rozmyślaniom, czytamy, że oddalił się Tichorion Umakranthalassis na jakieś takie miejsce niedaleko od morza, a na pytanie tego Justyna, tego Żyda Tryfona, którego on tam spotyka, a dlaczego tutaj? Sydeti enthade, dlaczego tu? Justyn odpowiada, że lubi właśnie taki sposób spędzania czasu, ponieważ nic nie rozprasza tu jego skupienia i nic nie przeszkadza mu w dyskutowaniu z samym sobą. Oraz, że takie miejsca, ta Toyade Horia, są najodpowiedniejsze, uwaga, dla uprawiania filologii, która tutaj funkcjonuje jako synonim filozofii. To jest ciekawe, to jest dobre miejsce, że filologia jako... Czasem ludzie nie wiedzą, ci, którzy nie wiedzą, że jestem filologiem, to myślą, że chodzi o filozofię. No, mylą się, ale nie aż tak bardzo. No bo to prawda, filologia jest jednak synonimem filozofii w pewnym rejestrze w Grece. Wreszcie może jeszcze bardzo ciekawe, fajne miejsce, które chyba kilka razy już mówiłem, ale wspomniane przeze mnie, zdaje się, że ostatnio, Pliniusz Młodszy właśnie, który pisze właśnie w tych, między innymi są listy do Trajana o tym, jak przesłuchiwał chrześcijan. Bardzo ważne źródło historyczne w poznaniu starożytnego chrześcijaństwa. Niewiele tam jest, ale nie tak mało z kolei. Pisze o tym, że o czasie, który spędza w swojej willi w Laurentum. W Laurentum zdaje mi się, że to jest nad Morzem Tyreńskim, tak, z tej strony, od zachodu Italii. Nie bez emocji pisze tak. O słodkie, o godne i uczciwe życie, o słodkie i zacne ocjum, piękniejsze od zgoła wszelkiego negocjum, czyli ten odpoczynek, a nie ta krzątanina cała. Uwaga, o morze, o wybrzeże, prawdziwy i tajemniczy mus przybytku, o mare, o litus, verum secretumque museion. Museion, muzeum, ale przybytek muz, prawda? Że to jest o litus, o mare. Niesamowite. Po prostu jak, że to jest, myśl starożytna to bardzo doceniała, to odosobnienie, to tę kontemplację na brzegu morskim. Wreszcie jest jeszcze bardzo piękna fraza z Baudelaire'a, z poety francuskiego, symbolisty z XIX wieku. Homme libre, toujours tu chériras la mer. O człowieku wolny, ty zawsze będziesz miał w wielkiej cenie morze. La mer est ton miroir. Morze jest twoim odbiciem, zwierciadłem. Tu contemple ton âme. Kontemplujesz swoją duszę w nim. No, to tyle, co literatura w wielkim skrócie. Poeci mówią o morzu, o brzegu morskim i teraz na tym tle widzimy Jezusa, którego, no, jest kontemplatykiem, tak? Ewidentnie. Jest mistykiem według naszych kategorii. Człowiekiem refleksyjnym jest. Oprócz tego, że jest też Synem Bożym, prawda? To jest właśnie takim człowiekiem. Ciągnie go nad wodę.
2: Ma w sobie, ale też ma w sobie tą figurę mnicha, prawda? Widać to, jest niesamowite, bo mamy spektakularną rzeczywistość. I to jest też, szanowni państwo, warto sobie powiedzieć wprost, że Jezus nie jest w żaden sposób showmanem, nie jest celebrytą, tak? Bo tutaj by się zachował zupełnie inaczej. Czyli po tak spektakularnym wydarzeniu mógłby, prawda, siedzieć i...
1: Mogliby ludzie go na rękach nosić.
2: Tak jest. I on mógłby tutaj jeszcze rozmawiać i błogosławić i być, prawda, i cieszyć się tym sukcesem. A w nim jest potrzeba cały czas spotkania z Ojcem, bo on z Ojcem jedno jest. Mhm. I dlatego jest potrzeba cały czas z nim modlitwy. Proszę zauważyć, że...
0: Pozostając człowiekiem.
2: Tego nie mają apostołowie, bo apostołowie nie wychodzą z nim, tak? Znaczy nie mają tej ochoty na modlitwę, tak? On ma, dlatego też często wschód właśnie i w Janie, ale przede wszystkim w Jezusie widzi tą figurę mnicha, tak? Tego, który szuka odosobnienia, eremu, pustkowia, tam, gdzie będzie sam na sam.
0: Monachos, mnich, to jest właśnie samotnik. A tutaj Jezus jest monos. Monachos, to nawet na poziomie etymologicznym są wyrazy ze sobą związane. Mnich to jest osoba, która jest sama.
2: I to jest, szanowni państwo, ważna rzecz, bo,

0: bo my bardzo często mówimy tak, no nie mamy czasu na modlitwę, prawda? Ile razy się z tego spowiadamy, że widzimy, że tej modlitwy nam brakuje, że ona jest odkładana. Proszę zauważyć, milion rzeczy jesteśmy w stanie robić. Łączymy kilka etatów, pracujemy na kilku uczelniach, piszemy równocześnie kilka artykułów, czytamy kilka książek naraz, szukamy, mamy różne pasje, łączymy bardzo wiele obowiązków, także rodzicielskich, zawodowych, społecznych i tak dalej, prawda? Znajdujemy czas, jesteśmy w stanie rano wyjść na kilka godzin na siłownię, mamy diety. Naprawdę XXI wiek pokazał no, ogromne zdolności nasze ludzkie, prawda? Znajdujemy na to czas i bardzo często no, nie mamy nawet sekundy, prawda? I się usprawiedliwiamy bardzo szybko, tak? To jest takie, nie mam czasu, prawda? Proszę zauważyć, jak nas, ile razy się łapię ja na tym, że po prostu jakaś godzina, dwie, leżąc w łóżku, skroluję bezsensownie telefon. A ile razy brakuje mi takiego samozaparcia, żeby powiedzieć, pójdę na mszę świętą rano. Pół godziny tylko. A dwie godziny człowiek skroluje filmiki, prawda, o śmiesznych kotkach.
1: Może aż tak długo to nie.
0: Ja znam ludzi, którzy są w stanie to robić dłużej.
1: Może, mam nadzieję, że nie ty.
0: I proszę zauważyć, jak my się łatwo usprawiedliwiamy, tak? Jak nas kole jedno pod twoją obronę z dziećmi, żeby zmówić wieczorem, tak? Albo z żoną, albo sam, prawda, jadąc do kościoła. Wejście gdzieś, prawda, do kościoła na dwie minuty, prawda? Usiąść, złapać chwilę oddechu, pomyśleć, prawda, o tym, co mam do załatwienia, co mam do zrobienia, zaprosić do tego Jezusa. No nie, jakby, prawda, nas jakieś kule armatnie nam po prostu ołowiane do nogi ktoś przyłączył, prawda, i nie jesteśmy w stanie nic zrobić. Jezus pokazuje, że to jest decyzja. Wydarzyła się święto, apostołowie płyną z nim i tylko on wychodzi, on podejmuje decyzję, a on mógłby zostać z nimi i spędzić miły wieczór w łódce. Ja uwielbiam spędzać wieczory w łódce z moimi przyjaciółmi. Mógł z nimi porozmawiać, pobyć, będąc. To jest decyzja. Modlitwa, szanowni państwo, zawsze jest decyzją. Tak. Ona ma zawsze jakieś konsekwencje, że coś musi się skończyć, tak, żeby się modlitwa zaczęła.
1: Gdzieś na...
0: Tak? Okej, skończę tego Netflixa, pójdę, przeczytam.
1: Tak, to jest bardzo osobisty wybór po prostu, nie? Na bardzo.
0: Ale chciałbym, mocno to tak dzisiaj zasygnalizować, że tutaj w tej Ewangelii ten moment jest, że on podejmuje tą decyzję. Wyjdę z tej łodzi i idę.
1: Tak.
0: Wy zostańcie, róbcie co chcecie. Tak, bardzo często też jest tak, że my boimy się tych wyborów, prawda? Bardzo często mówimy, no tak wyszło, prawda? Doszło do zdrady, no tak było, prawda? Ale to są właśnie konsekwentnie pomijane te momenty, kiedy mogłem powiedzieć nie.
1: No właśnie, nie. Jest odpowiedzialność. Absolutnie. I patrz, jeszcze o mnichach mówiliśmy, bo to jest mnich, to jest monachos, z takim akcentem, monachos, oksytonon, od monos, monosa, monachos. Od tego jest monachium, miejsce mnichów.
0: No zresztą.
1: Po czesku mnichow. Mnichow po czesku.
0: Zresztą no, mamy tam piękne klasztory do tego stopnia,
1: od
0: że
1: tego pochodzi.
0: Cała Bawaria słynie właśnie z tych klasztorów, a przede wszystkim także z piwa, które klasztory przygotowywały.
1: A, przecież, stąd ten związek, dobrze.
0: Paulana to są paulińskie piwo, franciskana to są franciszkańskie piwa.
1: No właśnie.
0: A więc no wszystko tutaj w tym mnichu się zamyka.
1: Tak.
0: Ale wrócę jeszcze, to jest zawsze decyzja, ona boli. Ja myślę, że ludzkiego Jezusa też to bolało, bo on też pewnie z tym Piotrem, Janem lubił gadać.
1: Tak. Ale wiesz, co jest pięknego? Tak, lubił gadać, jest trudna, oczywiście, no, musiał się zmagać z nią, oczywiście. Natomiast piękne, tak, to jest to wyrobienie w sobie tego wyrabianie, to się nie da,
0: wyrabianie,
1: ale na tym autopilocie, że tak powiem, odmówienie modlitwy. Rano, dziesiątek różańca, powiedzmy, każdy ma swoją miarę, tutaj jest, to jest właśnie not his auton, poznaj samego siebie, ale Jezu, jak inaczej dzień wygląda, jak inaczej jest położony fundament, że pierwszą rzeczą, którą wylewasz pod ten jest modlitwa, a nie na przykład ten...
0: Telefon.
1: Ten smartfon, ja już nie użyję tutaj jakby słów, to znaczy, bo to jest nauk, no to jest jakiś dopaminy szuka człowiek, to nie jest tak prosto, ale to jest po prostu jakaś zaraza. Jak inaczej wygląda ten dzień? I smutne, niestety mogę powiedzieć, że tak jak wygląda twój ranek, tak najprawdopodobniej będzie reszta twojego życia wyglądała. Czyli jeżeli sięgasz, Piotrze, Arturze, po smartfona rano, no to nie dziw się, że zasadniczo to pewnie pod znakiem tych kotków, prawda, no smutnych kotków. Tego smutnego oglądania, wyczerpującego, bezpłodnego kompletnie niczego.
0: Chyba, że tam jest aplikacja z Pismem Świętym.
1: Wiesz, ale to też trzeba być ostrożnym. Bo czy można utknąć, tak? To znaczy, to jest taki magnes, że to...
0: Pełna zgoda.
1: Trzeba uważać. Lepiej sobie na kartce zapisać wcześniej, wziąć pismo w ten sposób. Jakże inaczej wygląda dzień, który jest zaczęty od ciszy. Te pierwsze chwile są oddane Bogu. Prawda? To jest zupełnie inny dzień. Każdego dnia wańka wstańka. No wstaje, po prostu upada, wstaje. Ale ten ranek jest jakimś nowym rozdaniem kart. Bardzo często. I żeby go nie zmarnować poranka, kto rano wstaje, temu Pan Bóg daje. To wcale nie jest ludowe przysłowie, tylko to jest księgi przysłów. To jest biblijne.
0: A ludowe, wtrącę się jako dyrektor Instytutu Witosa, no jest nawiązane, to jest po prostu mnóstwo
1: tak,
0: alegorii, do, tak. nawiązań do właśnie Pisma Świętego.
1: Ależ oczywiście.
0: Przecież cała sztuka ludowa, prawda, szukanie tajemnic różańcowych, Jezusa frasobliwego, fragmentów Pisma Świętego zapisywanych.
1: Tak, zapomniałem, że tak, w tym sensie, że już ta mądrość ludowa jest jakimś skarbcem w ogóle, jakiejś mądrości tego, ja bym powiedział...
0: To przechowywania tej...
1: Aplikowania do życia, tego przerobienia do życia, prawda? Teraz my jesteśmy oderwani nawet już nie tylko od pisma samego, tylko od tej, bym powiedział, wielkiej tradycji, która jednak jakoś, no człowiek jest sam bez tego, prawda? Bez tej tradycji właśnie, bez tego, czego się jeszcze niedawno czasem śmiano w tej miejskiej tradycji i tak dalej, a teraz się okazuje, że ta wieś to jest jakiś matecznik w ogóle. W ogóle jakiegoś zdrowego, normalnego bycia w świecie.
0: Że my jedziemy uczyć się tam życia.

0: Alkohol nie sprawia, że czuję się lepiej, ale mnie usypia, a gdy śpię, nie myślę. Właśnie o to chodzi w tych wszystkich straconych weekendach. Piję i alkohol ogłusza mnie na 48 godzin, aż przychodzi pora wrócić do sanktuarium pracy. Phil Collins, Jeszcze nie umarłem, autobiografia.
1: Przychodzą tutaj ludzie z ulicy i odzyskują jakąś wiarę w siebie. Budują jakiś fundament, a później są gotowi wynurzyć się na powierzchnię, taka przenośnia, tak, gdzie się toczy normalne życie.
0: Witam Was. Nazywam się Michał Poklękowski i od ponad roku mam ogromną przyjemność być gospodarzem podcastu z reportażami z cyklu Polska na ucho. I dziś przychodzę do Was z nową historią, która być może Was wzruszy, być może zaskoczy, a na pewno skłoni do refleksji na temat tego, co w naszym życiu jest naprawdę najważniejsze i że nie ma takiego dna, od którego nie można by było się odbić. Jak to zrobić? Najlepiej wiedzą alkoholicy, którym udało się wyrwać ze szponów nałogu. Nałogu, który niszczy nie tylko osobę uzależnioną, ale także jej najbliższych.
2: Mam abstynencję już prawie 2 miesiące, nie piję i wiem, że to będzie wszystko w porządku.
0: Najnowsze dane, do których dotarłem, mówią, że liczba osób uzależnionych i nadużywających alkoholu szacowana jest w Polsce na od 4 do nawet 5 milionów, z czego grubo ponad 1 milion pilnie potrzebuje leczenia, a tylko 15% jest nim objętych. Problem związany z chorobą alkoholową dotyczy około 12 milionów osób żyjących w zasięgu negatywnych skutków alkoholizmu członka rodziny. To uzależnienie może dopaść każdego i każdy może skończyć na samym dnie, o ile samodzielnie nie podejmie walki albo nie przejmie pomocnej dłoni, która pomoże mu wyjść z tego bagna.
3: Miałem dobrze w życiu, powiem szczerze. Miałem własną firmę, pracowałem też zawodowo w pracy państwowej, no ale potoczyło się życie inaczej i w życiu prywatnym, no i w firmie, no i stałem się bezdomnym, no co tutaj oszukiwać, no.
0: Jeden z bohaterów reportażu, który za chwilę usłyszycie, przez długie lata zmagał się z bezdomnością i uzależnieniem właśnie od alkoholu. Dzięki stanowczości i uporowi, ale przede wszystkim dzięki pomocy innych ludzi, w końcu wyszedł na prostą. Obecnie chce wspierać tych, którzy tak jak on kiedyś pilnie potrzebują pomocy. Pomocy, która pozwoli im utrzymać się przy życiu w godności, z dala od nałogu.
1: Na pewno staram się dbać o nich, oni o tym wiedzą, że nie pozwolę ich skrzywdzić w jakiś sposób, na przykład, że nie wiem, załatwiamy jakąś pracę albo ktoś przychodzi i prosi o pomoc i na przykład oferuje za przysłowiowe piwo, tak, pracę, która jest warta, nie wiem, 30-50 zł.
0: Tak narodził się pomysł i Fundacja Bezdomni dla Bezdomnych. Jakiś czas temu na należącą do Dąbrowy Górniczej działkę wjechały autokary. Takie swego rodzaju domy na kółkach, w których pomoc mogą znaleźć osoby z miasta i z okolic, które chcą podjąć najtrudniejszą walkę o siebie i lepsze, normalne, wolne od alkoholu życie.
4: Jest to normalne miejsce, no. Czuję się bardziej, kurde, może niepotrzebny, ale przyjęty przez kogoś, nie?
0: Pomoc doraźna, wsparcie emocjonalne i edukacja. Wszystko w jednym miejscu.
1: Tworzymy takie spotkania, żeby społeczeństwo wiedziało, co to jest choroba alkoholowa. Bo moja matka, pomimo tego, że nie pije 15 lat, mówi, że jakbyś chciał, to byś przestał wcześniej.
0: Wspaniała i niezwykle potrzebna inicjatywa, która jednak nie wszystkim się podoba.
1: Też dostaję takie telefony, że co ja robię, że skupiam nierobów, skupiam śmierdzielów, śmieciarzy, złodziei, alkoholików.
0: Z mikrofonem miejsce, w którym pomagają wyjść z życiowego zakrętu, odwiedziła Katarzyna Ziółkowska-Dąbek. Zapraszam Was do wysłuchania jej najnowszego reportażu.
1: Tomasz Pstrowski. Jesteśmy w autokarze Fundacji Bezdomni dla Bezdomnych, Dąbrowa Górnicza, Żeglarska 34.
5: Jak to się stało, że te autokary tutaj trafiły i tu się znaleźliście?
1: Ogólnie ja miałem podróżować, taki był mój zamiar, ale pewnego dnia się obudziłem i przyszła mi taka myśl, żeby pomagać ludziom, że też ktoś mnie pomógł kiedyś w życiu, no i od tego się zaczęło.
5: Pomyślał pan sobie, że fajnie by było stworzyć takie miejsce dla osób, które są w trudnej sytuacji życiowej.
1: Tak, dokładnie, sam tego to kiedyś doświadczyłem. Czułem bezdomności i jestem alkoholikiem, bo alkoholikiem się jest do końca życia. Też mi ktoś kiedyś rękę podał, tak? Dzięki temu wyszedłem, że tak powiem, z choroby.
5: Ilu w tej chwili tu mężczyzn jest?
1: Ze mną 7 osób.
5: I każdy ma podobną historię jak pan?
1: Nikogo nie pytam, nikogo. Chcą, to opowiadają, jak są gotowi. Nie ma żadnych pytań, nie ma żadnych. Jedno pytanie, czy potrzebuję pomocy.
5: To jest ważne, żeby właśnie wyciągnąć do ludzi rękę i powiedzieć im, że mają swoje miejsce?
1: To jest bardzo ważne, bo będąc w bezdomności, no, czułem się taki niepotrzebny nikomu, tak? Wykluczony ze społeczeństwa, można powiedzieć. A ktoś mi dał tą wiarę w siebie, odzyskałem tą wiarę, to dużo pracy zajęło. Także ja pracuję do tej pory, 15 lat nie piję i do tej pory pracuję nad swoją trzeźwością.
5: Mówił pan, że myślał pan, żeby te pieniądze, które pan zarabia, spożytkować na podróże, tak?
1: Tak.
5: A jednak stworzył pan taki trochę dom na kółkach tutaj, w Dąbrowie.
1: Znaczy, to było już, ten pomysł mi wpadł do głowy po wyjściu z Betlejem, gdzie byłem w 2015 roku. Już 5 lat nie piłem, no ale życie dalej mi się nie układało. I chciałem siebie odbudować. I tam po wyjściu od księdza Toszy właśnie wpadł mi taki pomysł, żeby to robić. Na tamten czas widocznie nie byłem gotowy. To wszystko gdzieś we mnie dojrzewało i gdzieś nawet podświadomie, gdzieś jak robię taką analizę, to gdzieś podświadomie, nie z tym celem, ale dążyłem do tego właśnie, żeby to powstało, żeby to stworzyć. No i autokar miał być jeden, później się okazało, że tamten miał być drugi na części. Także były 2 autokary, później... No, samo tak gdzieś to się pokierowało, że był pomysł, tak jakbym puścił w eter pomysł i tworzyło się to samo.
5: Tu siedzimy w tej chwili przy stoliku w takim, jakby można powiedzieć, salonie, tak? Tutaj co, siedzicie, rozmawiacie, pijecie herbatę?
1: Tak, oglądamy telewizję, jemy posiłki. Jak jest ciepło, to jest na zewnątrz, tak? Ale tutaj jest aneks kuchenny też, gdzie są przygotowane posiłki.
5: Miejsca do spania są tu?
1: No tam dalej, jak pani widzi, tam są, za tymi zasłonkami są takie boksy.
5: Tu wszyscy dbacie o to miejsce, tak?
1: No są dyżury, są czy utrzymywanie, tak jak teraz pani widziała, odkurzał chłopak. Są jakieś obowiązki.
5: Warunkiem, żeby tutaj być w tym miejscu, jest to, żeby nie pić, tak? To chyba najtrudniejsze jest, prawda?
1: Warunkiem jest przyjście do nas, żeby nie być pod wpływem alkoholu. Mamy alkomat, którym badamy trzeźwość. No i ten warunek to jest 0,0,0. Ale też chęć jakaś, nie tylko tak, że ktoś tu przyjdzie i będzie wegetował, tak? Tu jest miejsce, gdzie może... Ja to określiłem to jako taką komorę dekompresyjną, jak się płetwonurek wynurza z głębin, to w pewnym momencie się musi zatrzymać, żeby przejść tą dekompresję, tak? Żeby nie umrzeć. To też jest taka komora dekompresyjna, gdzie przychodzą tutaj ludzie z ulicy i odzyskują jakąś wiarę w siebie. Budują jakiś fundament, a później są gotowi wynurzyć się na powierzchnię, tak nazwaną, taka przenośnia, tak? Gdzie się toczy normalne życie. Tu się przygotowują do tego pełnego wynurzenia, do życia, no do powrotu do społeczeństwa. No. Bezdomny jest wykluczony, poniekąd sam się wyklucza. Historia życia, każdy ma inną, tak? Ale gdzieś tam są wspólny mianownik. Ja zacząłem pić jako młody chłopiec. Pierw były narkotyki. Po śmierci ojca, 12 lat miałem, jak straciłem ojca, zmarł i gdzieś poczułem, że ulica mnie przygarnęła. Nigdy od rodziny nie słyszałem, że coś z ciebie będzie, jestem zadowolona, czy od matki. Zawsze tylko słyszałem, nic z ciebie nie będzie, kiedy ja się tobą zacznę cieszyć, jesteś moją udręką. Takie same smutne rzeczy. I gdzieś to zagubiło to moje poczucie własnej wartości. A na ulicy mnie przygarnęli. Inni alkoholicy, inni narkomani, którzy mnie poklepali po ramieniu i powiedzieli, jesteś fajny, nie? I tam znalazłem gdzieś, no, spodobało mi się to, że w końcu jestem gdzieś dla kogoś ważny. No i ja bardzo szybko się stałem alkoholikiem, bo to miałem 17 lat. Zamieniłem narkotyki na alkohol i spodobała mi się ta substancja. Nie miałem świadomości, co ja robię na tamten czas. I trwało to 23 lata. Do 2010 roku, kiedy zapragnąłem żyć. Alkohol już mi nie dawał ulgi i szczęścia. Przekroczyłem jakąś barierę.
5: No właśnie, w którym momencie pojawia się taka myśl, że nie da się tak dalej żyć, bo albo jest już równia pochyła i koniec tego życia, być może niedługo będzie, albo to życie zmieniam. Kiedy człowiek dochodzi do tej takiej granicy, kiedy myśli sobie, muszę coś zmienić?
1: Nie ma tu jednego okresu czasu dla wszystkich. To dociera do każdego, dociera w innym momencie życia, na innym etapie. Dla jednego wystarczy, że nie wiem, straci prawo jazdy. Dla drugiego wystarczy nagana w pracy, tak, że on się obudzi, przebudzi. A ja potrzebowałem tego czasu, no potrzebowałem. To był niepotrzebny czas. Choć teraz po tym wszystkim twierdzę, że ten czas też mi był potrzebny. To jest takie moje powiedzenie, takie, jest to śmiertelna choroba, która daje wspaniałe życie. Bo jeżeli się człowiek przebudzi, to naprawdę zmienia całkowicie swoje wnętrze. po przebudzeniu świat nie był taki jak teraz, że mamy internet, że każdy w telefonie ma tych informacji. Ja szukałem sam. No i znalazłem meetingi AA, znalazłem terapię. Bardzo sumiennie się do tego przyłożyłem, szczerze, uczciwie. To jest przede wszystkim recepta na poradzenie sobie z chorobą, na zatrzymanie picia. To jest ta uczciwość wewnętrzna. Bo ja mogę oszukać wszystkich. Nawet mówię, że jestem w stanie... Znaczy alkoholizm. No, alkoholizm to jest choroba zakłamania, choroba emocji, choroba duszy bym nazwał, tak? Takim środkiem ubocznym jest alkohol, ta substancja trująca dla mnie dzisiaj. I uważam, że nawet lampka wina to jest trucizna. Nie na dzisiejszy czas nie jest potrzebny alkohol. Nawet jakby technika i nauka, bo dąży, nauka do tego dąży. Może już taka tabletka jest, ale ja takiej tabletki bym nie przyjął, że łykając tą tabletkę nie będę alkoholikiem. Nie jestem dobrze. Ja nie muszę pić, ja sobie radzę bez alkoholu. On mi jest do życia niepotrzebny. Ja teraz te wszystkie emocje, te wszystkie sytuacje w życiu przerabiam bez alkoholu. Świadomie, z czystym umysłem. Kiedyś to mi zakłócało, tak? Na problemy był alkohol, na radość był alkohol. Wszędzie był alkohol. Na każdą sytuację życia to było kłamstwo. Jedno wielkie zakłamanie. Substancja, która niby poprawia samopoczucie.
5: Łatwiej jest panu zrozumieć tych mężczyzn, którzy tu przychodzą, dlatego że pan przez to samo przechodził?
1: No podejrzewam, że tak. Ja lubię dużo metafor, dużo porównań. Czy jest pani w stanie opowiedzieć mi smak zupy pomidorowej? Nie. Ja ją zjadłem, tą zupę pomidorową, i potrafię im wytłumaczyć. W książce jak przeczytam, że się oparzę, jak ta zupa pomidorowa będzie za gorąca, to tylko przeczytam. Ale jak wezmę świeżo wlaną na talerz gorącą zupę i się oparzę, to wtedy wiem, jak to boli.
5: Czym różni się to miejsce od takich instytucjonalnych domów dla osób bezdomnych?
1: Na pewno jest inne, na pewno... Mogą dotknąć, zobaczyć. Ja się dzielę swoimi historiami przy rozmowach, przy kawie. Nie naciskam, nie ma jakichś rygorów, tak? W pewnym momencie swojego życia, jak już padł ten pomysł tego ośrodka, nazwijmy to ośrodka, to tak by się wcieliłem w osobę bezdomną. Czyli przestałem się golić, chodziłem brudno ubrany, chodziłem po noclegowniach i po różnych instytucjach. Powiem pani, że tam się czułem źle. Tam to prowadzą ludzie, którzy no nie mają takiej wiedzy. Zbyt wiele może wymagają, zbyt wiele rygorów jest. Ci ludzie nie są traktowani, nie byłem traktowany jak człowiek. Z góry, tak z uprzedzeniem. No tutaj się staram to stworzyć, mówię w takich... Rozumiejąc, znając tą chorobę, no tak traktują chłopaków, zresztą sami się mogą wypowiedzieć i jak się czują, tak?
5: Oprócz tego, że znajdują oni tutaj dom, w jakiś inny sposób pan im jeszcze pomaga? Na przykład wskazuje drogę, co zrobić, czym mogliby się zajmować? Czy wy wspólnie utrzymujecie też to miejsce?
1: Tak, wspólnie utrzymujemy, co niektórzy chcą zostać na stałe w fundacji. Zresztą jeden z chłopaków jest w zarządzie. Na pewno staram się dbać o nich, oni o tym wiedzą, że nie pozwolę ich skrzywdzić w jakiś sposób, na przykład, że nie wiem, załatwiamy jakąś pracę albo ktoś przychodzi i prosi o pomoc i na przykład oferuje za przysłowiowe piwo, tak, czyli tam nie wiem ile teraz piwo kosztuje, 5-10 zł, pracę, która jest warta, nie wiem, 30-50 zł, czyli ja to ustalam, że ja z tego nie mam nic, cały pieniądz, który sobie tam gdzieś dorabiają, zarabiają, nie zawsze tak jest, to wszystko jest dla nich. Ja nie finansuję, nie sponsoruję przykładowo papierosów, kawy. Ale poza tym mają wszystko, staram się zapewnić wszystko. Proszki do prania, odzież, żywność, miejsce, ciepło, ogrzewanie. To mogę zapewnić, ale tak jak mówię, no papierosów i kawy, czy herbata jak najbardziej, no ale kawa, papierosy to już uważam za jakieś używki. Takie poprawiające komfort, nie muszą być, a poprawiające komfort. Wiem, co to znaczy dla palacza, nie mieć papierosów, także jeżeli ktoś przychodzi nowy, to staram się tam jakoś, nie wiem, zapewnić mu karton papierosu, żeby miał, później sobie gdzieś tam sam organizuje. Staram się im załatwiać zasiłki z MOPS-u, tak żeby mieli na te swoje wydatki. Na dzień dzisiejszy, może teraz już będzie inaczej, bo już jesteśmy pełnoprawną fundacją. Od stycznia to prowadziłem, można powiedzieć, jako Tomasz, jako ja, z własnych, prywatnych środków wszystko finalizowałem, wszystko zakupywałem. A teraz będzie już o tyle lżej, że będziemy zyskiwać jakieś środki, jakieś. No już jesteśmy pełnoprawną fundacją, co jest dla nas wielką radością.
5: Czyli jesteście fundacją, która cały czas potrzebuje też wsparcia, tak? Liczycie na takie wsparcie, że ludzie wam pomogą?
1: My liczymy i sporo już takich osób do nas dotarło, choć nie wychodziliśmy, nie afiszowaliśmy się. Też byłem daleki od kręcenia jakichkolwiek reportaży. Poszliśmy ekipą tutaj chłopaków do prezydenta prosić o miejsce. Nie prosić o budynki, tylko prosić o kawałek ziemi. Staramy się być samowystarczalni, czyli organizujemy, tak jak wcześniej mówiłem, organizujemy sobie zajęcia, organizujemy sobie pracę. Rozwijamy tą fundację i znaleźli się ludzie, którzy sami nas odnaleźli. Tak na leśnictwo siewierskie, które tutaj mamy las z boku, którym się możemy opiekować. Organizujemy sobie sprzęt do tego lasu, czyli wszelkiego rodzaju jakieś tam samochody, żebyśmy mogli wjechać do tego lasu. Narzędzia do drewna, piły, rębaki, żeby to wiórować to drzewo, żeby jednak utrzymywać ten porządek w lesie. Nie tylko zabierać drzewo, ale zadbać o ten las. Tak? To też jest dla tych chłopaków no fajna rzecz, tak? Bo mówię, no, czują się potrzebni.
5: No właśnie, to jest słowo klucz, czuć się potrzebnym.
1: Tak, to jest chyba najważniejsze, znaleźć to, że jeszcze nie jestem tym zerem, tym nikim, tak? No bo ja miałem takie pojęcie o sobie, kim ja jestem, wyrzutkiem. Nic mi się w życiu nie udało, wszystko straciłem. Też mieszkałem i po kanałach, i po lasach, i po klatkach schodowych, po przystankach. Alkohol w tym momencie jest znieczulaczem też, żeby tego alkoholu nie było, nie stałbym się bezdomnym, tak? To wszystko jest powiązane w jedną całość, takie kółko się kręci. Ja to kółko potrafiłem zatrzymać w pewnym momencie i z czego się cieszę i chcę to oddać ludziom, którzy tego potrzebują. Nie każdy to przyjmuje, zaznaczam, nie każdy to przyjmuje. Większość odtrąca, im jest dobrze na ulicy. Przychodzi zimno, to wtedy potrzebują tej pomocy, ale tylko schronienia, żeby nie zamarzli. Ale tak naprawdę oni się nie chcą rozstać z alkoholem.
5: Ale są tacy, którzy chcą, tak? Tylko właśnie potrzebują kogoś, kto wyciągnie do nich rękę, kto w nich uwierzy.
1: No jest 6 osób teraz i cieszę się z tego. Teraz chłopcy pójdą na terapię. Wrócą dopiero w styczniu, bo to jest długoterminowa terapia zamknięta. No i chcę, żeby poznali tą chorobę. Jeździmy na meetingi, dostaliśmy busa 9-osobowego, który tutaj stoi za nami. Bo tak jeździliśmy osobówką, nie mieściliśmy się wszyscy. A teraz w 9 osób możemy jechać razem na meeting. Ja też mówię, pomimo tego, że nie piję 15 lat, dalej uczestniczę w meetingach, dalej mam terapeutę, dalej mam psychiatrę, dalej mam psychologa, jestem otoczony. Można powiedzieć tak, nie czekam, aż mnie coś dopadnie, bo to jest bardzo cierpliwa choroba i bardzo podstępna. Czeka na moje gdzieś potknięcia, na moją słabość, na gorsze dni, żeby mnie dopaść z powrotem, ale ja na to nie czekam. Ja jakby zabezpieczam się na zapas. Jak bierzemy tabletkę, tak? Na grypę czy szczepionkę, to nie czekam, aż mnie grypa dopadnie, że się szczepię, tylko szczepię się przed. To jest taka moja szczepionka, to obudowanie się tymi fachowcami.
4: Tomek.
5: Jak pan tu trafił?
4: Po prostu z meetingu przyjechałem. W Katowicach byłem na Mikołowskiej na meetingu i z meetingu przywieźli. Tomek akurat mnie zabrał. No i tak się tu znalazłem. Szczerze mówiąc, nic nie wiedziałem, nie? Po prostu przyjechałem na żywioł.
5: Jakie wrażenia są pana? Proszę powiedzieć, co pan sądzi, że takie miejsce jest potrzebne, właśnie w którym ktoś w was uwierzył?
4: Na pewno jest potrzebne. No, między innymi to jest jakaś odskocznia od rzeczywistości, od dnia codziennego. Nie? W dniu codziennym nie było tak, jak jest tutaj. Nie? Ja miałem swój zakład zegarmistrzowski i było wszystko w porządku, nagle wszystko się zaczęło sypać. No, może w tym jest moja nieudolność, że ja sam dochodziłem do tego, że to jest za dużo na moje barki. Może to, że w końcu pękłem. Nie wiem do końca. Ciężko mi jest w tej chwili jeszcze się na tyle ogarnąć, żeby znaleźć tą przyczynę. Widzicie, było wcześniej, przed tym wszystkim.
5: Trafił pan na ulicę? Stracił pan zakład, dom?
4: To znaczy dużo jest tym winy mojej mamy i mojej córki, no. Oni tak zdecydowali o moim życiu, że pozbyli się problemu, że tak powiem.
5: Czyli co, uważa pan, że był pan dla nich problemem, tak?
4: Raczej tak.
5: Co z panem się działo w tym czasie, jak trafił pan na ulicę?
4: No co, no starałem się przeżyć, no.
5: Gdzie pan mieszkał, gdzie pan żył?
4: W opuszczonym samochodzie mieszkałem, przy Silezji, Katowicach.
5: Jak długo to trwało?
4: Prawie rok czasu.
5: Co pan sobie myślał wtedy o sobie, że faktycznie nic pan już nie znaczy, dla nikogo nie jest ważne?
4: Też były takie myśli, ale zawsze mówiłem, że nie warto się poddawać, nie? Trzeba brnąć do przodu, jak przyjmować to wszystko tak, jak to po prostu świat pokazuje, nie? Jak to widzimy, nie?
5: Jak pan się tu w tym miejscu odnalazł? Jak tutaj się mieszka, jak się żyje?
4: W porządku, no. jest to normalne miejsce, no czuję się bardziej, kurde, może nie potrzebny, ale przyjęty przez kogoś, nie?
5: Siedzicie tu sobie, rozmawiacie, tak?
4: No, różnie bywa, no raz rozmawiamy, raz, no to tak jak w życiu, no w najlepszej rodzinie są zwady i konflikty, różnie tu bywa, nie, ale jest w porządku.
5: Dbacie tutaj o czystość, widzę, tak?
4: Naturalnie, no w końcu to nasze mieszkanie, nie? Jakby.
5: To wasz dom, tak? Po
4: prostu. Tak.
5: Dom na kółkach.
4: No niestety, no to tak los rządził, no ja mieszkałem, wcześniej mówiłem, że mieszkałem w opuszczonym samochodzie, także dla mnie kółka nie stanowią problemu.
5: Wy też tu pracujecie?
4: Różnie z tym bywa, no jak Tomek coś załatwi, to mamy pracę, nie? A jak nie, no to nie mamy nic, no to trudno, nie?
5: W ładnych okolicznościach przyrody tu jesteście, ładne miejsce, prawda? To też wam dobrze robi, tak? Dobrze się tu czujecie?
4: Tak, no zawsze można wyjść wieczorem nad jezioro czy cokolwiek, gdziekolwiek. Jesteśmy blisko natury, no można to tak ująć, nie? Czy do lasu na grzyby. Każdy z nas znajdzie sobie tutaj miejsce, nie? Co chce, to może sobie zrobić.
5: Jak ludzie odbierają osoby bezdomne? Jak ludzie reagują na osoby, które no nie mają się gdzie podziać?
4: O, ciężko mi jest powiedzieć. To są ich odczucia. To są... Co człowiek inaczej odbiera. Ja od nikogo pomocy, ja od Tomka dostałem pomoc. Tutaj dopiero. Po 2 latach bezdomności. Prawie 2.
5: Czyli co, przechodzimy sobie obok takich ludzi i co, nie widzimy ich? Po prostu są przeźroczyści dla nas.
4: Staramy się ich nie widzieć. Może tak to ujmę.
5: Bo co, bo to nie jest dla nas wygodne, tak? Wiedzieć, że ktoś jest obok nas, kto potrzebuje pomocy, tak? Wolimy po prostu żyć swoim życiem.
4: No niestety, no tak nas szykuje praca, pracodawcy tak postrzegają człowieka. Tak to wygląda w życiu. Wszystko jest pogonią za pieniędzmi, nie?
5: Tu długo pan będzie?
4: Staram się iść na odwyk. Nie wiem, jak długo tu jeszcze będę, może z tydzień, może z 2. No, w każdym razie chcę iść na odwyk, no zobaczymy, co czas pokaże.
2: Zdzisław, trafiłem z ulicy w Olmanie. Chodziłem, zbierałem puszki i prezes Tomek mnie zauważył i poprosił, żebym tu przyszedł.
5: A jak to się stało, że pan trafił na tę ulicę?
2: Bo byłem bezdomnym. Od 32 lat.
5: 32 lata bez domu?
2: Tak.
5: A miał pan kiedyś w ogóle dom?
2: Miałem. Jak rodzice umarli, to zostałem bez domu. Od 81 roku.
5: I gdzie pan przez ten czas był?
2: No chodziłem po parkach, spałem po klatkach. I tak coś się dało. Chodziłem do znajomych, spać, wiadomo.
5: Pił pan wtedy też, czy nie?
2: Piłem. Bardzo dużo piłem, ale wiem, że dobrze trafiłem tutaj.
5: Jak pan był na ulicy, to spotykał się pan z jakim odbiorem ludzi? Co ludzie na przykład mówili o panu, czy jak reagowali na pana?
2: Reagowali na mnie, że jestem, że śmieciarz, że to, że bez domu. I zawsze w ogóle ludzie w ogóle mówili o takich sprawach, jak człowiek wyglądał. A człowiek wyglądał ubrany czy środkowo, ale zawsze gnoili człowieka ludzie.
5: Myślał pan, że tak to życie panu przeminie na ulicy, że tak. Nic pana nie spotka dobrego?
2: Tak. I wiem, że bardzo dobrze się spełniło te, że przyszłem tutaj i mam abstynencję już prawie 2 miesiące. Nie piję. I wiem, że to będzie wszystko w porządku.
5: Trudno jest nie pić?
2: Nie jest trudno nie pić. Ale to trzeba mieć silną wolę, żeby nie zajrzeć do kieliszka.
5: To picie pomaga zapomnieć o tym złym losie naszym, o tym, że jesteśmy bez domu, bez rodziny?
2: Bo to wszystko się zaczęło w ogóle, jak rodzina z kontaktu, nie miałem siostrą ani z nikim. I to człowiek w dołku był. A ten dołek to jest głęboki, trzeba po niego wstanąć na nogi własne. A to jest ciężkie.
5: Samemu trudno chyba, prawda?
2: Tak. Samemu jest trudno, żeby, ale tu jest w dobre ręce, dobrze ludzie i można przestać pić.
5: Czyli jest to możliwe, ale co? Potrzebujemy pomocy, prawda? Potrzebujemy kogoś, kto wyciągnie do nas rękę.
2: Tak, potrzebujemy pomocy, żeby każdy zrozumiał o to, że można przestać pić i żeby nie być bezdomnym.
5: Jak wygląda wasz dzień? Co robicie?
2: No, mamy takie porządki w autobusach tutaj na zewnątrz. I to czas ucieka dzień za dniem. Do rybca dorabiamy, żeby parę groszy mieć na te papierosy albo na coś, na jedzenie też.
5: Dogadujecie się tu między sobą?
2: Tak, tak, dogadujemy się. Nie ma takich kłopotów, żeby nie... Każdy nie zrozumiał kogo.
5: Każda wasza historia jest inna, czymś spowodowana, ale generalnie tutaj znajdujecie nowe miejsce, gdzie możecie o tym porozmawiać też, prawda?
2: Tak. Porozmawiać można w ogóle bardzo długo, ale jak życie połączyło nas wszystkich, to jest, żeby otworzyć się do każdego, który taki bezdomność miał.
5: Trafiał pan na przykład do jakichś tam domów dla osób bezdomnych? Czym takie miejsca się różnią od tego na przykład?
2: Wie pani, byłem w kilku takich ośrodków, w Kliszynie, w Koźlu, Kliszyni też opolskie, u świętego brata Abret, ale to nie pasowało w ogóle, bo było w ogóle, rygor był taki, że gnębili człowieka. A tu człowieka nigdy nie biją.
5: Tu się człowieka traktuje jak człowieka.
2: Tak, człowieka jak człowieka, ale jest ta atmosfera, że można wszystko powiedzieć, a tam nie było jak powiedzieć. Co czujemy z sobą albo coś na sercu boli.
5: Gdyby nie pan Tomek, to myśli pan, że pana życie by się inaczej potoczyło?
2: Bardzo źle bym upadł, albo bym się zapił na śmierć. Tomek raz nam wierzy, że przestaniemy ten alkohol i zostaniemy normalnymi ludźmi.
5: Co by pan chciał robić w przyszłości? Bo podejrzewam, że już pan snuje pewnie jakieś plany na przyszłość, tak? Bo jest pan już trzeźwy 2 miesiące. Tak trochę chyba śmiało pan patrzy w przyszłość.
2: Też jest krótki okres, wie pani, przestania picia, ale wiem, że ten okres, który, żeby wyjść bezdomności, żeby znaleźć mieszkanie jakieś swoje, osobiste. Ale czuję, że to jest mój drugi własny dom.
1: Jesteśmy na terenie dawnego ośrodka Azoty, chyba Chorzów. Nosił nazwę chyba Atol, jak dobrze pamiętam. No i tutaj żeśmy poprosili pana prezydenta o ten teren akurat. No, zgodził się po namyśle. No i zagospodarowaliśmy go w jakiś sposób. Tu nie było w ogóle żadnego asfaltu, żadnych ulic. To wszystko było zakrzaczone. Te wszystkie samosiejki pousuwaliśmy, pokarczowaliśmy teren. I ustawiliśmy autokary. Staramy się być samowystarczalni, jak najmniej wyciągać tę rękę. A to też jest w jakiś sposób terapeutyczne, tak, że ci ludzie też coś tworzą od początku. Nawet się boję tego, że jak to już będzie stworzone, to że braknie tego, tak, że będzie trzeba coś wymyślać. Chcemy ogólnie zbudować takie miasteczko. Naszym zamiarem też jest pozyskiwanie domków jakichś letniskowych, domków takich holenderskich. Najlepiej by pasowały właśnie takie przyczepy holenderskie, o co będziemy prosić ludzi na jakichś zbiórkach i... No tworzymy to miejsce, mówię tak, od samego początku, tak. W jednym autokarze mieszkamy, szykujemy żywność, drugi jest typowo sypialny. W naszych planach też jest ten drugi autokar, który mamy piętrowy, żeby wyjeżdżał na zimę, żebyśmy mogli rozdawać posiłki, dawać jakieś schronienie tymczasowe, ciepła kawa, ciepła herbata pod dachem. Nie tak jak teraz, gdzieś tam ludzie otrzymują te posiłki, ale jedzą na kolanie, na ławce.
5: Czyli to nie jest tak, że wy się skupiacie tu tylko na sobie, żeby wam tu było dobrze, tylko myślicie też o innych, tak? Że jeszcze jest wiele takich osób w ciężkiej sytuacji.
1: Znaczy sama nazwa bezdomni dla bezdomnych. My chcemy wychodzić do ludzi, ale też nie tylko do bezdomnych. Chcemy wychodzić do ludzi. Tworzymy takie spotkania, żeby społeczeństwo wiedziało, co to jest choroba alkoholowa. Bo moja matka, pomimo tego, że nie pije 15 lat, mówi, że jakbyś chciał, to byś przestał wcześniej. Jest to nieprawda, tylko my wiemy. Ale też chcemy uświadamiać społeczeństwo, co to jest za choroba. Ja sobie robiłem kiedyś taki bilans. 120, jak dobrze pamiętam, może się pomylę, ale około 120 tysięcy COVID zabierał miesięcznie istnień ludzkich. I to od paru lat, a choroba alkoholowa od dziesięcioleci zabiera 300 tysięcy miesięcznie. I jakoś świat się nie zatrzymał, tak? Tak jak pandemia to zrobiła. Ludzie nie zwracają na to uwagi. Pomagają. Polacy są tacy, że jest zryw, jak są potrzebni, czują się potrzebni. Ja nie mówię, że ta pomoc jest niepotrzebna, bo jest bardzo potrzebna obcokrajowcom, tak? Teraz po wojnie na Ukrainie. Bardzo dużo też uczestniczyłem w takiej pomocy organizowania mieszkań dla tych, którzy uciekają. Ale zadaję ludziom pytania, dlaczego pomagacie obcokrajowcom? Choć mówię, jest to bardzo potrzebne. A rodak z tego samego miasta umiera zimna pod waszymi oknami. Nie potraficie wyciągnąć do niego ręki. Tylko dlatego, że jest alkoholikiem, tylko dlatego, że jest bezdomny, on też potrzebuje pomocy, to jest nadal człowiek. No i to jest naszym celem, wychodzić, mówię, do tego społeczeństwa. My chcemy zaistnieć w ogóle, żeby o nas było słychać, żeby o nas było widać z tej dobrej strony, tak? A na razie jesteśmy odbierani jako wyrzutki. Po ukazaniu się reportażu w gazecie zadzwoniła do mnie pani.
6: Bosman, miejsce, miejsce.
1: Zadzwoniła do mnie pani i co pan wyprawia? Trzeba ich wywieźć wszystkich na pustynię błędowską, do lasu, nie tych wyrzutków. To było przykre, no, nie dyskutowałem z tą panią, powiedziałem, tylko wyraziłem swoją opinię, że nie ma kompletnie wiedzy, ale też dostaję takie telefony, że co ja robię, że skupiam nierobów, skupiam śmierdzielów, śmieciarzy, złodziei, alkoholików. Jeszcze raz podkreślam, ci ludzie zasługują, każdy człowiek, jaki to by nie był, jak wykolejony, jak zniszczony przez życie, każdy zasługuje na wyciągnięcie do niego ręki. A czy on z niej skorzysta, to już jest jego sprawa, jego decyzja.
3: Mam na imię Paweł.
5: A jak pan tu trafił?
3: Po prostu trafiłem na zasadzie takiej, że Tomasz podjął inicjatywę taką, że będzie pomagał osobom bezdomnym i dowiedział się o mnie dzięki naszemu wspólnemu instruktorowi jazdy, nauki jazdy, bo razem żeśmy uczęszczali na kurs prawo jazdy na kategorię D, na autobusy, i tylko, że w różnym okresie czasu. I ten instruktor wiedział, że po prostu jestem osobą bezdomną, a Tomasz mu zdradził swoją inicjatywę, jaką chce podjąć, żeby pomagać bezdomnym. No i ten go pokierował, żeby mnie znalazł. No i od stycznia generalnie jestem razem z Tomaszem. Jestem jako pierwszą osobą tutaj. Pomagałem mu współtworzyć tą fundację, którą otworzył. No i to się stało głównym celem w moim życiu po prostu, że będę się udzielał fundacji.
5: Ta pana historia też nie jest łatwa, też skomplikowana, prawda, życiowo?
3: Znaczy ja bezdomnym jestem 3 lata. Teraz minęło 3 lata. No potoczyło się to życie różnie po prostu. No głównie przez alkohol, nie ukrywam, bo miałem dobrze w życiu, powiem szczerze. Miałem własną firmę, pracowałem też zawodowo, oprócz tego w pracy państwowej, no ale że firma lepsze zyski w pewnym momencie zaczęła przynosić, miałem 6 pracowników, ale wie pani, pod nieobecność szefa myszy buszują, zaczynały się z ich strony takie lewuchy, robienie po prostu na warsztacie, kradzieże elementów, sprzedaż z drugiej ręki, no i musiałem tego pilnować, zrezygnowałem z pracy zawodowej, zająłem się firmą. No ale potoczyło się życie inaczej i w życiu prywatnym, no i w firmie, no i stałem się bezdomnym, no co tutaj oszukiwać, no.
5: Czyli pana historia pokazuje, że to bardzo łatwo, my sobie nie zdajemy z tego sprawy, żyjemy sobie, wydaje nam się, że to co mamy jest nam dane do końca życia, a tak wcale nie musi być.
3: Nie, bardzo szybko po prostu, jak zaistnieją pewne czynniki, sytuacja się potrafi bardzo szybko zmienić, na niekorzyść po prostu. I człowiek z wozu ląduje tak zwany podwozem.
5: Pan też nigdy nie przypuszczał, że zostanie bezdomnym?
3: Nie, w życiu po prostu nie dopuszczałem takiej myśli, że się tak stanie.
5: No i co, gdzie pan trafił?
3: No wie pani, no błąkałem się po dworcach, po czekalniach, po klatkach raczej nie bardzo, po piwnicach też nie. Takie rzeczy mnie nie urządzały. Przeważnie dworce autobusowe, poczekalnie kiedyś były całodobowe, no później zrobili od 6 do 20, niektóre do 22. No to trzeba było na dworzec na przykład do Będzina jechać i tam noc przetrzymać. Oczywiście w pozycji siedzącej, bo leżeć nie wolno. Przed godziną tam 5 czy 6 straż miejska przychodzi, wyprasza tam tych całych petentów, no bo ludzie zaczynają do pracy chodzić, dzieci do szkoły, prawda, no żeby nie robili tam pokazówki, no bo tam różnego pokroju. Bezdomnemu nie jest równy po prostu. Różna kultura jest po prostu osobista.
5: W takiej sytuacji właśnie, jak pan był taki przeganiany, bez domu, bez planów, bez można powiedzieć przyszłości, tak? Co człowiek wtedy o sobie myśli?
3: Powiem tak, przykre jest to, jak ludzie nas postrzegają, bo z różnymi reakcjami się spotykałem. Bardzo nieprzyjemnymi. Oczywiście tam na przykład 8 było nieprzyjemnych, 2 były przyjemne, że ktoś się zapytał się, czy coś potrzeba, czy coś pomóż, czy kupić do jedzenia i tak dalej, ale przeważnie były negatywne sytuacje. Od razu stwierdzono, że o, bezdomny to pijak, albo tam coś, co niekoniecznie miało zawsze miejsce, prawda? No ale bardzo, bardzo negatywne po prostu społeczeństwo ma podejście do osób bezdomnych.
5: Jak się okazuje, dalej takie jest podejście, prawda? Bo tu pan Tomasz mówił, że jak się niektórzy dowiedzieli o tym, że wy tutaj jesteście, to reakcje były też różne, prawda?
3: Tak, reakcje były bardzo negatywne. Od razu stwierdzili, że po prostu zrobimy tutaj z tego miejsca otrzymanego przez miasto jakąś spelunę, melinę, po prostu będzie to zaniedbane, będą to jakieś libacje i tak dalej. No bardzo negatywne były też opisy nawet w internecie.
5: To chyba przykre, że nie traktuje się was jak ludzi.
3: Tak, dlatego chcemy pokazać po prostu społeczeństwu, przede wszystkim miastu Dąbrowa Górnicza, że coś dla nich będziemy robić. Dobrego oczywiście. Zrobimy tu strefę rodzinną dla rodzin z dziećmi i tak dalej. Będziemy dbać o teren, sprzątać go, opiekować się nim, no i poszerzać swoje po prostu możliwości.
5: To chyba ważne, że ktoś w was wierzy, prawda? Że ktoś wam dał szansę, to miejsce i uważa, że dacie radę.
3: Jak najbardziej i to nas bardzo, bardzo motywuje.
5: Co panu dało to miejsce?
3: Przede wszystkim spokój duchowy. Nie martwię się, że muszę być przeganiany, mogę być przeganiany z dworca, z poczekalni i tak po prostu migrowanie. Teraz się zaczynają chłodne dni. Może jeszcze kilka osób do nas pewnie trafi, bo będzie coraz zimniej. Będą szukać też schronienia. Na własnej autopsji wiem, że po prostu no ja już jestem spokojniejszy, bo mam gdzie mieszkać. Nie muszę się martwić o żywność, prawda, o dach nad głową. No i tak jak mówię, czynnie udzielam się w fundacji. Jestem tak samo w zarządzie fundacji, bo tak jak mówię, razem żeśmy ją wtworzyli. Cieszę się z tego niezmiernie. Jeździmy na meetingi. No i ogólnie mam już cel życiowy.
1: Ja już dziękowałem panu prezydentowi, który wyciągnął do nas rękę i bardzo nam pomógł, zaufał nam. Też chcę bardzo podziękować pani Danusi Lech, która prowadzi Dąbrowskie Stowarzyszenie Rodzin w Kryzysie. Pomaga nam w pozyskiwaniu żywności, odzieży ciepłej. Pani Stachowicz, posłance, która też nam bardzo dużo pomogła, udostępniła swoje biuro, swoich pracowników, abyśmy mogli stworzyć statut. Ale przede wszystkim moje podziękowania kieruję do...
7: Nie wiem, czy dobra to powiedzieć.
1: Wzruszam się i ciężko mi o tym mówić, bo to jest dla mnie bardzo ważne. Zasługą powstania tej fundacji też jest Basia Prosinowska-Opalska, która prowadzi, jak dobrze pamiętam, w Sosnowcu Zielony Przylądek, bo to jest terapeutka, która mnie uratowała, która mi dała nadzieję i od niej się wszystko zaczęło. I pisała do mnie ostatnio, że jest ze mnie dumna. Tak naprawdę to jest dzięki niej wszystko. Serdecznie dziękuję, Basiu, i to dzięki tobie, pamiętaj. Stworzyłaś mnie na nowo, od nowa. Dzięki tobie mogę to robić.
0: A jednak 3 lata nie piję. Na pijanych patrzę z litością, jak na ludzi chorych i nieszczęśliwych. Każdy przypomina mi o tym, że tak nie jeden raz wyglądałem. Są jeszcze tacy, którzy namawiają do picia, inni nie namawiają i nie pozwalają namawiać. Tak pisał Stanisław Grzesiuk w swojej książce Na marginesie życia. Mam nadzieję, że reportaż Kasi pokazał wam, że ten margines można opuścić w każdej chwili, że na drodze do zatracenia pojawi się ktoś, kto nie będzie namawiał do kontynuowania upadku. Czasem wystarczy tylko pozwolić sobie pomóc.
1: Każdy człowiek, jaki to by nie był, jak wykolejony, jak zniszczony przez życie, każdy zasługuje na wyciągnięcie do niego ręki. A czy on z niej skorzysta, to już jest jego sprawa.
0: Z każdym nałogiem łatwiej jest wygrać w grupie. Grupie osób, które doskonale wiedzą, z jakim problemem się mierzymy i jakie przeszkody musimy pokonać, żeby w trzeźwości stanąć przed lustrem i prosto w oczy powiedzieć sobie: dałem radę. Jestem silna, jestem silny i nic już mnie nie złamie. Taką drogę pokonał też mój tata, który nie pije już od 9 lat, z którego jestem bardzo, bardzo dumny. Osobom DDA, czyli dorosłym dzieciom alkoholicznym, nie jest łatwo to przyznać. Nie jest łatwo powiedzieć o swoim ojcu czy matce, że jest się z nich dumnym, że poradzili sobie z nałogiem, wcześniej wyrządzając nam tak wielką krzywdę. Usłyszeć od rodzica alkoholika wypowiedziane na trzeźwo zwykłe, ale szczere przepraszam, potrafi ukoić ból w sercu i zabliźnić najgorsze rany. Choć przebaczenie i pojednanie nie przychodzą natychmiast i nie przychodzą łatwo. To też wiemy.

0: Kochaj? Albo rzucaj.
1: Kochaj albo rzucaj. Pawelec, Marcin i Marika. To będzie taki trójkąt, tylko że ja będę pomagać. Witam cię, Marcinie.
2: No witam, cześć.
1: Piszesz, że strasznie kochasz i chciałbyś z całego serca odzyskać Marikę.
2: Tak jest, zgadza się.
1: To co żeś narozrabiał?
2: Ogólnie to był całokształt, nie? Poznaliśmy się w maju.
1: Zeszłego roku?
2: Że tak. Nie, dwa lata temu. Oboje byliśmy po przejściach. Sądziliśmy, że to przeznaczenie, że wszystko działa tak, jak trzeba. Rozmawialiśmy o wszystkim, spotykaliśmy się codziennie. W pewnym momencie, już jak byliśmy ze sobą, stało się tak, że moje wyjścia, imprezy i jakieś inne rzeczy kończyły się tym, że albo przesadziłem z alkoholem, albo no różne, no wiadomo o co chodzi. W pewnych momentach zapomniałam o szacunku do niej.
1: Co to znaczy?
2: No wiadomo jak jest, no żale, krzyki, obrażanie.
1: Bez przemocy?
2: Nie, oczywiście, żadnej przemocy, nic, nigdy.
1: Wyzywałeś od najgorszych.
2: Nie
1: miałeś za co?
2: Ogólnie czasami robiliśmy sobie po prostu na złość, że wzbudzaliśmy w sobie zazdrość, nie?
1: Ona twoją, a ty jej.
2: Tak jest. I to po prostu mogło wpłynąć na to wszystko, nie?
1: To po co żeś Marikę zaczepiał dwa lata wcześniej? Imprezowałeś, przesadzałeś z alkoholem i zachowywałeś się niezbyt godnie. Po co to Marcin robił? Nie mogłeś znaleźć sobie bardziej odpowiednią dla siebie kobietę? Teraz jeszcze prosisz mnie, żebym ja o nią walczył. A ty tak naprawdę sam zniszczyłeś to wszystko.
2: Wiem o tym. Wiem o tym i strasznie tego żałuję i chciałbym to odzyskać, nie? To nie było tak. No, chcę nad sobą pracować i chciałbym ją strasznie odzyskać.
1: A dlaczego ją sobie wybrałeś na kobietę?
2: Bo uznałem, że to naprawdę przeznaczenie i że możemy stworzyć naprawdę fajny związek i pielęgnować to. Po prostu zabrakło w pewnym momencie w naszym związku rozmowy i każdy w sobie to dusił.
1: Mm-hmm. Czyli od marca nie jesteście razem?
2: Od końca marca, tak.
1: Jak się z tobą rozstała?
2: Przez telefon, że już ma dosyć. Pojechała do Warszawy, spakowała rzeczy i wróciła do rodzinnego miasta.
1: Czyli podjęła świadomą decyzję, że już nie chce być z kimś takim jak ty, bo pomyliła się co do tego, kim jesteś.
2: Bardzo możliwe, że tak
1: będzie
2: było.
1: Będzie ciężko,
2: ale
1: Marcin ją przekonać w rozmowie telefonicznej, że ty wiesz, co trzeba zrobić.
2: Ja wiem, co trzeba zrobić.
1: A powiesz to jej?
2: Tak.
1: Bez znaczenia, jaką da mi odpowiedź. Czy powie mi, że cię kocha, czy powie, że cię nie kocha, to musisz koniecznie powiedzieć o tym, co już wiesz, jak trzeba żyć ze sobą, bo to mogłoby ewentualnie zmienić nawet jej zdanie po tym, jak podejmie je niekorzystne dla ciebie.
2: Wiem o tym.
1: No, szkoda, że dopiero teraz widzisz, nie?
2: Widziałem to wcześniej, ale brak rozmowy wpływał na to, że to było bagatelizowane. To było po prostu duszenie tego. To nie była rozmowa, tylko to było wdzięczne.
1: A to co ona mówiła do ciebie, ale ty nie podejmowałeś dyskusji w rozmowie?
2: Nie, ja zawsze chciałem rozmawiać. To było najgorsze, że gdy była jakaś kłótnia, to ja o to wszystko walczyłem, nie?
1: No to nie rozumiem, dlaczego do tego doprowadziłeś, jeśli o to walczyłeś.
2: Sam nie wiem, dlaczego do tego doszło i to się doprowadziło do tego stanu, jak jest.
1: Marcin, ty wiesz o tym, że jak mi nie powiesz czegoś, co jest istotne w sprawie, a mam wrażenie, że kręcisz, to Marika powie.
2: My jesteśmy teraz ogólnie na wizji?
1: Tak.
2: Jesteśmy na wizji. To znaczy nie, tam nie było w życiu, ale ani bym nie zdradził, ani nic, żadnej przemocy, niczego, nic nigdy nie było. Ja walczyłem o to i dalej walczę o to i jest we mnie nadzieja, że uda się to wszystko naprawić.
1: Mariko, dzwonię, pytamy, czy ty kochasz jeszcze tego swojego Marcina, albo chciałabyś go kochać, mieć za co, o, tak bym powiedział, czy ty już podjęłaś definitywną decyzję i tylko czas i to, jak będzie Marcin się zachowywał po ewentualnej przegranej spowoduje, że będziecie razem. Kochamy się, albo się rzucamy.
0: Kochaj, albo rzucaj. Vox FM.

0: Albo rzucaj.
1: Tak, słucham?
2: I dzień dobry, Mariko. Lubisz pomalutko odgadywać niespodzianki, czy mam wywalić kawę na ławę?
1: Jakbyś kawa chciała? Na ławę.
2: Dlaczego? No.
1: Piszesz mi, że masz dla mnie jakiś prezent, no to słuchaj, kobiety są niecierpliwe.
2: Ja do ciebie z antenowymi przeprosinami Marcina za to, że imprezował, przesadzał z alkoholem, miał żal do ciebie o wszystko, a w sumie się czepiał, bo ty jesteś idealna. Bywał mocno zazdrosny i robił histerię. Wtedy go tak fajnie denerwowałaś i prowokowałaś, żeby miało to jakieś pokrycie. No i oczywiście już nie pije. Nie wiem, czy ty to wiesz.
1: Teraz ja mam do ciebie takie pytanie. Jak uważasz, jeśli ktoś tydzień nie pije, to już finalnie naprawdę przestał?
2: O cholera, nie powiedział mi tego, że to tylko tydzień, nie? Ma problem, Marika?
1: No i czy ja wiem, że to trzeba tak publicznie o tym rozmawiać?
2: A, napisał, strasznie ją kocham. Ona o tym wie, Paweł. Ja tego nie pokazuję, to jest najgorsze, nie pokazywałem. Chciałbym z całego serca ją przeprosić, odzyskać, bo powiedziała coś, co do mnie dotarło. Powiedziała, mam dosyć. Nawet podał tu datę. Brakowało szacunku do tej dziewczyny, no bo oczywiście, jak każdy facet, musiałem pokazać, że zawsze mam rację. Mówił mi o rzeczach, które was łączyły, Marika. Wyjazdy po Polsce razem, Paweł, zsiadaliśmy, jechaliśmy gdzieś sobie nad wodę, bo Marika lubi wodę. Jeziorko, Białka, lubelska Białka?
1: Tak jest.
2: To tam bywam. Fajna głusza, nie za duże jeziorko, ośrodki wypoczynkowe i ten nowoczesny hotel.
1: Zgadza się.
2: Zapytałem ją tam, czy mnie kocha. A ona powiedziała, że to za wcześnie jak na tamten moment, by tak kategorycznie potwierdzić. Tak mi odpowiedziała. Marika, wiesz, że ja zawsze walczę o miłość. Nie uważasz, że można byłoby mu tak spektakularną szansę na antenie dać? Co ty na to?
1: Ja ci odpowiem tylko w ten sposób, że szans było już dużo. Ale na nie jest to moje nerwy.
2: Aha, nie mówił mi tego, Marika. Czyli to nie chodziło wyłącznie o to, że on bywał mocno zazdrosny i nie był fajny, nie był zbyt elegancki.
1: Pewnie, że nie. To są tylko jakieś tam sytuacje z grubsza, których ci opowiem.
2: Czyli nie był ze mną szczery, czego ja nienawidzę, bo znasz, widzę program, znasz mnie. Jak mi ktoś nie mówi prawdy, a o to błagam, zanim zacznę rozmowę, to nie bronię tej osoby. Czego mi nie powiedział z takich rzeczy, co cię denerwowały i zwracałaś na to uwagę?
1: To znaczy, ja wolałabym naprawdę nie rozmawiać na ten temat. Okay. W sensie, po to sprawy prywatne są prywatnymi, żeby niekoniecznie wszystko wyciągać gdzieś tam publicznie.
2: Ale tylko tak my, słuchacze, jesteśmy w stanie coś poprawić z tego, co psujemy na co dzień. Wiesz o tym, że ten materiał jest i ten program jest dydaktyczny nieco. Tam siedzą słuchacze, którzy wnioskują z tego, co tu się dzieje na antenie, czy oni dobrze prowadzą swój związek, czy właśnie go psują. Ty decydujesz oczywiście, Marika, czy ty go kochasz, czy już wiesz na pewno, że go nie kochasz, umiesz żyć bez niego, będziesz szczęśliwsza, jesteś gotowa, masz 29 lat, lecisz po nowego faceta, nową miłość, bo do tego jesteś stworzona.
1: To znaczy, to nie chodzi o to, że ja od razu biegnę po nowego faceta czy nową miłość, ale...
2: Ale tego bym ci życzył.
1: Odpowiem ci dyplomatycznie.
2: No.
1: Wiele razy próbowałam i co by się teraz nie działo, no to niestety już kolejnej szansy nie dam.
3: No nie!
1: Świadoma decyzja, ja mu też o tym wielokrotnie wspominałam.
2: Marcin, nie powiedziałeś mi prawdy.
4: Czy już mogę?
2: Śmiało.
4: Marika.
1: Tak, słyszę.
4: Naprawdę strasznie cię kocham. Żałuję tego, co zrobiłem. Zrobiłem już wszystko, dałem z siebie 110%. Naprawdę próbuję to w jakiś sposób naprawić. Miałem taką świadomość, że kocham cię, będę cię kochał.
2: Nawet nie miałeś odwagi powiedzieć mi prawdy.
4: Prawda jest taka, że naprawdę byłem zły. Nie mogłem powiedzieć wszystkiego ogólnie, znaczy w sensie chciałem...
2: Mogłeś mi poza anteną, zanim do niej zadzwoniłem.
4: Oczywiście. Nie wiedziałem, w jaki sposób to powiedzieć. Dla mnie było najważniejsze, żeby próbować dać się wszystko, co można.
2: No nie dałeś! Marcin, czy ty słyszysz, co ty mówisz? Dałbyś z siebie wszystko, jakbyś mi powiedział, jak krowie na rowie, no, jak jest. Nie na antenie, tylko poza anteną. Paweł, słuchaj, jeszcze były takie i takie sytuacje. Bądź na to przygotowany. Zawsze o tym mówię. Marika, byłaby inna rozmowa, gdybym ja wiedział, o czym mówię, nie? A nie, że przepraszam w imieniu, że to taki wielki gest, że tyle robi, jesteśmy na antenie. Kiedy nie mówisz prawdy i nie mówimy o rzeczach jakże istotnych, to mój telefon jest miałki. Nie pierwszy raz on te bajery tu próbuje wcisnąć. Rozumiesz, że ona tak to odbiera? Bo gdzie jest konkret? Gdzie jest o tym? Teraz uważaj, ja wymyślam, że ją pchnąłeś, uderzyłeś, wyzwałeś od najgorszych.
1: Nie, nie.
2: Zdradzałeś. Nie, ja tylko wymyślam. Ja tylko wymyślam. Obgadywałeś wśród swojej rodziny. To są problemy. Narkotyzowałeś się. To są problemy, które dotyczą moich słuchaczy, a jak o nich nie powiedzą, to mamy efekt Mariki. O.
4: Ale takich problemów nie było, więc o nich nie mówiłem.
2: Były inne.
4: Były. Powiedziałem ogólnikowo po prostu. Przecież nie mogłem wymieniać wielu rzeczy, typu, że poszliśmy na imprezę, napiłem się, a później jej nie poszanowałem.
2: No to właśnie, pytałem się, co to znaczy.
4: Ja
2: pytałem
4: to
2: się, nie chciałeś mi powiedzieć, co to znaczy.
4: To była walka słów.
2: Mariko, bardzo serdecznie dziękuję za tę pouczającą lekcję miłości.
1: Dziękuję za telefon.
2: Trzymaj się, Marcin, nie poddawaj się.
4: Nie poddaję się.
0: Kochaj albo rzucaj. Vox FM.

Wiesz, jaram jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosinach złożę życzenia urodzinowe.

Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie raczej mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. Przeprosiłem, jak ci życzenia złożę. Bo cię lubię trochę, a to niedobrze, bo mam słaby gust do kobiet.

Bez dwóch zdań lata 90. należały do nich. Ich przeboje królowały na listach przebojów całego świata. Żadna dyskoteka w szkole czy na koloniach nie mogła się bez nich obejść, a plakaty z ich wizerunkiem wisiały na ścianach milionów nastolatków. Swoim potencjałem porównywani są do ABBY, a to, co zrobili, zapisało się na stałe w historii muzyki. Przed wami Ace of Base. Pod koniec lat 80. w szwedzkim Göteborgu powstał amatorski zespół, którego założycielem był Jonas Berggren. Ściągnął do niego swoje dwie siostry, Malin i Jenny. Co nie dziwi, bo wszyscy wychowali się w rodzinie, dla której muzyka była bardzo ważna. Występowali pod nazwą Tech Noir. W pewnym momencie Jonas ściągnął do zespołu swojego przyjaciela, Ulfa Ekberga. Wymyślili nową nazwę Ace of Base i zaczęli pracować nad nowym materiałem. Było ciężko, bo w ich rodzinnym mieście ludzie woleli słuchać wtedy heavy metalu, a oni postawili na dance i techno. Postanowili więc połączyć pop z reggae. Zareagowali na ogłoszenie w prasie o castingu i nagrali demówkę do utworu Wheel of Fortune. Ta trafiła do pewnej duńskiej firmy fonograficznej, została dopieszczona, ale na listy przebojów nie trafiła. Skandynawia nie dostrzegła potencjału. Chwyciło dopiero po kilku miesiącach. Utwór spodobał się na tyle, że o zespole zaczęło być

Kolejny numer to już Mr. Ace, który trafił w ręce producenta muzycznego Denisa Popa. Ponoć kaseta z tym nagraniem zaklinowała się w jego samochodowym odtwarzaczu, przez co musiał jej słuchać cały czas. No i się spodobała. W ostateczności w 1992 roku kawałek został wydany pod tytułem All That She Wants i trafił na listę przebojów.

Album okazał się strzałem w dziesiątkę. Pokochał go cały świat. Sprzedał się w 23 milionach egzemplarzy, co spowodowało wpisanie go do księgi rekordów Guinnessa jako najlepiej sprzedający się debiutancki album. I choć zespół osiągnął spektakularny sukces, to jednak miał pod górę. Wytwórnia nie zgodziła się na wydanie albumu w USA, a w prasie pojawiły się informacje o Ulfie Ekbergu, który występował wcześniej w formacji śpiewającej teksty o podłożu rasistowskim i neonazistowskim. Sam te informacje potwierdził, ale zaprzeczył, jakoby był rasistą. Dodał, że żałuje tego, co robił w przeszłości i zapewnił, że jest już innym człowiekiem. Przyszedł jednak czas na Stany Zjednoczone. Debiutancki album wzbogacono o kilka nowych numerów, jak The Sign i Machina Ruszyła. Singiel opanował listy przebojów i został najlepiej sprzedającym się singlem w 1994 roku.

zespół dostał za niego 2 statuetki American Music Awards oraz nagrodę Billboard Music Awards. Były też nagrody dla najlepszego debiutanta czy najlepszej grupy pop. Została nawet nominowana do nagrody Grammy w kategorii Najlepszy Nowy Zespół. Sama płyta w Stanach Zjednoczonych osiągnęła status 8-krotnej platyny, a grupa ruszyła w 2-letnią trasę koncertową i wypromowała takie hity jak Living in Danger i Don't Turn Around.

Po tak wielkim sukcesie wytwórnia zaczęła ponaglać o nagranie kolejnego albumu. Zanim jednak on, bardzo groźny incydent w domu rodziny Berggrenów w kwietniu 1994 roku. Wtargnęła tam chora psychicznie fanka z Niemiec. Obudziła mieszkającą tam w przerwie od koncertów Janet, trzymając przy jej szyi nóż. Złapała ją za włosy i zmusiła do wejścia do sypialni rodziców. W tym momencie matka Berggren rzuciła się na kobietę i ją obezwładniła. Została jednak ranna w rękę. Ten atak wpłynął bardzo mocno, zwłaszcza na psychikę damskiej części Ace of Base. A Niemka za to, co zrobiła, do końca życia ma zakaz wjazdu do Szwecji. Mimo tego zdarzenia zespół musiał nagrać

kolejnym roku Lin przerywa udział w turnie promującym tę płytę. Coraz gorzej znosi popularność i usunęła się w cień. Powodów było kilka. Mówiło się o jej problemach z głosem, strachu przed lataniem samolotami i z nienawidzeniem sławy. Miało to być również pokłosie ataku w domu Berggrenów. Jonas z kolei tłumaczył, że Lin chciała dać szansę pośpiewać siostrze. Nie chciała być samolubna. Od tego momentu również coraz mniej udziela się w nagraniach piosenek. My tymczasem przypomnijmy sobie hity z płyty The Bridge.

Po promocji albumu The Bridge zespół zrobił sobie małą przerwę. Mógł swobodnie i bez żadnych nacisków pracować nad kolejną płytą. W 1998 roku wydaje Flowers, czyli kwiaty. Miało to być nawiązanie do tego, że piosenki komponują się niczym bukiet kwiatów. Bez dwóch zdań, ten rok należał do utworu Life is a Flower.

Lata 90. Ace of Base może zaliczyć do najlepszych w swojej karierze. Kolejną dekadę grupa zaczęła od zawirowań. Choć nagrała nową płytę, to miała problem z jej wydaniem. Między nią a wytwórniami fonograficznymi były pewne nieporozumienia. Album pierwotnie miał zostać wydany już w 2000 roku, jednak ukazał się dopiero 2 lata później. Swój 4. album grupa zatytułowała Da Capo, pochodzi od wyrażenia Da Capo al fine, co znaczy od początku do końca. Miał być to powrót do pierwszych dokonań i rytmów. Album promował utwór Beautiful Morning.

Później album promowały dwa inne single, to Unspeakable i The Juvenile. Ta ostatnia piosenka powstała w połowie lat 90. na potrzeby kolejnej części przygód Jamesa Bonda, Golden Eye, jednak zastąpił ją utwór Tiny Turner.

płyta nie odniosła sukcesu tak jak poprzednie. Nie ukazała się również w USA, bo firma wydawnicza uznała, że brzmienie grupy się przedawniło. Również trasa koncertowa promująca Da Capo była mocno okrojona. Pojechali w nią tylko Jenny i Ulf. Wystąpili w kilku europejskich krajach. Później o zespole na 2 lata zrobiło się cicho. Każdy z członków grupy zajął się swoim życiem prywatnym i innymi projektami. Dopiero w 2005 roku ruszyły prace nad kolejną płytą. Ace of Base zagrało też kilka koncertów, m.in. w Rosji, Danii i Estonii. Pod koniec 2007 roku potwierdzono informację, że Lynn oficjalnie odeszła z zespołu, mimo że mówiło się o tym od 1999 roku. Fani byli zrozpaczeni, bo to Lynn uznawali za dominującą wokalistkę. I choć powstał materiał na nową płytę, zespół nie mógł podpisać nowego kontraktu, mimo zapowiedzi współpracy z nowymi wokalistkami i słynnymi amerykańskimi producentami. Grupa postanowiła więc wydać składankę utworów w nowych wersjach, dołączając remiksy tych istniejących. Promował ją kawałek Wheel of Fortune 2009.

W 2010 roku fani doczekali się już jednak nowego materiału. Do sklepów trafił album The Golden Ratio, nagrany z nowymi wokalistkami, to Clara Hagman i Julia Williamson. Album promował kawałek All For You.

Zespół w nowym składzie nie przetrwał długo. Jedna z wokalistek odeszła 2 lata później, druga 4 lata później. Jonas i Ulf nie poddali się i w 2015 roku wydali nową płytę Hidden Gem z utworami, które zostały nagrane, ale nie znalazły się na poprzednich. Historia zespołu Ace of Base jest bardzo bogata. Na swój sukces grupa pracowała od samego początku, zmagając się z wieloma przeciwnościami losu. Nie od razu się udało. Jednak jej członkowie się nie poddawali i działali dalej. Opłaciło się. A teraz czas na każdą z osób oddzielnie. Co u nich słychać i jak wyglądają dzisiaj? Sprawdźmy. Jedyną, która postawiła na karierę solową, jest Jenny Berggren. W 2010 roku wydała album pod tytułem My Story, który promował kawałek Here I Am.

0: Wcześniej, bo w 2004 roku Jen wyszła za mąż i urodziła dwoje dzieci. W międzyczasie występowała na koncertach z muzyką chrześcijańską i nagrała album z punk rockowym zespołem swojego męża Rose. Pod koniec 2009 roku wydała swoją autobiografię. Jenny występuje też z piosenkami Ace of Base. Można ją zobaczyć na wielu festiwalach muzyki lat 90., a w 2016 roku ogłosiła, że z dawnym zespołem nie ma już żadnych muzycznych planów. Poza tym Jenny wspiera organizacje charytatywne i wzięła udział w koncertach ABBA Orchestra Tour. Jeździ również po świecie i wykłada na temat zdrowia psychicznego i radzenia sobie z ciemniejszą stroną sławy. Jonas Berggren, muzyk, producent, wokalista, pseudonim Joker, to on stoi za hitami Ace of Base. Współpracował również z DJ-em Bobo, zespołami Army of Lovers, E-Type oraz Mayą. W 2000 roku poślubił norweską fryzjerkę, z którą ma czworo dzieci. Ulf Ekberg, muzyk, producent muzyczny, współtwórca hitu Ace of Base, ale również producent programów telewizyjnych i promotor artystów muzycznych. Od lat wspiera organizacje charytatywne. Po przeżyciu tsunami w 2004 roku w Tajlandii założył fundację pomagającą sierotom w Afryce. Mieszka w Londynie ze swoją partnerką, ma troje dzieci. Najmniej wiadomo o Lynn Berggren, która wycofała się z życia publicznego. Ostatni raz wystąpiła w 2002 roku. Od tamtego czasu uczy się języków, kilka zna biegle. W 2006 roku miała wrócić do studiowania judaizmu. Jonas w wywiadach mówi, że widuje się regularnie z siostrą, ale do powrotu do muzyki nie zamierza jej namawiać.
1: Miliony sprzedanych płyt, zdominowane listy przebojów, mnóstwo nagród muzycznych na koncie, wpis do księgi rekordów Guinnessa oraz miliony fanów na całym świecie. Czego chcieć więcej? I choćby zespół już nigdy nie wrócił w pierwotnym składzie, to na zawsze zmienił oblicze muzyki, a na niej wychowało się sporo z nas. Sentyment więc pozostał. Ja na koniec mogę powiedzieć tylko coś po czesku, bo po szwedzku nie umiem. To se ne vrati.

Dzisiaj naszą gwiazdą jest Rihanna, ale od początku Robin Rihanna Fenty, to jej dokładne dane osobowe. Urodziła się na Barbadosie. Mama zajmowała się księgowością, tata był kierownikiem magazynu. Ma dwóch braci rodzonych, dwie siostry przyrodnie i jednego przyrodniego brata. Kiedy dorastała, pomagała tacie sprzedawać ubrania na targu. Ten jednak miał problemy z alkoholem i narkotykami, co odbijało się na rodzinie. Między nim a żoną miało dochodzić również do bójek. W efekcie małżeństwo nie przetrwało. Para rozwiodła się, kiedy Rihanna miała 14 lat. Wtedy postawiła na muzykę. Razem z koleżankami z klasy założyła grupę muzyczną. Rok później dziewczyny pojawiły się na przesłuchaniu u amerykańskiego producenta muzycznego Evana Rogersa, który, jak się okazało, zauważył tylko ją. Pozostałe dziewczyny miały stanowić wtedy jedynie tło dla jej urody i talentu. Był pod jej ogromnym wrażeniem. Dlatego zorganizował drugie spotkanie już z mamą młodej artystki i zaprosił do USA. Tam, mając 16 lat, zamieszkała ona w jego domu i zaczęła nagrywać piosenki demo, by później zainteresować nimi firmy fonograficzne. Zajęło to trochę czasu, ale się opłacało. Jej muzykę przedstawiono wówczas raperowi Jay-owi Z, który zaprosił ją na przesłuchanie do wytwórni, w której został prezesem. Było to na początku 2005 roku. Tam wykonała jedną z piosenek Whitney Houston i m.in. wspomnianą wcześniej Pon de Replay, czym urzekła Jay-a Z. Tego samego dnia, czekając do późnej nocy, Rihanna podpisała swój pierwszy kontrakt na wydanie 6 albumów. Później odwołała inne spotkania w wytwórniach płytowych i przeprowadziła się na stałe do Stanów Zjednoczonych. Nagrywanie debiutanckiego albumu zajęło 3 miesiące. Pracowała z różnymi twórcami, jednak jedną z głównych postaci był Evan Rogers. Kiedy kilka utworów było gotowych, na pierwszy singiel wybrano Pon de Replay, który ukazał się w maju 2005 roku i okazał się ogromnym sukcesem. Pojawił się na listach przebojów w wielu krajach. 3 miesiące później ukazał się pierwszy album Rihanny pod tytułem Music of the Sun. Od razu wskoczył na 10. miejsce Billboardu i sprzedał się na całym świecie w 2 milionach egzemplarzy. Druga piosenka, wybrana do jego promocji, If It's Lovin' That You Want, już nie była tak popularna jak poprzednia. Zaledwie miesiąc po wydaniu krążka piosenkarka zabrała się do nagrywania kolejnego. Ten ukazał się w 2006 roku i otrzymał tytuł A Girl Like Me, a promował go kawałek SOS.

Ten kawałek, jak i cały album, odniósł ogromny komercyjny sukces. Tylko w pierwszym tygodniu rozeszło się 115 tysięcy egzemplarzy, a chwilę później przekroczono liczbę miliona kopii i otrzymał wielokrotną platynę. Kolejnym singlem promującym płytę była ballada zatytułowana Unfaithful. Kiedy wokalistka zakończyła jej promocję, szybko zabrała się za trzeci album w swojej karierze. Nowe kawałki miały być szybsze i taneczne. Fani na krążek zatytułowany Good Girl Gone Bad nie musieli długo czekać. Został wydany w maju 2007 roku i od razu wskoczył na listy przebojów w USA i Australii, zajmując drugą pozycję. Promował go kawałek Umbrella.

Ten oto kawałek został uznany za jeden z najlepiej sprzedających się singli na świecie. Sprzedał się w ponad 8 milionach egzemplarzy i przez wiele tygodni okupował szczyty list przebojów na całym świecie. Razem z JMZ otrzymała za niego swoją pierwszą nagrodę Grammy. Ruszyła też w trasę koncertową po Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i Europie. Później ukazało się DVD podsumowujące tournée, a kolejnym singlem z tej płyty, który zawojował listy przebojów, był Don't Stop the Music.

0: płyta Good Girl Gone Bad sprzedała się w samych Stanach Zjednoczonych w blisko 3 milionach egzemplarzy, w 9 milionach na całym świecie. W połowie 2008 roku ukazała się jej reedycja, a promującym ją singlem była Disturbia. Początek 2009 roku przyniósł spore kontrowersje, jeżeli chodzi o życie prywatne Rihanny. W lutym tamtego roku świat obiegła wieść, że artystka została pobita przez jej ówczesnego chłopaka, Chrisa Browna. Został on aresztowany i oskarżony o napaść i groźby karalne. Do sieci trafiło też zdjęcie wokalistki, na którym było widać obrażenia, ale po kolei. Poznali się jeszcze w 2005 roku, kiedy marzyła im się kariera muzyczna. Jego pierwszym numerem był Run It i niemal w tym samym czasie królował na listach przebojów co Depp on the Replay. Chwilę później bywali na tych samych imprezach i wspólnie wykonywali jeden z utworów na scenie. Zaprzeczali jednocześnie plotkom, że się spotykają, choć wiele razy byli widywani razem. Szczerze mówiąc, jesteśmy najlepszymi przyjaciółmi, jak brat i siostra, mówiła Rihanna na początku 2008. Później jednak zauważono, że się nie rozstają, a między nimi jest sporo czułości. W końcu oficjalnie ogłosili, że są parą. Chętnie się również z tym obnosili. W pewnym momencie nadszedł kryzys. W lutym nie dotarli na galę wręczenia nagród Grammy, gdzie mieli razem pojawić się na scenie. Zaraz potem świat żył zdjęciami pobitej Rihanny. Jak można przeczytać w mediach, wokalistka miała podejrzewać partnera o zdradę. Gdy jechali samochodem, zabrała mu telefon, zaczęła przeglądać i wywiązała się kłótnia. Chris zjechał na pobocze i próbował wyrzucić ją z samochodu. Miała jednak zapięte pasy. Wtedy chwycił ją za głowę i uderzył w przednią szybę, później okładał pięściami. W pewnym momencie miał powiedzieć tu cytat: jak tylko dojedziemy do domu, to tak cię pobiję, że kurwa popamiętasz. Tylko poczekaj, sama się przekonasz. Wtedy Rihanna zadzwoniła do asystentki, jednak ta nie odebrała. Udając, że z nią rozmawia, powiedziała, tu cytat, jestem w drodze do domu, proszę upewnij się, że będzie tam czekać policja. Wtedy Brown miał powiedzieć, właśnie zrobiłaś najgłupszą rzecz w swoim życiu, teraz na pewno cię zabiję. Rihanna zaczęła wołać o pomoc, uratowała ją przypadkowa osoba, która wezwała policję. Wokalista dostał 5 lat więzienia w zawieszeniu i prace społeczne. Musiał zapłacić też 50 tysięcy dolarów kaucji i poddać się resocjalizacji. To jednak nie wszystko. Fani i artyści go znienawidzili. Musiał przez bardzo długi czas mierzyć się z ogromnym upokorzeniem. O tym, co się stało, Rihanna opowiedziała w programie Good Morning America w telewizji ABC News.
1: This happened to me. I didn't cause this.
2: To mi się przytrafiło. Nie ja to spowodowałam, nie ja to zrobiłam. To mi się przytrafiło i może się przytrafić każdemu. Jest wiele kobiet, które doświadczyły tego, co ja, ale nie publicznie, więc to naprawdę utrudniło sprawę. Po prostu poczułam, o mój Boże, oto moja odrobina prywatności, która została właśnie ujawniona. To coś, czego nikt nie chce, żeby ktokolwiek o tym wiedział, więc jestem tutaj. Cały świat wie.
0: Na pytanie, czego się wstydziła, odpowiedziała: nie chciałam, żeby ludzie myśleli, że to właśnie w takiej osobie się zakochałam. To jest żenujące, że to właśnie w takiej osobie się zakochałam. Rihanna dodała, że w czasie po ataku Chrisa Browna często czuła się samotna. Wsparciem byli wtedy dla niej rodzina i przyjaciele. Po pewnym czasie o zaistniałej sytuacji w wywiadzie dla stacji ABC News opowiedział sam Chris Brown.
3: Nigdy nie miałem problemów z gniewem. Nie doświadczyłem przemocy domowej z żadną z moich byłych dziewczyn. Nigdy nie byłem taką osobą. Patrzę na to i to jest naprawdę, naprawdę trudne. Jak mogłem być taką osobą? Postąpiłem źle, że to zrobiłem i zdecydowanie powiedziałbym, że to nie jest coś, co pomijam lub ignoruję. To coś, co jest naprawdę, naprawdę drażliwe. Jest mi naprawdę przykro, że to się wydarzyło.
0: Po tym wywiadzie nie wszyscy uwierzyli Chrisowi i wątpili w jego szczerość. On wydał oświadczenie, w którym przeprosił i wyraził skruchę. A para schodziła się ze sobą i rozchodziła. O tym, że do niego wróciła, Rihanna poinformowała na początku 2013 roku, czego jej fani nie mogli zrozumieć. Nie jest potworem, za jakiego biorą go ludzie. To dobry człowiek. Przekonywała jednak w wywiadach i że mu wybaczyła. Relacja przetrwała zaledwie kilka miesięcy. A wracając do muzyki, na początku 2009 roku wokalistka zaczęła nagrywać swój kolejny album, zatytułowany Rated R, zmieniając jednocześnie brzmienie na mroczniejsze, co zauważył m.in. magazyn Rolling Stone. Uznał go jednym z najlepszych popowych w tamtym roku. Jednym z kawałków, którego promowała

Zaraz potem Rihanna weszła we współpracę z Eminemem, śpiewając utwór Love the Way You Lie, który wskoczył na szczyty list przebojów w wielu krajach. Rok 2010 przyniósł z kolei piąty album artystki pod tytułem Loud. Zawierał takie hity jak S&M, Man Down, California, King Bed i ten, który go promował, a za który dostała nagrodę Grammy, Only Girl in the World.

Promując płytę Loud, Riri, jak mówi się o wokalistce, ponownie ruszyła w trasę koncertową, która jak się okazało była siódmą najbardziej dochodową na świecie w 2011 roku. Wokalistka nie spoczywała jednak na laurach i ruszyła z pracami nad kolejnym albumem. Talk That Talk został wydany w listopadzie 2011 roku. Promował go singiel We Found Love, nagrany z Calvinem Harrisem. To kawałek, który pobił wiele rekordów list przebojów na świecie. Tylko na szczycie Billboardu królował przez 10 tygodni z rzędu, został uznany 24. największym przebojem wszechczasów i zdobył nagrodę Grammy. Teledysk zdobył również nagrodę MTV Video Music Award. To sprawiło, że Rihanna została pierwszą kobietą, która otrzymała to wyróżnienie więcej niż

I znów Rihanna nie zwalnia tempa. Pod koniec listopada 2012 roku wydała album Unapologetic. I co ciekawe, to pierwszy krążek w jej karierze, który wskoczył na pierwsze miejsce listy Billboard 200 w USA. Był promowany kawałkiem Diamonds, który znów zawojował listy przebojów i zdobył ogromną liczbę platynowych płyt.

Po tym, jak Rihanna wydała krążek i ruszyła w trasę koncertową, postanowiła powiedzieć stop. Chciała mieć rok wolny od nagrywania muzyki. Po tej małej przerwie wróciła w 2014, współpracując z Shakirą przy piosence Can't Remember to Forget You, która promowała płytę kolumbijskiej artystki pod tytułem Shakira. Riri wzięła się do pracy nad 8. albumem w swoim dorobku i, jak się okazało, ostatnim do dzisiaj. Początek 2016 to płyta Anti, która zajęła pierwsze miejsce na amerykańskiej liście Billboardu. Główny singiel to Work, nagrany z Drake.

Warto dodać, że przez całą swoją karierę Rihanna nagrała również ogromną liczbę utworów z innymi artystami. W ostatnich latach wydała też główny muzyczny motyw do filmu Czarna Pantera – Wakanda Forever. W 2023 była gwiazdą muzyczną w przerwie finałowego meczu futbolu amerykańskiego Super Bowl. To był jej pierwszy występ na żywo od ponad 5 lat. Rihanna jest najlepiej sprzedającą się artystką nagrywającą w XXI wieku. Dzięki temu została wpisana do księgi rekordów Guinnessa. Do tej pory sprzedała ponad ćwierć miliarda płyt na całym świecie. Ma na koncie również wiele ról filmowych, zagrała w takich produkcjach jak Battleship czy Ocean Eleven, a od wielu lat skupia się na swojej firmie kosmetycznej. Według medialnych doniesień jej marka odnosi na świecie największe sukcesy w branży, wyprzedzając markę Kylie Jenner. I to właśnie Fenty Beauty, bo tak się nazywa, zrobiła z Rihanny miliarderkę. Jeszcze jakiś czas temu według magazynu Forbes została wyceniona blisko na 3 miliardy dolarów. Roczny przychód wynosił prawie 600 milionów. Teraz wartość może być jeszcze wyższa. Z kolei według magazynu Time Fenty Beauty to najlepszy wynalazek roku, tym bardziej, że piosenkarka wchodzi we współpracę z firmami, które zajmują się odzieżą. Marka kosmetyczna Rihanny powstała w 2017 roku. Ponoć dlatego, że będąc w drogerii, nie mogła ona znaleźć dla siebie odpowiedniego produktu, który idealnie pasowałby do koloru jej skóry. Postanowiła więc coś z tym zrobić i założyła firmę. Chciałam stworzyć produkty, w których mogłyby się zakochać kobiety o różnych odcieniach skóry. Chciałam, żeby ludzie docenili te kosmetyki i nie myśleli, och, to ładne, ale wygląda dobrze tylko na modelce, powiedziała w wywiadzie dla portalu Reniferi29 piosenkarka. Według zachodnich mediów była ona zaangażowana w każdy aspekt, od tworzenia kosmetyków przez projektowanie opakowań czy sam marketing. Wzięła pod uwagę zarówno kobiety o ciemnym kolorze skóry, jak również z problemami skórnymi, z jakimi zmagają się kobiety na całym świecie, przy tym mając na uwadze fundusze, jakimi dysponują, by każdą było stać na jej produkty. Mało tego, stworzyła również kosmetyki dla albinosek, co zostało zauważone przez branżę. Podczas samego debiutu w swojej ofercie firma miała aż 40 odcieni podkładu. Warto zaznaczyć, że to sama Rihanna pokazuje swoim klientkom, jak używać jej kosmetyków. Obecnie majątek Rihanny został oszacowany na 1 400 000 000 dolarów. Przez dłuższy czas zajmowała pierwsze miejsce w rankingu najbogatszych piosenkarek świata. Jednak w 2024 wyprzedziła ją Taylor Swift z majątkiem o wartości 1 600 000 000 dolarów. Riri jest również ambasadorem nadzwyczajnym edukacji, turystyki oraz inwestycji Barbadosu. Została odznaczona Orderem Bohaterów Narodowych. Piosenkarka jest zaangażowana społecznie. Na czym skupia się działalność charytatywna Rihanny? Już na początku swojej kariery stworzyła Believe Foundation. Organizacja została powołana po to, by pomagać dzieciom z nieuleczalnymi chorobami, biedniejszym szkołom oraz schroniskom dla osób bezdomnych. Artystka ma na koncie również wspieranie walki z AIDS i rakiem. Była uczestniczką programu Stand Up to Cancer, podczas którego zebrano 100 milionów dolarów. W 2012 roku stworzyła kolejną fundację, Clara Lionel, niosącą pomoc mieszkańcom Barbadosu, który nawiedził huragan. Wsparcie otrzymały m.in. Szpital Królowej Elżbiety. Każdego roku Rihanna organizuje też diamentowy bal, podczas którego zbierane są fundusze. W specjalnej aukcji bierze udział sporo gwiazd z Hollywood. Piosenkarka angażuje się również w globalny kryzys edukacyjny. Ma również na koncie m.in. nagrodę humanitarną Petera J. Gomesa z Fundacji Harvardu. To za wybitne zaangażowanie w działalność humanitarną. Wracając do jej życia osobistego, poza Chrisem Brownem spotykała się również z innymi mężczyznami, wśród nich Matt Kemp, gwiazda baseballu z Los Angeles, czy saudyjski biznesmen Hassan Jamil. Spekulowano również o związku z Leonardo DiCaprio, a sam Drake zapewniał, że spotyka się z piosenkarką. Jej wybrankiem został jednak raper A$AP Rocky. Po raz pierwszy jako para pojawili się we wrześniu 2021 roku. Było to podczas prestiżowej Met Gali. A co o nim wiemy? Urodził się w 1988 roku w Nowym Jorku. Jego rodzice pochodzili z Barbadosu. Jako mały chłopak jego tata trafił do więzienia, a on razem z mamą i siostrą spędził kilka miesięcy w przytułkach. Kiedy był już nastolatkiem, zajmował się handlem narkotykami. Na pewien czas trafił za to za kratki. Jego starszy brat został zastrzelony na ulicy. Wcześniej A$AP Rocky spotykał się m.in. z Iggy Azaleą, Ritą Orą czy Kylie Jenner i Kendall Jenner. Muzycznie zadebiutował w 2011 roku, wydając pierwszy singiel. Na koncie ma 4 albumy. Na początku 2022 roku para ogłosiła, że spodziewa się pierwszego dziecka. 13 maja na świat przyszedł chłopiec o imieniu Riza, a w sierpniu 2023 piosenkarka urodziła drugiego chłopca i nadano mu imię Riot Rose.

Dzisiaj będzie o księżniczkach Disneya i nie mam tu na myśli tych bajkowych, a te, które zaczynały przygodę w produkcjach Walta Disneya i stały się międzynarodowymi gwiazdami. O kim mowa? O Miley Cyrus, Demi Lovato oraz Hilary Duff. I od tej ostatniej zaczniemy. Świat pokochał ją dzięki roli Lizzie McGuire, ale od początku. Hilary Earhart Duff urodziła się 28 września 1987 roku w Houston w Teksasie. Już od najmłodszych lat ona, jak i jej starsza siostra Hailey, chodziły na zajęcia z aktorstwa. Dzięki temu mogły grywać na deskach małych teatrów. W pewnym momencie mama Hilary postanowiła przeprowadzić się do Kalifornii i tam Hilary miała większe pole manewru. Mogła grać pierwsze, choć niewielkie role w kilku produkcjach. Pierwsza, większa, przyszła w 1998 roku. To film Kacper i Wendy, gdzie wcieliła się w młodą czarownicę. Później był serial Przewodnik Dusz oraz sitcom Daddy-O, z którego jednak zniknęła. Przyszedł w końcu czas na casting do serialu Lizzie McGuire, serialu o uczennicy szkoły średniej, jej rodzinie i znajomych. Kiedy tylko pojawił się na małym ekranie, w 2001 roku z miejsca został hitem. Każdy jeden odcinek śledziły ponad 2 miliony osób. Dzięki temu Hilary stała się sławna i rozpoznawalna.

sumie serial miał 65 odcinków, była mowa o kolejnych, ale nic z tego nie wyszło. Za tę rolę dostała nagrodę Teen Choice Awards, to za znakomity debiut filmowy. Dostała też statuetki Kids Choice Awards dla ulubionej aktorki telewizyjnej. W późniejszych latach powstał również film pełnometrażowy. I tak kariera filmowa Hillary nabrała rozpędu. W pierwszej połowie lat 2000 zagrała w takich produkcjach jak Wojna Plemników, Kadet Kelly, Agent Cody Banks, Fałszywa Dwunastka, Fałszywa Dwunastka 2 czy Historia Kopciuszka u boku Chada Michaela Murraya. Ten ostatni film odniósł kasowy sukces, zgarniając na świecie ponad 60 milionów dolarów. Był też film szansa na sukces, jednak ani rola Duff, ani scenariusz nie spodobały się krytykom. Wręcz pisali o obraźliwym marnowaniu czasu. Film zarobił jedynie kilkanaście milionów dolarów, a za rolę w nim Hillary dostała nominację do Złotej Maliny dla najgorszej aktorki. Nominację do Złotych Malin dostała również za Historię Kopciuszka, film Fałszywa Dwunastka 2 oraz Idealny Facet. Następna w kolejce do rozczarowania była komedia pod tytułem Dziedziczki z 2006 roku. Tu zagrała razem z Hailey. Obie wcieliły się w rolę bogatych sióstr, które muszą walczyć, by odzyskać fortunę. I tu ponownie Hillary dostała nominację do Złotych Malin, tym razem do podziału z siostrą. Żeby nie było, to tylko nominacje. Na konto Hillary wpadło jednak też wiele nagród. Kolejne lata to kolejne produkcje jak Greta czy Randki na życzenie. W międzyczasie epizodyczne role w kilku serialach, ale też rola w Plotkarze. Była też główna rola w filmie o Sharon Tate, za którą dostała już nie tylko nominację, ale również przyznano jej Złotą Malinę. Do telewizji wróciła również dzięki roli w serialu Jak poznałam twojego ojca. Za oceanem często bywa, że kariera filmowa i telewizyjna idzie w parze z muzyczną. Nie inaczej było w tym przypadku. Pierwsze próby nagrań były już w 2002 roku. Wtedy Hillary nagrała cover piosenki I Can't Wait, Brooke McClymont. To na potrzeby ścieżki dźwiękowej do serialu Lizzie McGuire. W tym samym roku ukazał się świąteczny album Santa Claus Lane, będący debiutanckim krążkiem artystki. Drugi album artystki ukazał się w 2003 roku i dostał tytuł Metamorphosis. Odniósł wielki sukces zarówno w Stanach Zjednoczonych, jak i Kanadzie. Promował go m.in. singiel So Yesterday.

po wydaniu albumu przyszedł czas na trasę koncertową Metamorphosis Club Tour, która szybko się wyprzedała, a sama Hilary zgarnęła nagrodę dla najlepszej nowej artystki podczas gali World Music Awards w 2004. Kolejny album ukazał się w tym samym roku i został zatytułowany po prostu Hilary Duff. Podobnie jak poprzedni, największy sukces odniósł w USA i Kanadzie, choć krytykom niezbyt przypadł do gustu. Promował go m.in. kawałek Fly.

Następny krążek Most Wanted z 2005 roku był kompilacją piosenek z poprzednich albumów. Doszły remiksy i nowe utwory jak Beat of My Heart czy Wake Up. Hillary ruszyła też w tournée, by promować album. Trwało ono w sumie 9 miesięcy.

na kolejną płytę Hilary kazała czekać fanom do 2007 roku. Wtedy ukazała się Dignity. Piosenki na niej zawarte nie odniosły już jednak tak wielkich sukcesów jak poprzedniczki. Najbardziej wybił się chyba kawałek pod tytułem Stranger.

Później wokalistka i aktorka zrobiła sobie długą przerwę muzyczną, by wrócić z nową muzyką w 2014 roku. Wtedy wydała dwa single, Chasing the Sun oraz All About You. Z kolei nowy album wydała w kolejnym roku. Dostał tytuł Breathe In, Breathe Out. Głównym singlem został Sparks. Płyta spodobała się zarówno fanom, jak i krytykom. Zadebiutowała na 5. miejscu listy Billboard 200. Hilary Duff to nie tylko aktorka i piosenkarka, to również filantropka. Angażuje się w pomoc poszkodowanym, należy do kilku organizacji charytatywnych. Jest również projektantką i bizneswoman. Na swoim koncie ma własną linię ubrań dla nastolatek, linię perfum, własną lalkę, a ona sama i jej pies pojawili się w grze The Sims 2. Czas na kolejną księżniczkę Disneya, czyli Miley Cyrus, którą świat pokochał za rolę Hanny Montany. Tak naprawdę nazywa się Destiny Hope Cyrus i urodziła się 23 listopada 1992 roku w mieście Franklin w stanie Tennessee. Jest córką znanego piosenkarza i aktora Billego Raya Cyrusa. Ma w sumie 5 rodzeństwa, w tym przyrodniego, a jej matką chrzestną jest piosenkarka country Dolly Parton. W dzieciństwie inni wołali na nią Smiley, skąd wzięło się jej imię Miley. Na stałe zmienione w 2008 roku. Na początku lat 2000 rodzina przeniosła się do Toronto. Tam mała Miley zaczęła chodzić na lekcje śpiewu i aktorstwa. Chwilę później miała już na koncie niewielkie role, w tym w filmie Tima Burtona Duża Ryba. W wieku 11 lat przyszedł czas na ten najważniejszy casting, do serialu Hanna Montana, który opowiadał o nastolatce mającej drugą skrywaną tożsamość, którą była znana wokalistka. Co ciekawe, Miley starała się o rolę najlepszej przyjaciółki głównej bohaterki. Na początku produkcja odrzuciła ją jednak ze względu na wiek, ale później zaproponowano jej główną rolę z uwagi na talent. Również jej ojciec znalazł się w obsadzie. Premiera miała miejsce w marcu 2006 roku. Od razu serial stał się ogromnym hitem z milionową widownią na koncie. Mało tego, Miley nie tylko wcielała się w rolę, ale śpiewała i nagrywała piosenki do serialu, również z nimi występowała koncertując.

ścieżka dźwiękowa zadebiutowała na pierwszym miejscu amerykańskiej listy Billboard 200. To przełożyło się na dalszą współpracę z firmą fonograficzną należącą do Disneya, a mianowicie podpisaniem kontraktu na wydawanie albumów pod swoim nazwiskiem. I tak na przykład sukcesem okazał się podwójny album Hannah Montana 2 Meet Miley Cyrus. To połączenie ścieżki dźwiękowej, ale i pierwszego solowego albumu młodej wokalistki. Krążki od razu wskoczyły na szczyty list przebojów. Przyszedł też czas na pierwszą trasę koncertową, to w 2007 roku. Jej tytuł to Best of Both Worlds Tour. Podzielona była na dwie części. Najpierw Miley występowała jako Hannah Montana, a w drugiej śpiewała własne piosenki. Całe tournée po USA i Kanadzie przyniosło ponad 50 milionów dolarów zysku. Z kolei ponad 150 milionów zarobił film kinowy Hannah Montana, który miał premierę w 2009 roku. Jej kolejne albumy równie dobrze się sprzedawały. Wszystkie nagrane w ramach kontraktu wskoczyły na pierwsze miejsca list sprzedaży, a to jeden z największych wtedy hitów Miley.

2009 roku Miley wydała mini album pod tytułem The Time of Our Lives, piosenką Party in the USA. Sprzedał się w 10 milionach egzemplarzy i otrzymał status diamentowej płyty. Zaraz potem ruszyła w pierwszą własną trasę koncertową Wonderworld Tour. Zagrała koncerty w USA, Wielkiej Brytanii

Przyszedł czas na dorosłą Miley. W 2013 roku podpisała kontrakt płytowy i zatrudniła menadżera, który współpracował również z Britney Spears. Oznajmiła, żeby jej nadchodzący krążek traktować jako debiut, a Hannah Montana to już przeszłość. Jednym z singli promujących album Bad Girls był We Can't Stop, który odniósł sukces nie tylko w USA, ale też w Wielkiej Brytanii. Za oceanem pokrył się 5-krotną platynową płytą. Mało tego, teledysk do tej piosenki pobił m.in. dzienny rekord, miał ponad 10 milionów wyświetleń. I'm not afraid to

Kolejnym wielkim sukcesem na koncie Miley był singiel Wrecking Ball. Od razu wskoczył na pierwsze miejsca list przebojów na całym świecie. Tylko w Stanach uzyskał 7-krotną platynę. W tym przypadku również teledysk obił rekord oglądalności. Sam album sprzedał się w kilku milionach egzemplarzy, a Miley dostała za niego nominację do nagrody Grammy za najlepszy popowy album wokalny. Ruszyła też w trasę koncertową, która przyniosła ponad 60 milionów dolarów zysku. W kolejnych latach Miley wydała 3 albumy, Miley Cyrus and Her Dead Pets, Younger Now oraz Plastic Hearts, ale tym przełomowym był wydany w 2023 roku Endless Summer Vacation z hitem Flowers, który pobił wiele rekordów popularności i zdobył 2 nagrody Grammy, pierwsze na koncie Miley Cyrus.

Rok 2025 to kolejny, 9. już album w karierze wokalistki. Jego tytuł to Something Beautiful. Z ciekawostek, w 2013 roku w jednym z wywiadów powiedziała o paleniu marihuany i braniu ekstazy. Nawet zapaliła jointa, kiedy odbierała jedną z nagród w Amsterdamie. Później zrezygnowała z używek ze względu na negatywny wpływ na jej głos. W 2020 roku odeszła z kościoła. Powód: brak akceptacji dla osób homoseksualnych i wysyłanie ich na różnego rodzaju terapię. Po wielu latach od zaprzestania wcielania się w rolę Hanny Montany przyznała, że miała przez nią zaburzenia osobowości. Wśród swoich inspiracji muzycznych wymienia Dolly Parton, Madonnę, Whitney Houston, Britney Spears czy Metallicę. Czas na kolejną księżniczkę Disneya, tym razem Demi Lovato, którą widzowie poznali dzięki filmowi Camp Rock. Właściwie to Dimitria Divonne Lovato, urodzona 20 sierpnia 1992 roku w Albuquerque w stanie Nowy Meksyk. Jest córką inżyniera i muzyka, Meksykanina pochodzenia hiszpańskiego, indiańskiego, portugalskiego i żydowskiego oraz tancerki, Amerykanki pochodzenia angielskiego i irlandzkiego. Jej rodzice rozwiedli się, gdy miała 2 lata. Ma 2 siostry, wychowała się w Dallas w Teksasie. Już w wieku kilku lat uczyła się gry na pianinie, później na gitarze. Chodziła też na zajęcia aktorskie i lekcje tańca. Mając zaledwie 10 lat, zagrała w swoim pierwszym serialu telewizyjnym dla dzieci pod tytułem Barney i przyjaciele. Później gościnnie wystąpiła również w serialu Prison Break, Skazany na śmierć. Szybko stała się popularna, przez co była prześladowana, szkołę zamieniła więc na naukę w domu. Rok 2008 przyniósł jej główną rolę w filmie telewizyjnym Camp Rock z zespołem Jonas Brothers, w którym wcieliła się w Michi, aspirującą piosenkarkę. Opis jest taki: młoda dziewczyna spędzająca wakacje na obozie muzycznym postanawia kłamać w sprawie pracy swojej matki, aby zaprzyjaźnić się z bogatymi koleżankami. Premiera odbyła się w czerwcu, a film obejrzało w sumie 9 milionów osób. Demi nagrała również kilka piosenek na ścieżkę dźwiękową do tej produkcji. Zanim wydała swój debiutancki album, Demi ruszyła w trasę koncertową pod tytułem Demi Life Warm Up Tour. Brała również udział w tournée Jonas Brothers Burning Up Tour. Kolejnym serialem, w którym mogliśmy zobaczyć Demi, był ten pod tytułem Słoneczna Sony. Tu jej umiejętności aktorskie przez jeden z amerykańskich magazynów zostały porównane do Miley Cyrus i jej roli Hanny Montany. Demi miała okazję zagrać również u boku Selena Gomez w filmie Program Ochrony Księżniczek. Razem nagrały promujący go kawałek One and the Same. W międzyczasie była również produkcja Camp Rock 2, Wielki Finał, która powtórzyła sukces pierwszej części. Demi zagrała również piosenkarkę u boku Rachel McAdams i Willa Ferrella w filmie o konkursie piosenki Eurowizji Historia zespołu Fire Saga.

Demi miała również okazję pojawić się w 5. sezonie serialu Glee. W sumie oglądaliśmy ją w 4 odcinkach. Zagrała Dani, artystkę z problemami. Świat pokochał Demi Lovato również dzięki muzyce. Jej debiutancki album pod tytułem Don't Forget ukazał się we wrześniu 2008 roku. Dostał ogólnie pozytywne recenzje. Pisano, że ta muzyka na pewno spodoba się jej nastoletnim fanom. W pierwszym tygodniu wskoczył od razu na drugie miejsce listy przebojów w Stanach Zjednoczonych. Większość piosenek młoda wokalistka napisała razem z Jonas Brothers. Krążek promował kawałek Get Back.

kolejna płyta Demi ukazała się w lipcu 2009 roku. Jej tytuł to Here We Go Again. Sama artystka opisała ją jako akustyczną, ze stylem podobnym do Johna Mayera. Podobnie jak w przypadku poprzednika, tu również album zdobył dobre recenzje. Promował go jeszcze kawałek Remember December. Kolejna płyta ukazała się w 2011 roku. Jej tytuł to Unbroken. Tu dostaliśmy mieszankę R&B, popu i rocka. Wersja tekstowa skupiała się na poważniejszych sprawach niż dotychczas, również na osobistych zmaganiach piosenkarki. Krążek zadebiutował na 4. miejscu w Stanach, a promował go kawałek Skyscraper, mówiący o poczuciu własnej wartości i pewności siebie. Zaraz potem Demi dołączyła do jurorów amerykańskiej wersji programu X Factor. Jej zadaniem było przyciągnięcie młodszej widowni przed ekrany telewizoru. Następny album, zatytułowany Demi, ukazał się w 2013 roku. Tu już dostaliśmy dojrzały wizerunek wokalistki. Płyta wskoczyła na 3. miejsce w Stanach, ale odniosła również sukces na świecie. To m.in. dzięki piosence Heart Attack, która bardzo dobrze się sprzedała. W pierwszym tygodniu znalazła ponad 200 tysięcy nabywców. Promując album, Demi ruszyła w swoją w sumie 4., ale jednocześnie 1. światową trasę koncertową. Później komercyjny sukces odniosła piosenka Cool for the Summer z jej 5. albumu o tytule Confident. O tym krążku pisano m.in., że to imponujący album gwiazdy popu, która wie, czego chce i wie również dokładnie, jak to osiągnąć. Ona sama później przyznała, że nigdy nie była tak pewną siebie artystką jak wtedy. W kolejnych latach Demi wydała 3 albumy, to Tell Me You Love Me, Dancing with the Devil, The Art of Starting Over oraz Holy F**k. Ten pierwszy krążek zawierał singiel Sorry Not Sorry, który okazał się najlepiej sprzedającym się singlem w karierze Demi. Dostał aż 5-krotną platynę.

Bez wątpienia jedną z najpopularniejszych piosenek Demi, co prawda nagraną z jej gościnnym udziałem, jest solo z 2018 roku zespołu Clean Bandit. Odniosła ona ogromny komercyjny sukces w wielu krajach, m.in. w Polsce zdobyła diamentową płytę. Przez wiele lat piosenkarka zmagała się z wieloma problemami. Nadużywała alkoholu i narkotyków, cierpiała na bulimię, sama też się okaleczała. W wieku 13 lat zaczęła używać opiatów, w wieku 17 lat kokainy, a pierwszy odwyk miała już w wieku 18 lat. Demi przyznała, że kilka razy przedawkowała i miała przez to problemy z występami na żywo. Według doniesień medialnych zmagała się z wieloma powikłaniami, jak udary, zawał serca czy uszkodzenie mózgu. Zdiagnozowano u niej chorobę afektywną dwubiegunową, później diagnozę zmieniono na ADHD. Jedna ze stacji telewizyjnych zrealizowała również dokument Demi Lovato Stay Strong o jej powrocie do zdrowia. W pewnym momencie artystka postawiła na trzeźwość, bo uznała, że to najlepszy sposób, aby uniknąć powrotu do uzależnień i zaburzeń odżywiania. W jednym z wywiadów Demi przyznała też, że gdy miała 15 lat, została zgwałcona. Demi to również aktywistka, działa na rzecz praw osób LGBT oraz na rzecz osób z problemami psychicznymi i zaburzeniami odżywiania. Działa również przeciw nękaniu, m.in. w szkołach. Wspiera różne organizacje charytatywne i systematycznie pomaga finansowo potrzebującym. Znalazła się również na liście 100 najbardziej wpływowych ludzi na świecie magazynu Time, czy na liście ludzi podbijających świat poniżej 30 roku życia w kategorii muzyka magazynu Forbes. Ma na koncie wiele nagród muzycznych. Do tej pory jest jedną z najczęściej nagradzanych solowych artystek na gali Teen Choice Awards. Ma też na koncie nominacje do nagród Grammy.

Trudno uwierzyć, ale mają już ponad 20 lat. Przed nami 10 piosenek, które królowały na listach przebojów w 2005 roku. Należy do nich Hang Up Madonny, która ukazała się 17 października. Promowała album zatytułowany Confessions on a Dance Floor. Artystka napisała ten kawałek z muzykiem i producentem muzycznym Stuartem Price'em. W utworze mamy sample z utworu ABBA Gimme Gimme Gimme A Man After Midnight z 1979 roku. Madonna osobiście poprosiła autorów o pozwolenie na wykorzystanie fragmentu, co nie było łatwe, bo twórcy szwedzkiego zespołu generalnie na to się nie godzą. Jednak przyznali, że sami podziwiają Madonnę. Jaka była inspiracja muzyczna? Disco lat 70., muzyka ABBY i Giorgio Morodera, a także film Gorączka sobotniej nocy. Efekt specjalny? Tykanie zegara, co oznacza strach przed marnowaniem czasu. Z kolei sfera tekstowa opowiada o niezależnej kobiecie mającej problemy w związku.

Jak tylko piosenka się ukazała, zdobyła szczyty list przebojów w ponad 40 krajach. Została nawet wpisana do Księgi Rekordów Guinnessa. To jako piosenka znajdująca się na szczycie list przebojów w większości krajów. Był to też 36. utwór Madonny w pierwszej dziesiątce listy Billboard Hot 100. Tym samym zrównała się w tym przypadku z Elvisem Presleyem. Według Billboardu była to najbardziej udana piosenka taneczna dekady. Sam singiel sprzedał się w ponad 5 milionach egzemplarzy na całym świecie. A co o tym numerze sądzili krytycy? Wielu uznało, że to najlepszy taneczny numer w całej dyskografii artystki. Hang Up zapisało się w historii i znalazło na wielu listach różnych magazynów muzycznych. Wśród nich 100 najlepszych piosenek lat 2000 magazynu Rolling Stone czy najlepsze piosenki 2005 roku. To jeszcze kilka słów o teledysku. To hołd dla Johna Travolty i jego filmów, ale i tańca samego w sobie. Ruchy taneczne były inspirowane m.in. filmami Gorączka sobotniej nocy czy Grease. W klipie, który został nagrany w Londynie, widzimy Madonnę ubraną w różowy trykot, która sama tańczy w studiu baletowym, następnie przenosi się do salonu gier i tam już tańczy ze swoim zespołem. Scenę nagrano również w restauracji czy metrze. Dodam, że Hang Up to również druga najpopularniejsza piosenka w Europie w 2006 roku, zaraz za Hips Don't Lie, Shakiry. Madonna za album, na którym znajdziemy Hang Up, dostała nagrodę Grammy, to w kategorii najlepszy album elektroniczny, taneczny. Do tego nagrodę w kategorii międzynarodowa artystka solowa podczas wręczenia brytyjskich nagród muzycznych Brit Awards w 2006 roku. Krążek pozostaje jednym z najlepiej sprzedających się albumów XXI wieku. Rozszedł się w ponad 10-milionowym nakładzie. Teraz Shakira, która również zapisała się w historii 2005 roku, a to za sprawą piosenki La Tortura, która znalazła się na 6. albumie kolumbijskiej piosenkarki pod tytułem Fijación Oral, część pierwsza. Stworzyli ją Shakira i kompozytor Luis Fernando Ochoa. Została wydana 11 kwietnia, a gościnnie pojawił się w niej hiszpański muzyk Alejandro Sanz. Artystka uznała, że ma surowy, wyjątkowy, pełen zmysłowości głos. Muzycznie mamy tu pop, reggaeton i dancehall. Niektórzy recenzenci słyszeli tu również elementy, na przykład flamenco. Sama Shakira mówiła, że to mieszanka wielu różnych elementów i jej prawdopodobnie najbardziej latynoski utwór. A jeśli chodzi o słowa, to tekst opowiada historię kobiety, która była emocjonalnie torturowana. Jej partner ją zdradził i zostawił dla innej kobiety. Następnie wraca, by błagać o wybaczenie.

Kawałek od razu spodobał się słuchaczom i wskoczył na szczyty wielu list przebojów. W USA zadebiutował na 98. miejscu na liście Billboard Hot 100, ostatecznie dotarł do 23. miejsca, ale już na liście Hot Latin Songs zajmował pierwsze miejsce przez 25 tygodni z rzędu. W Stanach Shakira otrzymała za niego platynę, a w branży latynowskiej już diamentową płytę. Dzięki tej piosence dostała wiele nagród i nominacji, w tym Latin Grammy Awards za piosenkę roku i płytę roku. Z kolei podczas Billboard Latin Music Awards utwór wygrał wszystkie cztery kategorie, w których był nominowany, w tym za latynoską piosenkę roku czy duet wokalny. Łącznie La Tortura sprzedała się w około 5-milionowym nakładzie na całym świecie. Sama płyta, którą promowała La Tortura, zadebiutowała na 4. miejscu listy US Billboard 200. Pobiła jednocześnie rekord, jeżeli chodzi o najwyższy debiut dla albumu hiszpańskojęzycznego. To też najlepiej sprzedający się latynoski album pop dekady w Stanach Zjednoczonych i drugi najlepiej sprzedający się album latynoski w ogóle. Rozeszło się ponad 5 milionów kopii. Zdobył też kilka ważnych nagród muzycznych. Piosenką jedną z najpopularniejszych w 2005 roku była ta pod tytułem You're Beautiful brytyjskiego muzyka i wokalisty Jamesa Blunta. Znalazła się na debiutanckim albumie artysty zatytułowanym Back to Bedlam i została wydana jako trzeci singiel. W Wielkiej Brytanii wskoczyła na pierwsze miejsca list przebojów, podobnie w Kanadzie i Stanach Zjednoczonych. W tym ostatnim kraju znalazła się w pierwszej 40 listy Billboard Hot 100 i sprzedała się w ponad 3-milionowym nakładzie. O czym opowiada? Według mediów o byłej dziewczynie Jamesa, która pomagała przy castingach do Harry'ego Pottera. On sam jednak ani nie potwierdza tych doniesień, ani nie zaprzecza. Po latach przyznał, że piosenka zawsze była przedstawiana jako romantyczna, a w rzeczywistości jest trochę przerażająca i opowiada o mężczyźnie, który śledzi dziewczynę, a później popełnia samobójstwo. W powstaniu piosenki pomagali mu producent Sasha Skarbek z Los Angeles oraz autorka piosenek Amanda Ghost. W rezultacie powstało kilka wersji utworu, szczególnie jeśli chodzi o tekst. Ten na albumie różni się od tego, który grają rozgłośnie radiowe. Został on wygładzony, bo pada słowo naćpany. Ja

egzemplarz tej płyty. Teraz zabieram Was do Chin, a to za sprawą przeboju 9 Million Bicycles, którą 19 września wydała gruzińska piosenkarka Katie Melua. Znalazła się na jej drugim albumie zatytułowanym Piece by Piece i była pierwszym singlem, który go promował. Inspiracją do jego powstania miała być wizyta w Pekinie. Wokalistka odwiedziła miasto ze swoim menadżerem i autorem piosenki, o której mowa, Mike'iem Bettem. Tłumacz, który pokazywał im miasto, miał właśnie powiedzieć, że znajduje się tam 9 milionów rowerów. I tak narodziła się piosenka, która była jedną z ostatnich nagranych na album wokalistki, a której utwór bardzo przypadł do gustu. Przez całość przeplatają się dźwięki fletu, co według niektórych recenzentów nadaje jej chiński klimat. W teledysku widzimy Katie leżącą na trawie. Trwa piknik z jej przyjaciółmi, później jest ona ciągnięta po ziemi przez różne miejsca.

Co ciekawe, piosenkarkę i jej tekst skrytykował popularyzator nauki Simon Sinn. To dlatego, że tekst jest niedokładny. Chodzi o fragment, tu cytat, jesteśmy 12 miliardów lat świetlnych od krawędzi. To przypuszczenie, nikt nigdy nie może powiedzieć, że to prawda. Według Sina tekst, tu cytat, wykazuje głęboką ignorancję kosmologii i brak zrozumienia metody naukowej. Później piosenkarka i badacz spotkali się, by stworzyć nową wersję tekstu, tak dla żartu. Dla BBC Radio 4 nawet zaśpiewała fragment, który on napisał. Jesteśmy 13,7 miliarda lat świetlnych od krawędzi obserwowalnego wszechświata. To dobre oszacowanie z dobrze zdefiniowanymi słupkami błędu i na podstawie dostępnych informacji przewiduje, że zawsze będę z tobą. Teraz już żaden z naukowców nie może się przyczepić, że jest coś nie tak. Piosenka 9 Million Bicycles odniosła ogromny sukces komercyjny. Opanowała wiele list przebojów na świecie. Album, na którym się znalazła, na przykład w Wielkiej Brytanii, zadebiutował na pierwszym miejscu listy sprzedaży. Teraz kawałek, który ukazał się 19 kwietnia 2005 roku i od razu stał się światowym hitem, to Doncha zespołu The Pussycat Dolls. Kawałek napisali Busta Rhymes i CeeLo Green. Co ciekawe, pierwotnie wykonała go w 2004 roku Tori Alamaze, wokalistka wspierająca duet Outkast. Wytwórnia fonograficzna, w której go wydała, nie była zadowolona, bo piosenka odniosła niewielki sukces. Piosenkarka więc zrzekła się do niej swoich praw i tak trafiła ona w ręce zespołu, który najpierw był burleskowy, a później postanowił zaistnieć w branży muzycznej. Teraz miała być to grupa popowa z wpływami współczesnego R&B. Dziewczyny, których było 6 na czele z Nicole Scherzinger, nagrały kawałek z Busta Rhymesem i wydały go jako pierwszy singiel promujący debiutancki album zatytułowany PCD. Odniósł on spory sukces i wskoczył m.in. na drugie miejsce listy Billboard Hot 100 w USA, był również na szczycie listy Dance Club Songs oraz Pop 100 w Stanach Zjednoczonych. Zdominował również listy przebojów w Europie, zajmował pierwsze miejsce na liście 100 najgorętszych singli przez 4 tygodnie. Piosenka wskoczyła też na szczyt brytyjskiej listy przebojów i dzięki temu The Pussycat Dolls zostały pierwszą amerykańską żeńską grupą, która znalazła się na pierwszym miejscu tej listy. Również krytykom muzycznym kawałek przypadł do gustu. Pisali, że jest bezczelny i pyskaty. Ktoś inny napisał, że to poważna dawka wysokiej energii i sprośnego przesłania oraz, że The Pussycat Dolls z pewnością wyrobiły sobie niszę w historii popu XXI wieku. Pojawił się również komentarz, że grupa jest odpowiedzialna za największą przyjemność 2005 roku. Niektórym jednak przeszkadzała obecność Busta Rhymesa w numerze i uznano, że jest irytujący. Piosenka zdobyła wiele nominacji do nagród muzycznych i same nagrody. Pojawiła się również w wielu rankingach na najlepsze piosenki lat 2000. Rok 2005 na pewno wielu kojarzy się z utworem Axel F w wersji projektu Crazy Frog, który ukazał się 31 maja. To utwór instrumentalny niemieckiego muzyka Harolda Faltermeyera. Został motywem przewodnim filmu Gliniarz z Beverly Hills z 1984 roku. Rok później opanował listy przebojów na całym świecie. W 2003 roku powstała przeróbka zatytułowana Axel F 2003 autorstwa Murphy'ego Browna i Captain Hollywood. Dwa lata później stworzono nową wersję dla Crazy Froga. Ta wskoczyła na szczyt list przebojów w Wielkiej Brytanii i osiągnęła jeden z najlepszych wyników sprzedaży. Na pierwszym miejscu piosenka królowała 4 tygodnie. Dzięki temu stała się trzecim najlepiej sprzedającym się singlem na Wyspach w 2005 roku. Stopniowo przyszedł sukces w kolejnych europejskich krajach, ale również w Australii, Nowej Zelandii, Stanach Zjednoczonych czy Japonii. A na przykład we Francji piosenka zajmowała pierwsze miejsce tamtejszej listy przebojów przez

13 tygodni i uzyskała status diamentowej płyty. Co do teledysku, jest on animowany w 3D. Mamy w nim pogoń za Crazy Frogiem przez całe miasto. Ma ponad 5 miliardów wyświetleń na YouTubie, a w 2011 roku portal Enemy umieścił go na 47. miejscu najgorszych klipów. I jeszcze kilka słów o samym Crazy Frogu. To animowana szaro-niebieska żaba. W 2003 roku stworzył ją szwedzki grafik Erik Wernquist, a głos należy do Szweda Daniela Malmedala, który już w 1997 roku nagrał dźwięki udające dwusuwowy silnik. Kilka słów o samej żabie. Zagrała ona w krótkim filmie pod tytułem The Annoying Thing. Była też dzwonkiem na telefony komórkowe. Piosenka Axel F. znalazła się na płycie Crazy Frog Crazy Hits, która ukazała się 25 lipca 2005 roku. Sam Crazy Frog stał się tak popularny, że miał wiele gadżetów. Były maskotki z jego podobizną, kubki, plakaty czy koszulki. Nie obyło się bez kontrowersji. Chodziło o to, że żaba ma widoczne genitalia. W Wielkiej Brytanii było mnóstwo skarg na reklamę, w której stworek się pojawił. Niektórzy rodzice twierdzili, że to nieodpowiednie dla dzieci. Później genitalia zniknęły. Ta piosenka ukazała się w walentynki 2005 roku. Lonely No More, lidera grupy Matchbox 20, Roba Thomasa. Był to pierwszy singiel promujący jego debiutancki album zatytułowany Something to Be, a napisany przez niego samego. Śpiewa w nim, że nie chce być więcej samotny. Piosenka wskoczyła na 6. miejsce listy Billboard Hot 100 w Stanach Zjednoczonych. Zajęła 1. miejsce na Węgrzech czy 3. w Australii. Tam też dostała nagrodę APRA, przyznawaną za wybitne osiągnięcia w dziedzinie muzyki współczesnej. Utwór był również nominowany do nagrody Grammy w kategorii najlepszy męski występ wokalny pop. Co do teledysku, widzimy w nim różne pomieszczenia, jak sypialnia czy klub nocny, zmieniające się co jakiś czas. Muzyk w tym czasie do pewnego momentu pozostaje niemal nieruchomy. W pewnym momencie widzimy Roba Thomasa fizycznie popychającego ściany tak, aby się przesunęły. Są i paparazzi. Płyta, na której znalazła się piosenka Lonely No More, zadebiutowała na 1. miejscu listy albumów Billboard 200. Dostaliśmy tam niektóre utwory odrzucone przez członków zespołu Matchbox 20, a płyta jest bardziej popowa niż wcześniejsze dokonania wokalisty. Tylko w Stanach Zjednoczonych sprzedała się w 2 milionach egzemplarzy. Artysta promował ją również trasą koncertową, pierwszą solową. Dzięki tej piosence świat usłyszał o Rihannie. Jej debiutancki kawałek ukazał się 24 maja i nosił tytuł Ponder Replay. Promował również pierwszy solowy album wokalistki z Barbadosu pod tytułem Music of the Sun. Napisali go i wyprodukowali Veda Nobles, Alicia Majesty Brooks, Carl Starken i Evan Rogers. To miks popu, dancehallu i R&B, do tego z elementami reggae i reggaetonu. Tytuł kawałka oznacza Zagraj to jeszcze raz. Rihanna sama przyznała w jednym z wywiadów, że tekst to po prostu język, którym ludzie mówią na Barbadosie. Ponder Replay został wysłany do wytwórni fonograficznych jako jedna z 3 piosenek w wersji demo. Pierwszy odpowiedział na nią Jay-Z, który właśnie został prezesem jednej z firm. Sama wokalistka powiedziała później, że była bardzo zdenerwowana spotkaniem i przesłuchaniem z raperem. Jednocześnie była nieśmiała, było jej zimno, ale miała motyle w brzuchu. On sam był jednak sceptycznie nastawiony do podpisania kontraktu, bo uznał, że utwór jest zbyt duży dla młodej wokalistki, ale w końcu się zdecydował. Kawałek spodobał się słuchaczom i wskoczył na listy przebojów w wielu krajach. Rihanna otrzymała za niego multiplatynowe płyty w Wielkiej Brytanii, Nowej Zelandii czy Stanach Zjednoczonych. W pierwszej piątce listy Hot 100 spędził 12 tygodni, a łącznie 23 tygodnie. Umiarkowany sukces zanotował w Europie, ale był obecny na listach w Szwajcarii, Norwegii, Danii, Austrii czy Szwecji, do tego we Włoszech, Finlandii czy Holandii. Płyta, na której znalazł się kawałek, odniosła umiarkowany komercyjny sukces. Zadebiutowała na 10. miejscu listy Billboard 200 i 6. na liście US Top R&B Hip Hop Albums. Teraz u nas brytyjskie trio Sugar Babes i kawałek Push the Button, który ukazał się 23 września. Łączy elektropop i R&B. Został nagrany na 4. album w dorobku grupy, zatytułowany Taller in More Ways.
Stworzyli go amerykański kompozytor i producent muzyczny Dallas Austin i członkini grupy. Inspiracją do jego powstania było zauroczenie jednej z nich. Mężczyzna jednak jej nie zauważał. Utwór komercyjnie odniósł spory sukces. W jednym czasie był zarówno numerem jeden na brytyjskiej liście singli, albumów i piosenek do pobrania. Tylko na Wyspach sprzedał się w ponad milionowym nakładzie. Zdobył też czołówki list w Austrii, Niemczech, Belgii, Holandii, na Węgrzech, w Rumunii czy Norwegii. Do tego w Australii i Nowej Zelandii. To również pierwsza piosenka Sugar Babes, która dotarła na szczyt w Irlandii. Otrzymała też nominację do brytyjskich nagród muzycznych Brit Awards w kategorii Najlepszy singiel. Co do teledysku, członkinie Sugar Babes flirtują z trzema mężczyznami w windzie i śpiewają: jeśli jesteś gotowy na mnie, chłopcze, lepiej naciśnij przycisk i daj mi znać, zanim źle coś zrozumiem i odejdę. Opisały klip jako naprawdę bezczelny i świetny. Niektóre sceny zostały jednak wycięte ze względu na seksualną treść.

podobała do gustu krytykom. Jedni chwalili rytmy i melodię, inni uznali, że jest słodka i uzależniająca, niezwykle chwytliwa i brzmiąca retro, a jeszcze inni, że to najlepszy kawałek na albumie. Była też mowa, że to doskonały pop i jedna z najlepszych piosenek w 2005 roku, do tego, że to jeden z najbardziej sprytnych i sugestywnych singli popowych lat 2000. Zajął m.in. 70. miejsce na liście 100 piosenek, które zdefiniowały lata 2000 magazynu The Daily Telegraph. Push the Button była też 68. najpopularniejszą piosenką w brytyjskich rozgłośniach radiowych w latach 2000. Została wykorzystana m.in. w filmie, reklamie, czy znalazła się na liście odtwarzania podczas ceremonii otwarcia letnich Igrzysk Olimpijskich w Londynie w 2012 roku. Na deser kawałek wydany 15 lipca 2005 roku. To Every Night Mandaryny, pierwszy singiel promujący drugą jej płytę, zatytułowaną Mandarynkowy Sen. Piosenkę stworzyli niemieccy producenci Harald Reitinger i Uli Fischer.

0: Mandaryna wykonała tę piosenkę podczas Sopot Festival i głosami widzów zajęła drugie miejsce w konkursie o bursztynowego słowika. Teraz posłuchajcie, co sama wokalistka nam o niej powiedziała.
1: Every Night, uwielbiam tę piosenkę. Jest fantastyczna, ma świetną energię i ma na tyle, jest mocna i ma naprawdę swoje piękne życie, że jak ja gram koncerty i pytam się tylko, znacie to? To już nie muszę dalej i nawet nie muszę jej śpiewać, bo wszyscy pod sceną to robią, więc to jest bardzo miłe, bardzo przyjemne i jest fajne, bo przyjemnie się główka kiwa i mnie i wielu, wielu innym osobom kojarzy się fajnie, wakacyjnie, z jakimś przyjemnym teledyskiem i przyjemną aurą.
0: Na koniec dodam, że teledysk do piosenki Every Night powstał w Chorwacji. Mamy tam dużo słońca, wody i zabawy. To była lista 10 piosenek, które ukazały się w 2005 roku, odniosły wielki sukces i mają już ponad 20 lat.

W tym odcinku zabieram Was za zachodnią granicę. Przed nami artyści z Niemiec, którzy w latach 2000 zrobili międzynarodową karierę i bardzo dobrze znamy ich też w Polsce. Członkiń tej grupy było 5: Sandy, Lucy, Nadia, Jessica i Vanessa. To one tworzyły zespół No Angels, który powstał w 2000 roku. Ich pierwsza piosenka pod tytułem Daylight in Your Eyes z miejsca stała się przebojem, ale od początku. Członkinie grupy zostały wybrane w programie Popstars. Jego celem było stworzenie girlsbandu. Na przesłuchaniach w kilku miastach Niemiec stawiły się ponad 4000 kobiet. Musiały potrafić zarówno śpiewać, jak i tańczyć. Rund eliminacyjnych było kilka, ale w końcu organizatorzy wybrali odpowiednią piątkę, która podpisała kontrakt płytowy. Dziewczyny zamieszkały razem i zaczęły nagrywać piosenki na pierwszy album. W lutym 2001 roku wypuściły wspomniany wcześniej kawałek. Daylight in Your Eyes od razu wskoczył na pierwsze miejsca list przebojów w Niemczech, Austrii oraz Szwajcarii. Trafił też na listy w Polsce, Wielkiej Brytanii, we Francji czy na Łotwie. Dotarł również na 36. miejsce listy Billboard Hot Singles Sales. Singiel poprzedzał wydanie pierwszej płyty zatytułowanej Elements. Podobnie jak piosenka, krążek wskoczył na pierwsze miejsca list przebojów w wielu krajach. Rozszedł się w ponad milionowym nakładzie i stał się najlepiej sprzedającym niemieckim albumem w tamtym roku. Zdobył potrójną platynę, 7-krotne złoto, a sam zespół otrzymał wiele nagród muzycznych. Płytę promowały jeszcze takie piosenki jak Rivers of Joy czy przeróbka There Must Be an Angel zespołu Eurythmics. Po odniesionym sukcesie No Angels ruszyły w swoją pierwszą trasę koncertową obejmującą ponad 30 występów. Nie spoczęły na laurach i w 2002 roku wydały drugi krążek zatytułowany Now Us z takimi hitami jak Something About Us, Still In Love With You czy Let's Go To Bed. Odniósł spory komercyjny sukces, ale już nie tak ogromny jak pierwszy. Spotkał się również z uznaniem krytyków, którzy sądzili, że skończy się na jednym krążku. Mało tego, niebawem ukazał się album live When the Angels Swing, zawierający m.in. dotychczasowe hity w nowych aranżacjach. Pojawiły się również pierwsze problemy. Jedna z wokalistek, Jessica, ogłosiła, że robi sobie muzyczną przerwę i chce urodzić dziecko. Dziewczyny zaczęły działać więc jako kwartet. I w 2003 roku wydały trzeci album pod tytułem Pure, który charakteryzował się już dojrzalszą muzyką pop. Zabrakło jednak sukcesu komercyjnego. Album sprzedał się tylko w nakładzie 150 tysięcy sztuk. Później zauważono, że to był początek końca No Angels. W tamtym roku grupa ogłosiła, że ze względu na wyczerpanie postanowiła zakończyć działalność. Od tamtego czasu każda z wokalistek poszła w swoją stronę, stawiając na karierę solową. Po ponad 2 latach pojawił się pomysł reaktywacji zespołu. Zgodziły się wszystkie członkinie poza Vanessą. W 4-osobowym składzie zaczęły nagrywać nową płytę, ale w tajemnicy przed wszystkimi. Dostała ona tytuł Destiny, ale w tym przypadku również nie można mówić o sukcesie komercyjnym. Był to najgorzej sprzedający się album w historii grupy. W 2008 roku No Angels zostały reprezentantkami Niemiec w konkursie piosenki Eurowizji. Ich kawałek Disappear był najlepiej sprzedającym się singlem od lat, ale w konkursie dziewczyny zajęły dopiero 23. miejsce na 25 występów.

Przez słaby wynik na Eurowizji zespół zawiesił działalność. Kilka miesięcy później zaczął jednak nagrywać kolejny album, który dostał tytuł Welcome to the Dance, bez powodzenia na listach przebojów. W międzyczasie jedna z wokalistek, Nadia, została zatrzymana przez policję, to pod zarzutami zakażenia 3 mężczyzn wirusem HIV. Później w sądzie przyznała się do uprawiania seksu bez zabezpieczeń, wiedząc, że jest nosicielką wirusa. Została skazana na 2 lata w zawieszeniu i 300 godzin prac społecznych i ogłosiła, że odchodzi z zespołu, który od tamtej pory działał jako trio, ale ponownie nie przetrwał próby czasu. Dziewczyny ponownie połączyły siłę, we czwórkę, by świętować swoje 20-lecie. W 2021 roku wydały album pod tytułem 20, na którym znalazły się nowe wersje dobrze znanych utworów, ale i nowe piosenki. Zadebiutował na 1. miejscu listy w Niemczech, znalazł się też na listach w Austrii i Szwajcarii. Promowała go trasa koncertowa. Lata 2000 należały do niej. U nas teraz niemiecka piosenkarka Sarah Connor zadebiutowała singlem Let's Back Back to Bad Boy w 2001 roku. Towarzyszył jej wtedy raper TQ. Kawałek promował pierwszy jej album zatytułowany Green Eyed Soul. Jednak największą sławę przyniosła jej piosenka From Sarah With Love, będąca 3. singlem z krążka, a która zdobyła 1. miejsce list przebojów nie tylko w Niemczech, ale i w Polsce, Portugalii czy Szwajcarii. Wokalistka zgarnęła za nią kilka nagród muzycznych i zyskała potrójną platynę.

krytycy uznali, że debiutancki krążek Sary jest dobry jak na początek kariery. Zadebiutował na drugim miejscu niemieckiej listy przebojów oraz bardzo dobrze sprzedał się w wielu europejskich krajach. Promowała go trasa koncertowa, a po niej Sara zabrała się za nagrywanie drugiego albumu. Dostał tytuł Unbelievable i ukazał się w 2002 roku. Wśród ludzi, którzy przy nim pracowali, znalazł się m.in. haitański muzyk Wyclef Jean, z którym Sara nagrała i wydała główny singiel One Night Stand, a który szybko wskoczył na listy przebojów. W ciągu 2 dni od wydania płyta pokryła się złotem. Promowały ją jeszcze takie hity jak Skin on Skin czy Bounce. Kolejny rok to kolejny album. Mimo zaawansowanej ciąży, Sara wydała Key to My Soul i tu ponownie można mówić o sporym sukcesie komercyjnym, choćby w Niemczech, Austrii czy Szwajcarii. Po narodzinach pierwszego syna wokalistka wróciła do muzyki w 2004 roku. Wtedy wydała płytę pod tytułem Naughty But Nice. W międzyczasie wystąpiła w reality show ze swoim mężem Markiem Terencim, Sara and Mark in Love, a sam album odniósł ogromny sukces. W ciągu pierwszych 2 dni od premiery sprzedał się w ponad 100 tysiącach egzemplarzy. Promował go m.in. kawałek From Zero to Hero, motyw przewodni z filmu animowanego Roboty. Kolejne lata to albumy świąteczne Christmas in My Heart z 2005 roku, Soulicious z 2007, a także Sexy as Hell z 2008. W międzyczasie Sara i jej rodzina wzięła udział w reality show pod tytułem Sara and Mark Still Crazy in Love. Następnie wokalistka nagrała piosenkę Taking Back My Love z Enrique Iglesiasem. Była również jurorką w programie X Factor, a pod koniec 2010 roku wydała kolejny album zatytułowany Real Love. Nie był już tak popularny jak poprzedni. W 2015 roku nastąpił zwrot w jej karierze. Wtedy wydała pierwszą niemieckojęzyczną płytę w swojej karierze, zatytułowaną Muttersprache. Sara zdecydowała się m.in. na to po udziale w pewnym muzycznym reality show. To on zachęcił ją do wykonywania piosenek w języku ojczystym. Był to strzał w dziesiątkę i wielki powrót na szczyty list przebojów. Tylko w pierwszym tygodniu w Niemczech album sprzedał się w ponad 100-tysięcznym nakładzie. Kilka dni po premierze miał już status złotej płyty, a następnie platynowej. Zadebiutował również na szczycie szwajcarskiej listy przebojów, co było jej pierwszym takim dużym osiągnięciem w tym kraju. Z kolei kawałek Vision du Beast stał się najlepiej notowanym singlem Sary od dekady, osiągając 2. miejsce na niemieckiej liście przebojów i sprzedając się w nakładzie ponad 260 tysięcy egzemplarzy. Sukcesem okazała się również trasa koncertowa promująca album. Podobnie kolejny krążek z 2019 roku, Herzkraftwerke, również nagrany w języku niemieckim. W 2022 roku Sara wróciła do języka angielskiego i stworzyła całkowicie autorski album świąteczny zatytułowany Not So Silent Night, a w 2025 roku wydała 3. w karierze album w języku ojczystym zatytułowany Freigeistin. Co do życia prywatnego, z Markiem Terencim, wokalistą amerykańskiego boys bandu Natural, ma 2 dzieci. Po rozwodzie Sara związała się ze swoim menadżerem Florianem Fischerem, wokalistą grupy The Boys z lat 90. Razem mają 2 dzieci. A co do samego pseudonimu, jak sama przyznała, inspiracją byli jej irlandzko-amerykańscy przodkowie, a nie, tak jak uważano, bohaterka filmu Terminator. Teraz przenosimy się prosto do Berlina. To tam urodziła się Jeanette, którą szerzej publiczność poznała w 2002 roku dzięki przebojowi Rock My Life. Ale jej kariera zaczęła się wcześniej. W 1999 roku wzięła udział w pewnym muzycznym programie, pokonując 270 tysięcy innych uczestników. Dzięki wygranej wydała swój debiutancki singiel w języku niemieckim. Postawiła jednak na język angielski i w 2000 roku wydała singiel zatytułowany Go Back, a który promował album Enjoy. Na krajowych listach osiągnął on jednak dopiero 39. miejsce, z kolei w Szwajcarii dopiero 67. W kolejnym roku wydała swój 2. album pod tytułem Delicious, promował go m.in. kawałek How It's Got To Be. I dopiero ten krążek został bardziej zauważony, zdobywając w Niemczech status złotej płyty, to za sprzedaż 150 tysięcy egzemplarzy. Album osiągnął 16. miejsce krajowej listy. Przełom w karierze nastąpił w 2002 roku, kiedy swój styl dance-popowy wokalistka zamieniła na bardziej rockowo-popowe brzmienie. Wtedy wydała płytę Rock My Life, którą promował wspomniany wcześniej utwór o tym samym tytule. Krążek zajął 7. miejsce na niemieckiej liście albumów i zdobył złotą płytę. Z kolei główny singiel zyskał popularność w wielu innych krajach, w tym w Polsce. Jeanette na fali sukcesu ruszyła w trasę koncertową, która została całkowicie wyprzedana.
swój styl Jeanette kontynuowała na czwartym albumie pod tytułem Break On Through, który ukazał się w 2003 roku. W swoim kraju dostała za niego platynową płytę, sprzedając ponad 200 tysięcy egzemplarzy. Był bardzo popularny również w Austrii i Szwajcarii. Główny singiel Rockin' On Heaven's Floor ponownie stał się hitem w niemieckojęzycznej Europie. A ona sama ruszyła w kolejną trasę koncertową obejmującą 45 miast w kilku krajach. Następne lata to m.in. album z piosenkami świątecznymi i płyta Naked Truth. W tym przypadku sukces komercyjny był umiarkowany. Po trasie, która ją promowała, Jeanette zrobiła sobie przerwę od muzyki, by skupić się na aktorstwie. W 2009 roku wróciła z albumem Undress to the Beat. W tym przypadku popowo-rockowe brzmienia zamieniła już tylko na pop. Przełożyło się to na sukces na listach przebojów i sprzedaży. Później wokalistka została projektantką i modelką dla jednego z producentów odzieży. W 2011 roku została z kolei odznaczona Orderem Zasługi Republiki Federalnej Niemiec. To za swoją działalność społeczną, charytatywną lub filantropijną jako ambasadorka niemieckiego Czerwonego Krzyża. Zmęczona jednak sławą, wycofała się z życia publicznego, zakładając ze swoim partnerem oraz przyjacielem zespół pod nazwą Iwiś. Razem wydali dwa niemieckojęzyczne albumy, to w 2012 i 2015 roku. W kolejnych latach Jeanette postawiła na karierę solową i w 2019 roku pod swoim imieniem i nazwiskiem Jeanette Biedermann wydała swój pierwszy niemieckojęzyczny krążek, który dostał tytuł DNA.

Dodam, że Jeanette przez całą swoją karierę zdobyła wiele nagród muzycznych. To jedna z najbardziej utytułowanych niemieckich grup muzycznych, przed wami Groove Coverage, która powstała w 1999 roku. Najpierw tworzyło ją dwóch producentów muzycznych, a później dołączyły do nich dwie wokalistki. Na koncie mają kilkanaście milionów sprzedanych płyt i kilkanaście numerów jeden. Pierwsze ich kawałki to Hit Me oraz Are You Ready? Ogromny rozgłos przyniosła im jednak przeróbka Moonlight Shadow Mike'a Oldfielda. To ona promowała ich pierwszą płytę zatytułowaną Cover Girl. Kawałek nie schodził z list przebojów klubowych, radiowych i tanecznych przez długie tygodnie. Jednak międzynarodową sławę przyniosła im piosenka God Is a Girl z 2002 roku, która kilka lat później była najczęściej pobieraną w Chinach. W tym samym roku ruszyli ze światowym turnieju.

sukces kawałka God is a Girl spowodował, że grupa zaczęła pracować nad kolejnym albumem. W pierwszej połowie 2003 roku ukazał się numer The End, a pod koniec tego roku Poison, przeróbka Alice'a Coopera. Oba single były zapowiedzią płyty 7 Years and 50 Days, która ukazała się w 2004 roku, a która odniosła spory komercyjny sukces również w Polsce. Co ciekawe, dobrze sprzedała się w krajach Azji. A kawałek Poison trafił nawet na brytyjskie i irlandzkie listy przebojów, co przed grupą otworzyło nowe rynki muzyczne. Na fali sukcesu w 2006 roku ta wydała kolejny album, 21st Century, z takimi hitami jak Holy Virgin, On the Radio czy 21st Century Digital Girl. Jednak w porównaniu do poprzednich dwóch krążków, tu sukces komercyjny był jednak mniejszy. W 2007 roku zespół wypuścił składankę przebojów, ale przez słabą sprzedaż wytwórnia fonograficzna rozwiązała z nim umowę. Trzy lata później podpisał kontrakt z inną firmą i wydał singiel Innocent, będący przeróbką ponownie piosenki Mike'a Oldfielda. W kolejnych latach zespół wydaje singiel Angeline, który okazuje się sporym sukcesem, a w 2012 roku długo wyczekiwany przez fanów album Riot on the Dance Floor. Kolejne lata to już jednak tylko pojedyncze single, w tym z okazji 20-lecia istnienia ponowne wydanie Moonlight Shadow. W 2022 roku zespół ruszył ze światową trasą koncertową. Na koncie ma sporo nagród muzycznych, również zdobytych w Polsce. Jak również ponad 5000 występów nie tylko w krajach Europy, ale też na Filipinach, Tajwanie, w Japonii, Indonezji, Singapurze, Malezji, Tajlandii, RPA, Australii, Kanadzie, USA i Chinach. Teraz zespół Kaskada, który powstał w 2004 roku. Jego debiutanckim singlem był ten zatytułowany Miracle. Dzięki niemu trio, dwóch producentów i wokalistka Natalie zostało zauważone przez jedną z amerykańskich wytwórni płytowych. Jednak największy sukces przyszedł, kiedy w 2006 roku wydali kawałek pod tytułem Every Time We Touch, oparty na piosence Maggie Reilly z 1992 roku o takim samym tytule. Ten stał się przebojem na całym świecie, uzyskujący złote i platynowe płyty.

Idąc za ciosem, Kaskada wydała cały album o takim samym tytule jak singiel, a na którym znalazły się również inne covery. Ten z kolei bardzo spodobał się w Wielkiej Brytanii, gdzie z listy top 40 nie schodził przez 24 tygodnie, osiągając na niej drugie miejsce. Z kolei w 2007 roku Kaskada zdobyła nagrodę World Music Award w kategorii najlepiej sprzedający się niemiecki artysta na świecie. W tym samym roku ukazał się drugi album zatytułowany Perfect Day. Promował go kawałek What Hurts The Most i trafił na listy przebojów w wielu krajach. Jednym z kolejnych singli został Because The Night. Kolejny wielki sukces przyszedł w 2009 roku. Wtedy Kaskada wypuściła utwór oraz płytę pod tytułem Evacuate the Dance Floor. Zapoczątkował on nową erę zespołu. Zmienił wtedy styl z brzmienia Eurodance na bardziej współczesny elektropop. Kawałek zdominował szczyty list przebojów nie tylko w Niemczech, ale i we Francji, w Irlandii, Kanadzie, Australii czy Nowej Zelandii. Z kolei na amerykańskiej liście top 40 pozostawał przez 17 tygodni, a w Wielkiej Brytanii wskoczył na pierwsze miejsce, spychając z niego piosenkę Man in the Mirror Michaela Jacksona. Było to wkrótce po śmierci króla popu, wtedy wiele jego utworów odrodziło się na listach przebojów. Teledysk do hitu Evacuate the Dance Floor był również nominowany do nagród MTV Video Music Awards. Tylko na Wyspach Brytyjskich album sprzedał się w 100 tysiącach egzemplarzy. Grupa w tym czasie również intensywnie koncertowała i na przykład supportowała Britney Spears podczas jej części trasy obejmującej Niemcy.

Czwarty album grupy ukazał się w 2011 roku i dostał tytuł Origin Me. Promował go kawałek Pyromania. W tamtym czasie zespół rozstał się również z dotychczasową wytwórnią, nie zaprzestał jednak działalności. W 2012 roku wydał chociażby płytę świąteczną, z kolei rok później reprezentował Niemcy podczas konkursu piosenki Eurowizji z kawałkiem Glorious. W finale zajął 21 miejsce na 26 artystów. W 2013 roku zespół wydał album z akustycznymi wersjami swoich przebojów, z kolei rok później ogłosił, że nie pracuje nad piątym krążkiem, a tylko nad nowym singlem. W kolejnych latach Kaskada koncertowała i wydała pojedyncze single, w tym ten zatytułowany Playground, który został oficjalną piosenką Mistrzostw Świata w hokeju na lodzie 2017, a które odbyły się w Niemczech i we Francji. W międzyczasie grupa współpracowała z innymi artystami. Nowa era nastała w 2024 roku. Wtedy wydała album zatytułowany Studio 24. Był on inspirowany erą disco i funku. Promował go kawałek Ain't No Mountain High Enough. Piosenki na krążku nawiązują do dźwięków, które spowodowały, że legendarny klub Studio 54 w Nowym Jorku stał się znany na całym świecie. Po wydaniu płyty nastąpił rozłam. Z zespołu odeszli dotychczasowi producenci. Kaskada stała się więc solowym projektem Natalii. Do tej pory zespół sprzedał około 30 milionów swoich płyt na całym świecie. No Angels, Sarah Connor, Jeanette, Groove Coverage oraz Kaskada. Za nami odcinek z artystami z Niemiec, którzy w latach 2000 zrobili międzynarodową karierę, w tym w Polsce.

świat, pokochał ją dzięki piosence Whenever, Wherever. Było to w 2001 roku. Jej kariera zaczęła się jednak dużo wcześniej. Poznajcie historię Shakiry. Naprawdę nazywa się Shakira Isabel Mebarek Ripoll i urodziła się 2 lutego 1977 roku w Kolumbii. Po arabsku jej imię oznacza wdzięczna. Ona sama ma korzenie zarówno hiszpańskie, jak i libańskie. Ma również przyrodnie rodzeństwo, to 8 dzieci z pierwszego małżeństwa jej ojca. Edukację zdobywała w szkołach katolickich. Zaczęła pisać mając zaledwie kilka lat. Na początek była to poezja, później były już piosenki. Pierwszą napisała w wieku 8 lat, jej tytuł to Twoje ciemne okulary. Była zainspirowana przez ojca. Już wtedy wiedziała, że chce być artystką. Jeśli w szkole nadarzyła się okazja, występowała śpiewając czy tańcząc. Dzięki temu została zauważona w swojej okolicy, przez to była zapraszana na różne wydarzenia. Kiedy miała kilkanaście lat, poznała pewną producentkę, która postanowiła pomóc jej w karierze. Chwilę później przyszły pierwsze przesłuchania. Podczas jednego z nich spodobała się dyrektorom pewnej wytwórni fonograficznej, co zaowocowało podpisaniem kontraktu płytowego. Pierwszy album, zatytułowany Machia, wydała w 1991 roku, mając 13 lat. Znalazły się na nim m.in. te piosenki, które sama napisała. I choć single były emitowane w rozgłośniach radiowych, to krążek nie odniósł sukcesu komercyjnego. W Kolumbii rozeszło się zaledwie 1200 egzemplarzy. Shakira weszła ponownie do studia, by nagrać kolejny album. Ten dostał tytuł Peligro i ukazał się w 1993 roku. Pracowało przy nim wielu muzyków, mimo to młoda wokalistka nie była zadowolona z końcowego kształtu płyty. Do tego stopnia, że nie chciała jej promować. W tym przypadku również nie odniosła spodziewanego sukcesu, a tak prezentował się główny singiel.

Jednocześnie, kiedy Shakira pracowała nad muzyką, dostała rolę w serialu telewizyjnym zatytułowanym El Oasis. To w latach 1994-1997. Był on oparty na tragedii Warmero, gdzie w wyniku erupcji zginęło ponad 20 tysięcy osób. Sukces muzyczny przyszedł w 1995 roku. Wtedy wydała piosenkę pod tytułem Donde Estás Corazón. Dzięki temu wytwórnia namówiła ją do nagrania trzeciego albumu, ale bardziej rockowego niż poprzednie. Pracowała przy nim z amerykańskim muzykiem, kompozytorem i producentem muzycznym Luisem Fernando Ochoa. Razem stworzyli krążek pod tytułem Pies Descalzos, który promowały takie single jak Estoy Aquí czy Donde Estás Corazón.

przypadku tego albumu można mówić o pierwszym sukcesie komercyjnym. Znalazł się na 5. miejscu listy przebojów US Billboard Top Latin Albums. Mało tego, osiągnął pierwsze miejsce w 8 krajach, a w USA otrzymał platynowe płyty. Z kolei wszystkie 6 singli, które go promowały, wskoczyły na amerykańską listę przebojów latynoskich. Sukces pozwolił Shakirze ruszyć w swoją pierwszą międzynarodową trasę koncertową. W ciągu 2 lat wokalistka dała blisko 120 występów, w tym w Kolumbii, Meksyku czy Chile. Jednym z ulubionych kawałków fanów był ten zatytułowany Vuelve.

Zaraz potem przyszły kolejne sukcesy. W 1997 roku Shakira otrzymała 3 nagrody Billboard Latin Music Awards. To w kategoriach Album Roku, Teledysk Roku za Estojaki i dla najlepszego nowego artysty. W rezultacie pies Descalzos sprzedał się w ponad 5 milionach egzemplarzy, co przełożyło się na wydanie krążka ze zremiksowanymi utworami. Ten znalazł ponad 1 milion nabywców. Pojawiły się na nim również wersje portugalskie przebojów, a to dzięki sukcesowi osiągniętemu w Brazylii. Kiedy Shakira miała 19 lat, została najlepiej sprzedającą się popowo-rockową wokalistką w Ameryce Łacińskiej, a prezydent Kolumbii przyznał jej miano Narodowej Ambasadorki Kultury. Shakira, idąc za ciosem, przygotowała 4 studyjny album, który dostał tytuł Donde Están Los Ladrones, po polsku Gdzie są złodzieje, został nagrany w studiu należącym do Glory i Emilio Estefana w Miami. Krążek został wydany w 1998 roku, a jego tytuł został zainspirowany od wydarzenia na jednym z lotnisk, gdzie skradziono wokalistce walizkę z napisanymi tekstami piosenek. Płyta osiągnęła jeszcze większy sukces niż poprzednia. Sprzedała się w ponad 7 milionach egzemplarzy na świecie. W samych Stanach Zjednoczonych rozeszło się ponad 1,5 miliona kopii. Dzięki temu jest jedną z najlepiej sprzedających się hiszpańskojęzycznych płyt w tym kraju. Ta wskoczyła na 131 miejsce listy US Billboard 200, a na liście USA Latin Albums zajmowała pierwsze miejsce przez 11 tygodni. Była nominowana do nagród Grammy i latynoskich nagród Grammy. W tym drugim przypadku otrzymała 2 statuetki w kategoriach najlepsze kobiece wykonanie popowe oraz najlepsze kobiece wykonanie rockowe.

2000 roku Shakira wydała swój pierwszy album koncertowy zatytułowany MTV Unplugged i był on pierwszym hiszpańskojęzycznym nagranym pod tym szyldem. Tak jak w przypadku poprzednich, skoczył na listy przebojów. Dobrze się sprzedał, a krytycy byli zachwyceni wykonaniami na żywo. Zaraz potem artystka ruszyła w 2-miesięczną trasę koncertową po Ameryce Łacińskiej i Stanach Zjednoczonych. Otrzymała też nagrodę MTV Video Music Award w kategorii Ulubiony Międzynarodowy Artysta-Artystka. Przyszło też kilka nominacji do nagród Latin Grammy Awards. Odbierając nagrodę za piosenkę Ojo Sassy, zadedykowała ją Kolumbii. Chcę zadedykować tę nagrodę temu krajowi, który przechodzi przez trudny czas teraz, ale nigdy nie zapomnij, jak się uśmiechać. Dla ciebie, Kolumbio, powiedziała Shakira. Z kolei dzięki albumowi akustycznemu zdobyła swoją pierwszą nagrodę Grammy. Po sukcesie ostatnich albumów Shakira zaczęła pracować nad pierwszym w swojej karierze anglojęzycznym. Zajęło jej to ponad rok. Jego zapowiedzią była piosenka Whenever, Wherever, która przyniosła wokalistce światową sławę. Osiągnęła pierwsze miejsce na listach przebojów w większości krajów, a w USA dotarła do 6. miejsca na liście przebojów Hot 100. Jej hiszpańskim odpowiednikiem był kawałek zatytułowany Suerte.

Album pod tytułem Laundry Service ukazał się w listopadzie 2001 roku na całym świecie. Z kolei jego latynoamerykański odpowiednik, zatytułowany Servicio de Lavandería, ukazał się w krajach Ameryki Łacińskiej oraz Hiszpanii. Podczas gali MTV Video Music Awards otrzymała międzynarodową nagrodę widzów za Wherever Whenever, statuetkę latynoskich nagród Grammy za najlepszy teledysk oraz 5 nagród MTV Video Music Awards Latin America w kategoriach najlepsza artystka, najlepszy artysta pop, najlepszy artysta w regionie północnym, teledysk roku i artysta roku. Następnie wokalistka ruszyła w trasę koncertową, która obejmowała w sumie ponad 60 występów. Jej zwieńczeniem był album koncertowy, który sprzedał się w ponad 3 milionach egzemplarzy. Kolejna era w karierze Shakiry to rok 2005. Wtedy wydała dwa albumy: Fijación Oral, część pierwsza, i Oral Fixation, część druga. Jeden po hiszpańsku, drugi po angielsku. W sumie z 60 piosenek, jakie napisała, wybrała 20, które się na nich znalazły. Głównym singlem został kawałek La Tortura. Został stworzony przez Shakirę i kompozytora Luisa Fernando Ochoa. Gościnnie pojawił się w nim hiszpański muzyk Alejandro Sanz. Utwór zyskał ogromną popularność na całym świecie. Przez 25 tygodni utrzymywał się na liście przebojów Billboard Hot Latin Tracks. Z kolei na amerykańskiej liście Billboard Hot 100 zadebiutował na 98 miejscu, ostatecznie docierając do 23. W USA artystka otrzymała za niego platynę, a w branży latynoskiej diamentową płytę. Dostała również wiele nagród i nominacji, w tym Latin Grammy Awards 2006 za piosenkę roku i płytę roku. Z kolei podczas Billboard Latin Music Awards utwór wygrał wszystkie 4 kategorie, w których był nominowany, w tym za latynoską piosenkę roku czy duet wokalny.

Łącznie La Tortura sprzedała się w około 5-milionowym nakładzie na całym świecie. Sam album został bardzo dobrze przyjęty w Ameryce Północnej, Południowej i w Europie. Zadebiutował na 4. miejscu listy Billboard 200 i był najwyższym debiutem albumu hiszpańskojęzycznego w USA. W kilku krajach otrzymał wiele platynowych płyt, a w Meksyku zabrakło go w sklepach po pierwszym dniu od premiery. Shakira dostała za niego swoją drugą nagrodę Grammy oraz 4 nagrody Latin Grammy. Część druga płyty ukazała się kilka miesięcy później. Promował ją kawałek Don't Bother, nie był już jednak tak popularny jak La Tortura, ale zawojował listy przebojów w wielu krajach. Kolejny utwór, Hips Don't Lie, w którym wystąpił muzyk Wyclef Jean, stał się z kolei pierwszym singlem Shakiry, który wskoczył na pierwsze miejsce listy Billboard Hot 100. W tym przypadku można mówić o fenomenie. Piosenka była numerem 1 w ponad 50 krajach i została najlepiej sprzedającym się singlem na świecie w XXI wieku. A Shakira ruszyła w trasę koncertową obejmującą 120 występów na 5 kontynentach, której podsumowaniem był kolejny w karierze album koncertowy. Wystąpiła też pierwszy raz podczas rozdania nagród Grammy, dostała również nominację za najlepszą popową kolaborację, to za piosenkę Hips Don't Lie.

Rok 2007 to już duet z Beyoncé w piosence Beautiful Liar, który był drugim singlem promującym jej album Beyoncé B-Day. Awansował z 91. miejsca na trzecie listy Hot 100, ustanawiając rekord największego awansu w historii listy. Skoczył również na szczyt brytyjskiej listy singli i zdobył nominację do nagrody Grammy w kategorii Najlepsza współpraca popowa. Shakira napisała wtedy również piosenki na ścieżkę dźwiękową filmu Miłość w czasach zarazy, który był oparty na powieści kolumbijskiego pisarza i laureata Nagrody Nobla Gabriela García Márquez. On sam poprosił artystkę o napisanie utworu.

Gwiazda Shakiry stawała się coraz jaśniejsza. W 2008 roku magazyn Forbes uznał ją za czwartą najlepiej zarabiającą artystkę w branży muzycznej. Ona sama podpisała też kontrakt na ponad 300 milionów dolarów z międzynarodową firmą koncertową. W kolejnym roku zaśpiewała m.in. na inauguracji prezydentury Baracka Obamy. I w tym samym roku przyszedł czas na kolejny album. Ten dostał tytuł She Wolf. Promował go utwór o takim samym tytule. Oba odniosły międzynarodowy komercyjny sukces, a Shakira zebrała za nie dobre recenzje. Krążek otrzymał platynowe płyty m.in. w Kolumbii, Meksyku, we Włoszech czy Hiszpanii. Doszły również złote płyty w Polsce, we Francji czy w Wielkiej Brytanii. Na liście Billboard 200 zadebiutował z kolei na 15 miejscu. Sprzedał się jednak tylko w ponad 2-milionowym nakładzie na świecie.

Kolejny wielki sukces nadszedł w 2010 roku, kiedy Shakira wydała oficjalny hymn Mistrzostw Świata w piłce nożnej, które były rozgrywane w Republice Południowej Afryki. To Waka Waka, This Time for Africa. Kawałek był bardzo popularny w krajach Europy, Ameryki Południowej i Afryki, ale też w Ameryce Północnej. Sprzedały się ponad 4 miliony egzemplarzy singla, co spowodowało, że stał się najlepiej sprzedającym utworem Mistrzostw Świata Wszechczasów.

Ten kawałek znalazł się na 9. w dyskografii Shakiry albumie zatytułowanym Sale El Sol, który został wydany w 2010 roku. Promował go utwór Loca. Jego angielska wersja, nagrana z brytyjskim raperem Dizzy Rascalem, odniosła światowy sukces i znalazła się na listach przebojów w wielu europejskich krajach. Wersja hiszpańska królowała na listach w Hiszpanii i Szwajcarii i stała się też hitem na listach przebojów latynoskich w Stanach Zjednoczonych. Artystka dostała za nią diamentową płytę w Kolumbii oraz multiplatynę we Włoszech, Meksyku czy Hiszpanii.

Sam album Sal el Sol bardzo dobrze sprzedał się na Starym Kontynencie czy w Ameryce Łacińskiej. Był popularny również w Stanach Zjednoczonych. Dostał nagrodę Latin Grammy w kategorii najlepszy żeński album popowy. Przez 12 tygodni był też numerem 1 na liście latynoskich albumów, a promowały go jeszcze takie utwory jak Rabioza czy Addicted to You. Ostatecznie znalazł ponad 9 milionów nabywców. Artystka ruszyła też w swoją kolejną trasę koncertową zatytułowaną The Sun Comes Out World Tour. Obejmowała Amerykę Północną, Południową, Europę, Azję i Afrykę. W sumie odbyło się 100 występów. Później w 2011 roku Shakira wydała swój czwarty album koncertowy zatytułowany Live from Paris. Na początku 2014 roku wokalistka wydała utwór nagrany wspólnie z Rihanną, zatytułowany Can't Remember to Forget You, promujący jej 10. album studyjny zatytułowany Shakira. Zadebiutował na 2. miejscu listy Billboard 200. W pierwszym tygodniu od premiery rozeszło się 85 tysięcy egzemplarzy. Pochodziły z niego jeszcze takie single jak Empire czy Dare, La La La. Ten ostatni promował Mistrzostwa Świata w piłce nożnej rozgrywane wówczas w Brazylii.

Przyszedł czas na kolejny, 11. album studyjny. Został nagrany głównie w języku hiszpańskim i dostał tytuł Eldorado. Został wydany w 2017 roku. Krążek zadebiutował na 15. miejscu Billboardu, ale już na pierwszym na liście US Top Latin Albums. Promował go kawałek Chantaje, który stał się wielkim hitem. Nie schodził z pierwszego miejsca listy Billboard Hot Latin Songs przez 11 tygodni i dostał 16-krotną platynę. Sukces komercyjny odniosły też kolejne single, wśród nich Me Enamore. W 2018 roku album zdobył nagrodę Grammy w kategorii Najlepszy latynoski album pop. To trzecia statuetka Shakiry, jeżeli chodzi o te nagrody muzyczne. Dostała też nagrodę Latin Grammy, a sama wokalistka ruszyła w opóźnioną z powodów zdrowotnych międzynarodową trasę koncertową promującą ten krążek, a która obejmowała ponad 50 występów. Później została uwieczniona na albumie koncertowym. Jednocześnie magazyn Forbes umieścił artystkę na 10. miejscu wśród najlepiej opłacanych kobiet w świecie muzyki w 2019 roku.

Początek 2020 roku to wielkie wydarzenie muzyczne. W lutym Shakira razem z Jennifer Lopez wystąpiła w przerwie finałowego meczu futbolu amerykańskiego o mistrzostwo Super Bowl. Show oglądało ponad 100 milionów osób. Rok 2022 to wielkie przygotowania do wydania kolejnego albumu, całkowicie nagranego w języku hiszpańskim. Przed smakiem był kawałek Te Felicito, wykonany z piosenkarzem Rauwem Alejandro. W międzyczasie rozpadł się związek Shakiry z piłkarzem Gerardem Piqué. To ojciec ich synów, którzy urodzili się w 2013 i 2015 roku. Według Shakiry chodziło o jego niewierność. W 2023 roku zdisowała go w utworze Shakira Bizarrap Music Sessions Vol 53. Tu ponowny sukces komercyjny. Po pierwsze, sięgnęła po szczyty list przebojów w kilkunastu krajach, pobiła kilkanaście rekordów Guinnessa, do tego rekordy w serwisach streamingowych i wskoczyła na 9. miejsce na liście Billboard Hot 100. Dzięki temu została pierwszą artystką, której piosenka w języku hiszpańskim zadebiutowała w pierwszej dziesiątce. Dla Shakiry utwór o jej byłym partnerze był czymś w rodzaju katarzis. Wiele rekordów pobił również kolejny singiel zatytułowany TQG, a nagrany przez Karol G z udziałem Shakiry. Zadebiutował na 7. miejscu, co znaczyło, że był to najwyżej notowany utwór hiszpańskojęzycznego autorstwa kobiety w Stanach Zjednoczonych. Mało tego, zadebiutował na szczycie listy Global 200, stając się pierwszym numerem dla obu pani. Kolejny sukces przyszedł chwilę później. Shakira została pierwszą wokalistką w historii, która miała 3 utwory na pierwszych 3 miejscach listy przebojów Latin Pop Airplay, wśród nich jeszcze Acrostico i Copa.

0: W marcu 2024 roku ukazał się długo wyczekiwany album zatytułowany Las Mujeres Llano Llorán. Krążek zadebiutował na 13. miejscu listy Billboard. W pierwszym tygodniu znalazł 34 tysiące nabywców. Ponownie zdominował listy Top Latin Albums i Latin Pop Albums. Dzięki temu wokalistka została pierwszą kobietą z albumami numer 1 na przestrzeni 4 dekad. Ten otrzymał wielokrotną platynę. Promowało go w sumie 9 singli i zdobył wiele nominacji do najważniejszych nagród muzycznych. Shakira otrzymała też nagrodę Grammy za najlepszy album Latino Pop. Po wydaniu albumu wokalistka ruszyła w pierwszą trasę koncertową od ponad 6 lat. Bilety wyprzedawały się w okamgnieniu. Padło wiele rekordów sprzedaży w Ameryce Łacińskiej. W związku z tym dodano kilka nowych terminów. Warto dodać, że Shakira na koncie ma mnóstwo utworów nagranych z innymi artystami, do tego role filmowe i telewizyjne. Była trenerką w programie The Voice. Otrzymała nagrodę Michael Jackson Video Vanguard Award podczas gali MTV Video Music Awards 2023. Tym samym została pierwszą artystką z Ameryki Południowej, którą w ten sposób wyróżniono. Została też pierwszą artystką w historii, która podczas gali Latin Grammy Awards otrzymała 3 nominacje do piosenki roku podczas jednej ceremonii. W rezultacie 2 statuetki do niej powędrowały.
1: Vox FM, Poznań.

Mocny głos, wielkie przeboje i znak rozpoznawczy – okulary. W tle wielkiej kariery walka z rakiem piersi. Przed wami Anastasia. Anastasia Lynn Newkirk urodziła się 17 września 1968 roku w Chicago w Stanach Zjednoczonych. Ma pochodzenie niemiecko-irlandzkie. Od samego początku miała do czynienia z muzyką i show biznesem. Jej mama występowała na Broadwayu, z kolei tata był zarówno wokalistą, jak i aktorem. Ma dwoje rodzeństwa, starszą siostrę i młodszego brata. Gdy Anastasia miała 3 lata, jej rodzice się rozstali. Po śmierci ojca w 2005 roku rodzina przeprowadziła się do Nowego Jorku. Kiedy była nastolatką, zdiagnozowano u niej chorobę leśniowskiego Crohna, która objawia się stanem zapalnym jelit. Po ukończeniu studiów zaczęła pracować w restauracjach i salonach fryzjerskich. Co ciekawe, śpiewanie nie było na pierwszym miejscu. Zanim postanowiła pójść tą ścieżką, rozważała archeologię oraz psychologię. W międzyczasie została tancerką. Swoje umiejętności prezentowała w jednym z programów MTV, a pod koniec lat 80. pojawiła się również w 2 teledyskach zespołu Salt & Pepa. Pierwsze kroki na scenie muzycznej postawiła w 1990 roku. Występowała wtedy w chórkach. Słychać ją m.in. na albumie wokalistki o pseudonimie Tiffany zatytułowanym New Insight, a jako solowa piosenkarka zadebiutowała w 1992 roku w programie telewizyjnym pod nazwą Comic View. W 1993 roku Anastasia nagrała kilka utworów, jednak nie podpisała kontraktu płytowego. Według producentów muzycznych przez swoje charakterystyczne brzmienie nie pasowała do żadnego gatunku muzycznego. Pojawiła się jednak na wydawanych w tamtym czasie albumach amerykańskich gwiazd Jamie'ego Foxa i Polly Abdul oraz na krążku meksykańskiej piosenkarki Pauliny Rubio. Później dołączyła do zespołu o nazwie The Craze, z którym występowała przez 2 lata do 1999 roku. W międzyczasie śpiewała również w chórze zespołu z gatunku muzyki gospel The Card Car Singers. Nagrała również 2 duety z kubańskim kompozytorem Omarem Sosą. W pewnym momencie Anastasia, zniechęcona brakiem sukcesów w branży, rozważała porzucenie śpiewania i wtedy jej przyszła menadżerka zachęciła ją, by zgłosiła się do udziału w talent show MTV The Cut. Było to w roku 1998 i to był strzał w dziesiątkę. Anastasia wykonała tam swój autorski kawałek Not That Kind i znalazła się w finałowej dziesiątce. Mimo że programu nie wygrała, to wzbudziła zainteresowanie branży muzycznej, zauważyli ją m.in. Elton John, Michael Jackson czy Faith Evans. To przełożyło się na podpisanie w 1999 roku pierwszego kontraktu płytowego i 13 czerwca 2000 roku wydała swój pierwszy krążek zatytułowany, jak wspomniana przed chwilą piosenka, Not That Kind. Promował go kawałek I'm Outta Love, który stał się światowym hitem i przyniósł Anastasii międzynarodową sławę. Opanował pierwsze miejsce list przebojów w wielu krajach, w tym Australii i Nowej Zelandii. W tym pierwszym kraju piosenka stała się najlepiej sprzedającym singlem roku i uzyskała podwójną platynę za sprzedaż ponad 140 tysięcy egzemplarzy. Podobnie było w Nowej Zelandii. Kawałek świetnie poradził sobie w Europie. Najlepiej w Belgii, ale też świetnie w Polsce, Austrii, we Francji, na Węgrzech, w Irlandii, Niemczech, we Włoszech czy w Norwegii. Z kolei w Wielkiej Brytanii I'm Outta Love osiągnął 6 pozycję. Niestety sukcesu nie odniósł w samych Stanach Zjednoczonych. Na liście Billboardu spędził zaledwie 3 tygodnie, osiągając 92 miejsce. Lepiej poradził sobie na liście Hot Dance Club Play, gdzie utwór zajmował 2 miejsce przez 8 tygodni. Drugim singlem z debiutanckiego albumu został tytułowy Not That Kind. Nie był jednak tak popularny jak I'm Outta Love, ale wskoczył na listy przebojów w Wielkiej Brytanii, w Szwajcarii czy we Włoszech.

Album promowały jeszcze dwa single, to Cowboys and Kisses oraz Made for Loving You. Oba jednak nie odniosły większego sukcesu na listach przebojów. Sam krążek rozszedł się w ponad 5-milionowym nakładzie. Świetnie sprzedał się w Wielkiej Brytanii, Niemczech i we Francji, gdzie dostał platynowe płyty. Dobrze radził sobie na listach sprzedaży w innych krajach Europy, ale i Oceanii, w tym Australii i Nowej Zelandii. Inaczej było w USA. Zajął dopiero 168 miejsce na liście Billboard 200, sprzedając się w nakładzie 15 tysięcy egzemplarzy. W 2001 roku podczas rozdania nagród World Music Awards wokalistka otrzymała statuetkę dla najlepiej sprzedającej się nowej artystki pop na świecie. W tym samym roku przyszedł czas na kolejny album. Dostał tytuł Freak of Nature i ukazał się w listopadzie. Pierwszym singlem, który go promował, został kawałek Paid My Dues. Piosenka opowiada o początkach Anastasii w branży muzycznej. W wywiadzie dla magazynu Billboard powiedziała tak, tu cytat, przez lata mówiono mi, że mam zbyt czarny głos, że powinnam założyć soczewki kontaktowe i pozbyć się okularów, że jestem zbyt nachalna i tak dalej. To są właśnie te rzeczy, na które ludzie reagują. Według niektórych krytyków utwór wytacza piosenkarce wyjątkową niszę. Z kolei inni mówili, że to typowy, mocny hymn w stylu Go Girl. Kawałek odniósł komercyjny sukces, opanowując listy przebojów w wielu krajach, szczególnie w Europie. To m.in. w Danii, we Włoszech, w Norwegii, Szwajcarii, na Węgrzech, ale też w Polsce, Portugalii czy Szwecji. Ogólnie na liście Eurochart Hot 100 dotarł do drugiego miejsca. Po sukcesie tego kawałka przyszedł czas na kolejny singiel z płyty Freak of Nature. Wybór padł na ten o tytule One Day in Your Life. W Stanach Zjednoczonych osiągnął pierwsze miejsce na liście Billboard Dance Club Play. Bardzo dobrze poradził sobie w Australii i ponownie w Europie, m.in. w Austrii, Niemczech, na Węgrzech, we Włoszech, w Holandii i Szwajcarii, również w Wielkiej Brytanii. W Polsce kawałek osiągnął drugie miejsce.

Album promowały jeszcze dwa single, Why'd You Lie To Me oraz You'll Never Be Alone. Bonusem na kolekcjonerskiej edycji krążka był Boom, oficjalna piosenka Mistrzostw Świata FIFA 2002, które odbyły się w Korei Południowej i Japonii. W 2014 roku włoskie MTV ogłosiło, że jest to ulubiona piosenka Włochów ze wszystkich Mistrzostw Świata FIFA. Podstawowa wersja otrzymała wiele platynowych płyt w Szwajcarii, Wielkiej Brytanii, Szwecji, Niemczech, we Francji czy w Austrii. Na całym świecie rozeszło się 7 milionów egzemplarzy.

Kiedy gwiazda piosenkarki zaczęła błyszczeć coraz bardziej, pojawiły się u niej problemy ze zdrowiem. W styczniu 2003 roku diagnoza rak piersi. Nowotwór wykazała rutynowa mamografia, wykonana przed operacją zmniejszenia piersi. Wokalistka zdecydowała się na taki krok ze względu na przeciążenie pleców. Od razu podjęła leczenie, operację i radioterapię. Później założyła fundację o nazwie Anastasia, której celem było promowanie świadomości raka piersi wśród młodych kobiet. Artystka zaczęła też pracę nad swoim trzecim albumem, co jak sama później przyznała, z powodu choroby nie było dla niej łatwe. Inspiracją do pisania nowych piosenek były właśnie jej problemy zdrowotne. Dzięki nim chciała dać siłę tym, którzy jej potrzebowali. Jednocześnie postanowiła dodać swojej muzyce nieco pazura. Postawiła na rockowe brzmienia, ale z elementami popu i funku, do tego soulu i R&B. I tak zrodziło się nowe brzmienie, które określiła mianem Sproka, połączenie soulu, popu i rocka. Nową płytę nazwała swoim imieniem, a ta ukazała się w 2004 roku. Promował ją singiel Left Outside Alone, który okazał się jednym z największych przebojów tamtego roku w Europie. Skoczył na szczyt list przebojów w Austrii, Czechach, we Włoszech, w Hiszpanii i Szwajcarii. Świetnie radził sobie również w Danii, Niemczech, Irlandii, Norwegii czy w Wielkiej Brytanii. Był numerem jeden w Australii, gdzie po raz drugi piosenka Anastasia stała się najlepiej sprzedającym singlem danego roku. Z kolei w Stanach Zjednoczonych komercyjny sukces odniósł remix tego kawałka w wykonaniu producenta muzycznego Jasona Nevinsa. Osiągnął m.in. pierwsze miejsce na liście Dance Singles Sales. Piosenka przypadła do gustu również krytykom, którzy nie szczędzili jej pochwał.

Kolejnym singlem promującym płytę Anastasia był Sick and Tired. W tym przypadku piosenka przypadła do gustu zarówno słuchaczom, jak i krytykom muzycznym. Zawojowała listy przebojów w wielu europejskich krajach. Do tego wskoczyła na drugie miejsce najgorętszych europejskich hitów. Album promowały jeszcze dwa single, Welcome to My Truth oraz Heavy on My Heart. Pieniądze ze sprzedaży tego ostatniego trafiły do organizacji charytatywnej wokalistki. Krążek sprzedał się na całym świecie w 8 milionach egzemplarzy. Został jednym z najlepiej sprzedających się na starym kontynencie. Zajmował pierwsze miejsca list sprzedaży m.in. w Niemczech, Grecji, Holandii, Szwecji czy Wielkiej Brytanii, ale również w Australii. Krążek doczekał się również limitowanej edycji z płytą DVD, na której znalazł się m.in. film dokumentalny o powstawaniu albumu, film z trasy koncertowej czy zdjęcia. Wokalistka ruszyła również w swoje pierwsze tournée, które trwało od września 2004 do sierpnia 2005 roku. Objęło ponad 80 koncertów w całej Europie, ale Polski na mapie nie było. Czas na rok 2005. Wtedy Anastasia wydała pierwszą składankę przebojów zatytułowaną Pieces of a Dream. Stanowiła ona podsumowanie pierwszych 6 lat jej kariery. Promował ją kawałek o tym samym tytule, ale też duet nagrany z włoskim piosenkarzem Erosem Ramazzottim. Ich wspólny utwór nosił tytuł I Belong to You, Il Ritmo della Passione, a który w Europie bardzo się spodobał. Był numerem 1 we Włoszech, w Niemczech, Szwajcarii czy na Węgrzech. W kolejnym roku piosenkarka wydała swoje pierwsze DVD, zawierające materiał z koncertów zarejestrowanych w Berlinie i Monachium, czy kilka teledysków. I wtedy też zrobiła sobie małą muzyczną przerwę. Skupiła się wówczas na współpracy z jedną z niemieckich marek modowych, tworząc dla niej linię odzieżową. Na scenę z nowym albumem i innym niż dotychczasowym stylem muzycznym wróciła w 2008 roku. Jego tytuł to Heavy Rotation, a promował go m.in. kawałek I Can Feel You. Ten, jak i kolejne single oraz również sam krążek nie odniosły komercyjnego sukcesu. Mimo to płyta znalazła się na 10. miejscu w internetowym rankingu czytelników magazynu Billboard pod nazwą 10 najlepszych albumów 2008 roku. Później piosenkarka zapowiedziała, że przy okazji kolejnych albumów wróci do brzmienia znanego z jej poprzednich płyt i ruszyła w trasę koncertową, drugą w swojej karierze po Europie, za którą sama zapłaciła.

album fani musieli poczekać 4 lata. W 2012 roku Anastasia wydała krążek z coverami utworów, które śpiewali wokaliści rockowi. Jego tytuł to It's a Man's World. Generalnie był to album cyfrowy, a płytę fizycznie można było kupić w niektórych krajach europejskich i na stronie internetowej wokalistki. Podpisane krążki rozeszły się tam w ciągu 3 dni. Jednym z kawałków promujących płytę był Best of You zespołu Foo Fighters. W kolejnym roku nadeszły złe wieści. U artystki

I po raz kolejny zdiagnozowano raka piersi i od razu poddała się leczeniu. Zdecydowała się również na mastektomię obustronną z rekonstrukcją piersi i jednocześnie odwołała zaplanowaną kolejną po Europie trasę koncertową. Po jakimś czasie poinformowała, że pracuje nad 6. albumem studyjnym. Ten ukazał się w 2014 roku. Dostał tytuł Resurrection, czyli odrodzenie. Nawiązuje do powrotu do zdrowia, ale i do powrotu do dawnego brzmienia muzycznego. Promował go kawałek pod tytułem Stupid Little Things. Sukces komercyjny w tym przypadku był raczej umiarkowany, choć wskoczył na listę przebojów kilku europejskich krajów. Z kolei sam album sprzedał się dobrze m.in. we Włoszech, w Niemczech czy Hiszpanii. Promowała go europejska trasa koncertowa, jednak została przerwana na kilka tygodni przez problemy u wokalistki z przepukliną. Kiedy problem ze zdrowiem minął, Anastasia kontynuowała koncertowanie również w Australii. W sumie odbyło się 80 występów.

Rok 2015 to druga w karierze Anastasii składanka z przebojami zatytułowana Ultimate Collection. Osiągnęła spory sukces m.in. w Wielkiej Brytanii. To w sumie szósty jej krążek, który wskoczył do pierwszej dziesiątki na listach przebojów w tym kraju. Tam też dostała za niego złotą płytę. Kolejny studyjny album piosenkarka wydała w 2017 roku. Jego tytuł to Evolution, z promującym go singlem Cut in the Middle. Kilka lat później w jednym z wywiadów przyznała, że może to być jej ostatnia płyta w karierze i być może skupi się tylko na wydawaniu singli. Jednak w 2022 roku ogłosiła, że będzie kolejny krążek i już nad nim pracuje. W kolejnym roku wydała płytę pod tytułem Our Songs, zawierającą covery niemieckich utworów w swoich interpretacjach. Wśród nich piosenki Skorpionsów, zespołu Rimmon, Sarah Connor, The Kelly Family, Die Totenhosen czy Tokyo Hotel. W Niemczech dostała za nią złotą płytę, a promował ją m.in. singiel Best Days.

Wracając jednak do 2021 roku, wtedy Anastasia ogłosiła trasę koncertową, która była planowana w związku z 20. rocznicą wydania debiutanckiego singla I'm Outta Love. Planowo miała być zorganizowana w 2020, ale została opóźniona ze względu na pandemię COVID-19. W rezultacie rozpoczęła się 3 lata później i nosiła nazwę I'm Outta Lockdown – The 22nd Anniversary European Tour. Z kolei w 2025 ruszyła w kolejne tournée – Not That Kind, w ramach którego odwiedziła również Warszawę. Trasa była zorganizowana z okazji 25. rocznicy wydania debiutanckiego albumu. Teraz garść innych informacji o Anastasii, których być może nie wiecie. Jak słyszeliście wcześniej, działa charytatywnie, wspierając organizacje non-profit i bierze udział w różnego rodzaju wydarzeniach organizowanych na rzecz potrzebujących. Sprzedawała nawet swoje stroje sceniczne w internecie, by finansowo wspomóc Fundację Badań nad Rakiem Piersi. Za swoje działania na rzecz zwiększania świadomości na ten temat przyznano jej nagrodę Humanitarian Award. Była drugą kobietą, którą doceniono w ten sposób. Na koncie ma również wiele innych nagród, w tym Women's World Award w kategorii Światowy Artysta. To za odniesiony sukces muzyczny i pozytywny wpływ na świat. Otrzymała również wiele nagród muzycznych. Ma na koncie wiele utworów nagranych z innymi artystami, wspólne trasy koncertowe i występy, współprace reklamowe, role filmowe czy wygraną w programie The Masked Singer Australia. Była tam pierwszą amerykańską piosenkarką, która go wygrała. Poza współpracą z firmą odzieżową wydała kolekcję biżuterii, była jurorką w programach typu Talent Show, ale i uczestniczką jednego z programów tanecznych. Anastasia ma 1,57 m, dlatego mówią o niej mała dama z wielkim głosem. Mimo iż skorygowała swoją wadę wzroku, przez którą nosiła przyciemniane okulary korekcyjne i z tym była kojarzona, to nadal je nosi. Według danych z 2018 roku ma na koncie ponad 30 milionów sprzedanych płyt na całym świecie. A co sądzi o braku sukcesu komercyjnego w swoim rodzimym kraju, Stanach Zjednoczonych? Uważa, że została wpisana na czarną listę w radiu. W jednym z wywiadów przyznała, że ktoś zdenerwował kogoś ważnego w amerykańskim świecie muzyki, a jej nazwisko miało być częścią tej sprawy. Nic o tym nie wiem i nie mogę tego zrozumieć, powiedziała gwiazda, która ukrywała również swój wiek. To dlatego, że karierę rozpoczynała dość późno, mając 30 lat. W wywiadzie dla Daily Mail wyznała, że osoby z branży muzycznej, z którymi wtedy współpracowała, nalegały, by mówiła wszystkim, że ma 23 lata. Ona sama nienawidziła kłamać i wyznała prawdę po 6 latach. To sprawiło, że jest dumna z tego, ile ma lat. Po 30 oszalała też na punkcie botoksu. Robiłam go co 3 miesiące, ale zaraz po rozwodzie zdałam sobie sprawę, że muszę przestać, przyznała. No właśnie, a jak wygląda życie osobiste wokalistki? W 2006 roku zaręczyła się ze swoim ochroniarzem. Pobrali się w kolejnym roku. Jednak małżeństwo przetrwało do 2010 roku. Anastasia napisała nawet o tym piosenkę. Od tamtego czasu nic nie wiadomo o jej życiu prywatnym. Przyznała jednak, że jest coś, czego żałuje, że nigdy nie spełniła marzenia o byciu mamą. A co do samej muzyki, w wywiadzie dla You Magazine powiedziała tak: każda piosenka, którą piszę, niesie ze sobą przesłanie o sile. Chcę, żeby moje piosenki przemawiały do ludzi, pomagały im przetrwać trudne chwile i dawały im znać, że wszystko jest możliwe. Można przetrwać, można się rozwijać, wystarczy na mnie spojrzeć.

0: Poznaň.
1: To pionier francuskiego house'u. Na koncie ma mnóstwo przebojów, miliony sprzedanych płyt i singli oraz miano najlepszego DJ-a na świecie. Przed wami David Guetta. Tak naprawdę nazywa się Pierre David Guetta. Urodził się 7 listopada 1967 roku w Paryżu. Jego ojciec przyszedł na świat w marokańskiej rodzinie żydowskiej. Matka z kolei ma korzenie belgijskie. Artysta ma czworo przyrodniego rodzeństwa. Karierę rozpoczynał mając zaledwie kilkanaście lat w jednym z paryskich klubów, gdzie od 1988 roku organizował własne muzyczne wieczory. W kolejnych latach doszły kolejne miejsca. W 1990 roku miał na koncie współpracę z francuskim raperem Sidneyem Dutelem. Razem wydali kawałek pod tytułem Nation Rap. Kolejny singiel, Up and Always, ukazał się w 1994 i był efektem współpracy z amerykańskim wokalistą house'owym Robertem Owensem. W tym samym roku Guetta został menadżerem klubu nocnego i dalej organizował imprezy. Pierwszy, większy sukces przyszedł w roku 2001, kiedy z amerykańskim wokalistą Chrisem Willisem, a którego poznał podczas wakacji we Francji, wydał kawałek Just a Little More Love. Ponoć jego nagranie zajęło zaledwie 30 minut. Został on wykorzystany m.in. na ścieżce dźwiękowej do filmu The Football Factory. Zapowiadał jednocześnie pierwszy album Davida, a który ukazał się na rynku w 2002 roku. Nosił tytuł właśnie Just a Little More. Just a little more love, just a little more peace. It's all it takes to live the dream. Pierwszy album Davida promowały jeszcze cztery single: Love, Don't Let Me Go, People Come, People Go oraz Give Me Something. Ten pierwszy spodobał się m.in. poza Francją, na Węgrzech, w Grecji czy Belgii. Na całym świecie sprzedał się w ponad 300 tysiącach egzemplarzy, z czego tylko niecałe 5 tysięcy przypadało na Stany Zjednoczone. Na francuskiej liście przebojów zadebiutował na 11 miejscu, osiągając szczyt na 6 pozycji. Tam artysta dostał za niego podwójną złotą płytę, z kolei w Szwajcarii nie schodził z listy przez 28 tygodni. W 2003 roku David Guetta wydał swoją pierwszą kompilację, dostała tytuł Fuck Me I'm Famous, została tak nazwana na cześć jego imprezy na Ibizie i była ona pierwszą w całej serii. Do 2013 roku ukazało się 8 części. Przy wszystkich współpracowała żona artysty Kefi Guetta. Na pierwszej znalazł się m.in. utwór Just For One Day Heroes, będący remiksem kawałka Davida Bowiego Heroes. A na drugi album studyjny fani nie musieli długo czekać. Dostał tytuł Guetta Blaster i ukazał się w 2004 roku. Do promocji wybrano cztery numery: Money, Stay, The World Is Mine oraz In Love With Myself. Tu ponownie słyszymy piosenkarza Chrisa Willisa. Album bardzo dobrze sprzedał się we Francji, znalazł 200 tysięcy nabywców i zyskał platynową płytę. Pojawił się również na listach sprzedaży w Belgii i Szwajcarii. Ogromny sukces przyszedł jednak w 2007 roku. Wtedy David Guetta wydał album zatytułowany Pop Life. Głównym wokalistą został ponownie Chris Willis. Promocja krążka zaczęła się od odświeżonej wersji kawałka Love, Don't Let Me Go, Walking Away. To mashup remiksu singla zespołu The Egg, Walking Away. Wskoczył on na trzecie miejsce brytyjskiej listy przebojów i jednocześnie był na niej pierwszym utworem artysty. Pojawił się również w reklamie jednego z samochodów. Głównym singlem promującym album został Love Is Gone. Ten również pojawił się na liście przebojów w Wielkiej Brytanii, to na miejscu 9, ale już na pierwszym listy UK Dance. Był również grany w 40 najlepszych stacjach radiowych w Stanach Zjednoczonych. Skoczył na 98 miejsce na liście Billboard Hot 100. Jednak na amerykańskiej liście przebojów Dance Chart był już numerem 1. Kawałek świetnie poradził sobie na listach we Francji, na Węgrzech, w Finlandii, Belgii, Rumunii czy Hiszpanii. Wśród kolejnych promujących krążek singli były m.in. Baby When The Light czy Delirious. Sam album sprzedał się w ponad półmilionowym nakładzie na całym świecie. W USA rozeszło się 18 tysięcy kopii. We Francji, w Szwajcarii oraz Rosji artysta otrzymał za niego platynowe płyty, z kolei w Belgii złotą. David zabrał się do pracy nad kolejnym albumem i wydał go w 2009 roku. Otrzymał tytuł One Love, a promował go singiel When Love Takes Over, nagrany wspólnie z amerykańską piosenkarką Kelly Rowland. Najpierw powstała wersja instrumentalna, ale Kelly tak bardzo się spodobała, że przekonała DJ-a, by mogła nagrać do niej wokal. I zaowocowało to wielkim sukcesem. Krytykom piosenka przypadła do gustu. Chwalili ją za bogatą produkcję oraz przesłanie pełne euforii. W końcu to piosenka o miłości. Niektórzy uznali również, że ta współpraca pomogła później Davidowi w rozwoju kariery. Również słuchacze w utworze się zakochali. Piosenka osiągnęła światowy sukces. Zajęła pierwsze miejsca na listach przebojów w wielu krajach, w tym w Belgii, Czechach, Chorwacji, na Węgrzech, w Izraelu, Wielkiej Brytanii, Irlandii, we Włoszech czy w Szwajcarii. Kawałek królował na europejskiej liście singli oraz wskoczył na pierwsze miejsce listy Billboard Best Dance Club Songs w 2009 roku. Sprzedał się w ponad 5,5 miliona egzemplarzach na całym świecie, otrzymując złote i platynowe płyty. David otrzymał również za niego dwie nominacje do nagród Grammy w kategorii Najlepsze nagranie taneczne oraz Najlepsze nagranie zremiksowane, nieklasyczne, to za remix Electro Extended Mix. W 2013 roku Billboard uznał ten utwór za najlepszą współpracę dance-popową wszechczasów. Drugi singiel z płyty, Sexy Chick, nagrany razem z amerykańskim raperem i piosenkarzem Akonem, powtórzył sukces poprzedniego kawałka. Od razu wskoczył na szczyty wielu list przebojów. To m.in. w Polsce, Niemczech, na Węgrzech, w Belgii, Luksemburgu i Wielkiej Brytanii, do tego w Australii i Nowej Zelandii. Utwór zaszedł do 5. miejsca listy Billboard Hot 100. Jednocześnie był to pierwszy przebój francuskiego artysty, który osiągnął tak wysokie miejsce. Mało tego, za tak dobrą sprzedaż otrzymał tam potrójną platynę. Do 2014 roku rozeszło się ponad 3,5 miliona kopii. Nie obyło się jednak bez kontrowersji, poszło o teledysk. Buddyjskim grupom na Sri Lance nie spodobało się, że pomnik Buddy znajduje się na kilku ujęciach. Ich zdaniem było to obraźliwe, do tego stopnia, że żądania odwołania koncertu Akona zostały spełnione przez rząd tego kraju. Piosenkarz miał zakaz wjazdu. Później Akon przyznał, że o obecności posągu nic nie wiedział i nigdy nikogo nie chciał obrazić czy znieważyć religii. Album One Love promowały jeszcze dwa single, tytułowy oraz Memories, a w nowej odsłonie płyty również Getting Over You oraz Who's That Chick, nagrane z udziałem Rihanny. Pokryły się one wielokrotnym złotem i platyną na całym świecie. Sam krążek został nominowany do nagrody Grammy w kategorii Najlepszy album elektroniczny Dance i sprzedał się w ponad 3,5-milionowym nakładzie na świecie. Rok 2009 to również bardzo udana współpraca z zespołem The Black Eyed Peas. Wtedy ten wydał kawałek I Got a Feeling, którego produkcją zajął się właśnie David Guetta. Był to drugi singiel promujący album zespołu The End. Wskoczył na szczyt listy Billboardu i nie schodził z niego przez 14 tygodni. Został najdłużej utrzymującym się singlem numer 1 w tamtym roku. Był numerem 1 w ponad 20 krajach, w tym w Wielkiej Brytanii, gdzie sprzedał się w ponad milionie egzemplarzy. Z kolei w Stanach Zjednoczonych był najczęściej pobieranym utworem wszechczasów. Rozeszło się prawie 7,5 miliona kopii. Z kolei do 2019 roku piosenka utrzymała rekord wszechczasów jako najczęściej pobierana w jednym ze sklepów z muzyką cyfrową. Rozeszło się 9 milionów jej kopii. W kolejnym roku David ponownie współpracował z Kelly Rowland, to przy jej piosence zatytułowanej Commander. Wyprodukował również utwory dla wokalistki Kelly's. Z kolei raper Florida zaprosił francuskiego DJ-a do udziału w swoim numerze zatytułowanym Club Can't Handle Me. Piąty album Davida ukazał się w 2011 roku. Nosił tytuł Nothing But The Beat i składał się z dwóch krążków. Jeden zawierał piosenki z wokalem, drugi to nagrania elektroniczne. Pierwszym singlem, który go promował, to wydawnictwo Where Them Girls At, do którego zaproszono Florida i Nicki Minaj. Premiera nastąpiła wcześniej niż zakładał plan, a to dlatego, że hakerom udało się zdobyć wczesną wersję piosenki. Ta wskoczyła na 14. miejsce Billboardu oraz pojawiła się na listach przebojów w wielu krajach. Osiągnęła szczyt na liście Dance Chart w Wielkiej Brytanii. Tam też uzyskała podwójną platynę, podobnie w Australii czy Nowej Zelandii.

Jednym z kolejnych przebojowych singli z albumu był kawałek pod tytułem Titanium, nagrany razem z australijską piosenkarką, kompozytorką i producentką muzyczną Sia, którą artysta, jak przyznał, był oczarowany. Kawałek opowiada o wewnętrznej sile. Co ciekawe, najpierw zaproponowano go Katy Perry, ale piosenkarka go odrzuciła, proponując Davidowi, by zatrzymał Sia. I tak się stało. Pierwotnie w utworze zaśpiewała Mary J. Blige, ale ta wersja wyciekła do internetu. Titanium z Sia stało się globalnym przebojem. Singiel otrzymał 5-krotną platynę w Stanach Zjednoczonych, Australii i Wielkiej Brytanii, poczwórną we Włoszech, potrójną w Nowej Zelandii, Hiszpanii i Danii. Dodatkowo platynowe płyty m.in. w Szwajcarii, Meksyku, Niemczech, Belgii, Austrii czy Brazylii. Piosenka, jak przyznał David, była jednym z punktów zwrotnych w jego karierze. Sam album, na którym David współpracował jeszcze z takimi gwiazdami jak Snoop Dogg, Ludacris, Afrojack, Usher, Timbaland czy Tayo Cruz, otrzymał nominację do nagrody Grammy w kategorii Najlepszy album Dance Elektronika. Był numerem jeden w wielu krajach i sprzedał się ponad 3 milionach egzemplarzy na całym świecie. Doczekał się również 2 reedycji z 6 nowymi utworami. W 2011 roku ukazał się film biograficzny o Davidzie, również zatytułowany Nothing But The Beat. Pokazuje artystę od początku jego kariery do uzyskania statusu globalnej supergwiazdy. Widzimy go podczas światowej trasy koncertowej i za kulisami. Materiał zawiera również wywiady z innymi artystami, jego przyjaciółmi, kolegami z pracy i jego żoną. Premiera filmu miała miejsce w jednym z kin w Paryżu, na widowni którego zasiadło ponad 2000 osób. W kolejnym roku Guetta założył nową wytwórnię płytową. Zamierzało się wtedy skupić tylko na wydawaniu muzyki elektronicznej, współpracując jednocześnie z innymi artystami. Na nowy, 6 w dorobku album fani musieli poczekać do 2014 roku. Otrzymał on tytuł Listen. Jak sam przyznał artysta, to jego najbardziej osobisty krążek w karierze, który odzwierciedlał jego rozwód z żoną, z którą spędził 22 lata, o czym opowiedział w wywiadzie dla magazynu Rolling Stone. Do dziś tworzyłem mnóstwo piosenek o szczęściu, miłości, seksie i po prostu imprezowaniu. To było praktycznie moje życie, rozumiesz? Ostatnio moje życie osobiste stało się trochę trudniejsze, więc odbija się to również na albumie, na rzeczach, o których mówimy, na rodzaju akordów. Nigdy tego nie robiłem, bo nawet dla mnie najważniejsze było, żeby ludzie tańczyli. Przy okazji tego albumu David zmienił również brzmienie i sposób pracy z ludźmi. Nie zaczynał od rytmu jak dotąd, a od fortepianu i wokalu dodawał gitary. Dopiero później skupiał się na produkcji danego utworu. Jednym z głównych singli został kawałek Dangerous z udziałem amerykańskiego piosenkarza Sama Martina. Sukces komercyjny został osiągnięty. Numerem jeden był w wielu europejskich krajach, do tego w Libanie, Australii czy Rosji. Ponownie David został nagrodzony wieloma złotymi i platynowymi płytami. Wśród innych singli promujących album Listen znalazły się Lovers on the Sun, What I Did for Love, Sun Goes Down czy Hey Mama. Dzięki temu ostatniemu w 2015 roku Guetta został 3 artystą, który osiągnął 2 miliardy odtworzeń w jednym z serwisów streamingowych. W tym samym roku wydał reedycję krążka pod tytułem Listen as Listen Again. Jego podstawowa wersja miała jednak mieszane recenzje krytyków. Jedni chwalili chwytliwość piosenek, inni uznali, że mają one nadmierną powtarzalność, a sam krążek nie różni się od swoich poprzedników. Album jednak bardzo spodobał się fanom. W Stanach Zjednoczonych zajął 4 miejsce na liście Billboard 200, ale pierwsze na liście US Top Dance Albums. Zadebiutował na 8 miejscu brytyjskiej listy przebojów, ale już na 1 listy UK Dance Albums. Na świecie sprzedał się w ponad 1,5-milionowym nakładzie. W kolejnym roku artysta został muzycznym ambasadorem Mistrzostwa Europy w piłce nożnej. Jego utwór pod tytułem This One's For You z gościnnym udziałem szwedzkiej wokalistki Zary Larsson został oficjalnym hymnem turnieju. Co ciekawe, piosenka została nagrana z udziałem miliona fanów z całego świata. To dzięki specjalnej internetowej aplikacji. W wielu krajach kawałek był numerem jeden, otrzymał wiele złotych i platynowych płyt. Między innymi potrójną we Włoszech, podwójną w Norwegii, kolejne w Polsce, Hiszpanii i Portugalii. Z kolei we Francji uzyskał diamentową.

Kolejne lata to kolejne świetnie przyjęte single. Wśród nich przeróbka piosenki z 1992 roku Would I Lie to You, dalej Light My Body Up, Another Life czy To You z udziałem Justina Biebera, który był już zapowiedzią nowego albumu zatytułowanego Seven. Tu sukcesów ciąg dalszy. To numer jeden w Australii, Wielkiej Brytanii czy Holandii. W czołówce też w Austrii, Czechach, Danii, Niemczech, Norwegii, Portugalii czy USA. Ponownie artysta otrzymał wiele platynowych płyt oraz ponownie we Francji diamentową. Przy okazji tego albumu David zaprosił do udziału ponownie m.in. Sia, Bibi Rexę, Nicki Minaj czy Martina Garrixa. Pojawili się również Anne-Marie, Ava Max czy Jason Derulo. Krążek sprzedał się nieco gorzej niż poprzednie. Trafił jednak do pierwszej dziesiątki w Australii, Wielkiej Brytanii, Hiszpanii, Szwajcarii, Włoch czy Stanach Zjednoczonych. Do 2025 roku płyta Seven jest ostatnią wydaną przez Davida Guetta. Artysta skupił się na wydawaniu singli i współpracy z innymi artystami. I tak w 2020 roku połączył siły z duńskim DJ-em i producentem muzycznym posługującym się pseudonimem Morten. Razem wydali epkę pod tytułem New Rave. Tym samym zapoczątkowali nowe brzmienie nazwane Future Rave. W tym samym roku w związku z pandemią Guetta wystąpił przed wirtualną publicznością na jednym z tarasów w Nowym Jorku, po to aby wesprzeć walkę z chorobą. Oglądały i słuchały go wtedy 24 miliony osób. To w ramach akcji United at Home, podczas której zbierane były również fundusze. Ostatnie lata to w dyskografii producenta kolejne super utwory. Wśród nich wieloplatynowe Don't You Worry, nagrane z The Black Eyed Peas i Shakirą, I'm Good, Blue z Bibi Rexą, When We Were Young, The Logical Song z Kim Petras, Beautiful People z Sia czy Together z Bonnie Tyler. Liczba singli wydanych przez niego samego, jak i przy współpracy z innymi artystami jest jednak dużo większa.

Teraz wróćmy jeszcze do życia osobistego Davida Guetty. W 1992 roku poślubił francuską menadżerkę jednego z klubów nocnych, Kathy Loeb. W 2004 i 2007 roku urodziły się ich dzieci, syn i córka. Małżeństwo przetrwało 22 lata. Para rozwiodła się w 2014 roku. Obecnie artysta związany jest z Jessicą Ledon, aktorką i producentką filmową pochodzącą z Kuby. Kobieta jest młodsza od niego o 24 lata. W 2024 roku urodził się ich syn. Z ciekawostek, David Guetta, według informacji dostępnych w internecie, sprzedał na całym świecie ponad 10 milionów płyt oraz 65 milionów singli, a w jednym z serwisów streamingowych ma więcej niż 30 miliardów odtworzeń swoich utworów. Koncertuje na całym świecie, kilka razy odwiedził również Polskę. Zdobył wiele nagród muzycznych. Kilka lat temu sprzedał swój katalog nagrań muzycznych, według różnych źródeł za kwotę od 100 do 150 milionów dolarów. Z kolei magazyn Forbes w 2015 roku oszacował jego roczny dochód na 37 milionów. Tworzy dla wielu innych artystów, ale również jako Jack Beck. Pod takim pseudonimem nagrał m.in. jeden z dwóch krążków, które znalazło się na albumie Seven, a który zawiera czysto klubową muzykę.

0: Autopromocja. Vox Alert.
1: Vox Alert.
0: Wypadek? Pożar? Coś się dzieje w twojej okolicy? Wejdź na voxfm.pl i wyślij nam wiadomość, zdjęcie lub nagranie.
1: Vox Alert.
0: Działamy również w twojej sprawie. Autopromocja. Reklama.
2: RTV Euro AGD. Prawdziwe hity cenowe wchodzą na scenę festiwalu rabatów w Euro. Na przykład odkurzacz pionowy Tefal X-Force Flex 1460 Aqua. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1799. Teraz za 1499 zł. Taniej o 300 zł. I to jest prawdziwy hit cenowy. Cena promocyjna obowiązuje do 31 sierpnia. Szczegóły w sklepach i na euro.com.
3: W niedzielę 9 sierpnia o 17.30 Lech Poznań podejmie przy Bułgarskiej w ramach PKO BP Ekstraklasy Piast Gliwice. Przed meczem wpadnij do naszego Fyrtla Zabawy. Wśród atrakcji między innymi dmuchańce, kłady i animacje. Nie zastanawiaj się długo. Wpadnij na Enea Stadion i pomóż nam w walce o ligowy komplet punktów. Lech Piast. Niedziela 9 sierpnia 17.30. Szczegóły na bilety lechpoznań.pl. Widzimy się przy Bułgarskiej.
4: Marian, okazja jest.
5: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
4: Ale to mega okazja w Media Expert.
5: A nie, no to już wróciłem.
6: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Google TV TCL 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3799 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
7: Atak nastoletnich nożowników w Goleniowie. 15-letnia ofiara walczy o życie. Ogromne pożary w Kanadzie, trwa ewakuacja mieszkańców. Rozwój Plus Mateusza Morawieckiego w słynnym Jagodnie. O tym powiemy już za chwilę. Minęła 9, słuchacie wiadomości Vox FM. Małgorzata Łukowska, zapraszam. Na wiadomości zaczynam od ostrzeżenia dla kierowców. Uważajcie, jest poważny wypadek na S7 koło Kielc. W Szewcach między węzłami Kielce, Jaworznia a Południe dachował samochód. Oplem Zafirą podróżowało 6 osób, w tym dwoje dzieci. Czworo obywateli Ukrainy trafiło do szpitala. Ruch w stronę Krakowa odbywa się jednym pasem, a te utrudnienia mają się niebawem zakończyć. 16-latek zaatakowany przez dwóch nieletnich nożowników. Do zdarzenia doszło wczoraj przed południem w Goleniowie. Chłopak z ranami grzbietu i klatki piersiowej trafił do szpitala. Jego stan jest poważny. Tymczasem policja zatrzymała dwie podejrzewane w sprawie osoby, mówi Martyna Kowalska z policji w Goleniowie.
8: W związku ze sprawą policjanci zatrzymali dwie osoby. Poszkodowany 16-latek został przetransportowany do szpitala przez lotnicze pogotowie ratunkowe.
7: Nie wiadomo dlaczego doszło do ataku. Młody chłopak przebywa w szpitalu Zdroje w Szczecinie. Ogromne pożary w Kanadzie. W prowincji Kolumbia Brytyjska ogłoszono stan wyjątkowy. Służby ewakuowały ponad 20 tysięcy osób. Kolejne kilkadziesiąt tysięcy ma się przygotować do opuszczenia domów. Pierwsze pożary wykryto w piątek po południu. W ciągu 3 godzin ogień rozprzestrzenił się na obszar 50 km², a w sobotę po południu pożar trawił już 2 razy większą powierzchnię. W gaszeniu ognia życie straciła jedna osoba. Policja wszczęła dochodzenie w tej sprawie. Mateusz Morawiecki odwiedził wczoraj wrocławskie Jagodno i poczęstował jego mieszkańców pizzą. To właśnie tam, podczas ostatnich wyborów parlamentarnych w 2023 roku, wyborcy czekali w kolejce do 3 w nocy, by oddać swój głos, a pizzę zaczęła im rozdawać pobliska pizzeria. Podczas piątkowego spotkania były premier przedstawił nowe plany polityczne związane z powołaniem Stowarzyszenia Rozwój Plus. Spotkanie otworzyła posłanka Mirosława Stachowiak-Różecka.
9: Dziękuję bardzo, szanowni państwo, że jesteście tutaj z nami na spotkaniu. Witamy serdecznie premiera Mateusza Morawieckiego.
10: No, takiego przywitania na Jagodnie się nie spodziewałem, ale dziękuję bardzo, dziękuję.
11: No, szkoda, że się nie udało zadać pytania, ale zaskoczony jestem, że nie było jakichś tutaj wielkich burt, protestów, bo jednak teren wrogi.
12: Głosowanie do 2 w nocy mi się nie podobało. Tak mi się to udało. Na plusa daję panu Morawieckiego, był dobrym gospodarzem. PO nas doprowadza do domu.
7: Usłyszał od Wrocławia nasz reporter Kacper Michalak. W spotkaniu z Morawieckim uczestniczyło kilkaset osób. A w Warszawie trwają próby przed defiladą 15 sierpnia. Wczoraj samoloty wojskowe przeleciały nad stolicą wzdłuż koryta Wisły. Mieszkańcy i turyści mogli podziwiać nadlatujące z północy samoloty F-16 i F-35. W pokazie uczestniczyły też m.in. śmigłowce Black Hawk. W nocy i nad ranem na zamkniętej dla ruchu Wisłostradzie odbywały się próby jednostek lądowych.
13: Następnie jest przyruch.
7: Kulminacją tych ćwiczeń była próba generalna całej defilady. Jak zapewnił szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, generał Wiesław Kukuła, armia jest przygotowana do defilady, która odbędzie się 15 sierpnia. W związku z ćwiczeniami w Warszawie do 11 potrwają utrudnienia i zmiany w organizacji ruchu. No bardzo ładnie dzisiaj będzie, bezchmurne niebo w całej Polsce, bez opadów deszczu i bardzo ciepło, a w jednym miejscu nawet upalnie, no i nawet są ostrzeżenia od synoptyków właśnie przed upałem. To lubuskie, część dolnośląskiego i część zachodniopomorskiego, tutaj na termometrach dziś do 32 stopni na plusie, w przeważającej części kraju około 27 kresek, na Mazurach najchłodniej 23, ale na szczęście, tak jak już mówiłam, bez opadów.

Jedna z najbardziej docenianych artystek XXI wieku. Sprzedała ponad 150 milionów płyt na całym świecie. Dla wielu jest ikoną popkultury. Przed wami Katy Perry. Tak naprawdę nazywa się Catherine Elizabeth Hudson i urodziła się 25 października 1984 roku w Kalifornii. Jej rodzice są pastorami zielonoświątkowymi i często się przeprowadzali ze względu na to, że w różnych częściach kraju zakładali kościoły. Katie ma też dwoje rodzeństwa, młodszego brata i starszą siostrę. Kiedy była dzieckiem, chodziła do szkół religijnych, jeździła też na tematyczne obozy. Przez wiele lat śpiewała w kościele i pisała swoje własne piosenki, które publicznie wykonywała. Mając 13 lat, dostała swoją pierwszą gitarę. W domu słuchało się głównie muzyki gospel. Muzykę pop odkryła dzięki przyjaciołom, którzy pożyczali jej płyty CD. Na śpiew i pisanie piosenek miał wpłynąć utwór Alanis Morissette, You Oughta Know, którą zagrał jej bliski znajomy. Będąc nastolatką, zaczęła jeździć na rolkach czy surfować. Chodziła też na lekcje tańca. Chciała być jak normalna kalifornijska dziewczyna. Mimo to jej brat nazywał ją chłopczycą. Szkołę średnią Katie ukończyła przed czasem, by skupić się na karierze muzycznej. Jej śpiew przykuł uwagę pewnych osób z branży, dzięki którym zaczęła nagrywać utwory demo i doskonaliła umiejętności pisania utworów. To zaowocowało podpisaniem pierwszego kontraktu płytowego i nagraniem pierwszego albumu ze współczesną muzyką chrześcijańską, który był zatytułowany Katie Hudson, a który ukazał się w 2001 roku. Ruszyła też ze swoimi występami po Stanach Zjednoczonych, których było około 50.

O sukcesie komercyjnym trudno mówić, bo krążek sprzedał się w około 200 egzemplarzach. Miał też mieszane recenzje krytyków. Z kolei firma, która go wydała, zbankrutowała. Katie postanowiła porzucić muzykę gospel na rzecz muzyki świeckiej. Mając 17 lat, przeprowadziła się do Los Angeles i podjęła współpracę z producentem muzycznym Glennem Ballardem, który wcześniej współpracował z jej inspiracją, wspomnianą już wokalistką Alanis Morissette. Przez jakiś czas występowała jako Katherine Perry, po to, by uniknąć pomyłki z aktorką Kate Hudson, aż w końcu przyjęła pseudonim Katy Perry, używając nazwiska panieńskiego swojej matki. I w 2004 roku podpisała kontrakt płytowy z firmą swojego producenta, jednocześnie rozpoczynając pracę nad nową płytą. Ta miała ukazać się na rynku w 2005 roku, ale nic z tego nie wyszło przez problemy, z jakimi zmagała się wytwórnia. Następnie Ballard przedstawił Katy dyrektorowi innej firmy, z którą udało podpisać się umowę. Kiedy wszystkie piosenki były gotowe, a album zatytułowany Fingerprints miał ukazać się w 2007 roku, ponownie te plany zostały pokrzyżowane i krążek został odłożony na półkę, a firma fonograficzna rozstała się z Katie. Później jeden z kawałków, który miał się na nim znaleźć, trafił na ścieżkę dźwiękową do filmu Stowarzyszenie Wędrujących Jeansów. Zaśpiewała też chórki do jednej z piosenek Micka Jaggera, który z kolei trafił na ścieżkę filmu Alfie. Nagrała też chórki do jednego z utworów zespołu POD. Pojawiła się również w teledyskach dwóch innych grup. Katie została w międzyczasie przedstawiona prezesowi innej firmy, który uznał, że może ona zostać gwiazdą. Podpisała kontrakt płytowy, a firma do współpracy zaangażowała doktora Luka, amerykańskiego muzyka polskiego pochodzenia i producenta muzycznego. Razem mieli stworzyć przebój do materiału, nad którym Katie wcześniej pracowała. I tak napisali dwa, I Kissed a Girl oraz Hot and Cold. Zanim jednak ujrzały one światło dzienne, w listopadzie 2007 roku wydano kawałek pod tytułem You Are So Gay, który miał wprowadzić nową artystkę na rynek muzyczny.

Nie obyło się bez kontrowersji. Grupy religijne krytykowały kawałek za temat homoseksualizmu. Z kolei ruchy LGBT oskarżały wokalistkę o wykorzystywanie biseksualizmu do uzyskania sławy i sprzedaży płyt. Sama Katie twierdziła później, że tekst piosenki opowiada o magicznym pięknie kobiety. Singiel został uznany za 10. najlepiej sprzedający się w XXI wieku i otrzymał nominację do nagrody Grammy w kategorii najlepszy żeński występ wokalny pop. W teledysku do otworu wystąpiły przyjaciółki piosenkarki, w tym m.in. Kesha. Kolejnym przebojem z płyty One of the Boys był ten zatytułowany Hot and Cold. Skoczył na 3. miejsce Billboardu, ale w Europie był już na szczytach list, m.in. w Polsce, Austrii, Belgii, Finlandii, Rumunii, na Ukrainie i Słowacji, ale również w Wenezueli. 10-krotną platynę za ten utwór piosenkarka otrzymała w Australii, 8-krotną w USA, wielokrotne w Nowej Zelandii, Norwegii czy Danii. Diamentowe powędrowały do niej z Kanady i Brazylii. W sumie kawałek rozszedł się w 4-milionowym nakładzie. Dwa kolejne single z albumu nie były już tak popularne. A co do samego krążka, to znalazł 7 milionów nabywców na świecie, a Katie w międzyczasie zgarnęła kilka nagród muzycznych. Jedna z firm wypuściła na rynek również limitowaną edycję lalki z jej wizerunkiem. Artystka wyruszyła również w swoją pierwszą trasę koncertową, obejmującą Amerykę Północną, Europę, Azję i Australię.

2009 roku Katie nagrała album koncertowy MTV Unplugged. Wystąpiła również w utworach zespołu 303 oraz w duecie z Timbalandem. Pojawiła się również gościnnie jako jurorka w amerykańskiej edycji programu Idol. Później przyszedł czas na kolejny album, na którym piosenki koncentrowały się na takich tematach jak młodzieńcza miłość, imprezowanie i rozwój osobisty. Dostał tytuł Teenage Dream i ukazał się w 2010 roku. Promowało go 6 singli, z czego 5 California Girls z udziałem Snoop Dogga, tytułowe Teenage Dream, Firework, E.T. oraz Last Friday Night znalazło się na szczycie listy Billboard Hot 100. Wszystkie otrzymały wielokrotne multiplatyny, ale i wiele diamentowych płyt na całym świecie. Każdy jeden singiel sprzedał się w sumie w kilkunastu milionach egzemplarzy. Co do samego albumu, sprzedał się na całym świecie w ponad 12 milionach egzemplarzy. Otrzymał diamentowe i wiele platynowych płyt. Najlepiej sprzedał się w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie, Australii i Nowej Zelandii, ale też w krajach europejskich, m.in. w Niemczech, Norwegii, we Włoszech czy w Austrii. Do tego w Japonii, Indiach, Kolumbii czy Brazylii. Krążek promowała trasa koncertowa. To w latach 2011-2012. Obejmowała w sumie 120 koncertów. Wokalistka śpiewała w Europie, Oceanii, Azji, również w Ameryce Północnej oraz Południowej. Tournée przyniosło blisko 60 milionów dolarów dochodu. Na scenie gościnnie wystąpiło kilka innych wokalistek. Wśród nich Ellie Goulding, Robin czy Marina and the Diamonds. Trasę zwieńczył film dokumentalny zatytułowany Katy Perry Part of Me. Zarobił blisko 33 miliony dolarów. Album odniósł ogromny komercyjny sukces, również sami krytycy go chwalili. Niektórzy uznali, że to jeden z najlepszych krążków 2010 roku, ale i całej dekady. Inni pisali, że definiuje on nową złotą erę mega popu i że jest popową perfekcją. To wszystko spowodowało, że artystka otrzymała 7 nominacji do nagród Grammy, w tym za album roku, najlepszy popowy album wokalny czy nagranie roku. Krążek doczekał się również reedycji i ukazał się w 2012 roku. Zawierał nowe piosenki To Part of Me oraz Wide Awake, a który wskoczył na szczyt listy Billboardu. Mało tego, Katy Perry ustanowiła pewien rekord. Została pierwszą artystką, która spędziła 69 kolejnych tygodni w pierwszej dziesiątce listy przebojów Billboard Hot 100. Czas na kolejny album. Katie zaczęła nad nim pracować pod koniec 2012 roku. W wywiadzie dla magazynu Billboard przyznała, że wie dokładnie, jaki on będzie, łącznie z oprawą graficzną. Później ujawniła, że po rozwodzie, o czym wam powiem w dalszej części, czuła się bardzo pryzmatycznie, stąd tytuł krążka Prism, który ukazał się niemal rok później. Pierwszym promującym singlem został kawałek Roar. Jego tekst skupiał się na walce o siebie i samorealizacji. Komercyjny sukces przyszedł szybko. Zdobył szczyty list przebojów w Stanach Zjednoczonych, Australii, Nowej Zelandii, Meksyku, Peru, Libanie, Kanadzie czy Korei Południowej. Do tego w wielu europejskich krajach. W Wielkiej Brytanii, Bułgarii, Irlandii, Słowenii, a w Polsce dotarł do drugiego miejsca. W tym przypadku Katie również

Wzbogaciła się o wiele platynowych płyt, w samych Stanach zdobyła 15-krotną, z kolei w Australii aż 22. Tam też był siódmym, który sprzedał się najlepiej w całej dekadzie 2010. Z Kanady i Brazylii przyszły z kolei płyty diamentowe. Roar globalnie sprzedał się w 15 milionach egzemplarzy na całym świecie. Singiel był również nominowany do nagrody Grammy w kategorii Piosenka Roku. Nie obyło się jednak bez kontrowersji. Katie mierzyła się z oskarżeniami o plagiat. Chodziło o utwór piosenkarki Sary Bareilles, zatytułowany Brave. Sprawa jednak nie miała finału w sądzie. Sama Sara przyznała, że przyjaźni się z Katie i nie widzi tu żadnego problemu, a porównania jej nie przeszkadzają. Sami krytycy docenili piosenkę. Niektórzy wskazywali na łatwy, popowy rytm i powtarzające się refreny. Inni uznali, że to jeden z najdoskonalszych popowych utworów, jakie pojawiły się od dłuższego czasu.

0: Wśród kolejnych singli z albumu Prism znalazło się Unconditionally, Dark Horse, Birthday, This Is How We Do. Sukces Roar powtórzył jedynie ten drugi. To na listach przebojów w Stanach, Australii, Brazylii, Wielkiej Brytanii, do tego w Finlandii, Meksyku, Nowej Zelandii czy Szwecji. Katy ponownie otrzymała mnóstwo platynowych oraz diamentowych płyt, a co do samego albumu, na całym świecie sprzedał się w 11-milionowym nakładzie. Dostał również nominację do nagrody Grammy w kategorii Najlepszy Album Pop. Promowała go również trasa koncertowa, która ruszyła w maju 2014 roku i trwała do października 2015. W sumie sprzedano 2 miliony biletów, a całe światowe tournée przyniosło ponad 200 milionów dolarów dochodu. W międzyczasie Katy Perry wystąpiła w przerwie finałowego meczu o mistrzostwo w futbolu amerykańskim zawodowej ligi NFL – Super Bowl. Na scenie pojawili się również Lenny Kravitz oraz Missy Elliott. Występ zgromadził ponad 118 milionów widzów w Stanach Zjednoczonych, co było rekordem w historii tego wydarzenia. Sam mecz miał o 4 miliony widzów mniej. Do dzisiaj muzyczne show Katy jest uważane za jedno z najbardziej kultowych ze wszystkich podczas Super Bowl. Czas na rok 2016, kiedy artystka zaczęła pracować nad swoim kolejnym albumem. Przyznała, że pisze piosenki, które łączą i budują relacje, ale i inspirują. Krążek dostał tytuł Witness i ukazał się w połowie kolejnego roku. Katy skupiła się tutaj na elektropopie, który nawiązuje do gatunków dance i EDM. Pierwszym singlem został Chained to the Rhythm z gościnnym udziałem jamajskiego wokalisty Skipa Marleya. Pierwsze miejsce listy przebojów osiągnął m.in. w Polsce, na Węgrzech i we Włoszech. Z kolei w pierwszej dziesiątce był w Stanach Zjednoczonych, Australii, Kanadzie, Argentynie czy innych europejskich krajach, w tym m.in. w Wielkiej Brytanii. W ramach promocji tego utworu w wielu miejscach na świecie ustawiono kule dyskotekowe, które grały ten przebój. Pobił też rekord jednego z serwisów streamingowych, w ciągu 24 godzin miał ponad 3 miliony odtworzeń. Kolejne utwory promujące album to m.in. Bon Appetit oraz Swish Swish z gościnnym udziałem Nicki Minaj. Nie odniosły już jednak takiego sukcesu jak Chained to the Rhythm. Sam album nie był też już tak popularny jak jego poprzednicy. Na pierwszym miejscu sprzedaży znalazł się na liście amerykańskiego Billboardu w Hiszpanii czy Kanadzie. W tym przypadku Katy dostała co prawda kilka platynowych płyt, jednak więcej było tym razem tych złotych. Oficjalne dane odnośnie sprzedaży nie pojawiły się, ale według Wikipedii na całym świecie sprzedano niecały milion kopii. Artystka przyznała, że w związku ze słabym wynikiem sprzedaży zmagała się z depresją. Wpływ miała na to też publiczna krytyka i rozstanie z dotychczasowym partnerem, aktorem Orlando Bloomem. Promując album, ruszyła w kolejną trasę koncertową, która trwała niemal rok. Z kolei wcześniej, z okazji premiery, artystka przez 4 dni transmitowała swój występ na YouTubie. Ten zakończył się koncertem na żywo, który oglądali widzowie ze 190 krajów. Kolejny album Katy Perry ukazał się w 2020 roku. Dostał tytuł Smile, promował go singiel Daisies. Jednak w niewielu krajach dotarł do pierwszej dziesiątki. Tak było w Stanach Zjednoczonych, Belgii, Holandii, Nowej Zelandii czy Hiszpanii. Otrzymał jednak status platynowej płyty. To w Australii, Brazylii i Kanadzie. Album Smile promowały jeszcze dwa single, tytułowy oraz Not the End of the World. Obie piosenki bez większego sukcesu komercyjnego. Sam krążek sprzedał się blisko 3-milionowym nakładzie na całym świecie. Najlepiej sprzedawał się w Australii, Portugalii, Szkocji, Nowej Zelandii, do tego w Stanach Zjednoczonych oraz Wielkiej Brytanii. W Polsce artystka otrzymała za niego złotą płytę. Miał jednak mieszane recenzje krytyków. Niektórzy pisali, że ma znajome brzmienie i banalne teksty. Z końcem 2021 roku Katy rozpoczęła serię koncertów w Las Vegas. Pomysł na nie narodził się podczas pandemii COVID-19. Jak sama go opisałam, to najbardziej zwariowany, najbardziej kiczowaty spektakl, jaki kiedykolwiek stworzyła. Kontrakt na rezydencję opiewał na 168 milionów dolarów. Trwała niemal 2 lata i przyniosła dochód ponad 46 milionów dolarów. 8 czerwca 2022 roku Katy dostała klucz do miasta i ten dzień został ogłoszony dniem Katy Perry. Później artystka ponownie weszła do studia. Zapowiadała, że pracuje nad radosnym albumem, który później dostał tytuł One for Free, to kod oznaczający w języku angielskim Kocham Cię. I w lipcu 2024 roku wypuściła pierwszy singiel go zapowiadający, który dostał tytuł Woman's World. Niósł on ze sobą feministyczne przesłanie, a inspiracją do jego powstania była kobieca boskość. Nie spotkał się on z przychylnością krytyków. Niektórzy wręcz go zmiażdżyli i uznali, że piosenka jest oderwana od rzeczywistości. Z kolei magazyn Variety umieścił ją na swojej liście najgorszych piosenek 2024 roku. Były też pozytywne recenzje. Jedna z nich mówiła o tym, że kawałek eksploduje energią dance popu. Również samym słuchaczom nie przypadł za bardzo do gustu, bo osiągnął dopiero 63. miejsce na liście Billboardu. Ale były kraje, gdzie dotarł do pierwszej dziesiątki, to m.in. w Ekwadorze, Hondurasie, Argentynie, Urugwaju, Chile czy na Dominikanie. Do tego w Niemczech, Chorwacji, Japonii, na Malcie czy w Szwajcarii. Dla przykładu w Polsce piosenka zajęła dopiero 60. miejsce. Z kolei platynową płytę zdobyła tylko w Brazylii. Kolejnym singlem promującym album był kawałek pod tytułem Lifetimes. W tym przypadku opinie krytyków były już lepsze. Jedni pisali, że to najlepsza piosenka do klubu plażowego nad Morzem Śródziemnym, mając na uwadze romantyczny motyw. Inni, że Katie i jej zespół nadal potrafią pisać wpadające w ucho melodie. Na listach przebojów utwór poradził sobie nieco lepiej niż poprzednik. Skoczył na szczyt m.in. na Węgrzech, a w Polsce był 34. Sam album zajął 6. miejsce na liście amerykańskiego Billboardu, 6. był również w Wielkiej Brytanii, 2. w Australii, 3. w Hiszpanii czy 7. w Chorwacji. Krążek przez niektórych krytyków został okrzyknięty jako najgorszy i najniżej oceniony w karierze Katy Perry. Część uznała go za wtórny, nudny, a nawet jako katastrofalny. Byli też tacy, którzy mieli lepsze zdanie. Uznali go za charakterystyczny dla Katy Perry, który jej fani z pewnością polubią. Promowała go trasa koncertowa, która również ma mieszane recenzje, to m.in. przez, jak niektórzy to określili, żenującą choreografię. Tymczasem Katy Perry może pochwalić się wieloma tytułami i rekordami. W 2013 roku została najchętniej obserwowaną osobą na Twitterze. Obecnie jest jedną z najchętniej obserwowanych artystek w mediach społecznościowych. Mało tego, kilka lat temu magazyn Time umieścił ją na liście 25 najbardziej wpływowych osób w internecie. Była najlepiej opłacaną piosenkarką na świecie, jej majątek szacowany jest na 350 milionów dolarów. Z kolei magazyn Billboard uznał ją za jedną z największych gwiazd popu XXI wieku. Ma na koncie również tytuł najlepszej certyfikowanej artystki cyfrowej wszechczasów w Stanach Zjednoczonych. To za sprzedaż ponad 72 milionów singli cyfrowych. Zdobyła wiele nagród muzycznych, w tym również nagrodę MTV Michael Jackson Video Vanguard Award. To za wybitny wkład i ogromny wpływ na teledyski i kulturę popularną. Sprzedała też prawa do swojej muzyki. To według szacunków za 225 milionów dolarów. Ma na koncie tytuły symbolu seksu i najpiękniejszej kobiety na świecie, które przyznało jej wiele magazynów. Jest też uznawana za królową stylu camp. Charakteryzuje się on odważnymi kolorami i dodatkami. Magazyn Elle nazwał ją gwiazdą popu kochającą kitsch, znaną z unikalnego, eksperymentalnego stylu. Ma na koncie role filmowe, filmy dokumentalne, użyczała też głosu w kilku produkcjach, w tym w Smurfach. Była jurorką w amerykańskim Idolu. Tam też spotkała się z oskarżeniami o molestowanie seksualne, kiedy pocałowała jednego z uczestników. Założyła wytwórnię płytową, ma na koncie udział w reklamach, wydała też aplikację mobilną, w której gracz wcielał się w postać sławnego muzyka. Współpracowała przy projektowaniu ubrań i butów, ma własne zapachy perfum. Katy Perry znana jest również z działalności filantropijnej. Wspiera różne organizacje charytatywne i inicjatywy, m.in. przekazując im pieniądze. Została ambasadorką dobrej woli UNICEF-u, angażuje się m.in. w pomoc młodym ludziom. Działa na rzecz chorych na raka czy AIDS. I na koniec pytanie, jak rodzice Katy reagowali na jej karierę. Nie akceptowali jej niektórych aspektów, zarówno piosenek, jak i tematów, które w nich poruszała. Przyznają jednak, że kochają Katy, ona kocha rodziców i pogodzili się.
1: Poznań.
0: Fenomen. Tak jednym słowem można określić tę artystkę. Błyskawicznie dzięki swojej twórczości została międzynarodową gwiazdą i choć było to już kilkanaście lat temu, jej dobra pasca trwa nadal. Posłuchajcie historii Lady Gagi. Naprawdę nazywa się Stefani Joanne Angelina Germanotta i urodziła się 28 marca 1986 roku w Nowym Jorku. Jej rodzice mają włoskie korzenie i mają jeszcze młodszą córkę Natalii. Już jako małe dziecko, mając 3-4 lata, Gaga uczyła się grać na pianinie, co później przełożyło się na umiejętność komponowania muzyki ze słuchu, a nie z nut. Jako nastolatka zaczęła chodzić do szkoły katolickiej dla dziewcząt, a później występowała już w małych klubach, w których można było prezentować swoje umiejętności. Następnie studiowała aktorstwo, jednak nie szło jej na przesłuchaniach do różnego rodzaju przedstawień. Postawiła w końcu tylko na muzykę i poszła na studia w tym kierunku. Rzuciła je jednak na drugim semestrze, by postawić na karierę. Inspirowała się muzyką takich artystów jak Michael Jackson, The Beatles, Madonna, Whitney Houston czy Elton John. Swoje pierwsze piosenki nagrała w 2005 roku z jednym z hip-hopowców. Jednocześnie z przyjaciółkami założyła zespół muzyczny i występowały w swoim rodzinnym mieście. W pewnym momencie została zauważona przez łowców talentów, którzy polecili ją producentowi Robowi Fusari. Razem zaczęli pracować nad materiałem, który później wysyłali do firm fonograficznych.

To właśnie Rob nadał jej pseudonim Lady Gaga, nawiązując do piosenki zespołu Queen Radio Gaga. Ponoć pisząc do niej SMS-a chciał ją nazwać Radio Gaga, ale telefon zmienił słowo radio na Lady i tak już zostało. Artystka podpisała swój pierwszy kontrakt płytowy, ale według różnych doniesień straciła go 3 miesiące później. Jaki był powód, tego oficjalnie nie wiadomo. W międzyczasie poznała artystkę Lady Starlight, która zaczęła jej pomagać przy ustaleniu jej kierunku muzycznego. Razem też występowały.

Pod koniec listopada 2007 roku przyszedł czas na podpisanie kontraktu z wytwórnią. Jej zadaniem było pisanie piosenek dla innych artystów jak Britney Spears czy The Pussycat Dolls. Kiedy jednak piosenkarz i raper Akon usłyszał, jak śpiewa fragment jego piosenki, przekonał jednego z dyrektorów firmy fonograficznej, by to z nią jako wokalistką podpisać umowę. Chwilę później pracowała już nad swoją pierwszą płytą. W tym celu przeniosła się do Los Angeles. Tam też założyła własny zespół kreatywny House of Gaga. I przyszedł czas na pierwszy singiel. Na promocję nadchodzącego debiutanckiego albumu wybrany został kawałek pod tytułem Just Dance. Jego oficjalna premiera odbyła się 8 kwietnia 2008 roku. Od razu został przebojem na całym świecie, a później nawet dostał nominację do nagrody Grammy.

Po piosence przyszedł czas na wydanie albumu The Fame, bo taki dostał tytuł, ukazał się 19 sierpnia 2008 roku, najpierw w Kanadzie, a w kolejnych tygodniach na całym świecie. Muzycznie mamy tu synthpop, dancepop i nawiązania do muzyki z lat 80. Gaga porusza na nim tematy miłości do sławy, seksu, pieniędzy, narkotyków i tożsamości seksualnej, ale także temat żądzy gwiazdorstwa. Krążek szybko zaczął sprzedawać się na całym świecie. Spodobał się również krytykom. Mówili, że to dobry, innowacyjny pop i że brzmienie jest wysokiej jakości. Płyta zadebiutowała na drugim miejscu listy Billboard 200, ale na pierwszym Top Electronic Albums. Na całym świecie sprzedała się w blisko 12 milionach egzemplarzy, tylko w Stanach Zjednoczonych pokryła się aż 7-krotną platyną. O takim sukcesie zdecydował zapewne kolejny singiel Poker Face, który był najlepiej sprzedającym się singlem na świecie w 2009 roku. To blisko 10 milionów sztuk. Do tego spędził 83 tygodnie na liście Digital Songs magazynu Billboard.

Album The Fame promowały jeszcze trzy single: AA, Nothing Else I Can Say, Love Game oraz Paparazzi. A przyniósł wokalistce sporo nagród. Dostał m.in. nagrodę Grammy w kategorii Najlepszy Album Electro Dance. Z kolei piosenka Poker Face zdobyła statuetki w kategorii Nagranie Roku i Najlepsze Nagranie Taneczne. Krążek zdobył też nagrodę brytyjskich nagród muzycznych Brit Awards w 2010 roku za najlepszy międzynarodowy album. Aby go promować, w marcu 2009 roku Lady Gaga wyruszyła w swoją pierwszą trasę koncertową The Fame Ball Tour. Wcześniej była w turnę z zespołem New Kids on the Block, gdzie była jego supportem. Koncertowała również z zespołem The Pussycat Dolls. Dodajmy, że album The Fame został wpisany również do Księgi Rekordów Guinnessa za to, że spędził najwięcej tygodni na brytyjskiej liście albumów, aż 321. Po sukcesie debiutanckiego krążka przyszedł czas na kolejny. Miała to być kontynuacja, reedycja The Fame z dodatkowymi piosenkami. Wydano też epkę, ale postanowiono, że będzie to drugi album w dorobku Lady Gagi. Jego tytuł to The Fame Monster. Ukazał się 18 listopada 2009 roku, a promował go mega przebój Bad Romance, który z miejsca wskoczył na pierwsze miejsca list przebojów na całym świecie. Artystka napisała go, kiedy była w Norwegii, w swoim autobusie turystycznym. Jak sama przyznała, chciała zrobić eksperymentalny pop, opuścić lata 80., a refren zainspirować latami 90. W piosence chodzi o zakochanie się w swoim najlepszym przyjacielu. Jest o obsesyjnej miłości i paranoi, z którymi swego czasu się borykała. Teledysk do kawałka pobił rekord YouTube'a. Lady Gaga została pierwszą artystką, której klip przekroczył 1 miliard wyświetleń.

Lady Gaga na ten album miała taki pomysł. Inspiracja muzyką gotycką i pokazami mody. Ciemna strona sławy stała się jego motywem przewodnim. Drugim singlem, który go promował, był Telefon, nagrany razem z Beyoncé. Pierwotnie kawałek ten został napisany dla Britney Spears, jednak wytwórnia Księżniczki Popu go odrzuciła. Gaga więc postanowiła sama go nagrać, a jego inspiracją była asfiksja, czyli stan niedoboru tlenu w organizmie. W jednym z wywiadów powiedziała, tu cytat, lęk przed uduszeniem, coś, co silnie odczuwam i czego się boję, nigdy nie pozwala mi zająć się sobą. To, że uwielbiam moją pracę, sprawia, iż jest mi bardzo ciężko wyjść i dobrze się bawić. Z kolei klip to kontynuacja teledysku Paparazzi i stanowi krótki film, trwa ponad 9 minut, w którym artystka składa hołd Quentinowi Tarantino i jego filmom Pulp Fiction oraz Kill Bill.

Na trzeci singiel promujący płytę The Fame Monster został wybrany kawałek Alejandro. Opowiada o żegnających się kochankach. Według krytyków muzycznych w piosence słychać silny wpływ szwedzkich zespołów ABBA oraz Ace of Base. To kolejny przebój Lady Gagi, który osiągnął komercyjny sukces na świecie.

Jeszcze kilka słów o teledysku. Tą inspiracją była miłość gejowska i podziw dla tej miłości. Mamy tam również ujęcia zakonnicy, która połyka różaniec, a towarzyszą jej półnadzy mężczyźni trzymający karabiny. Przez to Liga Katolicka oskarżyła Gagę o bluźnierstwa. Ona przyznała, że jej pragnieniem było oszukać świętych. Krytykom teledysk bardzo przypadł do gustu. Promując album, wokalistka miała ruszyć w trasę z raperem Kanye Westem. Została jednak odwołana po incydencie w trakcie gali MTV Video Music Awards w 2009 roku, gdzie West przerwał przemowę Taylor Swift, która odbierała statuetkę za najlepszy żeński teledysk i oznajmił, że na tę nagrodę zasługuje Beyoncé. Kilka miesięcy później Gaga ruszyła w trasę pod tytułem The Monster Ball Tour. Tylko w Europie zagrała kilkadziesiąt koncertów, w tym w Gdańsku. Ogólnie tournée przyniosło ponad 227 milionów dolarów zysku. Magazyn Billboard podał, że było rekordowe pod tym kątem, jeżeli chodzi o trasy debiutujących artystów, będących główną gwiazdą. Właśnie podczas tej trasy nagrano dokument, za który wokalistka dostała pierwszą nominację do najważniejszych nagród telewizyjnych Emmy. Co do innych nagród, tylko za Bad Romance. Gaga zgarnęła 7 nagród Video Music Awards, a była nominowana aż w 13 kategoriach, co było rekordem. Z kolei później za kawałek i album The Fame Monster dostała statuetki Grammy. Na całym świecie oba krążki wraz z debiutanckim sprzedały się w ponad 15 milionach egzemplarzy. Z kolei w 2009 roku została ponownie wpisana do Księgi Rekordów Guinnessa, bo jej utwory pobierano w sieci najczęściej w Stanach Zjednoczonych, łącznie ponad 11 milionów razy. To przełożyło się również na kontrakty. Gaga zaczęła reklamować różne produkty firm zajmujących się na przykład sprzętem RTV. Kolejny etap muzyczny u Lady Gagi to 2011 rok. Wtedy artystka wydała kawałek pod tytułem Born This Way. W ciągu 5 dni od premiery sprzedało się 5 milionów singli i to zapewniło jej kolejny wpis w Księdze Rekordów Guinnessa jako najszybciej sprzedający się utwór na jednej z platform z cyfrową muzyką. Od razu wskoczył też na szczyty list przebojów. Sukcesów na tym nie koniec, kolejne single jak Judas oraz Edge of Glory również bardzo się spodobały i wskakiwały na szczyty różnych list przebojów. Sama płyta pod tytułem Born This Way sprzedała się w pierwszym tygodniu w ponad milionowym nakładzie. Została doceniona przez krytyków, co zaowocowało 3 nominacjami do nagród Grammy. Promując album, Gaga ruszyła w trasę koncertową, która musiała zakończyć się miesiąc wcześniej niż planowano z powodów zdrowotnych wokalistki. Uszkodziła sobie biodro i musiała przejść operację. Mimo to trasa przyniosła dochód blisko 200 milionów dolarów. Zaraz potem piosenkarka zaczęła pracować nad kolejnym albumem, który dostał tytuł Art Pop. Ukazał się w listopadzie 2013 roku, a promowała go piosenka Applause. Yeah!

Sama artystka opisała płytę jako zupełnie inną od poprzedniczki, jako celebrację i poetycką muzyczną podróż. Śpiewa o sławie, miłości, seksie czy pokonywaniu uzależnień. Płyta jednak miała mieszane recenzje, zarzucono jej brak oryginalności. Mimo to sprzedała się w ponad 2,5 miliona egzemplarzy. Później Gaga wyruszyła w trasę koncertową o nazwie Art Rave, The Art Pop Ball. Podczas turnieju do jej kasy wpadło ponad 80 milionów dolarów. W kolejnym roku zupełnie zaskoczyła swoich fanów, bo nagrała i wydała album jazzowy wspólnie z Tonym Bennettem. Jego tytuł to Cheek to Cheek. W tym przypadku inspiracją była przyjaźń obojga muzyków i uwielbienie do muzyki jazzowej. Bennett, mówiąc o Gadze, powiedział, że jest ona najbardziej utalentowaną artystką, jaką kiedykolwiek spotkał. And though I'm not a great romancer, I know you're bound to answer when we propose. Płyta zdobyła dobre recenzje i dostała nagrodę Grammy w kategorii najlepszy tradycyjny album popowy. Gaga i Bennett wyruszyli w trasę, by promować ten krążek. Rok 2016 to kolejny album na koncie Lady Gagi. Dostał tytuł Joanne. Nawiązuje do imienia ciotki wokalistki, a która sama dostała po niej drugie imię. Gaga przyznała, że choć nigdy nie poznała swojej ciotki, to i tak jest jedną z najważniejszych osób w jej życiu. Na albumie dostaliśmy piosenki w stylu soft rocka, dance popu, a nawet country. Jeżeli chodzi o warstwę tekstową, to artystka poruszyła tematy rodziny i emocji. Płytę promował kawałek zatytułowany Perfect Illusion. Całość spodobała się krytykom i jak można było się spodziewać, płyta wskoczyła na szczyty list przebojów w wielu krajach. Kolejne lata to projekt Narodziny Gwiazdy. Gaga zagrała w filmie obok Bradleya Coopera. Premiera miała miejsce w 2018 roku podczas festiwalu filmowego w Wenecji. Rola przyniosła jej nominację do Złotego Globu czy Oscara. Produkcji towarzyszyła ścieżka dźwiękowa, którą razem nagrali. Promowała ją piosenka Shallow, która z miejsca stała się międzynarodowym hitem, a wokalistka dostała za nią aż 4 nagrody Grammy, Oscara i Złotego Globa.

Wokalistka nie spoczywała jednak na laurach i przygotowała szósty w swoim dorobku album pod tytułem Chromatica, którym wraca do korzeni dance popu. Jego premiera miała miejsce w maju 2020 roku. Głównym singlem został Stupid Love, ale chyba największą popularnością cieszył się ten nagrany z Arianą Grande pod tytułem Rain On Me, który zgarnął nagrodę Grammy i wskoczył na pierwsze miejsca list przebojów za oceanem. W kolejnym roku ukazał się drugi album nagrany z Tonym Bennettem zatytułowany Love for Sale. Płytę fani pokochali i otrzymała statuetkę Grammy za najlepszy tradycyjny album popowy. Zaraz potem Gaga współpracowała przy tworzeniu ścieżki dźwiękowej do filmu Top Gun Maverick, a w 2024 roku w związku z występem w filmie Joker Folie à Deux nagrała mu towarzyszący album zatytułowany Harlequin. Gatunek jazz i soul z elementami teatru i musicalu. Są na nim premierowe piosenki, ale i covery. Jak tylko się ukazał, stał się numerem jeden w ponad 40 krajach. Przyszedł w końcu czas na kolejny album studyjny, długo wyczekiwany przez fanów. 7 marca 2025 Gaga wydała krążek pod tytułem Mayhem z promującym go utworem Dizzy.

To album pełen bólu i refleksji. Tak o Mayhem mówi sama Gaga. Dodaje, że to powrót do jej korzeni, ale w dojrzałym wydaniu. W temacie muzyki nie można pominąć kwestii wizerunku wokalistki. Charakteryzuje się on odwagą, pazurem, wyrazistością i oryginalnością. Nie brakuje przy tym obsceniczności, skandalu i prowokacji. Na scenie i wszędzie, gdzie się pojawia, robi ogromne wrażenie. I tak na przykład jedna z firm słowa Lady Gaga uznała za najpopularniejsze w modzie. Z kolei amerykański magazyn Entertainment Weekly uznał jej stroje za jedne z najlepszych z końca dekady. Znalazła się również na liście 100 ikon mody wszechczasów magazynu Time. Dodajmy, że jako jedna z nielicznych potrafi chodzić na niebotycznie wysokich obcasach. I zapewne niejednej osobie zapadła w pamięć suknia wykonana z surowego mięsa, w której pokazała się na gali wręczenia nagród MTV Video Music Awards w 2010 roku. Na koniec jeszcze mam dla Was kilka ciekawostek o Lady Gadze. Magazyn Rolling Stone uznał ją jako jedną z najwspanialszych żyjących artystek muzycznych. Magazyn Time za jedną ze 100 najbardziej wpływowych osób na świecie, a w rankingu 25 największych gwiazd muzyki pop XXI wieku magazynu Billboard zajęła 5 miejsce. Została też trzecią artystką obok Michaela Jacksona i jego siostry Janet Jackson, która ma wiele przebojów numer 1 w 3 różnych dekadach. Ten ostatni kawałek, dzięki któremu bryluje na świecie, to nagrany z Bruno Marsem, a jego tytuł to Die With a Smile. Ten utwór jest 6. jej hitem, który wskoczył na pierwsze miejsca. Pierwszy raz zrobiła to w 2009 roku dzięki utworom Just Dance i Poker Face. Później była piosenka Born This Way z 2011 roku, duet z Bradleyem Cooperem Shallow z 2018 roku i współpraca z Arianą Grande Rain On Me w 2020. Lady Gaga ma kilka figur woskowych w muzeach Madame Tussauds w Londynie, Amsterdamie, Nowym Jorku, Hollywood, Las Vegas, Szanghaju i Hongkongu. Według różnych danych do tej pory Lady Gaga sprzedała ponad 170 milionów płyt na całym świecie.

0: Reklama.
1: Marian, a gdzie mogę kupić
2: ten... Na mediaexpert.pl.
1: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
2: Na mediaexpert.pl.
1: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
2: Barbara, na mediaexpert.pl.
3: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay, paliwo 20 groszy taniej.
4: O.
3: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
4: O, a o ile?
3: 35 groszy taniej na litrze.
4: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
3: Tak.
5: A jak lemoniadę?
3: No też.
4: To poprosimy.
3: Ale co?
5: Wszystko.
3: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
6: Znowu planujesz dzień pod najbliższą łazienkę? Sikaj zdrowo, kiedy potrzebujesz, nie na zapas. Uroner D z demannozą wspiera prawidłowe funkcjonowanie dróg moczowych. Uroner D. Wolność dla twojego pęcherza. To suplement diety. Stosuj zgodnie z zaleceniami na opakowaniu.
7: Wyprzedażowe szaleństwo w Abra Meble. Sofy, narożniki, szafy, komody, łóżka i wiele, wiele innych mebli w obniżonych cenach. Tylko do 24 sierpnia. Dodatkowo 20 rat 0% na cały asortyment. RRSO równa się 0%. Zapraszamy do sklepu Abra Meble w Poznaniu przy ulicy Serbskiej 9, Miasto Wnętrz. Kupuj także online na www.abra-meble.pl. Abra Meble. Najniższe ceny. Lubię to.
0: Reklama.
8: Na początek Wielkopolska i nielegalni migranci, którzy sami zgłosili się na policję. Mija 81. rocznica od zrzucenia atomówki na Nagasaki. Głośny protest w sprawie koni kursujących do Morskiego Oka. Jest 10. Słuchacie wiadomości Vox FM. Małgorzata Łukowska, zapraszam. Chcieli zgłosić nielegalnych migrantów i sami wpadli w okolice Obornik pod Poznaniem. Policja dostała zgłoszenie od dwóch obcokrajowców. 9-osobowa grupa migrantów miała wyjść z pola kukurydzy i poprosić ich o przewiezienie przez polsko-niemiecką granicę. Mówi rzecznik obornickiej policji, młodszy aspirant Krzysztof Polzin.
9: Kierowcy odmówili, wówczas spotkali się z agresją. Grupa odebrała im kluczyki do samochodów i oddaliła się w kierunku pola kukurydzy.
8: Jak się okazało, zgłaszający sami przemycali ludzi na trasie wschód-zachód. Jak wstępnie ustalono, w czasie postoju na stacji benzynowej doszło do kłótni między przemytnikami a klientami. Kierowcy wezwali policję, by im pomogła.
9: Obaj zostali zatrzymani przez policję i doprowadzeni do KPP w Obornikach. W celu zatrzymania 9 obcokrajowców ruszyła szeroko zakrojona obława. W systemie alarmowym zaangażowano większe siły obornickiej i poznańskiej policji.
8: Po kilku godzinach wszystkie 9 osób, obywateli Afganistanu, zatrzymano w Obornikach i okolicznych lasach. Zaczęto już proces ich deportacji. Nie żyje motocyklista, który brał udział we wczorajszym wypadku w Torzeńcu w Wielkopolsce. Do zdarzenia doszło na skrzyżowaniu. Jak wstępnie ustaliła policja, kierujący motocyklem Kawasaki, 42-latek, nie ustąpił pierwszeństwa i zderzył się z drugim motocyklem, którym jechał 64-latek. Mężczyzna w ciężkim stanie trafił do szpitala, gdzie jeszcze tego samego dnia zmarł. Okoliczności wypadku bada policja. Sekcja zwłok 64-latka odbędzie się w najbliższych dniach. Dziś mija 81 lat od zrzucenia amerykańskiej bomby atomowej na Nagasaki. Władze miasta ostrzegły mocarstwa przed rosnącym zagrożeniem wojną z użyciem broni nuklearnej. Broń nuklearna nie jest złem koniecznym, tylko złem absolutnym. Modernizacja i wzmocnianie arsenałów nuklearnych tylko podsycają błędne koło rosnącego braku wzajemnego zaufania, konfrontacji i podziałów. Oświadczył burmistrz Shiro Suzuki w deklaracji pokojowej odczytanej podczas uroczystości. Dodał też, że na świecie istnieje obecnie ponad 12 tysięcy głowic atomowych. Moment wybuchu bomby uczczono minutą ciszy. Blokowanie wozów konnych, przepychanki, krzyki, kłótnie z policją. Tak wyglądał sobotni protest na drodze do Morskiego Oka. Zorganizowała go Organizacja dla Zwierząt i kontrowersyjny Dolnośląski Inspektorat Ochrony Środowiska. Pikietujący mieli apelować i edukować turystów, a skończyło się próbami blokowania przejazdu. Cel mieli jeden. Mówi jedna z organizatorek protestu, Joanna Marcinkowska.
10: Całkowite zakończenie transportu konnego do Morskiego Oka.
11: Pójdę, proszę pana, za panem i z artykułu 7 ust. 3 ustawy o ochronie zwierząt odbiorę panu konia.
10: Niech pani nie męczy tych koni. Ma pani górskie buty.
12: Koń jest stworzony do pracy. Nie. Tak. Po prostu zwierzę jest ważniejsze od człowieka.
11: Nie. Krzyczy na pana żona, ja wyrażam proszę swoje panie, emocje, proszę
13: nie
11: pana.
13: Nie płoszyć koni, proszę pani, w ten sposób.
11: Proszę pana, ja nie chcę płoszyć, ja chcę, żeby one tu ale w ogóle nie jeździły, a pan nie chce. Pani.
14: Trochę się to wymkło spod kontroli, miał być pokojowy protest edukacyjny. Przejawił się to po prostu burdę, jakby to nazwać z ich strony, chaos, ubliżanie.
8: Policja zabezpieczała każdy przejazd wozów, żeby nie doszło do stratowania ludzi przez konie. Ostatecznie pomocy lekarskiej potrzebowała jedna osoba i koń. Protestująca kobieta zasłabła na drodze, a jeden z koni potknął się. Miał być dzisiaj lekki odpoczynek od upałów. Będzie chłodniej niż jutro, no ale nadal gorąco. Ostrzeżenie przed upałami mamy w zachodniej części kraju, lubuskie, dolnośląskie i zachodniopomorskie. Dziś do 32 stopni Celsjusza. Przeważająca część Polski około 28 na plusie. Najchłodniej będzie na Warmii, Mazurach, tutaj 23 stopnie. A w tym momencie 20 na plusie już w Legnicy. I to jest najcieplejsze miejsce i może tak też zostać.
0: The Best of Pierwsza Zmiana.
5: To znowu my, Julia Hen,
15: Paweł Pawelec,
16: Konrad Piwowarski i lecimy z najlepszymi kawałkami pierwszej

0: pierwsza zmiana.
1: Pierwsza zmiana. Od rana z Vox FM.
2: Vox FM.
1: Tak było w poniedziałek.
0: Nie rozumiem, czego wy chcecie od poniedziałku. Ja pracowałem w sobotę i niedzielę, a teraz poniedziałek mam wolny.
3: No właśnie. To...
0: Pozdrawiam wszystkich kolegów z MPK we Wrocławiu.
3: To jak w każdej dziedzinie. Są wyjątki. Na przykład dobra, kochająca, sprawiedliwa kobieta.
0: Paweł!
3: Specjalnie!
0: No przestań!
3: I co będziesz się już, no, kłócić ze mną? Przecież wiem, jestem bardziej doświadczony, prawda?
0: Chwilowo zmieniamy temat na bohaterów weekendu, a właściwie jednego bohatera, Bartłomiej Kubkowski. To jest człowiek, który jako pierwszy na świecie...
3: Kubka, przypominam.
0: Przepłynął wpław Morze Bałtyckie.
3: 50.
0: Płynął 170 kilometrów.
3: Nie na godzinę chyba.
0: Przecież, no nie.
3: Przepłynął, to, nie to... płynął, przepłynął. Bo myślałem, że jakoś tak potrafi ruszać rękoma i nogami. I zrobił 160
0: na
3: godzinę.
0: Ja jak przejadę samochodem 170 kilometrów, to już mnie boli plecy, bo już od siedzenia.
3: Od innej
0: już
3: części,
0: trzeba się zatrzymać na stacji benzynowej,
3: dokładnie,
0: rozprostować kości.
3: No.
0: A tutaj człowiek 56 godzin płynął.
3: No.
0: To oznacza, bo podzieliłam to sobie na 8, czyli na godziny pracy zwykłego człowieka, dzień pracujący.
3: Dawaj, dawaj.
0: 7 dni bez przerwy. Pracował, można by było powiedzieć.
3: 7 dni bez przerwy płynął, można powiedzieć.
0: Tak.
3: A płynął tak naprawdę 55 godzin. A to widzisz, to wiele może człowiek, jak wie, że po drodze na trasie, nie może zatrzymać się na przykład na siusiu, czy ewentualnie na hot doga.
0: No jak zatrzymać się na siusiu?
1: Pierwsza zmiana.
0: To chyba po to w morzu płynął, żeby się nie zatrzymywać.
3: Nie dasz rady.
0: Pozdrawiamy tych, którzy nad polskim morzem na wakacjach.
3: Jak płyniesz, to tego nie zrobisz. Spróbuj kiedyś.

0: jest to pierwsza zmiana.
1: Od rana z Vox FM.
0: Vox FM.
1: Tak było w poniedziałek.
2: Poniedziałek to jest dobry dzień, żeby zacząć coś nowego. Na przykład niektórzy od poniedziałku przechodzą na dietę, zaczynają sport.
3: Rzucają alkohol.
2: Na przykład.
3: Może się udać.
2: I to jest może opcja, żeby zacząć nowy biznes. Albo na przykład przeprowadzić się do nowego kraju.
3: Czeka,
2: już
3: czekaj.
2: Paweł uszu nadstawił.
3: Dawaj, oczy otworzyłem, zapałeczki już są.
2: Gdzie? W Niemczech cała wieś, 15,5 hektara, została wystawiona na sprzedaż za, uwaga, 390 tysięcy euro.
3: 390 tysięcy, cała wieś, z ludźmi, ze wszystkim, tak? dawaj, mów.
2: Przy obecnych cenach mieszkań to tak naprawdę to nie jest dużo jak na całą wieś.
3: No już szukam telefonu do premiera, bo to może być świetny pomysł w ramach reparacji.
2: Paweł.
3: Pomalutku i kupimy. Pierwsza zmiana.

0: Express to pierwsza zmiana.
1: Od rana z Vox FM.
0: Tak było we wtorek.
2: A może jeszcze wyjdziemy na kawę? Może się spotkamy, może wyjaśnimy sobie wszystko. Dajmy sobie drugą szansę.
3: może to rozstanie było zbyt pochopne. Może nie przemyślałam, co ci zrobiłam.
2: Ja się zmieniłem o całe 360 stopni. Teraz wszystko już będzie inaczej.
3: Znajdę dla ciebie czas. Nawet będę cię całował rano, wychodząc do pracy.
2: 6098 69 869, czyli wiadomości, które dostaliście od ex, najgorsze wiadomości od waszych byłych. No i Gosia napisała, mój były napisał, że wiem, że już nie jesteśmy razem, ale może wiesz, gdzie jest mój komplet kluczy nasadkowy?
3: No, to są, wiesz, no, to są rzeczy ważne i ważniejsze, tak? To ja będę bronił. Witam. To było 11 lat temu. Ona zamiast ze mną porozmawiać, że chce się rozstać, to w nocy wysłała mi SMS-a, że wybiera tamtego, czyli gościa młodszego 10 lat od niej. To mnie strasznie zabolało i to wszystko po 5 latach w związku. Ech, boli do dziś.
2: No, myślę, że SMS to jest takie szczyt formy komunikacji.
3: Zrywam SMS-em.
2: Witam pierwszą zmianę. Kiedyś moja była pojechała nad morze z psiapsiu i 3 dni gruchała sobie z chłopaczkiem. Szacun, że po przyjeździe powiedziała mi o tym, ale najlepsze było jej wytłumaczenie, bo po prostu brakowało mi ciebie.
3: Ja to rozumiem. Kochanie, jakbym mógł cofnąć czas, to jeszcze raz bym się umówił z tobą na pierwszą randkę i wtedy na pewno bym nie przyszedł.
1: The best of. Pierwsza zmiana.
0: Tylko we Vox FM.
1: Reklama.
4: Eurola, wszystko cię stać. Eurorawa, ty masz, kupuj.
5: Piekarnik do zabudowy Whirlpool. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2299. Teraz za 1899 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 11 sierpnia.

0: Nowe szaleństwo w Abra Meble. Sofy, narożniki, szafy, komody, łóżka i wiele, wiele innych mebli w obniżonych cenach. Tylko do 24 sierpnia. Dodatkowo 20 rat 0% na cały asortyment. RRSO równa się 0%. Zapraszamy do sklepu Abra Meble w Poznaniu przy ulicy Serbskiej 9, Miasto Wnętrz. Kupuj także online na www.abra-meble.pl. Abra Meble. Najniższe ceny. Lubię to.
1: Reklama 107,4 Poznań.

0: Pana Ryśka.
1: Siemaneczko, z tej strony Rychu Piwek. Czemu loteria jest lepsza niż małżeństwo? W loterii czasem się wygrywa. Pozdrawiam.
0: Suchary pana Ryśka.
2: Wszystkie Ryśki to porządne chłopy.

0: Pierwsza zmiana.
1: Od rana z Vox FM.
0: Tak było we wtorek.
2: Przeupalny dzień dzisiaj, 40 stopni nawet może pojawić się na pięknie. Termometrach na południu Polski.
3: Jak wasze letnie podboje, chłopaki, dziewczyny, czy to lato można zaliczyć do udanego?
2: A jak wiadomo, jak jest lato, to trzeba się nawadniać. No i w tym temacie właśnie pozostajemy.
3: Tak, dietetycy chyba oszukali nas, że 2 litry to jest wystarczająca ilość wody.
2: A widziałeś wczoraj z Puszczy Białowieskiej nagranie?
3: Nagranie z Puszczy Białowieskiej? Mhm. Nie. Ty mi opowiesz?
2: Tak, no pan podszedł zbyt blisko żubra.
3: Okej, chciał go sobie pogłaskać. Mówiła, zabaweczka, mówi.
2: A żubr się tak zdenerwował i pana przewróci.
3: Wiem, na rogi go wziął, widziałem to nagranie.
2: Wziął go na rogi, przewrócił go po prostu.
3: Pacnął go z głowy, z byka go walnął.
2: Walnął go z byka, no okazuje się, że żubry są aktualnie w okresie rui, w okresie godowym, więc trzeba być bardzo...
3: Pomylił go. I co dalej? A może to nie wypada, co, bo dzieci słuchają.
0: The best of pierwsza zmiana.
1: Tylko w Vox FM.
0: 107.4.

0: Autopromocja.
1: Nareszcie urlop.
2: Ale dlaczego spędzamy go z twoją mamusią?
1: Spokojnie. Vox FM robi lato.
2: Wejdź na voxfm.pl. Opisz swoją największą wakacyjną wtopę.
1: I wygraj 2000 zł na wakacyjny weekend oraz zapas wafelków na drogę.
2: Vox FM robi lato.
3: Do udziału w konkursie zaprasza sponsor. Producent wafli familijne.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
5: W Media Expert.

0: sklepach i na mediaexpert.pl. Trwają Empik Days. Łap okazję. Teraz w salonach Empik aż 70% rabatu na trzeci najtańszy produkt z aplikacją Empik. Tak, aż 70%. Łącz dowolnie książki, wybrane zabawki, winyle, artykuły kreatywne i wiele więcej. A na Empik.com i w aplikacji Empik do 50% rabatu na elektronikę, meble ogrodowe, butelki filtrujące, grille, plecaki, akcesoria kempingowe i wiele innych. Empik Days trwają tylko do 10 sierpnia, więc łap okazję już dziś. Empik.
1: Reklama.
2: 107.4
3: Vox FM.
1: Vox FM.
3: Poznań.
4: Warszawa gotowa do defilady, próba przed 15 sierpnia zakończona pomyślnie. Zaorał ciągnikiem świeży asfalt, a dziś rolnik z Gliwic zostanie przesłuchany. Rewolucja w aptekach, leki z jednej recepty można wykupić w różnych punktach. Jest 11, słuchacie wiadomości Vox FM, Małgorzata Łukowska, zapraszam. A na początek w wiadomościach ogromny korek na S3 niedaleko Szczecina. To po zderzeniu kilku osobówek na trasie między węzłem Szczecin, Dąbie a Rząśnica. Obecnie ruch w kierunku Świnoujścia odbywa się tylko pasem wolnym, a te utrudnienia mogą potrwać kilka godzin. Wojskowi meldują gotowość do defilady. Próbę generalną kończymy z satysfakcją, mówił szef sztabu generalnego generał Wiesław Kukuła. Jak dodawał, 15 sierpnia zobaczymy największy pokaz z okazji Święta Wojska Polskiego z udziałem m.in. myśliwców F-35.
5: Tutaj w Warszawie, ale również będzie około 10 tysięcy polskich żołnierzy demonstrować transformację sił zbrojnych, zmiany, które zachodzą. Główne uroczystości odbywają się tutaj w Warszawie, ale oczywiście, szanowni państwo, w wielu miastach również będziecie widzieli żołnierzy.
4: W wydarzeniu weźmie udział w sumie ponad 300 jednostek sprzętu lądowego i 60 statków powietrznych. Defilada wojskowa przejedzie warszawską Wisłostradą 15 sierpnia w samo południe. Może usłyszeć zarzut zniszczenia mienia o znacznej wartości. Prokurator przesłucha dziś rolnika, który w piątek zaorał ciągnikiem świeżo wylany asfalt. Przypomnijmy, do zdarzenia doszło w dzielnicy Ostropa w Gliwicach. Mężczyzna zrobił to, bo jak twierdzi, część drogi leży na jego prywatnej działce, mówi Marzena Szwed z policji w Gliwicach.
6: Jechał wzdłuż drogi, uszkadzając ją na odcinku prawie 200 metrów. W chwili zdarzenia był trzeźwy. W dniu dzisiejszym wykonywane będą czynności udziałem mężczyzny, obecności prokuratora rejonowego Gliwice-Zachód.
4: Straty, jakie wyrządził rolnik, oszacowano na 400 tysięcy złotych. Mężczyźnie może grozić do 10 lat więzienia. Leki z jednej recepty można już wykupić w różnych aptekach. Jeśli na jednej e-recepcie znajduje się kilka leków, to nie trzeba już szukać apteki, w której wszystkie są dostępne, mówi Magdalena Musiatowicz z NFZ-u.
7: To szczególnie ważne w okresach ograniczonej dostępności niektórych preparatów. I jeżeli na przykład w jednej aptece brakuje części leków, pacjent może wykupić dostępne pozycje, a pozostałe zrealizować w innej placówce. Podobnie w sytuacji, jeżeli jego apteka jest zamknięta lub nieczynna. Takie rozwiązanie to też wygoda i swoboda wyboru. Jeśli na przykład jesteśmy na wakacjach...
4: Listę aptek, które już uruchomiły tę usługę, można znaleźć w serwisie pacjent.gov.pl. I jeszcze najstarsza w Polsce pielgrzymka na Jasną Górę, która wyruszyła z Kalisza. Pierwsze kilometry mają już w nogach. To jedyna pielgrzymka, która idzie w obie strony.
8: Dobrze, że jesteście! Czy będzie padać, czy będzie skwar? Nie dajcie się, proszę. Maszerujmy, odważnie.
9: Możemy się poszczycić my jako Kalisz, że mamy tą najstarszą, nieprzerwalną pielgrzymkę, która wyrusza co roku na Jasną Górę. Nawet COVID nam nie przeszkodził w tym, żeby iść.
8: Niech to będzie czas ważnych spotkań. Pięknej modlitwy.
9: Pielgrzymka to nie jest jakaś forma pokutnictwa, jest formą pokutną, którą staramy się jak najlepiej przeżyć także z tej strony fizycznej.
4: Kaliscy pielgrzymi wędrują już po raz 389. W tym roku po raz pierwszy pojawiła się aplikacja Pielgrzymka Kaliska, gdzie na bieżąco można śledzić trasę i wirtualnie w niej uczestniczyć. Jak dzisiaj sobie tak z Kalisza pielgrzymi będą wędrować, no to przy wielkim słońcu i wysokich temperaturach, prawie 30 będzie w Wielkopolsce. Najcieplej dzisiaj w Lubuskiem, w zachodniopomorskim i na Dolnym Śląsku, tam 32 stopnie i alerty przed upałami, więc uważajcie. Najchłodniej dziś na Warmii i Mazurach, około 23 powyżej zera, no i wszędzie dziś piękne słońce, zero opadów.
10: The Best of Pierwsza Zmiana.
11: Konrad Piwowarski,
12: Julia Hren
13: i Paweł Pawelec.
14: The Best of Pierwsza Zmiana. Lecimy dalej.

0: że masz 517 klimatyzatorów na pace. Iść do pracy za spawacza, spawać blachy z gatunku QL, gdzie trzeba grzać palnikiem do 200 stopni Celsjusza, wtedy te 40 na zewnątrz to wręcz chłód, bo Marcin napisał.
1: A też czasami potraficie zadzwonić z ciekawą propozycją.
2: Witam chłopa z tej strony, witam pierwszą zmianę. Skuteczne chłodzenie tej atmosfery, te upalne dni, to jest to, kiedy masz ochotę na amory z żoną, a ona mówi, że ją głowa boli. Od razu się robi chłodniej. Pozdrawiam.
0: Radek z Krakowa napisał w podobnym tonie. U mnie na ochłodzenie klimatu domowego działa milczenie. Wtedy bardzo wieje chłodem i nikt nie narzeka.
3: The best of.
4: Pierwsza zmiana.
3: Tylko The Fox FM.

0: TFS to pierwsza zmiana. Od rana z Voxe B. Tak było w czwartek.
1: Paweł, zwracam się do ciebie jako eksperta od diet, bo ty wiele diet już w swoim życiu próbowałeś.
2: Powiem tak, niewiele jest skutecznych. Tak bym powiedział, jest generalnie taka jedna dieta, ale no, to trudno się zastosować, czyli PZ, kiedy tak smacznie ci gotują, ewentualnie...
1: MZ chyba.
2: No tak, albo pół jedz. Albo MZ, mniej jest. No pół, to byłoby rozsądniejsze, ale no tu wiesz, jak ja wiem, że jest pół jedz, to ja wtedy sobie większe porcje robię i pół jest git, no.
1: I czy ty uważasz, że jedząc kotlety schabowe można schudnąć?
2: Oczywiście, że tak, ale bez panierki.
1: A nie, no to same co to za schabowy jest bez panierki?
2: Żeby nie chrupało, bo jak chrupie, to tak smakuje i trzeba zjeść dwa wtedy.
1: Bo pytam o to, bo dzisiaj pojawił się taki artykuł na Pudelku, że Agnieszka Chylińska, znana postać,
2: tak jest, tak.
1: Zrzuciła 20 kg jedząc kotlety schabowe.
2: Aha.
1: Powiedziała, że ona sobie nie odmawia, ona po prostu słucha własnych potrzeb i je te kotlety schabowe, a schudła 20 kg. No i teraz zastanawiam się, bo i ja, i ty chyba, jemy te kotlety schabowe.
2: Jemy i nie, na nas to nie działa, ta dieta odchudzająca. Ale może zamiast surówki Ozempik, i to jest sukces.
0: The best. To pierwsza zmiana.
3: Tylko w Vox FM.

0: To jest pierwsza zmiana.
1: Od rana z Vox FM.
0: Tak było w piątek.
2: Ja już się obawiam, ponieważ zazwyczaj jak w naszym programie pojawia się informacja o tym, że policja wyjeżdża na ulicę, grupa speed i tak dalej.
3: No to ja wtedy wpuszczam, wiesz, nogę z gazu, bo to ja wiem.
2: A ja wtedy zazwyczaj dostaję mandat, bo zapominam o tym.
3: Włącz sobie, nie masz w samochodzie tak, że jak przekraczasz dozwoloną prędkość, to on do ciebie gada?
2: Paweł, mój samochód nie gada, mój samochód nawet na Bluetootha ze mną się nie łączy.
3: No dobra, ale jeszcze nie sprzyjałem, żeby się zepsuł.
2: A to prawda.
3: A widzisz, to zmieńmy temat, i co? Ile już, jakiś rekordzik, coś? Nie wiem, 5 punktów i 500 zł, cokolwiek.
2: O matko, nie pamiętam, ja nie mogę się do takich rzeczy przyznawać, ale chcieliśmy powiedzieć wszystkim, że dzisiaj wyjeżdżają policjanci na ulicę.
3: Grupa więc speed.
2: Proszę uważać, proszę noga z gazu, bezpiecznie. Wiadomo, bezpiecznie trzeba zawsze jeździć, ale dużo bezpieczniej, kiedy widzi się jakąś czarną albo srebrną BMW z dwoma mężczyznami w środku. Bo to są te pojazdy.
3: Ale to trzeba się przygotować, słuchajcie. Policjant też człowiek. No, macie bagażniki w swoich samochodach? No, my mamy gadżety. A wy tam się przygotujcie. Tam zawsze skrzynka wejdzie jakaś, wiesz, kanapka.
2: Paweł, to jest łapówka, nie wolno.
3: Nie, to jest poczęstunek.
0: The best of.
1: Pierwsza zmiana.
0: Tylko we Vox FM.
1: Reklama.
4: Euro na wszystko cię stać. Eurorama ty masz, kupuj.
5: Pralka Electrolux SensiCare 9 kg. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1950. Teraz za 1600 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.
4: Te

0: Mistrzostwo w Abrameble. Sofy, narożniki, szafy, komody, łóżka i wiele, wiele innych mebli w obniżonych cenach. Tylko do 24 sierpnia. Dodatkowo 20 rat 0% na cały asortyment. RRSO równa się 0%. Zapraszamy do sklepu Abrameble w Poznaniu przy ulicy Serbskiej 9. Miasto Wnętrz. Kupuj także online na www.abrameble.pl. Abrameble. Najniższe ceny. Lubię to.
1: Znowu planujesz dzień pod najbliższą łazienkę? Sikaj zdrowo, kiedy potrzebujesz, nie na zapas. Uroner D z demannozą wspiera prawidłowe funkcjonowanie dróg moczowych. Uroner D. Wolność dla twojego pęcherza. To suplement diety. Stosuj zgodnie z zaleceniami na opakowaniu.
2: Reklama.

0: Na Ryśka.
1: Siemaneczko, z tej strony Rychu Piwek. Dlaczego do mnie mówi? Bo go zamurowało. Pozdrawiam.
0: Suchary pana Ryśka.
2: Wszystkie Ryśki to porządne chłopy.

0: pierwsza zmiana.
1: Od rana z Vox FM.
0: Tak było w piątek.
2: A tam było mismo sol, czyli sól. I co do soli? No, co do soli? Wiadomo, że pomidorek.
3: Do soli oczywiście majonez, a tak, do majonezu jajko.
2: Jajeczko i sól, to jest w ogóle, to i o jajeczku chcemy pogadać z wami.
3: Kiedy najlepiej jeść jajka, żeby schudnąć? No i Pawelec powiedział przed wejściem, że...
2: Zawsze. Zawsze w każdej sytuacji, bo jajko jest najlepszym pokarmem dla człowieka.
3: I to jest rzeczywiście prawda, bo spożywanie jajek na śniadanie jest bardzo zdrowe, ponieważ długo jesteśmy wtedy, nie chce nam się jeść, tak?
2: Na obiad też,
3: ale
2: i na kolację
3: też jest super, bo mogą, dostarczają aminokwasów.
2: Dziękuję.
3: Czyli białek.
2: Proszę bardzo. Nie wiem, co tam jest w środku, ale wiem, że jest bardzo smaczne, bardzo pożywne i można jeść tylko jajka i sobie krzywdy nie zrobisz.
3: Czyli tak, wiemy, kiedy jeść jajka, żeby schudnąć.
2: Mm-hmm.
3: Ja też mogę wam powiedzieć, kiedy jeść jajka, żeby nie mieć znajomych w komunikacji miejskiej.
0: The best. O, pierwsza zmiana.
1: Tylko w Vox FM.

0: reklama.
1: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay, paliwo 20 groszy taniej.
3: O.
2: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
3: O, a o ile?
2: 35 groszy taniej na litrze.
3: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
2: Tak.
4: A jak lemoniadę?
2: No też.
3: To poprosimy.
2: Ale co?
4: Wszystko.
2: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
5: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu masło Extra Łaciate 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 5,99. A kawa ziarnista Dallmayr kilogram. Teraz tylko 14,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni 79,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: Tak, zwariowaliśmy. W karczmie u Tomasza w Przeźmierowie serwujemy dwudaniowy obiad za jedyne 24 zł. Domowe smaki, solidne porcje i te ceny. Na miejscu i z dowozem. Zapraszamy. Karczma u Tomasza. Przeźmierowo-Rynkowa 95. Telefon 515 165 314.
0: Reklama. 107,4.
7: Vox FM Poznań.
8: Śmiertelny upadek z 6 piętra. Do tragedii doszło we Wrocławiu. Dwie osoby nie żyją, a kilkanaście jest rannych. To bilans po nocnym ostrzale Ukrainy. Olsztyński hotel, w którym runęła ściana, zamknięty przynajmniej do poniedziałku.
9: Jest godzina 12, czas na wiadomości Radia Vox FM, na które zaprasza już teraz Małgorzata Łukowska.
8: Tragiczny wypadek na wrocławskiej Różance. Po północy z balkonu z 6 piętra wypadł 34-latek. Mężczyzna zginął na miejscu, mówi nam Marek Myśliwiec z policji we Wrocławiu.
10: Na miejsce wezwano służby ratunkowe. Niestety, pomimo podjętych działań, życia mężczyzny nie udało się uratować. Na miejscu policjanci wykonywali czynności dochodzeniowo-śledcze pod nadzorem prokuratora, którego celem będzie szczegółowe ustalenie przebiegu oraz wszystkich okoliczności zdarzenia.
8: W ciągu najbliższych dni odbędzie się sekcja zwłok mężczyzny. Co najmniej dwie osoby nie żyją, a 12 jest rannych. To tragiczny bilans po nocnym ataku rakietowym na Charków. Rosjanie uderzyli m.in. w blok mieszkalny, w którym runęły trzy kondygnacje. Wciąż trwa tam akcja ratunkowa. Poszukiwane są osoby, które mogą być uwięzione pod gruzami. Ponadto 8 osób zostało rannych w wyniku kombinowanego ataku dronowo-rakietowego na obwód Odeski na południu Ukrainy. Obrona powietrzna zestrzeliła 174 z 202 odpalonych przez Rosjan dronów. Obiekt będzie zamknięty przynajmniej do poniedziałku. W wiadomościach wracamy teraz do katastrofy budowlanej w olsztyńskim hotelu Manor. Zawaliła się część zewnętrznej ściany podczas prac przy budowie basenu. Z obiektu ewakuowano 235 osób, w tym uczestników dwóch kolonii. Na szczęście nikt nie ucierpiał, mówi nam Anna Balińska z olsztyńskiej policji.
11: Podczas prac ziemnych uszkodzona została jedna z zewnętrznych ścian budynku. Na szczęście nikt nie został ranny. Pracownicy obiektu razem ze strażakami ewakuowali gości tego hotelu. Inspektorzy nadzoru budowlanego po wstępnych oględzinach podjęli decyzję o zamknięciu tego obiektu. Okoliczności oraz przyczyny tego zderzenia wyjaśni prowadzone postępowanie.
8: Wszystko wskazuje na to, że ściana budynku, która się zawaliła, była podkopana bez odpowiednich zabezpieczeń. Nadzór budowlany zakazał użytkowania całego budynku do czasu usunięcia zagrożenia. Huśtawki bez siedzeń na warszawskim Ursynowie. Tak jest wciąż w powstającym stołecznym parku nad południową obwodnicą. Władze miasta najpierw przymocowały siedzenia do ziemi, by finalnie je zdemontować. O szczegółach nasz reporter Aleksander Ruszkowski.
12: Nie można się huśtać, bo to niebezpieczne, mówią urzędnicy. To ze względu na to, że huśtawki są za blisko chodnika i podczas huśtania powstaje ryzyko zderzenia z pieszym. Mieszkańcy twierdzą, że projektant musiał bujać w obłokach.
13: Myślałam, że to jest jakieś do wspinania się. Coś tu będzie jeszcze podłączone, nie wiem.
14: Nie korzystam.
15: Po co je montowano, skoro nie można się na nich huśtać? No nikt nie pomyślał przed czasem i tyle. W takim miejscu, gdzie huśtawka przeszkadza tym, którzy chodzą.
12: Urzędnicy tłumaczą, że trwają prace nad nowym rozwiązaniem, które ma sprawić, że nie będzie szans na potencjalną kolizję huśtających się z przechodniami.
8: Budowa parku nad południową obwodnicą Warszawy ma zostać zakończona jeszcze w tym roku. Kosztuje ona ponad 42 miliony złotych. W wiadomościach jeszcze ostrzeżenie przed oszustami. Coraz więcej osób daje się złapać na kupowanie fałszywych biletów. Oszuści specjalnie tworzą w mediach społecznościowych wiarygodne profile, które mają wzbudzić w nas zaufanie, mówi ekspert CERT Polska Karol Bojka.
4: Często są to profile, nazwijmy to sezonowane, które najpierw rzeczywiście wykazują jakąś aktywność, gromadzą jakieś grono znajomych, obserwujących, a dopiero potem zmieniają swoją działalność na działalność stricte już oszukańczą, przestępczą.
8: A jeżeli kupujemy bilet od osoby prywatnej, to warto skorzystać ze specjalnych platform odsprzedażowych.
9: Niedzielne popołudnie, bardzo przyjemnie, w całym kraju duża ilość słońca i bez opadów deszczu, tak to ma wyglądać. Jutro jeszcze cieplej, dzisiaj w granicach od 24 do 26 stopni w centrum, jutro nawet do 31-32 stopni, ale niestety w wielu miejscach może zagrzmieć, może też popadać, szczególnie w centrum oraz na północy kraju. Niestety osoby nad morzem, szykujcie parasole, może być opadowo. Póki co, niedzielne popołudnie, rozpoczynamy 9 dzień sierpnia, 4 minuty po godzinie 12. No i co, robimy wam lato z hitami Iwan i Delfin i Czarne Oczy, za chwilkę Remedy, między innymi Close to You, ale na początek Rose i Bruno Mars. Łukasz Bogdan, witajcie.

15 minut po godzinie 12. Pet Shop Boys, Always On My Mind, oczywiście na antenie radia Vox FM. Po sieci nieustannie krąży filmik, na którym to policja w Gliwicach zatrzymała mężczyznę, pewnie widzieliście, który ciągnikiem uszkodził świeżo wykonaną nawierzchnię asfaltową jednej z ulic w dzielnicy Ostropa. Sprawą zajmuje się prokuratura. Pan pługiem zniszczył blisko 200 metrów jezdni. Jak to skomentować? No poszły konie po betonie. Tyle, że mechaniczne. Velvet, Chemistry, już teraz na naszej antenie Rockset Joyride za chwilkę. A być może w waszej okolicy też coś ciekawego się ostatnio wydarzyło, albo już dzisiaj. Dajcie oczywiście znać, czekam na wasze informacje pod 609 869 869. Zapraszam.

Ależ ma energii ten kawałek, sami przyznacie. Eurythmics, Sweet Dreams na antenie Radio Vox FM. Za 26 minut już będzie godzina 13. 609-869-869 to numer do mnie. Piszcie w każdej sprawie, jak tam mija wam to niedzielne popołudnie. Kaśka właśnie napisała, że ona już bardzo szczęśliwa, bo właśnie rozpoczyna weekend. Przepraszam, weekend. Urlop dwutygodniowy. Aktualnie trwa pakowanie, bo wieczorem wylot w piękne miejsca. No to życzę udanej podróży. Jedna rada, jakby się w tą walizkę nie mieściło, to trzeba usiąść za tej walizce. Zawsze działa.

0: wieczorem na imprezę. Do samochodu i na dobry wieczór. Tak, miksuje dla was DJ Harris. Słuchaj od 19 tylko w Vox FM.
1: Autopromocja. Reklama.
2: RTV Euro AGD. Prawdziwe hity cenowe wchodzą na scenę festiwalu rabatów w Euro. Na przykład odkurzacz pionowy Tefal X-Force Flex 1460 Aqua. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1799. Teraz za 1499 zł. Taniej o 300 zł. I to jest prawdziwy hit cenowy. Cena promocyjna obowiązuje do 31 sierpnia. Szczegóły w sklepach i na euro.com.
3: Świeży, tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie pomidory malinowe. Teraz aż 61% taniej. To tylko 4,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 12,99. A nektarynki teraz w promocji aż 53% taniej. To tylko 6,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 14,99. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
4: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay. Paliwo 20 groszy taniej.
5: O.
4: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
5: O, a o ile?
4: 35 groszy taniej na litrze.
5: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
4: Tak.
6: A jak lemoniadę?
4: No też.
5: To poprosimy.
4: Ale co?
6: Wszystko.
4: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
7: Empik Days trwają tylko do jutra. Łap okazję. Teraz w stronach Empik aż 70% rabatu na trzeci najtańszy produkt z aplikacją Empik. Tak, aż 70%. Łącz dowolnie książki, wybrane zabawki, winyle, artykuły kreatywne i wiele więcej. A na Empik.com i w aplikacji Empik do 50% rabatu na elektronikę, meble ogrodowe, butelki filtrujące, grille, plecaki, akcesoria kempingowe i wiele innych. Łap okazję już dziś. Empik.
1: Reklama.
0: 107
1: i 4
0: Vox FM
1: Poznań.
8: Poznań. Poznań.

0: Słuchaj od 6 w Vox FM.
1: Wygranych w konkursie życzy sponsor, właściciel portalu z prezentami w formie przeżyć, prezentmarzeń.com.
2: Autopromocja. Reklama.
3: Marian, okazja jest.
4: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
3: Ale to mega okazja w Media Expert.
4: A nie, no to już wróciłem.
5: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Samsung Galaxy A27. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1529 zł. Teraz za jedne 1199. Z kodem rabatowym taniej aż o 330 zł.
6: Jak okazje, to gorące jak asfalt w Mielnie, romans na wczasach i gofr przy plaży. I po takie okazje na smartfony wybieramy się do Play.
7: Przejdź do Play. Samsung Galaxy S25 5G do 50% taniej w ofercie z abonamentem L. Teraz 1299 zł. Najniższa cena z 30 dni 2599 zł. Bo w Play płacisz mniej.
8: Play. Wyprzedażowe szaleństwo w Abra Meble. Sofy, narożniki, szafy, komody, łóżka i wiele, wiele innych mebli w obniżonych cenach. Tylko do 24 sierpnia. Dodatkowo 20 rat 0% na cały asortyment. RRSO równa się 0%. Zapraszamy do sklepu Abra Meble w Poznaniu przy ulicy Serbskiej 9, miasto wnętrz. Kupuj także online na www.abra-meble.pl. Abra Meble. Najniższe ceny. Lubię to.
9: Empik Days trwają tylko do jutra. Łap okazję. Teraz w salonach Empik aż 70% rabatu na trzeci najtańszy produkt z aplikacją Empik. Tak, aż 70%. Łącz dowolnie książki, wybrane zabawki, winyle, artykuły kreatywne i wiele więcej. A na Empik.com i w aplikacji Empik do 50% rabatu na elektronikę, meble ogrodowe, butelki filtrujące, grille, plecaki, akcesoria kempingowe i wiele innych. Łap okazję już dziś. Empik.
2: Reklama.
0: 107
2: i 4.
0: Vox FM.
2: Vox FM.
0: Poznań.
10: Dwóch chłopców wyciągniętych ze zbiornika przeciwpożarowego. Jeden z nich jest w stanie krytycznym. Są zarzuty dla rolnika, który zaorał świeżo wylany asfalt w Gliwicach. Chwilę grozy we Wrocławiu. Na moście nad Odrą zawisła taksówka.
11: Minęła 13, czas na wiadomości Radio Vox FM, na które zaprasza Małgorzata Łukowska.
10: Na wiadomości zaczynam od poważnego wypadku podczas wyścigu kolarskiego w Kijewie Królewskim w Kujawsko-Pomorskim. Do zdarzenia doszło chwilę przed 11. W zderzeniu kolarzu brało udział 15 osób, 4 z nich trafiły do szpitala. Na miejscu pracują służby, a do tego tematu będziemy jeszcze wracać w kolejnych wydaniach wiadomości. Jeden z chłopców jest w stanie krytycznym. To po wyciągnięciu dwójki dzieci ze zbiornika z wodą. Do zdarzenia doszło wczoraj w Szczecinie przy ulicy Komuny Paryskiej, gdy bracia narodowości wietnamskiej w wieku 9 i 11 lat wpadli do basenu przeciwpożarowego, mówi Julia Szozda z prokuratury okręgowej w Szczecinie.
12: Zbiornik przeciwpożarowy był otoczony metalowym płotem. Bramka była zamknięta na kłódkę. Ponadto na płocie były umiejscowione tablice mówiące o zakazie wstępu na teren basenu. Chłopcy przeszli przez metalowy płot i bawili się koło zbiornika. W czasie zabawy jeden z chłopców wpadł do wody, a drugi chłopiec próbował go ratować.
10: Dzieci zostały wyciągnięte przez osoby postronne, a po przeprowadzonych czynnościach ratunkowych zostały przewiezione do szpitala. Aktualnie trwają przesłuchania świadków zdarzenia. Stan zdrowia drugiego z chłopców jest dobry. Prokuratorski zarzut dla rolnika, który w piątek zaorał ciągnikiem świeżo wylany asfalt. Wczoraj mężczyznę zatrzymała policja, a dziś przed południem został przesłuchany przez śledczych, mówi Miłosz Rzymełka z prokuratury rejonowej Gliwice Zachód.
13: Zarzuty dotyczą zniszczenia mienia znacznej wartości. Jeden zarzut. Z wyjaśnień wynika, że przyznał się do zdarzenia faktycznego, czyli uszkodzenia tego asfaltu, ale tłumaczy, że jest to jego ziemia, jego pole.
10: Władze Gliwic oszacowały straty na 400 tysięcy złotych. Ich zdaniem teren w całości należy do miasta. Rolnikowi grozi do 10 lat pozbawienia wolności. To zdarzenie mogło zakończyć się tragedią. Taksówka z pasażerami prawie wypadła z mostu Sikorskiego nad Odrą we Wrocławiu. Na miejscu pracowali ratownicy WOPR-u, strażacy i zespół pogotowia. O szczegółach nasz reporter Kacper Michalak.
14: Jak poinformował mnie dyżurny stanowiska kierowania komendanta miejskiego Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu, zgłoszenie do służb wpłynęło o 5.06. Wynikało z niego, że samochód uderzył w barierki na moście Sikorskiego. Na miejsce zadysponowano 3 zastępy Straży Pożarnej. Po przybyciu na miejsce okazało się, że to taksówka, która wypadła z jezdni i przewróciła się na bok tuż przy krawędzi mostu. W pojeździe znajdował się kierowca, któremu udzielono pomocy medycznej, oraz pasażerowie, którzy nie odnieśli obrażeń.
10: Relacjonował Kacper Michalak, dziękuję. Waleń w Międzyzdrojach. Ssaka zauważono wczoraj po południu w okolicach tamtejszego kąpieliska. Jak informują pracownicy WOPR-u, zwierzę miało ponad 6 metrów długości. Nic mu nie dolegało, dlatego zapadła decyzja o jego natychmiastowym eskortowaniu na szerokie wody. Pomógł w tym błękitny patrol, który wypuścił walenie około 800 metrów od brzegu. Wielkie morskie ssaki od kilku lat regularnie pojawiają się w wodach Bałtyku. W lutym ubiegłego roku w okolicach Międzyzdrojów zauważono zaplątanego w sieci prawie 10-metrowego walenia.
11: No to kto nad morzem, no to ma tutaj takie atrakcje. No i pogoda też będzie w miarę. Dzisiaj do 26 stopni, jutro podobnie, chociaż jutro może już popadać, może też zagrzmieć właśnie na północy. Na zachodzie też do 32 stopni, w centrum 30-32, na południu 23 zaledwie w okolicach Suwałk. No i niestety ten parasol w większości części kraju może się niestety, ale jutro przydać. Dzisiaj słonecznie i bez opadów. Ale w końcu mamy niedzielę. 4 minuty po godzinie 13, 9 dzień sierpnia. Kto w drodze na urlop, to może dać znać, co tam u was. 609-869-869. Jak tam trasa, co się dzieje u was. Chętnie o tym poczytam. No i gram. Kungs, Mix za chwilkę. Łukasz Bogdan, witajcie.

17 minut już po godzinie 13 to Radio Vox FM w niedzielę 9 sierpnia i na More Than Friends też za nami. A kto wczoraj był na ulicy Piotrkowskiej w Łodzi, ma co wspominać, ponieważ centrum miasta wypełniły dźwięki bębnów, kolorowe stroje i brazylijskie rytmy. Wszystko za sprawą Sambodromu, czyli widowiskowej parady, która ruszyła przez reprezentacyjną ulicę miasta. W wydarzeniu wzięło udział blisko 100 artystów.

0: David Guetta, Look, Run, Run River na antenie Radia Vox FM. Piękna pogoda w całej Polsce, dzisiaj z dużą ilością słońca. Mam nadzieję, że jakoś w ciekawy sposób to wykorzystujecie. Chętnie o tym z wami pogadam. Dajcie znać, bo wakacyjny Box od Vox FM jest oczywiście do wzięcia. 609-869-869. A może coś tam fajnego grillujecie? W sumie pora obiadowa, może jakaś podpowiedź dla innych słuchaczy. No to czekam serdecznie, zapraszam i za chwilkę gramy. Kate Ryan, między innymi Voyage, Voyage. Tak wybrzmi na antenie Radia Vox FM. Zostańcie z nami, zapraszam.
1: Autopromocja.
2: Czy dzięki pierwszej zmianie będziesz zarabiać więcej?
3: Tego nie wiemy, ale warto próbować.
4: Zaczęłam się zastanawiać, co by było, jakbyście wy byli kobietami, aha, a ja bym była facetem.
5: No miałabyś z nami naprawdę fajnie.
4: Ja bym nie wytrzymała. Tak mi się wydaje.
5: Ja bym ci się dał podrywać. Spokojnie.
4: Ale ja bym cię nie podrywała.
5: Kto wie?
1: Pierwsza zmiana. Od rana z Vox FM.
2: Słuchaj codziennie od 6.
1: Autopromocja. Reklama.
6: Euro na wszystko cię stać.
7: Piekarnik do zabudowy Whirlpool. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2299. Teraz za 1899 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 11 sierpnia.

0: Znowu planujesz dzień pod najbliższą łazienkę? Sikaj zdrowo, kiedy potrzebujesz, nie na zapas. Uroner D z demannozą wspiera prawidłowe funkcjonowanie dróg moczowych. Uroner D. Wolność dla twojego pęcherza. To suplement diety. Stosuj zgodnie z zaleceniami na opakowaniu.
1: Marian, okazja jest.
2: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
1: Ale to mega okazja w Media Expert.
2: A nie, no to już wróciłem.
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Acer Nitro RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3999 zł. Teraz za jedyne 3699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
4: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpal.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
5: Skąd ta piana, kochanie?
4: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpal.pl, regulaminy.
6: Reklama.
7: 107 i 4.
6: Vox FM.
8: Vox FM Poznań.
7: Vox FM.

0: Johnny,
1: reklama.
0: La gente es...
2: Słyszysz? To wszystko odgłosy historii Hulu w Disney Plus.
3: Oh my God.
2: A historie Hulu takie jak Obcy Ziemia, Simpsonowie, Rywale robią po prostu tak. I dlatego zostają z tobą na zawsze. Hulu od teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
4: Wyprzedażowe szaleństwo w Abra Meble. Sofy, narożniki, szafy, komody, łóżka i wiele, wiele innych mebli w obniżonych cenach. Tylko do 24 sierpnia. Dodatkowo 20 rat 0% na cały asortyment. RRSO równa się 0%. Zapraszamy do sklepu Abra Meble w Poznaniu przy ulicy Serbskiej 9, Miasto Wnętrz. Kupuj także online na www.abra-meble.pl. Abra Meble. Najniższe ceny. Lubię to.
1: Reklama 107,4
5: Fox FM Poznań.

0: Poważny wypadek młodych kolarzy w Kujawsko-Pomorskim. Kilkanaście osób jest rannych. Nie skierowaliśmy żadnego drona w stronę Bułgarii, komentują ostatni incydent władze Ukrainy. Rodzice błąkającego się po łaziskach górnych czterolatka odnalezieni.
1: Minęła godzina 14, czas na wiadomości Radia Vox FM, na które zaprasza Małgorzata Łukowska.
0: A na początek utrudnienia i kilkukilometrowy korek na S3. To potem jak pomiędzy węzłami Gryfina a Klucz zderzyły się trzy osobówki. Pas awaryjny w kierunku Szczecina jest zablokowany. Do tego dochodzą utrudnienia po zderzeniu dwóch samochodów na trasie między węzłem Szczecin-Dąbia a Rząśnica. Ruch w kierunku Świnoujścia odbywa się tylko pasem wolnym. Utrudnienia mogą potrwać jeszcze godzinę. 19 osób zostało rannych podczas młodzieżowego wyścigu kolarskiego w gminie Kijewo-Królewskie w Kujawsko-Pomorskim. 6 osób trafiło do szpitala, mówi rzecznik strażaków w Chełmnie, kapitan Kasper Korczak.
2: Podczas memoriału imieniem Wojciecha Paducha na terenie gminy Kijewo-Królewskie doszło do kraksy kolarzy. W wyniku tej kraksy poszkodowanych zostało łącznie 19 osób. 6 z tych osób zostało zabranych do szpitala. Informacje, które posiadam, to są ogólne stłuczenia, podejrzenia wstrząsu mózgu, ale wszystkie osoby są przytomne.
0: Akcja powoli się już kończy. Na miejscu działało 5 zastępów straży. Lądował też śmigłowiec lotniczego pogotowia ratunkowego. Z informacji przekazanych przez strażaków wynika, że wyścig jest kontynuowany. Po sobotnim incydencie z udziałem drona w Bułgarii jest stanowisko Ukrainy. Nie skierowaliśmy żadnych środków ataku w stronę Bułgarii, oświadczyło Ministerstwo Spraw Zagranicznych w Kijowie. O szczegółach nasz korespondent Ołych Biłecki.
3: Na jutro zaplanowana jest wizyta ukraińskiej ambasador w Bułgarii, Oesi Iłaszczuk, do zagranicznego resortu w Sofii. MSZ tego kraju wywołuje przedstawiciela Kijowa po incydencie z dronem, który miał wybuchnąć w przestrzeni powietrznej Bułgarii na pograniczu z Rumunią. Szef sztabu generalnego Emil Eftimow nie wyklucza, że mógł to być ukraiński dron, który trafił na terytorium kraju przez wpływ systemów radiolokacyjnych. Ten incydent można traktować za efekt poboczny wojny Rosji przeciwko Ukrainie, dodaje strona bułgarska. Ministerstwo Spraw Zagranicznych w Kijowie już odniosło się do tego wydarzenia. Jego rzecznik mówi o stałym kontakcie z Sofią oraz wyjaśnia techniczne szczegóły incydentu. Z pewnością można powiedzieć, że siły obrony Ukrainy nie wysyłali specjalnie żadnych dronów w stronę Bułgarii, czytamy we wpisie.
0: W ostatnich miesiącach w krajach Europy Wschodniej, które należą do NATO i wspierają Ukrainę, nasiliły się incydenty z udziałem bezzałogowców. Szczęśliwy finał poszukiwań czterolatka, który rano samotnie błąkał się po ulicach łazisk górnych na Śląsku. Chłopca zauważył przypadkowe przechodzień i to on powiadomił policję. Mądrowi próbowali porozumieć się z dzieckiem w kilku językach, ale chłopiec na żadne z pytań nie odpowiadał. Policja opublikowała więc w internecie jego zdjęcie i poprosiła o pomoc w ustaleniu tożsamości, mówi rzecznik komendy w Mikołowie Izabela Kępka.
4: Nie był w stanie wskazać, gdzie mieszka, gdzie są jego rodzice i jak się nazywa. Po jakimś czasie do komisariatu policji w łaziskach górnych zgłosili się rodzice dziecka, którzy oświadczyli, że chłopiec sam wyszedł z domu, gdy domownicy spali.
0: Dzięki szybkiej reakcji internautów udało się ustalić, kim jest chłopiec. Policja dziękuje za pomoc i apeluje do rodziców o wzmożoną czujność oraz zapewnienie dzieciom odpowiedniej opieki. Koniec problemów z mgłą na krakowskim lotnisku. Od 1 października zacznie działać nowoczesny system wspomagający lądowanie w trudnych warunkach pogodowych. System początkowo będzie działał w pierwszej kategorii, wyjaśnia prezes krakowskiego lotniska Łukasz Strutyński.
5: Uzyskanie tej drugiej kategorii, jeżeli chodzi o jakość sygnału nawigacyjnego, jest możliwe. Te obloty wyszły pozytywnie. To będzie druga kategoria, która w znaczny sposób rozwiąże problem mgieł w Krakowie. My szacujemy, że to będzie nawet ponad 80% uratowanych rejsów.
0: I to już na początku przyszłego roku. Dodatkowo pojawi się kilkanaście nowych urządzeń, które ułatwią szybszą kontrolę bezpieczeństwa na lotnisku.
1: No, póki co mgła nie straszna. Dzisiaj naprawdę dużo słońca w całym kraju z dużą ilością tego słońca i bez opadów deszczu. Też doskonałe informacje. Jutro jeszcze cieplej, nawet upalnie do 32-31 stopni, ale w większości kraju możemy spodziewać się opadów. Może też zagrzmieć, szczególnie w centralnej, jak również na północy w okolicach Trójmiasta. Następne dni jednak delikatne ochłodzenie, ale bardzo przyjemnie w granicach do 24-25 kresek. Póki co prawie 5 minut po godzinie 14. Zapraszam na kolejną godzinę w Radiu Vox FM, bo my robimy lato, ale Farben między innymi Miły Pan, Defis, No Mercy, Where Do You Go, to tak na dobry początek, no i wakacyjny box od Vox FM do wzięcia. Łukasz Bogdan, dzień dobry, zapraszam.

0: Perfekt, ale w koło jest wesoło w radiu Vox FM. 19 minut już po godzinie 14. Mam nadzieję, że w waszej okolicy i z waszymi humorami też wszystko w należnym porządku i jest wesoło, po prostu z uśmiechem na twarzy. Mija wam to niedzielne popołudnie. 600 98 6 98 6 9. Nagrywacie różne wiadomości do mnie, za które jestem oczywiście bardzo wdzięczny. Czas na jedną z nich. Halo, dzień dobry, cześć.
1: Cześć, z tej strony Paulina. Jeszcze słucham was w Polsce, pod krakowskim Zabierzowie. Natomiast dobra wiadomość jest taka, że we środę zabieram was do Włoch, do uroczej Scalei, na Kalabrię. Będzie pięknie. Pozdrawiam.
0: No dzięki, również pozdrawiamy. No bardzo miło, że bierzesz nas za rękę. Kalabria, piękne. Grazie mille, można powiedzieć. A co u was? Jakie plany na te zbliżające się dni? Dajcie znać. 698 698 69. Mam dla was oczywiście wakacyjny boks od Vox FM.

0: ależ lubię ten kawałek. Bad Memories na antenie Radia Vox FM. Za niecałe 25 minut już będzie godzina 15. Już za chwilkę rozdam komuś wakacyjny box od Vox FM. Tutaj między innymi ręcznik, w sam raz na wakacje, klapki. Piszcie, co tam u was, jak spędzacie. Może jakiś fajny pomysł na spędzenie tej niedzieli. 609-869-869. Zapraszam, a za chwilkę wracamy do muzyki Millennium, Oceana, Endless Summer za chwilkę u nas.
1: Reklama.
2: Pralka Electrolux SensiCare 9 kg. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1950. Teraz za 1600 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.
1: Tak.

0: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
1: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji i mobilni zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
2: A może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka? Sprawdź ofertę SUV-ów dostępnych od ręki w wakacyjnej promocji. Tylko teraz z korzyścią do 35 780 zł. Szczegóły u partnera.
3: Volkswagen. Reklama.
4: 107.4
3: Volkswagen. Poznań.
4: Poznań.

0: do promocja.
1: Nareszcie urlop!
2: Ale dlaczego spędzamy go z twoją mamusią?
1: Spokojnie! Vox FM robi lato!
3: Wejdź na voxfm.pl. Opisz swoją największą wakacyjną wtopę
1: i wygraj 2000 zł na wakacyjny weekend oraz zapas wafelków na drogę.
3: Vox FM robi lato!
4: Do udziału w konkursie zaprasza sponsor. Producent wafli familijne.
1: Autopromocja. Reklama.
5: Marian, zasłużyliśmy na naprawdę dobry weekend.
6: No, wiem Barbara, i dlatego proponuję weekend kodów rabatowych w Media Expert.
7: Bo w Media Expert taniej masz.
8: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitae, paliwo 20 groszy taniej.
9: O.
8: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
9: O, a o ile?
8: 35 groszy taniej na litrze.
9: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
8: Tak.
10: A jak lemoniadę?
8: No też.
9: To poprosimy.
8: Ale co?
10: Wszystko.
8: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitae. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitae.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
11: Wyprzedażowe szaleństwo w Abra Meble. Sofy, narożniki, szafy, komody, łóżka i wiele, wiele innych mebli w obniżonych cenach. Tylko do 24 sierpnia. Dodatkowo 20 rat 0% na cały asortyment. RRSO równa się 0%. Zapraszamy do sklepu Abra Meble w Poznaniu przy ulicy Serbskiej 9, Miasto Wnętrz. Kupuj także online na www.abra-meble.pl. Abra Meble. Najniższe ceny. Lubię to.
1: Reklama.
12: Poważny wypadek pod Łowiczem, wśród rannych matka z niemowlęciem. Nastoletni na żownicy z Goleniowa jeszcze dziś staną przed sądem. Podwyżek na stacjach benzynowych na razie nie będzie.
13: Jest 15, czas na wiadomości Radia Vox FM, na które zaprasza już teraz Małgorzata Łukowska.
12: Poważny wypadek w Kolonii Łyszkowice w powiecie łowickim. Zderzyły się tam dwie osobówki. Trzy osoby karetkami pogotowia zostały przetransportowane do szpitali. Po jedną przeleciał śmigłowiec lotniczego pogotowia ratunkowego, mówi Mateusz Piliński z łódzkiej policji.
14: Ze wstępnych informacji policjantów pracujących na miejscu wynika, że 39-letni mężczyzna, kierując pojazdem marki Opel, zjechał na pobocze, stracił panowanie nad pojazdem, następnie zjechał na przeciwległy pas, w wyniku czego zderzył się z prawidłowo jadącym pojazdem marki Toyota, którym kierował 26-letni mężczyzna.
12: Kierujący Oplem trafił do szpitala w Brzezinach. Jego 65-letni pasażer został przetransportowany śmigłowcem do szpitala w Łodzi. Do szpitala w Skierniewicach trafiła też 26-letnia pasażerka Toyoty z niemowlęciem. Ze wstępnych ustaleń wynika, że obaj kierowcy byli trzeźwi. Obecnie droga w miejscu wypadku jest całkowicie zablokowana, a policja ustala dokładne okoliczności tego zdarzenia. Jeszcze dziś staną przed sądem rodzinnym. Chodzi o dwóch nastolatków, którzy mieli pobić i zaatakować nożem 17-latka. Do zdarzenia doszło w sobotę po południu w Goleniowie. Podejrzani o napaść zostali ujęci przez policję. Ranny chłopak śmigłowcem lotniczego pogotowia ratunkowego został przetransportowany do szpitala. Jego życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Z nieoficjalnych informacji wynika, że jeden z podejrzanych również wymagał pomocy medycznej. Karetka przewiozła go na SOR z ranami dłoni. Policja nie ujawnia, jakie mogły być motywy działania napastników. Kierowcy odetchną z ulgą. Analitycy prognozują spadki cen na stacjach już w przyszłym tygodniu. To dzięki korzystnej sytuacji na Bliskim Wschodzie. Wojska USA, mimo zapowiedzi, nie przeprowadziły zmasowanego ataku na Iran. Światowe rynki ropy odpowiedziały na to spadkami cen. Baryłka kosztuje około $80, a to oznacza niższe ceny na stacjach, mówi analityk ePetrol.pl Magdalena Robak.
15: Największy potencjał do spadków mają ceny benzyny, które mogą potanieć nawet do kilkudziesięciu groszy. I jest szansa na to, że kierowcy coraz częściej na stacyjnych pylonach będą widzieć ceny benzyny poniżej 7 zł za litr, a oleju napędowego poniżej 8 zł.
12: Eksperci podkreślają jednak, że sytuacja pozostaje dynamiczna. Amerykanie wciąż nie dogadali się z Irańczykami w sprawie otwarcia cieśniny Ormus. Z kolei polski rząd nadal nie podjął decyzji, czy obniży ceny paliw na ostatnie 2 tygodnie wakacji. Nowa metoda oszustów na fałszywego ordynatora szpitala. Mieszkanka województwa lubuskiego na szczęście nie dała się nabrać. Do kobiety zadzwonił rzekomy lekarz z informacją, że jej córka została zarażona nieznanym wirusem i są potrzebne pieniądze na leczenie. Za szczepionkę trzeba było zapłacić 150 tysięcy złotych. Miał też do niej przyjechać medyk z karetki i pobrać odpłatnie krew. Kobietę uratował zdrowy rozsądek. Oszuści grają na emocjach i wywierają presję, mówi rzecznik lubuskiej policji Maciej Kimet.
0: Bazowały na naszej łatwowierności, na uleganiu silnym emocjom. Kluczowy jest czas. Jeśli zostaliśmy oszukani, bądź ktoś próbował nas oszukać, powinniśmy nie czekać, tylko jak najszybciej poinformować policjantów.
12: A jeżeli rozmówca domaga się natychmiastowej wpłaty pieniędzy, to należy się rozłączyć i również powiadomić policję. 16 koni będzie licytowanych na dzisiejszej aukcji Pride of Poland w Janowie Podlaskim. Tegoroczną gwiazdą ma być poganianka ze stadniny w Michałowie. Organizatorzy spodziewają się kupców m.in. z Arabii Saudyjskiej, Zjednoczonych Emiratów Arabskich, USA czy Niemiec. W ubiegłym roku na aukcji Pride of Poland wylicytowano 13 koni za łączną kwotę 1,5 miliona euro. Najwyższą cenę, 430 tysięcy euro, osiągnęła 11-letnia siwa klacz Adelita, którą wylicytował nabywca ze Szwajcarii.
13: Konia na biegunach co najwyżej mogę sobie kupić. To wszystko na sobie stać w tej sytuacji, ale przed urlopem, więc wiecie jak to jest. A dobrze się składa, bo temperatura ma być naprawdę piękna, z dużą ilością słońca, jutro do 30 stopni w większości części kraju, chociaż może też popadać, może zagrzmieć, ale od wtorku już tak spokojnie w okolicach właśnie do 25 i raczej bez opadów deszczu, więc kto zaplanowany urlop, raczej jest szczęściarzem. No to... 4 po minuty już po godzinie 15, a jak tam wasze plany urlopowe? W trasie? Wracacie? Dajcie znać 609-869-869, chętnie o tym z wami porozmawiam. No i gram fantastyczne hity Gigi D'Agostino na dobry początek. Łukasz Bogdan, cześć, witajcie.

0: ten numer doskonale słucha się jadąc samochodem na wymarzone wakacje, prawda? Swedish House Mafia, Wait So Long na antenie Radio Vox FM. 18 minut już po godzinie 15, a skoro o wakacjach mowa, no to sprawdźmy, jak spędzacie ten wakacyjny czas. 609-869-869. Przesyłacie mi wiadomości głosowe, za które oczywiście serdecznie Wam dziękuję. Tutaj mamy kolejnego słuchacza. Halo, dzień dobry, cześć.
1: Cześć, strony Jacek Zobornik Wielkopolski. No jest tak piękna pogoda, że jak najszybciej, jeżeli ktoś jeszcze może, to nad morze.
0: O właśnie.
1: Dzisiaj do 28 stopni, jutro do 32.
0: Proszę.
1: O wtorku się nie wypowiadajmy, bo to jeszcze daleko i będzie tak sobie. Mhm. Pozdrawiam słonecznie Jacek Zobornik, ale dzisiaj może nie wyjątkowo, ale wakacyjnie z Łeby. Hej.
0: No pozdrawiamy Jacku serdecznie. No to słuchajcie, macie informacje z pierwszej ręki. Jutro do 30 stopni, piękna, słoneczna pogoda, nic, tylko pakować się i nad morze.

do szerokości wszystkim, którzy aktualnie gdzieś tam w trasie. A żeby lepiej się jechało, to oczywiście Radio Vox jest od tego, żeby robić wam lato i pięknie grać. Już za chwilkę Darius Finlay, Do It All Night. Będzie też Stachurski, Rujana w międzyczasie, więc będzie się działo. Zostańcie z nami.

0: Pierwsze miejsce notowania best listy z tego piątku, czyli Digi Digi na antenie radia Vox FM w to niedzielne popołudnie. Jak będzie w przyszłym tygodniu, to oczywiście wszystko zależy od Was. Głosujecie niezmiennie na voxfm.pl. Serdecznie zapraszam już dzisiaj w imieniu Krzyśka Skrzypkowskiego. Notowanie w piątek. A co za chwilkę u nas? Między innymi Danny, In Awfully You oraz Seabull. Będzie też z Colim. Wyglądasz idealnie.
1: RTV Euro AGD. Prawdziwe hity cenowe wchodzą na scenę festiwalu rabatów w Euro. Na przykład odkurzacz pionowy Tefal X-Force Flex 1460 Aqua. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1799. Teraz za 1499 zł. Taniej o 300 zł. I to jest prawdziwy hit cenowy. Cena promocyjna obowiązuje do 31 sierpnia. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
3: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy Twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Jak okazje, to gorąco jak asfalt w Mielnie, romans na wczasach i gofr przy plaży. I po takie okazje na smartfony wybieramy się do Play.
5: Przejdź do Play. Motorola Edge 60 Fusion 5G do 50% taniej w ofercie z abonamentem L. Teraz 599 zł. Najniższa cena z 30 dni 1199 zł. Bo w Play płacisz mniej.
6: Play.
7: Znowu planujesz dzień pod najbliższą łazienkę? Sikaj zdrowo, kiedy potrzebujesz, nie na zapas. Uroner D z demannozą wspiera prawidłowe funkcjonowanie dróg moczowych. Uroner D. Wolność dla Twojego pęcherza. To suplement diety. Stosuj zgodnie z zaleceniami na opakowaniu.
8: Wyprzedażowe szaleństwo w Abra Meble. Sofy, narożniki, szafy, komody, łóżka i wiele, wiele innych mebli w obniżonych cenach. Tylko do 24 sierpnia. Dodatkowo 20 rat 0% na cały asortyment. RRSO równa się 0%. Zapraszamy do sklepu Abra Meble w Poznaniu przy ulicy Serbskiej 9, miasto wnętrz. Kupuj także online na www.abra-meble.pl. Abra Meble. Najniższe ceny. Lubię to.
9: Słuchaj, Marian.
10: No?
9: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmę podejść. Aha. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
10: Ta.
9: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
10: No i co, Barbara, i co?
9: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
10: Ta Mariolka to jest naprawdę...
11: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na MediaExpert.pl.
12: Reklama.

0: Zostaj mi, Jolkę.
1: Jolka, do ciebie.
2: Słucham? Kto mówi?

0: Wypadek? Pożar? Coś się dzieje w twojej okolicy? Wejdź na voxfm.pl i wyślij nam wiadomość, zdjęcie lub nagranie.
1: Vox Alert.
0: Działamy również w twojej sprawie. Autopromocja. Reklama.
2: Tak, zwariowaliśmy. W karczmie u Tomasza w Przeźmierowie serwujemy dwudaniowy obiad za jedyne 24 zł. Domowe smaki, solidne porcje i te ceny. Na miejscu i z dowozem. Zapraszamy. Karczma u Tomasza. Przeźmierowo Rynkowa 95. Telefon 515 165 314. Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
3: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Plecak, myszka do laptopa, a może kawa? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. A, i jeszcze coś. Teraz wyprawka szkolna i akcesoria komputerowe tańsze nawet o 40%. A kawa Speciality już od 50 zł za kilogram. Więcej szczegółów znajdziesz w zakładce Okazje w apce InPost. How good is that?
4: Disney Plus. Los Angeles, 81. Nowy chłopak w prywatnym liceum. Niektórym uczniom udało się przetrwać ten rok.
5: He's psycho.
4: Ale nikt nie wyszedł z tego cało.
6: Hello?
4: Nowy serial Hulu. Strzępy. Oglądaj teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
7: Drodzy Państwo, ta wyjątkowa oferta po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci
8: może trafić do Ciebie, bo w Crédit Agricole masz tani kredyt gotówkowy, na co tylko chcesz, z gwarancją stałej raty, która nie wzrośnie przez cały okres spłaty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,98%. Crédit Agricole.
9: Oferta kredytu do 120 rat dla klientów, którzy nie mają i nie mieli umów z bankiem z wyłączeniem kredytu ratalnego. Możesz z niej skorzystać w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli w kolejności złożysz wniosek o kredyt. Pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową, otworzysz u nas konto i podpiszesz umowę kredytu. Oprocentowanie jest stałe, więc Twoje raty będą takie same przy spłacie zgodnie z harmonogramem. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
0: Reklama.
1: 107.4
0: Vox FM Poznań.
1: Vox FM Poznań.
10: Czterolatek wypadł z 5. piętra. Dziecko złapali sąsiedzi. Jest apel o krew dla ranionego nożem 15-latka z Kamiennej Góry. Ponad 1 000 000 Chińczyków ewakuowanych. Do Szanghaju zbliża się potężny tajfun. Minęła 16. Słuchajcie wiadomości Vox FM. Małgorzata Łukowska, zapraszam. Dramatyczne doniesienia z Łomży. Dziecko spadło z 5. piętra. Na miejscu interweniowali sąsiedzi, a 4-latek przytomny trafił do szpitala, mówi Karolina Wojciechian z policji w Łomży.
11: Otrzymaliśmy zgłoszenie, że na jednym z łomżyńskich osiedli, na 5. piętrze, na barierce balkonowej, znajduje się dziecko, trzymając się jej rączkami po zewnętrznej stronie. Po chwili dziecko spadło, jednak sąsiedzi zdążyli rozciągnąć koc, na który spadło to dziecko. Dzięki ich postawie udało się uniknąć tragedii.
10: Mundurowi będą teraz wyjaśniać, co dokładnie się wydarzyło. Wiadomo, że matka dziecka w chwili zdarzenia przebywała w domu. Pilny apel od medyków z Dolnego Śląska. Potrzebna jest krew dla ranionego nożem 15-latka. To on w piątek wieczorem został zaatakowany przez rówieśników w Kamiennej Górze. Chłopak dostał cios w szyję, w stanie ciężkim trafił do szpitala. Krew dla Kacpra można oddawać w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Wałbrzychu. Napastnicy zostali ujęci przez policję. Jeden z nich został zwolniony do domu, drugi przebywa w izbie dziecka. Polska coraz bliżej autostradowego celu. Dziś to 1950 km. Brakuje jeszcze 150, przekazała Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Z tym informacjami nasz reporter Michał Skolimowski. Powiedz, kiedy cel zostanie osiągnięty?
12: Częściowo za około 3 lata. Wtedy gotowe mają być dwa fragmenty A2 na wschód od Białej Podlaskiej. Na brakujący odcinek złoży się też A50, która ma stanowić południową część obwodnicy aglomeracji warszawskiej. Jednak w tym przypadku nie ma bliżej określonej daty końca inwestycji. Jednocześnie drogowcy zapowiadają rozbudowę autostrad A2 i A4, ale tu mówimy już o poszerzeniu ich o dodatkowe pasy ruchu. Według danych Generalnej Dyrekcji łączna długość sieci dróg szybkiego ruchu w Polsce wynosi obecnie prawie 5600 km, z czego niespełna 2000 to autostrady, a 3600 ekspresówki.
10: Relacjonował Michał Skolimowski. Dziękuję. Ponad milion ewakuowanych ze wschodnich terenów Chin. Nad rejon dotarł tajfun Delfin, przynosząc ulewy i porywisty wiatr. Prognozy przewidują, że w ciągu kilku następnych dni w niektórych miejscach spadnie do 400 mm deszczu, co wiąże się z ryzykiem podtopień i osunięć ziemi. Lotnisko w Szanghaju odwołało ponad 1500 lotów. Pogodowe alerty będą obowiązywać do poniedziałku. Tajfun Delfin uderzył wcześniej w Okinawę na południu Japonii. 6 osób zostało rannych, ponad 50 tysięcy budynków zostało bez prądu. Na koniec jeszcze przypomnienie dla kierowców. Do dzisiaj trwa policyjna akcja Speed. O szczegółach Barbara Pluta ze Śląskiej Drogówki.
5: Podczas działań wyznaczane będą statyczne punkty kontroli prędkości oraz pomiary wykonywane z wykorzystaniem radiowozów wyposażonych w rejestratory, zwłaszcza w miejscach występowania zagrożeń bezpieczeństwa w ruchu drogowym.
10: Oprócz prędkości policjanci będą też sprawdzać trzeźwość kierujących. Akcja Speed potrwa do końca dnia. Do końca dnia potrwa też słoneczna aura, dziś bez opadów. Noc też zapowiada się bezchmurna i bezdeszczowa, około 18 stopni na plusie w przeważającej części kraju. Najchłodniej będzie na Warmii i Mazurach, tutaj około 16. A jeśli chodzi o jutrzejszy dzień, pojawią się opady deszczu, burze i nawet grad w zachodniej części kraju. Wschód bez opadów, za to z bardzo wysokimi temperaturami, do 32 stopni na plusie. No i mamy też ostrzeżenia od synoptyków.

piekarnik do zabudowy Whirlpool. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2299. Teraz za 1899 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 11 sierpnia.

0: No pięknie, Włochy 40 stopni i padła nam klima w aucie.
1: O, mechanik idzie.
2: Mamma mia, el compresor.
1: Facciamo subito, sì?
3: Mbank nie da ci gwarancji, że we Włoszech dogadasz się z mechanikiem, ale zapewni ci kartę, którą zapłacisz w 180 walutach. Świat ma wiele walut, ty jedną kartę. Mbank.
4: To nie jest oferta. Szczegółowe informacje o karcie znajdziesz na mbank.pl/podróże. Wyjaśnienia pojęć dotyczących usług znajdziesz na mbank.pl/słowniczek.
5: Słyszysz? To wszystko odgłosy historii Hulu w Disney+.
6: Oh my God.
5: A historie Hulu takie jak Obcy Ziemia, Simpsonowie, Rywale robią po prostu tak. I dlatego zostają z tobą na zawsze. Hulu od teraz w Disney+. Szczegóły na disneyplus.com.
7: Każdy znajdzie mrówkę blisko. Każdy znajdzie w mrówce wszystko.
8: Teraz w PSB Mrówka. Gres szkliwiony Ażwil. Dostępny w czterech kolorach. Cersanit. Z nami ci się ułoży.
7: Od morza do Tatr. W mrówce to wszystko mam.
9: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
10: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
11: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu.
12: Ach, ta drżąca powieka.
13: I ten nocny skurcze łydek.
12: Biorę magnez i nie czuję efektu.
14: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
15: A może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka? Sprawdź ofertę SUV-ów dostępnych od ręki w wakacyjnej promocji. Tylko teraz z korzyścią do 35 780 zł. Szczegóły u partnera.
16: Volkswagen. Kaufland jest!
17: Już 4 kategorie z laurem klienta. W poniedziałek i wtorek banany 2,99 za kilogram z Kaufland Card Extra, a papryka czerwona 5,99 za kilogram. Tak, papryka czerwona 5,99 za kilogram. Kolejna promocja od środy. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
18: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
19: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
18: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
14: Reklama 107.4
2: Vox FM Poznań.
3: Vox FM.

0: dansa. Dosa Mochodu. I na dobry wieczór. Tak, miksuje dla was DJ Harris. Słuchaj od 19 tylko w Vox FM.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Barbara, łatwa kasa?
3: Marian, zawsze.
2: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
3: Sprytnie.
2: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl. Bo Media Expert taniej
4: masz. Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitae paliwo 20 groszy taniej.
5: O.
4: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
5: O, a o ile?
4: 35 groszy taniej na litrze.
5: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
4: Tak.
6: A jak lemoniadę?
4: No też.
5: To poprosimy.
4: Ale co?
6: Wszystko.
4: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitae. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitae.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
7: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpal.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
8: Skąd ta piana, kochanie?
7: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpal.pl, regulaminy.
9: Señore, hoy les recomiendo los frutos del mar.
10: Fructos, czyli owoce. Bierzemy?
11: Bierzemy.
9: Buen provecho.
11: A to co?
10: No, owoce, ale morza.
12: mBank nie da ci gwarancji, że w Hiszpanii dogadasz się z kelnerem, ale zapewni ci kartę, którą zapłacisz w 180 walutach. Świat ma wiele walut, ty jedną kartę. mBank.
13: To nie jest oferta. Szczegółowe informacje o karcie znajdziesz na mbank.pl/podróże. Wyjaśnienia pojęć dotyczących usług znajdziesz na mbank.pl/słowniczek.
14: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji Paliw Mol i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją Mol Move. Szczegóły na molmove.pl.
15: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Plecak, myszka do laptopa, a może kawa? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. A, i jeszcze coś. Teraz wyprawka szkolna i akcesoria komputerowe tańsze nawet o 40%. A kawa Speciality już od 50 zł za kilogram. Więcej szczegółów znajdziesz w zakładce okazję w apce InPost. How good is that?
14: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji Paliw Mol i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją Mol Move. Szczegóły na molmove.pl.
16: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach. Gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
17: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole. Spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
18: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go, Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
1: Reklama
0: 107.4

0: to promocja. Nareszcie spokój.
1: Nie spać, zwiedzać, słuchać pierwszej zmiany.
2: Dobry

0: Poranie.
1: Słuchaj od 6 w Vox FM.
2: Wygranych w konkursie życzy sponsor. Właściciel portalu z prezentami w formie przeżyć prezentmarzeń.com.
3: Autopromocja. Reklama.
4: Euro na wszystko cię stać. Eurorama ty masz, kupuj.
5: Pralka Electrolux SensiCare 9 kg. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1950. Teraz za 1600 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.
4: Ta.

0: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji paliw MOL i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją MOL Move. Szczegóły na molmove.pl.
1: Tak zakręconej loteriady jeszcze nie było. Weź udział w loterii i od razu sprawdź, czy wygrywasz. Graj o miliony nagród.
2: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
1: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
3: Każdy znajdzie mrówkę blisko, każdy znajdzie w mrówce wszystko.
4: Teraz w PSB Mrówka gres szkliwiony Ażwil, dostępny w czterech kolorach. Sersanit, z nami ci się ułoży.
3: Od morza do Tatr, w mrówce to wszystko mam.
5: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
6: Nie to okno, tato, to tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć twoje ogłoszenie.
7: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto, to tu.
8: Jedno zdarzenie, jedna chwila, jeden kadr. To nie zawsze wystarczy, żeby zrozumieć, co naprawdę się wydarzyło. Bo każda historia ma swój kontekst. Kontekst zmienia wszystko. W 19.30 pokazujemy informacje z szerszej perspektywy. Tak, by zobaczyć więcej i lepiej je zrozumieć. Program informacyjny 19.30. Zawsze pokazujemy pełny obraz. Dla ciebie.
9: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
10: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
11: Tu Jacek z Autoglas. Uszkodzona szyba, a ty posiadasz autokasko? Zgłoś szkodę bezpośrednio do nas i poproś o bezgotówkową obsługę, a my zajmiemy się wszystkimi formalnościami. Skontaktuj się z nami 801-181-181.
10: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
12: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
13: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
12: W poniedziałek i wtorek mleka UHT 3,2%. Kup 3 z Kaufland Card Extra. 3 najtańsze gratis, 12 na osobę. I artykuły Velvet. Kup 1 z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis, 4 na osobę. Kolejna promocja od środy. Kaufland.
14: A może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka? Sprawdź ofertę SUV-ów dostępnych od ręki w wakacyjnej promocji. Tylko teraz z korzyścią do 35 780 zł. Szczegóły u partnera.
15: Volkswagen. Reklama.
16: Vox FM.
15: Vox FM robi lato.

0: więcej.
1: Tego nie wiemy, ale warto próbować.
2: Zaczęłam się zastanawiać, co by było, jakbyście wy byli kobietami, aha, a ja bym była facetem.
3: No miałabyś z nami na pewno fajnie.
2: Ja bym nie wytrzymała. Tak mi się wydaje.
3: Ja bym ci się dał podrywać. Spokojnie.
2: Ale ja bym cię nie podrywała.
3: Kto wie?
1: Pierwsza zmiana. Od rana z Vox FM.
0: Słuchaj codziennie od 6.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
5: No pięknie, Włochy 40 stopni i padła nam klima w aucie.
6: O, mechanik idzie.
7: Mamma mia, el compresor.
6: Facciamo subito, sì?
8: Mbank nie da ci gwarancji, że we Włoszech dogadasz się z mechanikiem, ale zapewni ci kartę, którą zapłacisz w 180 walutach. Świat ma wiele walut, ty jedną kartę. Mbank.
9: To nie jest oferta. Szczegółowe informacje o karcie znajdziesz na mbank.pl/podróże. Wyjaśnienia pojęć dotyczących usług znajdziesz na mbank.pl/słowniczek.
10: Jak okazje, to gorące jak asfalt w Mielnie, romans na wczasach i gofr przy plaży. I po takie okazje na smartfony wybieramy się do Play.
11: Przejdź do Play. Samsung Galaxy S25 5G do 50% taniej w ofercie z abonamentem L. Teraz 1299 zł. Najniższa cena z 30 dni 2599 zł. Bo w Play płacisz mniej.
12: Play. A może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka? Sprawdź ofertę SUV-ów dostępnych od ręki w wakacyjnej promocji. Tylko teraz z korzyścią do 35 780 zł. Szczegóły u partnera.
1: Volkswagen. Reklama.

0: Reklama.
1: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
2: Pięcioletnia gwarancja na szybę samochodową? Od teraz w Autoglas wydłużamy gwarancję na szyby marki AGC i Nordglas. Zapewnij sobie spokój i bezpieczeństwo na lata. Skontaktuj się z nami na 801 181 181 lub na autoglas.pl.
1: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
3: Juhu, jedziemy do Santago. Będą zjeżdżalnie, fala i nagrody.

0: kwietniem oszczędzasz 30 zł na bilecie. Szczegółowe warunki promocji online taniej na Santago.com.
1: Tak zakręconej loteriady jeszcze nie było. Weź udział w loterii i od razu sprawdź, czy wygrywasz. Graj o miliony nagród.
2: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
1: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
3: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
4: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
5: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu.
6: Każdego dnia docierają do nas setki pojedynczych obrazów. Jeden kadr, jedna chwila, jedno zdarzenie. Ale widzisz tylko fragmenty historii. Czasem to wystarczy, żeby wyrobić sobie opinię, ale pełny obraz opowiada zupełnie inną historię. Zobacz więcej, zrozum więcej. TVP Info. Zawsze pokazujemy pełny obraz dla Ciebie.
7: A może Twój wymarzony samochód już na Ciebie czeka? Sprawdź ofertę SUV-ów dostępnych od ręki w wakacyjnej promocji. Tylko teraz z korzyścią do 35 780 zł. Szczegóły u partnera.
8: Volkswagen. Reklama.
9: Vox FM.

0: Autopromocja.
1: Nareszcie urlop.
2: Ale dlaczego spędzamy go z twoją mamusią?
1: Spokojnie! Vox FM robi lato.
3: Wejdź na voxfm.pl. Obierz swoją największą wakacyjną wtopę.
1: I wygraj 2000 zł na wakacyjny weekend oraz zapas wafelków na drogę.
3: Vox FM robi lato.
4: Do udziału w konkursie zaprasza sponsor. Producent wafli familijne.
1: Autopromocja. Reklama.
5: Rodzice mówią, żebym w kółko nie grała, ale przecież jedziemy do Santago. Tam jest jeden wielki gaming, zjeżdżanie i wygrywanie. Co oni, nie wiedzą?

0: bilet na Santago.com, zjeżdżaj na zjeżdżalniach i wygrywaj nagrody już tego lata. Szczegółowe zasady gry Santago Splash Hunt na Santago.com. Santago. Wejdź do gry.
1: Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie z zyskiem większym niż VAT. Sprawdź ofertę u autoryzowanych dealerów Volvo.
2: Tak zakręconej loteriady jeszcze nie było. Weź udział w loterii i od razu sprawdź, czy wygrywasz. Graj o miliony nagród.
3: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
2: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
4: Każdy znajdzie mrówkę blisko, każdy znajdzie w mrówce wszystko.
5: Teraz w PSB Mrówka gres szkliwiony Ażwil, dostępny w czterech kolorach. Sersanit. Z nami ci się ułoży.
4: Od morza do Tatr, w mrówce to wszystko mam.
6: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
7: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
8: Reklama.
9: DJ Harris in the mix. Vox DJ Mix. Vox.

0: DJ Harris. Za chwilę kolejny set. Zostańcie z Vox FM.
1: Autopromocja. Vox Alert.
0: Vox Alert.
1: Wypadek? Pożar? Coś się dzieje w twojej okolicy? Wejdź na voxfm.pl i wyślij nam wiadomość, zdjęcie lub nagranie.
0: Vox Alert.
1: Działamy również w twojej sprawie. Autopromocja. Reklama.
2: Każdy znajdzie mrówkę blisko. Każdy znajdzie w mrówce wszystko.
3: Teraz w PSB Mrówka. Gres szkliwiony Ashville. Dostępny w czterech kolorach. Sersanit. Z nami ci się ułoży.
2: Od morza do Tatr. W mrówce to wszystko mam.
1: Reklama.
0: Już teraz. Już teraz. Przed wami. Przed wami. DJ Harris. Harris. In the mix. In the mix. Jest weekend. Jest impreza.
4: Jest weekend. Jest impreza.
0: Tak gra tylko Vox FM.

0: dla was DJ Harris. Za chwilę kolejny set. Zostańcie z Vox FM.
1: Autopromocja.
0: Kochaj albo rzucaj.
1: Nie wiesz, jak do niej zagadać.

0: DJ Harris. Za chwilę kolejny set. Zostańcie z Vox FM.
1: Reklama.
2: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do piątku z kartą Moja Biedronka. Piwo Żubr jasne pełne w puszce 500 ml. 2,49 za każdą sztukę przy zakupie 12 sztuk. Limit dzienny 24 sztuki na kartę. Biedronka.
1: Reklama.
0: Jest weekend, jest impreza. Jest weekend, jest impreza. DJ

0: DJ Harris. Za chwilę kolejny set. Zostańcie z Vox FM. W rytmie hitu.
1: Reklama. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do piątku z kartą Moja Biedronka. Piwo Żubr jasne pełne w puszce 500 ml. 2,49 za każdą sztukę przy zakupie 12 sztuk. Limit dzienny 24 sztuki na kartę. Biedronka.
2: Reklama.
0: 3, 2, 1. 1. DJ Harris i

Dla was DJ Harris. Za chwilę kolejny set. Zostańcie z Vox FM.

0: DJ Harris. Za chwilę kolejny set. Zostańcie z Vox FM.
1: Autopromocja. Nareszcie spokój.
2: Nie spać, zwiedzać, słuchać pierwszej zmiany.
3: Dzień dobry, witam.

0: marzeń. Codziennie w pierwszej zmianie.
1: Słuchaj od 6 w Vox FM.
2: Wygranych w konkursie życzy sponsor. Właściciel portalu z prezentami w formie przeżyć. Prezentmarzeń.com.
3: Autopromocja. Reklama.
4: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do piątku z kartą Moja Biedronka. Piwo Żubr jasne pełne w puszce 500 ml. 2,49 za każdą sztukę przy zakupie 12 sztuk. Limit dzienny 24 sztuki na kartę. Biedronka.
3: Reklama.

0: dla was DJ Harris.
1: Autopromocja.
0: Kochaj albo rzucaj.
1: Nie wiesz, jak do niej zagadać?
0: Pokłóciliście się?
1: Chcesz go przeprosić?
0: Pawelec pomoże.
2: Ja bym chciała, żeby coś

0: Reklama.
1: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze, na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do piątku z kartą Moja Biedronka. Piwo Żubr jasne pełne w puszce 500 ml. 2,49 za każdą sztukę przy zakupie 12 sztuk. Limit dzienny 24 sztuki na kartę. Biedronka.
0: Reklama. Nocna zmiana z Vox FM.
2: Tak jest, bo minęła północ. Tu Vox FM, w rytmie hitów. Jak wam mija ta piękna noc? Niezależnie czy jesteście w robocie, czy może macie wolne, mam nadzieję, że jest wszystko w porządku i jesteście gotowi na kolejną nocną zmianę, którą właśnie teraz rozpoczynamy. Podczas gdy na zewnątrz

0: 9 minut po północy to Galantis w Vox FM, czyli kawałek, który spowodował, że robota sama nam się pali w rękach. Mam nadzieję, załogo, że tak jest. 609-869-869. Dajcie znać, jak tam u was sytuacja, czy jest wszystko ogarnięte, czy robota idzie, czy może jesteście na urlopie i sobie wypoczywacie gdzieś tam pod palemką, popijając sobie coś dobrego, nie stresując się tym, że szef będzie mówił: szybciej rób tą robotę, bo trzeba wychodzić, trzeba te paczki ładować. Mam nadzieję, że sytuacja jest ogarnięta. 609-869-869. Koniecznie się pochwalcie, no bo już za chwilę będziemy sprawdzać tradycyjnie naszą marcinkową listę obecności, która gdzieś tutaj leży, a jest tutaj w tym momencie, bo myślałem, że zapomniałem ją wziąć z samochodu, ale na szczęście jest, więc w każdej chwili można się wpisywać, czy to SMS-owo, czy to wiadomością głosową. Marcinek wszystko weryfikuje i sprawdza, wpisując się na tą listę jako pierwszy, informując was, że no niestety u mnie ten poniedziałek nie zaczął się dobrze, a to wszystko dlatego, że jechałem sobie teraz furą do roboty i coś zaczęło mi buczeć przy 100 km na godzinę. Ja nie wiem, co to może być, no na początku myślałem, że to aerodynamika tak działa, ale no niestety, no coś tam chamsko buczy i chyba muszę pojechać jutro na stację diagnostyczną, żeby to zweryfikować, ale obstawiam, że może być to łożysko i mam nadzieję, że ta naprawa nie będzie kosztowna, bo ostatnio się wykosztowałem tak, że nadgodziny chyba będą musiały być grane. No ale ja wiem, że mówiliście mi: Marcinek, nie kupuj tego modelu, no bo będziesz miał wydatki.
1: To jest nocna zmiana.
2: To jest nocna zmiana z Vox FM.
1: Z Vox FM.
0: To już wiecie, czym jeżdżę, co? Oczywiście chodzi o starego Poloneza. Nie, no wiadomo, jak jest z takimi furami. Kierunkowskazy mam, używam, łożysko też mam, lecz kręci się jako tak. Mam nadzieję, że u was jest lepiej. 609-869-869. Dajcie znać, a ja gram. Skolim ona mi dała, to przed nami.

Znów się zepsułeś i wiem, co zrobię. Wywalę cię do sypu, bo do tego nadaje się łożysko w moim samochodzie. A propos mechaniki, odezwał się Kamil. Marcinku, jak ci łożysko w samochodzie buczy, to dlatego, że go nie posmarowałeś. No może i tak jest, faktycznie Kamil, Marcinek zapomniał, ale za to teraz będę musiał dużo posmarować, ale mechanikowi. A to kosztowne będzie! Także dbajcie o swoje samochody, kosztują dużo. A za chwilę lista obecności, która nie kosztuje nic, więc zapraszam do wpisywania się. 609-869-869. Dajcie znać, gdzie jesteście i co robicie, bo lista obecności zaraz wjeżdża.

0: 28 minut po północy, a my sobie tak właśnie słuchamy nocnej zmiany, nie tracąc przy tym pozytywności.
1: Powiedział,
0: że nadeszła lista obecności. Ten, kto z nami jest, ten się melduje pod 609 2x8669, a potem Marcinek weryfikuje i patrzy, kto z nami tej nocy jest. A z pewnością jest z nami Adam z Ursynowa. Cześć Marcinek, miło ciebie słyszeć. Cały tydzień na to czekałem i moja mama Zosia też. No to mam nadzieję, że twój tata nie będzie zazdrosny o to. Chyba, że też słucha nocnej zmiany, no to gorąco pozdrawiam całą ekipę Adama, Zosię i tatę. Jest też ekipa z piekarni. Panie Marcinie, piekarnia jest, prosimy o coś fajnego do pracy, żeby szło jeszcze lepiej. No, no, wam zawsze dobrze idzie, ja wiem, że te pączki, które robicie, są fantastyczne i chleb nigdy nie jest spalony, ale spokojnie, zagram coś, co z pewnością sprawi, że będzie jeszcze lepiej i robota sama będzie paliła się w rękach, tak w sumie zawsze jest. Jest też Michał, siema Marcinek, u mnie wszystko gra jak mój silnik w gazutku. No to jak rozumiem, Michał, masz gaz, no i bardzo dobrze, no, oszczędzasz, bracie, troszkę benzyny nalejesz, masz gaz, po mieście lecisz i sprawa jest załatwiona. LPG to jest potęga, a jak ta benzynę przełączysz, to z silnika odpala się prawdziwy demon. Ty takim demonem nie jesteś, ale za to fajnie jeździsz. Wiem, że doświadczenie w prowadzeniu fury masz, no i udowadnia to też przez tą wiadomość właśnie Michał. Jest też Gosia. Cześć Marcinek, teraz nie opłaca się dokładać do starego samochodu. Takie czasy nastały, że kupuje się nowy i korzysta do 5 lat, a potem jest sprzedaż. No mój ma już 15 lat, Gosia, no. Zrobiłem tam rozrząd, zrobiłem tam dwumasę, mega dużo rzeczy i teraz tak nie wiem, czy sprzedawać go, czy nie sprzedawać. Chyba zrobię jeszcze te łożyska i będę dalej śmigać, a potem zobaczymy. Może aż do czasu, kiedy nie będzie się nadawał, to pójdzie na złom, ale póki co, jak na razie, Marcinek będzie śmigał. Jest też Szymon, który również tej nocy śmiga. Cześć Marcinku, dziś ostatnia niedziela przed urlopem i potem będę miał towarzystwo w postaci 13-letniego siostrzeńca Staszka, także słyszymy się dopiero za 2 tygodnie. Luzik Szymon, mam nadzieję, że ten czas z siostrzeńcem będzie udany, że pokażesz mu wszystko i pokażesz mu radio Vox FM, które też może słuchać w każdej chwili, czy to przez nasze mobilną aplikację, czy to przez Fale FM. No i pozdrów go od wujasa Marcinka.
2: To jest nocna zmiana.
3: To jest nocna zmiana z Vox FM.
2: Z Vox FM.
0: Bo wujas zawsze dobrze zagra. Tak jest, oczywiście w rytmie hitów. Halina Benedykt, mamy po 20 lat, to gramy. Ja już więcej niż 20. Nie wiem jak wy, o wiek się nie pyta. No ale Boys, przytul moje serce, za chwilę będzie. Boys z pewnością o wiek nie trzeba pytać.

Boys, wszystko co mam znajduje się na giełdzie na Słomczynie. Wszystko oprócz samochodów. Tak jest, załogo, byłem ostatnio i się okazuje, że na Słomczynie obecnie kupisz, bracie, części do traktorów, kupisz części do polonezów, ale samych fur jako takich nie ma. No obecnie do internetu się wszystko przeniosło i na tej giełdzie nic już nie dorwiesz. Chyba, że pod płotem ktoś tam handluje, to wiadomo jak z tym jest. Kiedyś potęga, a teraz wszystko w internecie.

I widzicie załogo, jak przy nocnej zmianie robota nam idzie? 48 minut po północy, a nam energia dopisuje. No bo Gniewosz zdążył powiesić żrandol, gerwazy wszystkie paczki do magazynu przerzucił, serwacy w Fiacie zmienił szybę, a Agnieszka dziękuję, że gramy polską muzykę. No oczywiście, że tak, dlatego przed nami coś wspaniałego, coś co doda nam humoru. Bo to legenda polskiej muzyki disco. Szaza, powiedz, że mnie kochasz, przed nami.

0: Bambi, Young Leosia, BFF, chodź ze mną posłuchać wiadomości Vox FM. To minęła godzina pierwsza. Na podsumowanie dnia zapraszam Małgosia Łukowska. Dajcie głośniej.
1: To jest podsumowanie dnia w wiadomościach Vox FM. Małgorzata Łukowska, zapraszam. Zaczynamy od wielkiego sukcesu polskich siatkarzy. Biało-czerwoni po raz drugi zdobyli złoto Ligi Narodów. Po zaciętej walce pokonali reprezentację USA 3-2. Brąz wywalczyła ekipa siatkarzy ze Słowenii. Greckie służby zarządziły ewakuację kolejnych regionów w związku z szalejącymi w kilku miejscach kraju pożarami. Śmierć w ciągu ostatnich dni podczas walki z żywiołem poniosło tam 3 strażaków. Najnowsze informacje z Grecji zbiera nasz reporter Mateusz Chłyston. Powiedz, gdzie sytuacja jest najbardziej poważna?
2: Od kilku dni strażacy walczą z ogniem na terenie Beocji, Attyki i na wyspie Kefalonia, gdzie minionej nocy zapalił się las. W gaszeniu ognia nie pomaga silny wiatr, który rozprzestrzenia płomienie w błyskawicznym tempie i uniemożliwia w wielu miejscach akcję gaśniczą z powietrza. Z pomocą greckiej straży pożarnej przybyły jednostki wysłane przez Francję i Rumunię. W ostatnich godzinach wydano jednak kolejne ostrzeżenia i nakazy ewakuacji dla obszarów na wyspie Kefalonia, wzywając mieszkańców do ewakuacji w kierunku miasta Argostoli. Kilka tysięcy osób ewakuowano dziś też w regionie Attyki, po tym jak potężny pożar z okolic Porto Germeno przesuwał się w stronę Megary i rozległej strefy przemysłowej tego miasta. Polski MSZ wydał ostrzeżenie dla wyjeżdżających do Grecji i zaapelował o dokładne sprawdzenie, czy rejon, do którego planujemy wyjazd, jest bezpieczny.
1: Relacjonował Mateusz Chłystun, dziękuję. Dla dobra świata odwołałem uderzenie na Iran, ogłosił w niedzielę nad ranem Donald Trump. Prezydent USA zgodził się na wstrzymanie ognia pod warunkiem szybkiego zawarcia porozumienia z Teheranem. W zamian Iran ma otworzyć cieśninę Ormuz i zakończyć działania związane z programem nuklearnym. Państwo Izrael przyłącza się do mnie w tym zobowiązaniu, dodał w swoim internetowym wpisie Donald Trump. Kolejny atak na rosyjskie centrum logistyczne Wildberries. Ukraińcy zaatakowali w obwodzie Samarskim. O szczegółach nasz reporter Ołych Biłecki.
3: Pod atakiem ukraińskich dronów okazał się kolejny centrum logistyczne handlowego giganta Wildberries. Do zderzenia doszło w obwodzie Samarskim w odległości powyżej 1000 km od granicy z Ukrainą. Na miejscu wybuchł pożar, a dronowy atak już potwierdził właściciel tych zakładów. Centrum logistyczne został otwarty w 2025 roku. Miał on około 130 tysięcy metrów kwadratowych, co pozwalało rozmieścić tam do 120 milionów towarów. Ministerstwo Obrony w Moskwie twierdzi, że w ciągu ostatniej doby rosyjska obrona powietrzna rzekomo zestrzeliła 1158 ukraińskich dronów. Z kolei strona ukraińska potwierdza swoją działalność w okolicach Saratowa, na wojskowym lotnisku Engels oraz w obwodzie Kałuskim. Kijów, Ołech Biłecki.
1: W wiadomościach teraz wracamy do kraju. Tragedia na gdańskich działkach. Nie żyją 2 osoby. Jeszcze przed przybyciem straży z płonącego obiektu ewakuowały się 2 kobiety w wieku 18 i 56 lat. Obie doznały oparzeń i podtruły się dymem, mówi Jacek Jakubczyk ze Straży Pożarnej.
4: W trakcie prowadzonych działań gaśniczych strażacy ujawnili w piwnicy obiektu 2 ofiary śmiertelne tego pożaru, mężczyzna i kobieta. Teren po ugaszeniu został przekazany policji, która prowadzi dochodzenie w tej sprawie.
1: Później do szpitala trafiła też 86-letnia kobieta z objawami przedzawałowymi. Okoliczności niedzielnego pożaru bada teraz policja. Śledcze znaleźli już wszystkie fragmenty rosyjskiej rakiety, która w czwartek spadła w Tarnawie Kolonii na Lubelszczyźnie. W sobotę służby wróciły do Tarnawy, by odnaleźć jeszcze jeden zagubiony element pocisku. O szczegółach nasz reporter Maciej Kurek.
5: Jak podała w sobotę wieczorem prokuratura okręgowa w Lublinie, śledczy zakończyli poszukiwania jednego z elementów rakiety, która w czwartek spadła w Tarnawie Kolonii w województwie lubelskim. Obiekt został odnaleziony i zabezpieczony. Rzecznik prasowy lubelskiej prokuratury Marcin Kozak poinformował, że szczegółowa laboratoryjna analiza elementów odnalezionych podczas czwartkowych oględzin miejsca upadku rakiety wykazała konieczność wznowienia prac. Śledczych wspierał specjalistyczny sprzęt do głębokiego skanowania. Teren zabezpieczała żandarmeria wojskowa. Prokurator przekazał, że powtórne oględziny okolic miejscowości Tarnawa Kolonia zostały zakończone i jak dodał, poszukiwany obiekt odnaleziono i zabezpieczono na potrzeby prowadzonego śledztwa.
1: A przypomnijmy, prokuratura okręgowa w Lublinie prowadzi śledztwo w kierunku naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej i sprowadzenia katastrofy w ruchu lotniczym. Czy Polacy są przygotowani na zagrożenie militarne? To sprawdzał wrocławski Safety Project, który organizuje ćwiczenia z obrony cywilnej, mówi jego prezes major Jarosław Stelmach.
6: Polacy odpowiadają wprost, obawiamy się ataku rakietowego, ataku dronowego, obawiamy się wojny. To faktycznie jest czasami nawet i połowa respondentów. Polacy bardzo wysoko też oceniają te inicjatywy, które miały miejsce w ostatnich latach, jak właśnie poradnik bezpieczeństwa, czy w ogóle powołanie systemu ochrony ludności, to, że wreszcie zaczęliśmy inwestować jako państwo w schrony.
1: Polacy często wskazywali, że brakuje im czasu, by przyswoić wiedzę na temat postępowania w przypadku zagrożeń, dodaje major Stelmach.
6: Najpopularniejszą odpowiedzią jest to, że nie mają czasu. Brakuje nam czasu na bezpieczeństwo. Brakuje nam czasu, żeby nad tym poradnikiem się pochylić, żeby z rodziną przećwiczyć, żeby wykonać czynności przygotowawcze w zakresie zasobów. Drugą odpowiedzią jest oczywiście brak środków.
1: A Safety Project przypomina też o stronie gdziesieukryć.pl, gdzie znajduje się lista dostępnych schronów. 27 września mieszkańcy Krakowa pójdą do urn. Na ten dzień premier zarządził przedterminowe wybory prezydenta miasta. Decyzja pojawiła się dopiero 2 miesiące po referendum, w którym odwołano Aleksandra Miszalskiego. Trzeba było czekać na prawomocne oddalenie zażalenia w sprawie tego głosowania i ostateczne uznanie przez sąd, że było ważne. Kandydat Prawa i Sprawiedliwości na prezydenta Krakowa, Michał Drewnicki, mówi o zamierzanym opóźnianiu wyborów.
7: Dla mnie była rzecz skandaliczna, że poprzez różnego rodzaju sztuczki i procedury prawne nie szanuje się wyroku wyborców, mieszkańców Krakowa. Natomiast finalnie dobrze się stało, że sąd potwierdził, że referendum było ważne.
8: Cały ten proces protestów wyborczych jest procesem zgodnym z prawem. Natomiast trzeba doprowadzić do takiej konstrukcji przepisów, żeby takie procesy szybko zamykać, sprawnie zamykać, ale oczywiście zgodnie z zasadami demokracji.
1: Dodaje kandydatka Koalicji Obywatelskiej i Polskiego Stronnictwa Ludowego Monika Piątkowska. Walkę o fotel prezydenta Krakowa zapowiedziało już kilkanaście osób. 17-latkowie dobrze radzą sobie za kierownicą. Od marca osoby niepełnoletnie mogą ubiegać się o prawo jazdy kategorii B. Okazuje się, że egzamin zdają skuteczniej niż starsi kandydaci. Na egzamin w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego w Bydgoszczy czeka 17-letni Michał.
9: Wybieram się na studia. Dobrym pomysłem było to, żeby mieć już prawo jazdy. Za miesiąc mam 18 lat i teraz są wakacje, więc w sumie to idealny czas, żeby rozpocząć naukę na prawo jazdy. Odliczę dni do końca szkoły, żeby zacząć prawo jazdy właśnie. Jest lekki stres, da się to i przede wszystkim trzeba dużo ćwiczyć.
10: Ale dobrze się czujesz za kierownicą?
9: Póki co to tak.
1: Część nastolatków bardzo dobrze radzi sobie za kierownicą, uważa instruktor jazdy Leszek Kozioł. Zaznacza jednak, że nie każdy 17-latek jest wystarczająco dojrzały, by prowadzić samochód.
11: W sumie każdy jest inny.
10: Pan jest za tym, żeby tak młodzi kierowcy zaczynali już kurs?
11: No i tak i nie. Ja bym chciał, żeby każdy, zanim pójdzie, miał rozmowę z psychologiem i psycholog, żeby określił, czy on już jest taki dojrzały, czy się nadaje, czy czuje tą odpowiedzialność, tą presję, że są inni uczestnicy ruchu, że nie jest sam właśnie, żeby określił, czy już psychicznie dojrzał.
1: Ministerstwo Infrastruktury podało, że w ciągu 3 miesięcy ponad 73% 17-latków zdało egzamin na prawo jazdy kategorii B. To wynik wyraźnie lepszy niż w pozostałych grupach wiekowych. Niepełnoletni kierowcy do ukończenia 18 roku życia mogą prowadzić samochód wyłącznie w Polsce i muszą jeździć w towarzystwie doświadczonego kierowcy. Nowy sprzęt ratowniczy trafi do województwa łódzkiego. To dzięki ponad 1 000 000 złotych z budżetu obywatelskiego. Doposażone zostanie 5 jednostek wodnego ochotniczego pogotowia ratunkowego, mówi marszałek województwa Joanna Skrzydlewska.
12: Te środki zostaną przeznaczone na zakup łodzi, kładów, samochodów, kajaków ratunkowych i innego specjalistycznego, mniejszego sprzętu, a także zostaną wydatkowane na szkolenie, tak aby ratownicy mieli jak najwyższe kwalifikacje.
1: Nowe wyposażenie usprawni patrole i akcje ratownicze, dodaje prezes WOPR-u w Radomsku Łukasz Berlanka.
13: Dzięki podpisanej umowie dzisiaj trafi do nas w najbliższym czasie łódź motorowa z silnikiem zaburtowym oraz kład w pełni wyposażony.
1: Samorząd województwa przeznaczył również 20 000 złotych na remonty i przeglądy sprzętu będącego już na wyposażeniu jednostek. A w Zakopanem trwa walka o remont chodnika. Górale z ulicy Walkosze narzekają na sposób jego wykonania. Okazuje się, że w większości chodnik liczy około 1 metra szerokości, a w jednym miejscu zwęża się do zaledwie 40 centymetrów. Zdaniem mieszkańców to efekt braku zgody jednego z nich na usunięcie ogrodzenia.
14: Jeżeli poliki są bite według pasu drogowego, dlaczego pas drogowy na przykład nie idzie tak, jak powinien być wytyczony, no są takie zwężenia?
15: Teraz to wygląda po prostu beznadziejnie. My jesteśmy co? Nie jesteśmy mieszkańcami?
14: Uważamy, że płot jest w pasie drogowym. Jednego obowiązuje pas drogowy, a drugiego nie?
15: Nie wiem, czym jest rzecz, no bo po prostu urzędnicy zrobili, co zrobili, jak zrobili, no i myśmy się zgodzili, co poprosili, to bym się zgodzili. A niestety sąsiedzi są, jacy są, tu jest na nas nalot, a ja przecież nikomu nic nie wziąłem, to jest moja własność.
16: Jesteśmy w pasie drogowym, więc na tyle, ile pozwala nam tutaj szerokość pasa drogowego, no w tym obszarze są prowadzone te roboty.
1: Dodaje Agnieszka Święte z Urzędu Miasta w Zakopanem. Mieszkańcy nie zgadzają się z wytyczeniami geodetów. Domagają się nowego pomiaru pasa drogowego i wyprostowania chodnika. Odnotowali ponad 57 tysięcy zgłoszeń. PKP podsumowuje 8 lat funkcjonowania tzw. żółtych naklejek na przejazdach kolejowych, mówi Przemysław Zieliński z biura prasowego spółki.
17: Od czerwca 2018 roku ponad 4200 razy wprowadzono ograniczenia prędkości i polecenie ostrożnej jazdy maszynistów, a ponad 1800 przypadka, aby uniknąć wypadków, wstrzymano całkowicie ruch pociągów. To wszystko są dane z systemu żółtej naklejki.
1: Niewielkie żółte naklejki znajdują się przy rogatkach. Zawierają trzy istotne informacje, dodaje zawiadowca kolejowy Krzysztof Wejner.
18: Jest tam numer skrzyżowania, czyli numer przejazdu, który jest nam niezbędny dla właściwej i szybkiej lokalizacji miejsca. Numer 112 dla uruchomienia służb ratunkowych oraz numery dyspozytora zakładowego linii kolejowych.
1: System żółtych naklejek działa już od 2018 roku. Ponad 500 mln złotych na modernizację zbiornika Dzierżno-Duże. Dzięki tym pieniądzom Wody Polskie uszczelnią i wzmocnią konstrukcję obiektu. Nasza inwestycja uchroni przed powodzią sporą liczbę mieszkańców Śląska i Opolszczyzny, mówi Lidia Hoffman z Wód Polskich.
19: Zabezpieczy jednocześnie obszar o powierzchni ponad 1400 hektarów. Dzięki tej inwestycji przywrócimy pełną sprawność techniczną zbiornika, ograniczymy ryzyko awarii zapory w przyszłości, a mieszkańcy Doliny Kłodnicy zyskają większe bezpieczeństwo w obliczu coraz częstszych ekstremalnych zmian pogodowych.
1: Modernizacja zbiornika Dzierżno-Duże zakończy się pod koniec 2029 roku. Jest lepiej niż planowaliśmy, tak górale podsumowują półmetek tegorocznych wakacji. Obłożenie w Zakopanem w wielu miejscach sięga 100%, mówi Karol Wagner z Tatrzańskiej Izby Gospodarczej.
20: Nie tylko właściciele obiektów noclegowych potwierdzają, że jest lepiej niż się spodziewali, natomiast bezwzględną wartością jest to, iż cena dzisiejsza w porównaniu do ceny z tej samej doby zeszłego roku jest o 20% wyższa. To jest znakiem ewidentnie nadstandardowego popytu.
21: Łukasz Filipowicz, burmistrz miasta Zakopane. Po 15 się zacznie. No i po 15 się zaczęło. Zawsze to jest tak, że ten początek lipca jest dużo słabszy.
22: Sierpień zawsze jest ciutkę lepszy. Jesteśmy teraz w szczycie sezonu i mniej więcej do 20 sierpnia taki gorący okres będzie trwał.
1: Dodaje Emilia Glista, która pomaga hotelom i pensjonatom w poszukiwaniu klientów. Kto więc ma plan na pobyt w górach w sierpniu, a nie ma jeszcze rezerwacji, to powinien się pospieszyć z poszukiwaniem.
0: I to niezależnie jaka jest pogoda. Bo jeśli chodzi o sytuację pogodową, to tej nocy opady deszczu będą spodziewane w Gorzowie i Koszalinie. Wreszcie części kraju bez opadów i ciepło. 19 stopni ujrzymy w Warszawie, Katowicach, Poznaniu i Bydgoszczy, a najzimniej będzie w Suwałkach i w Białymstoku 14. W dalszej części dnia na północy deszczowo, a na południu słonecznie. Ale myślę, że niezależnie jaką pogodę mamy, no to na bazar po rzodkiewki albo cebulę trzeba iść. Bo z bazarku są najlepsze.
23: Nocna zmiana z Vox FM.
0: O ile ktoś nie kłamie, że ten ziemniak faktycznie dobry jest. A już za chwilę sprawdzimy, czy w tej godzinie ktoś będzie chciał nas zrobić w konia właśnie w temacie bazarkowym, a więc ciuchy, burak i marchewka, dętka, łańcuch i rzodkiewka. Vox FM. To z pewnością tam dostaniemy. I nie kłamiemy, no właśnie. Będziemy weryfikować, czy kłamczuchem będzie Marcin, Marcinek, czy jednak Miros. To wszystko się zaraz okaże. A teraz okazuje się coś wspaniałego, klasyk, wszystko się zmienia. Czyli tak jak w życiu. Marcinek, cześć ponownie, tu Vox FM.

0: Kto, Kaja i po co mnie okłamujesz?
1: Kto tu kłamie?
0: A to jest pytanie do was, a więc wybieramy się teraz na woksowy firmowy bazarek, na którym handluje sobie Marcin, Marcinek oraz Miros. Jednak jeden spośród tych trzech ziomeczków jest oszustem, a więc przekonajmy się, czy będzie nim Marcin? Aby uczciwie handlować na bazarze, musimy mieć pozwolenie od właściciela placu. A może jednak to Marcinek kłamie? Zazwyczaj bazarki rozpoczynają się w godzinach porannych, a kończą po południu. No chyba, że jednak ten złodziej mi rozkłamie.
2: Co złodziej?
0: No co?
2: Ja nie jestem żadnym złodziejem, tylko pożyczkatorem, a to jest drobna różnica. Na przykład ostatnio pożyczyłem od pewnego sprzedawcy na bazarku młotowiertarkę, no bo potrzebowałem do roboty, musiałem naprawić u siebie płot, a to, że gość się nie skapnął, że sprytnie mu ją zabędziłem, to nie jest moja wina. Pożyczyłem, za tydzień oddałem i gość się nie skapnął. A to nie jest moja wina, że on nie potrafi dopilnować swoich towarów.
1: Kto tu kłamie?
3: Kto tu kłamie? Kto tu kłamie?
0: 609-86-9-86-9. W tym momencie zdejmuję tak zwanego co? Kagańca, tak jest. I czekam na pierwszą osobę, która się do mnie dodzwoni i powie, kto tej nocy jest oszustem w temacie wiadomym, w temacie bazarków, czyli coś, gdzie zazwyczaj chodzimy sobie po rzodkiewkę, po jakieś buraczki, po ciekawe różne artykuły i tam zazwyczaj kłamstwa nie ma, a okazuje się, że tej nocy jednak to kłamstewko jest. 609-86-9-86-9. Czekam na pierwszą osobę, która się do mnie dodzwoni i powie, kto tej nocy tym oszustem jest. 609-86-9-86-9. W każdej chwili na żywo się można do mnie dodzwonić. Marcinek czeka pod telefonem i będzie zaraz zweryfikował, kto tym oszustem jest. I zaraz to wszystko sprawdzimy. Halo, halo, kto jest z nami?
4: Cześć, cześć, cześć, Mariusz Wyczolek.
0: Cześć Mariusz, jak ci mija noc, bracie? Co robisz? Gdzie jesteś?
4: Jesteś w drodze do Bydgoszczy. Dzień dobry.
0: Czy jeszcze troszeczkę kilometrów masz do zrobienia?
4: No mam jeszcze.
0: Powiedz Mariusz, czy ty jesteś osobą, która kłamie?
4: Nie.
0: No wiadomo, no, biały chłopak nigdy nie kłamie. Powiedz mi w takim razie, kto tej nocy jest oszustem? Jeszcze raz, Mariusz, kto jest oszustem?
4: Możesz powtórzyć ich imiona?
0: Niestety, Marcin, Marcinek oraz Miros.
4: Miros jest kłamcą.
0: Tak jest, dokładnie tak. Miros zabrał z bazarku młotowiertarkę, nie chciał oddać i się nazywał jakimś pożyczkatorem, nie wiem co to jest w ogóle. Mariusz, powiedz mi, kogo chcesz pozdrowić tej nocy w Vox FM?
4: Ja pozdrawiam wszystkich kierowców, którzy są w pracy w tej chwili, także miłej nocki.
0: W takim razie pozdrawiamy gorąco, a panie Mirosie, radzę panu nauczyć się tą wiertarką obsługiwać, bo wiertłem do metalu drewna nie przewiercisz.
1: To jest nocna zmiana.
3: To jest nocna zmiana z Vox FM.
1: Z Vox FM.
0: To znaczy, możesz próbować, ale to tak słabo wyjdzie. Słabo wyszło, panie Mirosie, no nie kłamie się. Nasza zabawa wraca już za tydzień. Bądźcie z nami koniecznie.

0: 46 minut na boksowym zegarze. Panie Mirosie, co pan robi?
1: Mówiłeś mi, że nie potrafię wiercić, tak?
0: No nie,
1: to zaraz cię udowodnię, że potrafię.
0: Niech pan wyłączy tą wiertarkę, bo zaraz pan pobudzi inne stacje radiowe.
1: No i bardzo dobrze, niech wiedzą, że w Vox FM zawsze gramy w rytmie hitów.
0: Ale nie wiertarką!

55 minut po godzinie pierwszej Disco Boys. Złap mnie za rękę, żeby zbić pionę i podziękować. Dzięki za Bogu, że byliście razem ze mną w nocnej zmianie. Słyszymy się już niedługo, a tymczasem udanego tygodnia, żeby ten tydzień był owocny dla was, żeby robota szła i żebyście znaleźli też chwilkę dla siebie. I żeby była kasa. Każdy lubi bugi, to przed nami.

0: podsumowanie dnia w wiadomościach Vox FM. Małgorzata Łukowska, zapraszam. Zaczynamy od wielkiego sukcesu polskich siatkarzy. Biało-czerwoni po raz drugi zdobyli złoto Ligi Narodów. Po zaciętej walce pokonali reprezentację USA 3-2. Brąz wywalczyła ekipa siatkarzy ze Słowenii. Greckie służby zarządziły ewakuację kolejnych regionów w związku z szalejącymi w kilku miejscach kraju pożarami. Śmierć w ciągu ostatnich dni podczas walki z żywiołem poniosło tam 3 strażaków. Najnowsze informacje z Grecji zbiera nasz reporter Mateusz Chłyston. Powiedz, gdzie sytuacja jest najbardziej poważna?
1: Od kilku dni strażacy walczą z ogniem na terenie Beocji, Attyki i na wyspie Kefalonia, gdzie minionej nocy zapalił się las. W gaszeniu ognia nie pomaga silny wiatr, który rozprzestrzenia płomienie w błyskawicznym tempie i uniemożliwia w wielu miejscach akcję gaśniczą z powietrza. Z pomocą greckiej straży pożarnej przybyły jednostki wysłane przez Francję i Rumunię. W ostatnich godzinach wydano jednak kolejne ostrzeżenia i nakazy ewakuacji dla obszarów na wyspie Kefalonia, wzywając mieszkańców do ewakuacji w kierunku miasta Argostoli. Kilka tysięcy osób ewakuowano dziś też w regionie Attyki, po tym jak potężny pożar z okolic Porto Germeno przesuwał się w stronę Megary i rozległej strefy przemysłowej tego miasta. Polski MSZ wydał ostrzeżenie dla wyjeżdżających do Grecji i zaapelował o dokładne sprawdzenie, czy rejon, do którego planujemy wyjazd, jest bezpieczny.
0: Relacjonował Mateusz Chłystun, dziękuję. Dla dobra świata odwołałem uderzenie na Iran, ogłosił w niedzielę nad ranem Donald Trump. Prezydent USA zgodził się na wstrzymanie ognia pod warunkiem szybkiego zawarcia porozumienia z Teheranem. W zamian Iran ma otworzyć cieśninę Ormuz i zakończyć działania związane z programem nuklearnym. Państwo Izrael przyłącza się do mnie w tym zobowiązaniu, dodał w swoim internetowym wpisie Donald Trump. Kolejny atak na rosyjskie centrum logistyczne Wildberries. Ukraińcy zaatakowali w obwodzie samarskim. O szczegółach nasz reporter Ołych Biłecki.
2: Pod atakiem ukraińskich dronów okazał się kolejny centrum logistyczne handlowego giganta Wildberries. Do zderzenia doszło w obwodzie samarskim w odległości powyżej 1000 km od granicy z Ukrainą. Na miejscu wybuchł pożar, a dronowy atak już potwierdził właściciel tych zakładów. Centrum logistyczne został otwarty w 2025 roku. Miał on około 130 tysięcy metrów kwadratowych, co pozwalało rozmieścić tam do 120 milionów towarów. Ministerstwo Obrony w Moskwie twierdzi, że w ciągu ostatniej doby rosyjska obrona powietrzna rzekomo zestrzeliła 1158 ukraińskich dronów. Z kolei strona ukraińska potwierdza swoją działalność w okolicach Saratowa, na wojskowym lotnisku Engels oraz w obwodzie kałuskim. Kijów, Ołech Biłecki.
0: W wiadomościach teraz wracamy do kraju. Tragedia na gdańskich działkach. Nie żyją 2 osoby. Jeszcze przed przybyciem straży z płonącego obiektu ewakuowały się 2 kobiety w wieku 18 i 56 lat. Obie doznały oparzeń i podtruły się dymem, mówi Jacek Jakubczyk ze Straży Pożarnej.
3: W trakcie prowadzonych działań gaśniczych ujawnili w piwnicy obiektu 2 ofiary śmiertelne tego pororu, mężczyzna i kobietę. Teren po ugaszeniu został przekazany policji, która prowadzi dochodzenie w tej sprawie.
0: Później do szpitala trafiła też 86-letnia kobieta z objawami przedzawałowymi. Okoliczności niedzielnego pożaru bada teraz policja. Śledczy znaleźli już wszystkie fragmenty rosyjskiej rakiety, która w czwartek spadła w Tarnawie Kolonii na Lubelszczyźnie. W sobotę służby wróciły do Tarnawy, by odnaleźć jeszcze jeden zagubiony element pocisku. O szczegółach nasz reporter Maciej Kurek.
4: Jak podała w sobotę wieczorem prokuratura okręgowa w Lublinie, śledczy zakończyli poszukiwania jednego z elementów rakiety, która w czwartek spadła